0: No właśnie, u nas w Radiu 357 pracuje Krystian Hanke, który ma audycję Tatowanie i w ogóle ma też taki swój kącik w poranku i jakby próbuje trochę chyba tę sytuację zmienić, znaczy próbuje pokazać, że to ojcostwo jest równie ważnym jakby obszarem, co macierzyństwo i też różni się, to są troszeczkę innego rodzaju aktywności, więc też taka fajna przy okazji, tylko dygresyjnie chciałam o tym powiedzieć. Kobiety w ogóle często analizują tak bardzo dogłębnie swoje macierzyństwo. Wybierają najlepsze, nie wiem, metody, chodzą na warsztaty noszenia dziecka w chuście, nieustająco konsultują między sobą pojawiające się na kolejnych etapach problemy. Jak dużo w waszym tacierzyństwie było spontanicznie na zasadzie, dobra, teraz jestem ojcem, lecimy z tym, a ile świadomego działania według jakichś założeń? Skubas.
1: Ja mam taką sytuację pewnie inną niż Michał, bo wychowuję oddzielnie dziecko, więc ja się musiałem zmagać z innego typu wyzwaniami w tym wychowaniu. Na warsztaty z chusty nie chodziłem. Ale tak wydaje mi się, że to nie da się tego nauczyć, że to jest cały czas nauka. Mm-hmm.
0: No tak, znaczy w ogóle to, że to wychowywanie to jest też kolejny jakiś w ogóle ciekawy wątek i temat do dyskusji, no bo w większości to ojcowie właśnie mają tę opiekę naprzemienną, w sensie widzą się z tymi dziećmi rzadziej niż matki, więc to jest jeszcze inny rodzaj troszeczkę rodzicielstwa. A ty, Fox, jakbyś na to spojrzał? Bo u ciebie też dwójka dzieci, no to też są inne troszeczkę wyzwania.
2: Tak, wiesz co, ja chyba jakoś tak u mnie się naturalnie to toczyło i toczy, że tam żadnych właśnie, tak jak też Radek mówił, żadnych kursów behawiorystów, nauczycieli prowadzących i w ogóle nie było. Podeszliśmy chyba do tego tak bardziej po prostu. Wiesz, nas jakby... Założenie też było takie, że ja byłem przekonany, że nigdy nie będę miał dzieci, że raczej to moje życie będzie skupione na tym, czym się zajmuję zawodowo i po prostu w pewnym momencie się okazało, że będziemy mieli dzieci. Mhm. Więc to trochę tak przyjęliśmy fajnie, super. Natomiast nie wykonaliśmy tych wszystkich ruchów, tak jak czasami się widzi, jak to dla kogoś jest bardzo takie ważne, a też chyba
0: przygotowanie,
2: na granicy
0: proces,
2: przewrażliwienia.
0: Tak.
2: To my mieliśmy, że nam pani w szpitalu pokazała położna, jak przewijać dziecko i pierwsze przewijanie w domu to było, staliśmy we dwójkę nad Zośką i tak się zastanawialiśmy, czy to było tak, czy w tą stronę. Więc u nas to chyba było takie bardziej punkowe podejście. Ale wiesz, no, ogarnialiśmy to jak najlepiej się dało. Natomiast nie mieliśmy tego całego szaleństwa takiego śmiesznego, zabawnego i gdzieś tam, wiesz, ludzie, odnoszę wrażenie, trochę za dużo filmów amerykańskich się naoglądali. A to jest dziecko, a ty jesteś rodzicem, więc wydaje mi się, że to są naturalne rzeczy, które się robi od tysięcy czy tam iluś milionów, nie wiem, zależy.
0: No tak, i trudno też błędów nie popełniać tak czy siak, więc
2: pewnie
0: trzeba po prostu działać tak, jak się najlepiej potrafić. Ale jeżeli mielibyście określić siebie jako pewien typ ojca, mówię tutaj o na przykład kwestii dyscypliny, o tym, bo wiecie, bardzo dużym problemem ja też tego doświadczyłam, między matką a ojcem jest bycie spójnym, jeśli chodzi o na przykład narzucanie pewnego rodzaju zakazów i wtedy, kiedy jeden rodzic na coś pozwala, a drugi nie, no to się robi u dziecka w głowie strasznie duży mętlik, tak? Jak u was to wyglądało i wygląda?
1: Tak jak już nadmieniłem wcześniej, u mnie sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jest po prostu inaczej u mamy, a inaczej jest u taty.
0: No właśnie.
1: Ja nie wprowadzam jakichś zakazów takich, ale widzę, że brak tej dyscypliny, nie wiem, żeby pozmywał na przykład talerz po sobie, że to nie jest dobre dla dziecka, że powinny być obowiązki. Im starsze dziecko, tym jest trudniej nakłonić, bo jest młodsze, to jest bardziej takie chyba responsywne, takie mam wrażenie. Mhm. Ale mam wrażenie, że też, że

0: mama Zosi i tatka. Chyba się czasami też bardziej irytuje, natomiast no nie są to zakazy, nie są to nakazy. Wiesz, no to, żeby nie posiadać w swoim łóżku talerzy po obiedzie, to chyba nie jest jakieś wygórowane oczekiwanie rodzica. Albo jak już nie ma kubków w kuchni i wiesz, na czym położyć kanapki, to też fajnie by było gdzieś tam te talerze zrzucić do kuchni. Natomiast wiesz, im dzieci są starsze, tak jak widzę u Zosi, to przychodzą te momenty, kiedy ona sama, wiesz, robi, nie wiem, ogarnia swój pokój, sprząta, że ma to absolutne poczucie jakiegoś takiego swojego komfortu stworzenia sobie i wtedy, wiesz, to nie jest tak, że ona zrzuca wszystko nam do pokoju i zróbcie coś z tym, tylko no, stara się to jakoś zorganizować. Natomiast no, to też nie jest tak, że to jest w standardzie naszego życia. Jest różnie.
1: A jeśli chodzi o wcześniej, w tym pierwszym okresie oglądanie bajek, a później korzystanie z telefonu i tak dalej, gry. Macie też chłopaków, więc gry komputerowe.
0: U nas się wszystko wywaliło przez pandemię. Były zasady komputerowe, czy jakieś takie, wiesz, powiedzmy smartfonowo.
1: No tak, jakiś czas określony, tak, powiedzmy.
0: No i w momencie, kiedy, wiesz, zaczęło się nauczanie zdalne i właściwie dzieci siedziały po 6-7 godzin w komputerze, to ten cały plan misterny budowania tego, że pół godziny, czy że w weekend, zależy, tam różni ludzie różne systemy wprowadzali, to wiesz, to się okazało po prostu jakąś bójdą i oczywiście to było inne korzystanie, czy to z laptopa na przykład, no bo to była szkoła i tak dalej, ale jednak to urządzenie było większością dnia dla tego dzieciaka, więc no tu nam się to wykrzaczyło trochę.
1: A u ciebie, Skubi, jak jest? Pilnujesz troszeczkę tego telefonu?
2: Właśnie mam kłopot z tym, bo coraz bardziej widzę, że Borys jest coraz bardziej taki nieustępliwy i umawia się z kolegami na te gry online i widzę, że teraz byliśmy w weekend w miejscu, gdzie nie było zasięgu. Mhm. Ja się tak ucieszyłem, że kurczę, że to będzie ten wyjazd, kiedy nie będziemy...
1: Ale patrzeć. Ucieszyłeś się tylko ty, niestety.
2: Obaj poszliśmy w tym samym czasie po hasło do Wi-Fi. I wyjazd był po prostu taki, że było ładnie, było na świeżym powietrzu, ale ten telefon cały czas gdzieś chodził.
1: Wiecie, bo to teoria jest trochę taka, że do tego 12 roku życia to można jeszcze tak sobie uformować to dziecko i jakieś zakazy wprowadzać. Ale z punktu jakby widzenia mamy 19-latki, na pocieszenie dla was i dla wszystkich państwa mogę powiedzieć, że właśnie później już jest ten etap, kiedy czekamy, kiedy to dziecko samo to zrozumie. Mhm. I Nina moja na przykład, jak wieczorem jeszcze spytam, że poproszę, żeby coś sprawdziła w telefonie, to ona mówi, mama, już nie, bo ja już mam czas bez telefonu. Przed snem na przykład jest to, nie wiem, godzina, powiedzmy. Więc do a tego też się, to się do tego czasem dojrzewa też, bo wśród młodych może też to jest akurat plus, nie wiem, no chociażby Instagrama, że te dzieci sobie poznajdywały jednak jakieś tam autorytety, które jednak troszeczkę próbują im otworzyć oczy na skutki uboczne, tak. Ślepienia się po prostu w ekran. Więc znaczy, czasami się dojrzewa do tego.
2: Ja nie wiem, czy się do tego dojrzewa. Nie jestem taki wcale przekonany. Ten fonoholizm, bo to tak chyba już zostało nazwane, ten cyfrowy smoczek. Ja zauważam, że po prostu telefon służy mi do tylu różnych funkcji, żeby czasami zapisywać, bardzo często zapisuję, czy notatki, czy jakieś przypomnienia. I trudno mi się oderwać od tego telefonu, żeby, nie mówię o scrollowaniu, nie mówię o doom scrollowaniu, ale żeby się oderwać, żeby zrezygnować z tego telefonu. Więc jeśli mi jest to trudno zrobić, to dziecku mam...
1: Oczywiście.
2: Także to szacun, że twoja córka jest w stanie sama to kontrolować.
1: Oczywiście w w trakcie dnia korzysta sporo, ale przynajmniej jest w niej taka świadomość, że to jest złe. Zróbmy sobie przerwę muzyczną. Dziś przy tym spotkaniu będzie odrobinę więcej muzyki niż zazwyczaj. Nie zaskoczy cię chyba, Skubi, że zagramy teraz od dziecka, bo to wprawdzie ja swoich piosenek zazwyczaj nie gram, ale tym razem okazja jest taka, że chyba dziwne by było, gdybyśmy tego nie zrobili, więc dodamy tylko, że to jest taki jubileuszowy mój album Nowika 2.0, na który zaprosiłam Skubasa właśnie. I ponieważ utwór oryginalny od dziecka wykonywałam ja i gościnnie moja córka, jeszcze wtedy z takim bardzo nieukształtowanym w ogóle głosem, no to tutaj powstał pomysł, żeby Borys zaśpiewał w tym utworze. Jeszcze za chwileczkę o tym opowiesz, ale posłuchajmy teraz. Skubas featuring Borys od dziecka.

0: Ze mną w studiu Skubas i Michał Fox Król. Wracamy do rozmowy. Przed chwileczką usłyszeliśmy Borysa, syna Skubasa, w utworze Od dziecka. No właśnie, w życiu dziecka od roku 2021, kiedy ukazała się ta piosenka, do dziś, to jest szmat czasu, więc jestem ciekawa w ogóle, jak Borys dziś patrzy na ten utwór.
1: Nie słuchaliśmy go dawno, więc jestem ciekaw, jakby do tego się odniósł. Natomiast miałem taką, że ostatnio znalazłem jakieś filmiki, gdzie Borys śpiewa i się bardzo tego wstydził. Mhm. Jest zafascynowany muzyką. Non-stop słucha Michaela Jacksona, zna wszystkie utwory, nawet te, których ja nie znam z tych późniejszych płyt. I wstydzi się śpiewać przy mnie, ale muzyka go fascynuje i ma słuch muzyczny, więc kto wie, może kiedyś moja postać mu się przyda jako taki.
0: No ja myślę, że na pewno to był w ogóle chyba zresztą jego pierwszy taki utwór, który nagrał.
1: Tak, dzisiaj by się na to na pewno nie zgodził.
0: No więc właśnie, to jest ciekawe, bo ja podobnie miałam z Niną, że ona nie mogła słuchać tego, jak śpiewa w tym utworze Od dziecka. Teraz zaczyna się znowu do tego śpiewania, nawet chcę, żebym jakoś ją w tym wsparła. A twoje dzieci, Michał, garną się do muzyki?
2: Nie, natomiast słuchają...
0: Tak zupełnie nie?
2: Zupełnie nie.
0: Ciekawe to jest.
2: Natomiast słuchają bardzo dużo muzyki. Słuchają dobrej muzyki. Natomiast ja nigdy też nie robiłem jakichś podchodów albo jakichś takich prób, żeby one jednak coś z tą muzyką miały wspólnego. Wiesz co, to wynika też z mojego doświadczenia. Ja chodziłem od 7 roku życia do szkoły muzycznej i uważam, że jeśli ktoś naprawdę nie czuje tego, nie przejawia jakichś takich świadomych chęci, to jest to marnowanie dzieciństwa. Więc oni tego nie mieli. Ja ich do tego nie jakoś tam nie namawiałem. Wiesz, w tych czasach też muzyka jest jakby takim elementem życia naszego, że w każdym momencie możesz się za to zabrać. Kiedyś było trochę inaczej. Natomiast teraz w wieku 15, 16, 18 lat możesz podjąć decyzję, że chcesz to robić i po prostu robisz to tak jakbyś to robiła od zawsze. Natomiast przez to też chyba, że ja dużo siedzę w studiu, to też muzyki w domu jest mało. Mhm. Wiesz, jak nie słucham muzyki w samochodzie, jak wracam ze studia, nie słucham muzyki w domu, jak wracam ze studia, albo jak pracuję w domu nawet, to zdejmując słuchawki, nie włączam sobie innej muzyki. Mhm. Raczej cisza i jakiś taki, wiesz, względny spokój to jest to, co mi sprawia po prostu przyjemność.
0: Więc. Tak, to jest w ogóle częste w domach muzyków, szczerze mówiąc, z tego, co się orientuję, że tej muzyki wcale nie jest tak dużo.
1: A ja czasami ubolewam, że
2: ale to ja też ubolewam.
0: Żeby
1: nie muzyki w domu, a zastanawiam się dlaczego. Przecież ona tak dużo dla mnie znaczy i że...
0: Ale już kiedy wsiadasz do auta...
1: To słucham podcastu.
0: Tak?
1: No kurczę, nie wiem, może to już są inne czasy, że mniej jest człowiek otwarty na tą muzykę, chłonny. Nie wiem, jak ma Michał, pewnie ty słuchasz dużo muzy. Ale gdzie? Właśnie, w studio słuchasz muzyki czyjeś?
2: Nie, no ja
0: pewnie właśnie... najprędzej w podróży wtedy.
2: Ja w podróży najwięcej. Czasami, wiesz, mam tak, że nachodzi mnie taki czas, kiedy coś tam staram się znaleźć, szukam, eksploruję. Ale to też jakiś spacer, albo robię sobie jakąś taką chwilę z muzyką, że idę się przejść. Natomiast nie mam tak, że wstaję rano i po prostu włączam muzykę. Oszalałbym. Jakbym miał jechać do studia, gdzie włączam komputer i z tą muzyką będę coś robił. Ja bardzo lubię, kocham muzykę, natomiast chyba nie jestem jakimś takim muzykofilem. Na przykład jak robię płytę, pracuję nad płytą, to ja w ogóle nie słucham muzyki. Jest to dla mnie coś najgorszego na świecie. Skupiać się na... W ogóle nie jestem w stanie się skupić. Nie czytam, nie słucham. Jest to jakiś taki drastyczny stan w ogóle dla ducha. Ale nie uważam, żeby to było coś złego. To jest po prostu jakaś forma... wiesz, no, bycia w czymś. I ciężko jest po prostu to godzić, więc...
0: No każdy ma też inaczej na pewno.
2: Każdy ma inaczej, natomiast dzieci moje słuchają bardzo dużo. Właściwie od rana...
0: A w jakim kierunku idą w takim razie ich zainteresowania, jak sądzisz, jeśli nie muzyka?
2: Jeśli nie muzyka?
0: No wiem, jeszcze jest wcześnie.
2: Jeszcze jest wcześnie. Wiesz co, Zośka bardzo dużo tańczy. Mhm. Tadek, sporo telefon i gry. Aczkolwiek myślę, że to jest jeszcze ten czas, że to będzie ewoluowało. Więc też nie chciałbym tak, wiesz, jakby tutaj wymyślać, że widzę, w jaką stronę to idzie, bo jeszcze nie mam.
0: A jakie jest wasze podejście w ogóle do edukacji takiej stricte szkolnej? Bo u nas zawsze to było dużym problemem, gdyż moja córka od już wielu lat stanowi jednostkę zbuntowaną przeciwko systemowi nauczania, który, umówmy się, no jest w naszym kraju niezwykle skostniały. No po prostu forma tych lekcji nie zmieniła się zasadniczo od tych czasów, kiedy ja pamiętam, że chodziłam do szkoły. Mhm. Czyli dla tych dzieci, które są teraz przyzwyczajone do tych bardzo kolorowych i szybkich jakby przekazów, jest to po prostu jedna wielka nuda. No i właśnie, czy wy jesteście takim typem rodzica, który mówi, słuchaj, szkoła nie jest najważniejsza, bo my już to wiemy, że tak naprawdę to te nasze osiągnięcia szkolne mogą się kompletnie nie przekładać na to, co będziemy robić dalej. Czy jednak się z tym nie wysypujecie za bardzo, żeby nie utrudniać sytuacji i tak sobie myślicie, dobra, do tej matury będę trochę tego dzieciaka cisnąć?
2: Na pewno nie idziemy, my z Matyldą nie idziemy w taką stronę, że tą szkołę odpuszczamy. Mhm. Raczej wydaje mi się, że w momencie, kiedy dzieciaki omijają swoje obowiązki w domu, to ta szkoła powinna być chociażby takim miejscem, że trzeba się z czegoś wywiązać, wziąć odpowiedzialność za pewne rzeczy. Wiesz co, oni w ogóle lubią szkołę, zarówno Tadek, jak i Zosia, więc nie mamy jakiegoś takiego buntu edukacyjno-szkolnego. No, Zośka teraz poszła do liceum, więc to są nowi ludzie, nowe jakieś tam przyjaźnie.
0: No ważny moment na pewno.
2: I to na przykład dobrze zadziałało.
0: Tak.
2: Wiesz co, to może to właśnie też w dużym stopniu wynika z tego, że oni w tej szkole dzięki ludziom, z którymi tam są, dzieciakom innym, i lubią, dobrali się dobrze, albo to był przypadek i tak się stało, to dzięki temu... Wiesz, chodzą do tej szkoły, spędzając tam dobrze czas z tymi swoimi przyjaciółmi. Wiadomo, narzekają czasami, że to jest takie, to jest nudne, to jest strata czasu, a to nikt w życiu mu się nie przyda. Natomiast, no co, no, mhm. Tak jest.
0: A u ciebie, Skubi?
1: Ja myślę w ogóle, że szkoła nie uczy, tylko człowiek się uczy. Mhm. I Borys akurat jest dobrym uczniem bardzo, ale... Ja uważam, że w szkole jest bardzo dużo rzeczy, które się nie przydają po prostu i jest to rzeczywiście marnowanie czasu. Trudno powiedzieć pewnie na tym etapie, co jest marnowaniem czasu. Natomiast ten system edukacji ma tą podstawową wadę, że nie podchodzi indywidualnie do każdego człowieka, żeby wybadać, co w nim jest, co on kocha robić. Bo jak będzie, nie wiem, jak ty chodziłeś do szkoły muzycznej, to lubiłeś to? Czy to była dla siebie męka?
2: Nie, no, ja akurat, wiesz... Lubiłem to bardzo.
1: Okay.
2: Ja od czwartego roku życia...
1: Też w wieku 7 lat poszedłem do ogniska muzycznego i po roku się wypisałem, bo ja w ogóle nie ćwiczyłem. Na pianinie zresztą.
2: Nie, no to więc... ja ćwiczyłem. Znaczy ja lubiłem, ale... Znaczy, bo ja tylko to chciałem robić jakby. I tu u mnie to, wiesz, to jakoś tak, nie wiem...
1: Czyli wiedziałeś, co chcesz robić.
2: Okay. U mnie to raczej była sytuacja, że gdybym nie mógł tego robić, to co wtedy?
1: Mhm.
2: Bo
1: To jesteś w mniejszości. Ludzi.
2: Wiesz co, nie wiem, no, w szkole muzycznej, wiesz, gdzieś tam tych ludzi tego, chociaż przecież nie pamiętam, jak tam było wtedy, tak dawno, ale ogólnie ludzie tam chcieli grać. Wiadomo, w takich państwowych szkołach muzycznych wtedy było też sporo takich dzieciaków, że rodzice bardziej chcieli.
0: Mhm.
2: Dlatego ja też takim rodzicem nie jestem. Posyłanie dziecka do szkoły muzycznej o pełnym wymiarze, w momencie, kiedy naprawdę to dziecko nie przejawia chęci, talentu i w ogóle jakiegoś takiego zainteresowania, uważam, że to jest głupie. To jest psucie dziecku dzieciństwa, zabieranie tego dzieciństwa.
0: A niestety jest to bardzo częstym
2: jest
0: przypadek.
2: To, jest to, bo to jest też jakieś, wiesz, spełnianie ambicji rodziców.
0: Oczywiście, że tak.
2: Wiesz, dziecko będzie piłkarzem, albo będzie muzykiem, albo będzie kimś tam. Będzie kim będzie.
1: Taka refleksja. Najfajniejsze jest to, że właśnie spotkaliśmy się tutaj przy tym stole i nasze historie są zupełnie różne. Nasze talenty też są zupełnie różne, bo ja uważam, że nie chcę teraz tutaj wazelinować, ale że jesteś jednym z lepszych muzyków, jakich spotkałem, poznałem, instrumentalistów. Więc ty miałeś ten taki dar geniusza. Ja nie chcę siebie teraz umniejszać, że ja nie mam czegoś, jakiegoś pierwiastka wspaniałości w sobie. Natomiast no, moja droga była taka, że ja zarzuciłem tę edukację muzyczną, ale i tak pasja do muzyki spowodowała, że...
2: A wiesz, spotkaliśmy się jakby w pewnym momencie, to nie ma znaczenia, wiesz, tak mi się wydaje, szkoła, nie szkoła. Finalnie nagraliśmy wspólnie
1: Czyli to nie ma znaczenia, jakie były nasze drogi po prostu wcześniej, że i tak właśnie ta miłość, ta pasja do tego, co się najbardziej lubi, kocha, o czym się marzy, że jest w stanie zwyciężyć. I ja nie wiem, to będzie jutro, bo z muzyką, z branżą jest generalnie różnie. Natomiast ja mam do siebie taki osobiście duży też szacunek, że poszedłem za tym, że nie jestem jednym z tych dzieciaków, które o czymś marzyły, a zostały te marzenia zakopane, bo rodzice chcieli, żebyś był prawnikiem albo lekarzem. Więc chociaż to, a oczywiście bardziej by mi się opłaciło być lekarzem.
0: To już wiemy, tak, wszyscy. No ale rzeczywiście to jest tak w nas silne. Wiesz, ja akurat miałam podobną drogę do ciebie z Kubas, bo też chodziłam do podstawowej szkoły muzycznej i szło mi kiepsko bardzo. I już do średniej szkoły... Na flecie poprzecznym, na fortepianie i już nie zdecydowałam się na średnią muzyczną i stwierdziłam, że to się chyba nie uda. No a stało się, jak się stało, bo to też się działo tak we mnie po prostu mocno, że inną od innych tam drzwi po prostu weszłam do tej muzyki. Nie miałam też w ogóle mocnego głosu, więc też był taki moment, że to zarzuciłam i zaczęłam się zajmować muzyką od innej strony. No właśnie, ale powiedzieliście o tych swoich szkolnych doświadczeniach i to jest dobry moment, żeby was też spytać, jakie wy mieliście, czy też macie relacje z waszymi ojcami, jeśli możecie o tym powiedzieć, i jakie oni mają lub mieli zawody?
1: Mój ojciec nie żyje, więc ja dużo tutaj nie będę się rozwodził, natomiast on właśnie był lekarzem, grającym na akordeonie, na pianinie. Myślę, że robił to całkiem nieźle i myślę, że od niego mam słuch muzyczny. Ale on tak traktował to właśnie towarzysko, że bardzo lubił grać dla ludzi. Gdzieś na imprezach różnych. Także ja mam takie doświadczenie.
0: A ty?
2: Mój tata też niestety nie żyje już od dawna. Wiesz co, był pracownikiem fizycznym, natomiast właśnie był w domu tym kimś, kto, jak byłem mały, no zadbał o to, że gdzieś tam to robię, bo to były 80. lata, ja pochodzę z Lublina, nie było najłatwiej. Pamiętam, że jak miałem 4 lata, to przywiózł mi do domu prawdziwą perkusję, polmuza. Gdzieś tam kolega sprzedawał, on to wyhaczył, bo ja miałem takie poprzewiercane bębenki wygrane na Wesołym Miasteczku do krzeseł. No i w pewnym momencie pojawiła się prawdziwa perkusja, prawdziwe bębny. Potem też no, on doprowadził do tego, że pojawiło się w domu, jak już byłem w drugiej klasie szkoły muzycznej, pianino, gdzie wiesz, tam jakaś książeczka mieszkaniowa została zlikwidowana na rzecz pianina. Więc no, był takim... nie dyskutował, nie rozkminiał, tylko po prostu działał w tym kierunku, żeby to się działo, co w tamtych czasach nie było takie oczywiste i... No było trudne, na pewno dla nich, dla rodziców, no bardzo trudne.
0: No chyba, że się miało takiego, znaczy mój tata akurat żyje i ma się dobrze i zawsze miał, no miał duże parcie, żebym ja do tej szkoły muzycznej poszła i był też takim ciekawym typem ojca, który był nadopiekuńczy skrajnie, bał się mi podać zimną Coca-Colę, prosił panią zawsze w restauracji, żeby była ciepła Coca-Cola. Natomiast jak ja ćwiczyłam na flecie, to zza ściany po prostu cały czas się wydzierał nierówno. I to w ogóle, to była taki miks w ogóle, że jak przychodziło do tych bardziej takich zawodowych historii albo edukacyjnych, to był surowy, a Pozostałe wszystkie kwestie bardzo, bardzo mięciutki. Buziaki, tatusiu, teraz ci wysyłam. I posłuchamy teraz utworu Foxa. To będzie utwór Up and Down z albumu City Cluster, który się ukazał w roku 2024.
2: Piątym.
0: Piątym, tak. A ty w 2024 wydałeś album tak. W ogień.

0: Ostatnio w audycji Ultrafiolet prezentowałam fragmenty rozmowy z Saszą Ringiem, aparatem, i on mówił o tym, że nie rozumie, dlaczego tak jest, że on często córkę zabiera w trasy, albo na przykład sam z nią jedzie na wakacje i widzi reakcję na zasadzie: oj, ojej, ale jesteś dzielny, ale akcja, wziąłeś córkę. Że powinno to być traktowane jako normalne, że jest jednak jakieś takie cały czas postrzeganie, że no tak, jest kobieta, artystka, to wręcz jak ona tego dziecka nie zabierze w trasę, to o, zostawiła to dziecko. Że to jest jakby uznawane za coś naturalnego, że a jak w ogóle u was też wyglądała ta kwestia? Czy wy zabieraliście dzieci na koncerty? Ty, Skubas, na pewno tak.
1: Zdarzyło mi się to. Aczkolwiek busem, no to razem z tobą tak pojechaliśmy, ale tak to nie często.
0: Czyli unikaliście.
1: Ale był mój syn na koncercie i duetowym, i z zespołem, i na jednym koncercie to w ogóle śpiewał wszystkie teksty, więc takie jest, myślę, że to dla niego jest jakiś rodzaj przeżycia, że tata jest na scenie, że to myślę, że jest fajne na tle niektórych zawodów, żeby jakoś się wyróżnić.
0: Mhm. A ty, jak sądzisz, to, ale czy w ogóle jest też ta dysproporcja? Zauważyłbyś to? Znaczy, no. Wiesz, bo ty też bardzo dużo grasz z różnymi artystami. Czy zdarzało ci się widzieć też innych z dziećmi na pokładzie?
2: Rzadko,
0: prawda?
2: Rzadko właściwie, rzadko łamane na chyba nie. Że nie, raczej nie jeździłem chyba z dziećmi znajomych w busie, na przykład, bo zabierali. Wiesz co, chyba bym to podzielił na dwie odrębne części wieku dzieci. Myślę, że teraz mógłbym je spokojnie zacząć zabierać i...
0: Tylko, że teraz one nie chcą.
2: Może by nawet chciały, też tych okazji jest mniej. Natomiast jak są takie dzieci, no małe, powiedzmy, wiesz, no, są małymi dzieciakami, to nie wiem, czy to jest odpowiednie miejsce do spędzania czasu w busie, wiesz, wśród znajomych, gdzie to na backstage'ach różnie bywa.
0: No tak, poza tym ty jesteś skoncentrowany na czymś innym.
2: Jesteś
0: w pracy. Tu się pojawia ten problem, prawda?
2: Tak, i przez te półtorej godziny naprawdę nie możesz nic zrobić. Mhm. Jesteś wyjęta. Natomiast na koncertach, które grałem, no to wiesz, byli masę razy i gdzieś tam jeździliśmy razem, ale to zawsze była Matylda. Jakoś to było tak, że wiesz, że one nie były stricte ze mną. Mhm. Tylko ze mną, więc... Aczkolwiek teraz to by się już mogło dziać. Natomiast też wolałbym wtedy pojechać osobno, własnym autem, żeby też...
0: No właśnie, no nie być jakoś troszkę tak... inaczej to wygląda, tak. Ale inne formy spędzania czasu, bo ty w ogóle, Skubas, też jesteś ciekawy od tej strony, że ty w pewnym momencie, kiedy stałeś się bardziej aktywny w social mediach, to też... No nie ukrywasz Borysa, tak? No widać
1: nie wiem, to. Nie wiem, czy to dobrze, to trochę zrobiłem.
0: No właśnie niepotrzebnie może to powiedziałam, bo się bałam, że ty zaraz to powiesz. Ja uważam, że to jest fajne, bo pokazywałeś wasze wspólne śpiewanie, wiesz, wasze wspólne chodzenie po górach. Myślę, że to jest nawet inspirujące w ogóle dla ludzi, więc nie miałabym do siebie o to pretensji, bo chyba nic takiego... Czy masz takie refleksje, że to może nie był dobry ruch?
1: Że go pokazałem, mhm, tak? Nie wiem.
0: Myślę, że teraz jest po prostu już moment, w którym on musi sam zadecydować, czy to mu się podoba.
1: Mhm. No właśnie, to był o tyle niedobry ruch, że zadecydowałem za niego po prostu.
0: No ale wiesz, to ten też nie jest tak, że go zmusiłeś, jemu się chyba to podobało. Bardziej chodziło mi o to, żebyście też opowiedzieli teraz trasy wspólne, nie? Jakie formy wspólnego spędzania czasu z waszymi dziećmi są dla was, dla obu stron najfajniejsze? Czy to jest takie nic nie robienie, czy jednak zaliczanie jakichś takich wspólnych atrakcji, nie wiem, koncert, kino, góry w waszym przypadku, tak?
2: Ja z Zośką dosyć często chodzimy na koncerty artystów, których ona sobie wybiera. Mhm. Wiesz co, też takim naszym w ogóle wspólnym czasem to jest snowboard. To jest, że nawet jak ja bardzo rzadko mam okazję wyjechać z moimi dziećmi na wakacje. Na przestrzeni 16 lat Zośki, nie wiem, byłem 4 razy na wspólnych wakacjach. Po prostu wtedy, ja nie mam wtedy wakacji, po prostu. Natomiast ferie są takim żelaznym czasem, kiedy jedziemy na deskę, wszyscy jeżdżą u nas. I tutaj nie wyobrażam sobie, że miałoby tego nie być. To jest ten czas, kiedy... ten czas już się kończy, bo za chwilę Zośka będzie pewnie jeździła ze swoimi znajomymi, a nie z nami.
0: Tak.
2: Ale to jest coś, co... co jest takim, co jest zabetonowane póki co dla nas. Mhm. I bardzo to lubię. To jest, to właściwie jak się kończy się snowboard, to czekam na za rok.
0: A książki?
2: U mnie wszyscy dużo czytają, więc ale to, no to wiesz, to jest takie no mało wspólne spędzanie czasu. Bo
0: nie, ja wiem, tylko tam... bardziej mi chodzi o, wiesz, rekomendacje, o jakąś taką formę po prostu, bo u nas na przykład to jest bardzo teraz takie silne, że jest jakoś Nina na przykład otworzyła na literaturę, no i to jest ten moment, kiedy wiesz, mówisz, wiesz, żeby jej to pokazać, bo wiesz, mhm. pamiętasz, co samemu przeżywałaś czytając i jesteś, i też taka ciekawość, czy to tak samo ta książka zadziała na twoje dziecko, to jest w ogóle niesamowite. A ty, Skubi? Jeszcze też jakieś...
1: Jeszcze chyba to nie jest ten czas, żeby mu podrzucać książki, mhm. ale czyta sam dużo. Lektury głównie.
0: No ale te wasze samotne wyjazdy, to się dzieje dosyć często.
1: Ja myślę, prawda? Że ten, bo teraz właśnie w weekend byliśmy w Karkonoszach i było tak, że przez tą pierwszą część podróży on chciał zawracać i nawet stwierdził, że do góry to jest takie więzienie, że nie da się uciec, nie da się zawrócić, bo ja nie chciałem zawracać, bo mam takie, że już jak wchodzimy, to wchodzimy. Tak. I jak wracaliśmy, to ja już nie miałem kondycji, on mnie wyprzedzał i w ogóle stwierdził, że co to za górka jest w tych Karkonoszach, ja już tutaj na rysach byłem. Więc te wyjazdy mają inną funkcję. To właśnie ja to kocham góry za to, że właśnie nie ma za bardzo odwrotu. Że jest się w tym świecie natury tak mocno i trzeba to przeżyć, trzeba to przejść i nie ma czasu na telefon, nie ma miejsca na jakieś grymaszenie. To jest taki survival, chociaż często, i zresztą powiedziałem to Borysowi, że często sam nie wiem, po co to robię, po co tak się męczę.
0: To piękne. Posłuchamy teraz, Skuba, swojego nowego utworu. Świeżutkiego, świeżynka, czyli utworu Życie jest piękne. Jak zwykle w twoim przypadku lekko ironicznie potraktowany oczywiście temat, bo zacytuję tutaj: Życie jest piękne, powtarzam sobie zawsze, kiedy cierpię. Albo życie jest piękne, a czasami widzę jeden wielki bezsens. Więc no, mocno przewrotnie potraktowany ten niezwykle hura optymistyczny tytuł. Posłuchajmy i jeszcze powrócimy na chwilkę do rozmowy.

0: Skubas i życie jest piękne. Wracamy do rozmowy. Skubas i Michał Fox-Król, już niedługo kończymy, ale jeszcze właśnie chciałam o to zapytać, bo Skubas, ty przeszedłeś dużą przemianę. Nie wiem, ile też nie mamy, może tak dużo czasu, to jest pewnie na osobne w ogóle spotkanie. Na pewno dużo to zmieniło też w podejściu do kwestii rodziny. Ja słuchałam twojego podcastu, znaczy nie twojego, tylko podcastu Nosowskiej i jej syna Mikołaja. Prosiliście i o tym bardzo dużo rozmawialiście. Taka bardzo głęboka rozmowa, muszę przyznać. I tam przyznałeś, że wręcz kiedyś gardziłeś pojęciem rodziny, że bardzo dużo ci się pozmieniało, takie duże przewartościowanie. Więc to po pierwsze, jakbyś mógł to rozwinąć. Mhm. No i dwa, wiesz, jak ty o tej swojej drodze rozmawiałeś z Borysem? To są trudne na pewno rozmowy.
1: O swojej drodze? To znaczy?
0: Tak, no o twojej przemianie, o tym, jakie były twoje problemy, jak się z nimi zmagałeś.
1: Nie rozmawiałem z nim o tym jeszcze. On po prostu nie widział taty.
0: No ale słucha piosenki, liszku, lepiej mu szło, kiedy pił i co sobie myśli?
1: Okej.
0: Okay. Rozmawiał z tobą o tej piosence?
1: Wysłuchał i jakoś chyba stwierdził, że mama chyba nie będzie zachwycona.
0: No tak.
1: Nie wiem czemu, nie wiem co miał na myśli, ale na tym się skończyło. A co do tego pytania twojego pierwszego.
0: Tak.
1: To przypomnij, jakie to było?
0: No czy rozmawiacie w ogóle, nie, o czym innym, o co innego ja zapytałam. Że podejście do rodziny to takie.
1: No, że ja kiedyś miałam takie podejście, rodzina, wspólnota, po prostu kościół. Mhm. I mi się tej rodziny nie udało utrzymać. To bardziej Michał by się mógł tutaj wypowiedzieć. Natomiast widzę to teraz jako podstawową wartość, do której po prostu warto zmierzać i warto tego nie rozbijać, nie psuć. Bo są takie czasy, że się tą rodzinę rozmontowuje przy najbliższej okazji. Mhm. Kiedyś były inne czasy, że okazji było multum, a się jej nie rozmontowywało, więc ja też nie oceniać, co jest lepsze. Natomiast te wartości rodzinne, im jestem starszy, tym czuję, że to ma większe znaczenie.
0: Mhm. A ty, Michał?
2: No wiesz co, to oczywiście to ma dużą wartość. Ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Wiesz, no w naszej branży, wśród kolegów właśnie to raczej częstsze jest, że to się wszystko rozpada. No to jasne. Widzę i dostrzegam to, że nam się gdzieś tam to udaje i jest to olbrzymią wartością. Ale to nie jest tak, że ja o tym myślę. Po prostu to jest. I chyba jesteśmy jakąś taką dwójką ludzi, gdzie to się trzyma jakoś tam, wiesz...
0: Raz lepiej, raz gorzej.
2: Tak, to jak wszędzie, natomiast to jest.
0: Ale przyznałeś, że raczej poważnych rozmów z dziećmi na trudne tematy...
2: No, póki co jeszcze ich nie było. Właśnie tak, nie było ich i myślę, że wcześniej czy później one będą. Pytanie, co jest, wiesz, trudnym tematem, bo może się okazać, że to nie muszą być jakieś kobyły, które, wiesz, będziesz się zastanawiał, jak do tego podejść, co po prostu rozwiązanie jakichś nawet drobnych problemów, które dla tych młodych ludzi są...
0: No wszystko zależy od tego, jak bardzo to dziecko będzie chciało się przed wami otworzyć z własnych jakichś bolączek i lęków, bo wiecie, dziecko jest bardzo bacznym obserwatorem. Tak naprawdę chłonie wszystko jak gąbkę. Często nam się wydaje, że nie słucha, że ogląda bajkę, ale to wszystko naprawdę dociera i gdzieś tam się kumuluje, często też w postaci traum czy nawet lęków. I na przykład ja byłam bardzo zaskoczona, mówiłam o tym już, powtórzę tutaj dla tych, którzy słuchali tamtej rozmowy, bo mówiłam to w rozmowie również z Reniusis i Mariką, że mnie bardzo zaskoczyła Nina, kiedy powiedziała, że ten czas, kiedy my ciągle wyjeżdżaliśmy i ona zostawała pod opieką, bo razem wyjeżdżaliśmy z moim partnerem do pracy właśnie. Nie to, że ona była wtedy jakaś nieszczęśliwa czy strasznie płakała, bo zostawała z najlepszymi osobami, ale mimo wszystko dziś ona gdzieś tam to postrzega jak pewien rodzaj traumy, że ona cierpiała przez to po prostu. Mm. Bała się o nas. Więc to jest bardzo ciekawe w ogóle, że dziecko może z czymś takim do ciebie, że tak powiem, wyskoczyć po latach.
2: No tak. Też teraz sobie myślę, że wiesz, myślę, że u nas w domu Matylda jest tą osobą z tymi ewentualnie problemami, gdzie dzieci przychodzą z tymi przyszłyby albo przyjdą z problemami. Myślę, że ja właśnie jestem chyba tym bardziej takim gdzieś, wiesz, zakopanym, jakimś takim mniej dostępnym. Mhm. Aczkolwiek, no wiesz, no nie wiem, teraz tak pierwszy raz chyba w ogóle o tym myślę, więc...
0: Skubić coś byś na ten temat...
1: Nie, ja tak cały czas myślę po prostu o tym, że to pogodzenie męskości i kobiecości, stworzenie tej stabilnej relacji między dwojgiem dorosłych, że to jest jakby taki klucz do posiadania udanej rodziny. Niekoniecznie właśnie że kontakty z dziećmi, tylko kontakty między rodzicami. Mm-hmm. To jest takie najtrudniejsze, bo dzieci się kocha bezwarunkowo, a dorosłych już nie. I żeby ci rodzice byli zgodni, jakoś tam się po prostu lubili i to...
0: No tak, no nie ma nic gorszego niż ta wojna po rozstaniu.
1: Lubili, tego jest tak dużo. To jest wielkie słowo, tak. Ale to można najlepszego dać swoim dzieciom. Mm-hmm. Tak teraz myślę. Mi się to nie udało.
0: Ale jest to dobra puenta, bo musimy już kończyć. Na zakończenie jeszcze utwór Michała z jego albumu City Cluster. Czy planujesz ciąg dalszy, Michale, czy teraz nad czymś innym pracujesz?
2: Nie, planuję totalnie. Tak? Komponuję teraz drugą płytę pianinową. Jesienią będę nagrywał. Właściwie to jest moja droga. Tak, to się zaczęło dziać i... To jest coś, na co bardzo czekam i właściwie na to stawiam. Mhm. Trochę bez pokrycia, ale, no, ale tak, to jest mój cel. Iść tą drogą i sprawdzać, co się wydarzy.
0: A ty, Skubas, jest teraz singiel na tapecie, a płyta, rozumiem, też nie
1: ma. Na razie z płytą się nie spieszę, singluję po prostu
0: i
1: do
0: koncertujesz.
1: Oporu.
0: Mhm. Bardzo wam dziękuję. Ja przypominam też państwu mój adres mailowy, jeśli ktoś chciałby się odnieść. Ja oczywiście odpiszę, czy też komentarze pod postem zapowiadającym tę audycję. Kasia Nowicka, adres miałam powiedzieć, nowika@radio357.pl. Program realizował Jasiek Wroński, a moimi gośćmi byli Skubas i Michał Fox-Król. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Radio 357.
2: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
3: Co państwo? Lato!
4: Mamy drugi dzień lipca, mamy czwartek, Michał Foltak, Krzysztof Zimoch, Kuba Strzyczkowski, witamy państwa. Tylko 9% pytanych Polaków nie planuje w tym roku żadnych wydatków na wakacyjny wypoczynek, wynika z badania rankomat.pl. Rok wcześniej takich, którzy nie planowali wydatków, było więcej, aż 15%. A to oznacza, że chętniej wyjeżdżamy na wakacje, no i mamy na to środki. Choć tymi środkami gospodarujemy oszczędnie, największa grupa pytanych w badaniu rankomat.pl planuje wydać na letni wyjazd od 3 do 5 tysięcy złotych. Tak planuje 18% badanych. 15% zamierza wydać od 2 do 3 tysięcy. Planowane wydatki dotyczą budżetu na jedną osobę, zazwyczaj tygodnia. Wyniki te wskazują na poprawę nastrojów urlopowych. Troszkę zabawnie to brzmi, nastroje urlopowe, no ale takiego określenia używają analitycy. Niemniej jest i druga strona medalu. Na tygodniowy wyjazd poza domem nie stać co czwarte gospodarstwo domowe. Aż 70% pytanych chce po prostu odpocząć. 36% marzy o leżeniu plackiem na plaży. No, biorąc pod uwagę wyjazdy wakacyjne, sytuacja poprawiła się. Odsetek rodzin, których nie stać na tygodniowy wyjazd, spadł z 27% do 24%. Czy państwo teraz już na wakacjach? No i ciekaw jestem, jak tam państwu. Dziś pytanie, czy na wakacje trzeba wydać majątek. Prawie półtorej minuty po 12:00 pani Marzena German jest moim gościem. Portal wakacje.pl, ekspertka zajmująca się turystyką, odpoczynkiem, poznawaniem. Dzień dobry, witamy, kłaniam się.
5: Dzień dobry.
4: Można ocenić tak ostrożnie, że coraz więcej Polaków wyjeżdża na wakacje? Mają na to pieniądze? Korzystają z uroków lata?
5: Myślę, że tak. Te dane oczywiście będziemy podsumowywać pod koniec sezonu, czy może nawet pod koniec roku, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę też dane zeszłoroczne, takie ogólnorynkowe, spływające właśnie od wszystkich biur podróży i w odniesieniu do turystyki zorganizowanej, to tam widzieliśmy wzrosty i to oznaczało, że prawie 10 milionów Polaków w zeszłym roku na tego typu urlop się wybrało. W tym roku zainteresowanie jest rzeczywiście też duże. I to widać zarówno po takich sprzedażach od początku roku, czy od początku może, kiedy oferta letnia weszła do sprzedaży, bo to będzie tak naprawdę koniec zeszłego roku, jak i obecnie.
4: Z wielu badań wynika, że większość spędza urlop najchętniej w Polsce. Wybieramy przede wszystkim odpoczynek nad Bałtykiem. Cenimy bardzo również nasze jeziora. Mimo wszystko ceny w Polsce nie odstraszają. Ja przyznam, że czasami porównując ceny, które znam w Polsce za granicą, no to tak się zastanawiam, że to jest aż ciekawe, że aż tylu Polaków decyduje się na wakacje u nas w kraju.
5: Rynek krajowy jako rynek źródłowy dla krajów, które mają dużą populację, a do takich możemy niewątpliwie zaliczyć Polskę, zazwyczaj jest najsilniejszym rynkiem źródłowym. I ta prawda potwierdza się także w przypadku innych krajów europejskich. No może tutaj z wyjątkiem właśnie takich niewielkich, gdzie w sumie tych mieszkańców jest kilka milionów, no i wówczas liczba przyjezdnych za granicę może być wyższa. W badaniach, które wakacje.pl prowadzą także co roku. Pytamy klientów, czy wyjeżdżają na urlop tylko raz do roku, czy może planują zwiększyć tę liczbę. I okazuje się, że tutaj odsetek, no około 1/3 mówi, że więcej jednak na urlop razy się wybiera w ciągu roku niż tylko raz. A to oznacza, że ten sam klient może spędzić urlop za granicą i może też spędzić urlop w Polsce. Bo pamiętajmy, że wyjazd wypoczynkowy to dzisiaj nie tylko te momenty, które są ściśle określone przez kalendarz szkolny, jak na przykład właśnie te wakacje, z którymi w tej chwili mamy do czynienia, ale także wszelkie długie weekendy, święta, ale także takie może trochę jeszcze mniej oczywiste daty, chociaż one zyskują na popularności, jak egzaminy ósmoklasistów czy egzaminy maturalne. Wówczas też rodziny się z dziećmi wybierają. A co do cen, no to tak jak pan mówi, tutaj różnice mogą wystąpić znaczące. I one będą oczywiście uzależnione od tego, do jakiego miejsca się wybieramy, bo jeżeli zestawimy ze sobą hotele wysokiej jakości, te, które są w Polsce dostępne, z podobnymi hotelami zagranicznymi, no to często okazuje się, że za granicą jest jednak korzystniej.
4: No tak, to co uderza w Polsce chyba najmocniej po kieszeni, sądząc po komentarzach, często publikowanych paragonach grozy, to właśnie wydatki na wyżywienie, na gastronomię. No może dlatego tak chętnie korzystamy również z ofert all inclusive. Wiemy z góry, ile wydamy na pobyt, ile wydamy na wyżywienie, prawda?
5: Tak, to prawda. All inclusive jest taką formą wyżywienia, czy po prostu podróżowania, która pozwala nam nasz wakacyjny budżet z góry ustanowić i lepiej nim zarządzać, bo oczywiście na miejscu możemy wydać pieniądze jeszcze na jakieś pamiątki czy innego rodzaju zakupy, ale jednak jedzenie, picie mamy przez cały dzień, przez cały pobyt zapewnione. Wakacje.pl w zeszłym roku też przeprowadziły takie badania. Pytaliśmy Polaków, jak wydają swoje pieniądze na wakacje, pomijając te kwoty, które zostawiają w biurze podróży, ewentualnie które przeznaczają na transport czy zakwaterowanie.
4: Ile wydają dodatkowo poniekąd, tak?
5: Ile wydają dodatkowo i na co wydają dodatkowo. Aha. I co ma dla nich znaczenie też, czy kierują się cenami obowiązującymi na miejscu przy wyborze wakacyjnego kierunku. No i na przykład 32% nam powiedziało, że bierze pod uwagę poziom cen, który jest na miejscu, ale jednak bardziej większe znaczenie ma to, żeby gdzieś pojechać i coś zobaczyć. Czyli wybieramy jednak kierunek pod kątem jego atrakcyjności. I tutaj właśnie pewnie te osoby, które decydują się na all inclusive i już na miejscu jakichś wydatków dodatkowych nie ponoszą, to w tej grupie prawdopodobnie się znalazły. 30% powiedziało jednak, że ma dla nich znaczenie, ile na miejscu kosztuje jedzenie, picie. A więc tutaj są pewnie raczej osoby te, które wybierają się na zwiedzanie, na to, żeby spędzać czas poza hotelem. 11% mówi, że lubi wyjść do restauracji poza hotelem, czyli nawet jeżeli mamy to jedzenie zapewnione, to chcemy spróbować czegoś lokalnego. A 15% mówi, że raczej tutaj już większych wydatków nie ponosi, poza ewentualnie jakimiś drobnymi pamiątkami. I jeszcze zapytaliśmy też, na co nigdy klient nie będzie żałował pieniędzy podczas urlopu. No i tutaj w pierwszej kolejności wymieniane są dobre jedzenie i picie, na przykład jakieś lokalne przysmaki, wizyta w dobrej restauracji, ale to też może być po prostu zakup tych lokalnych produktów gastronomicznych, żeby tam spróbować na miejscu, ewentualnie zabrać do domu. Później mamy prezenty i pamiątki i dla siebie, i dla najbliższej rodziny, ale też zwiedzanie, więc mają znaczenie też ceny wycieczek. Raczej na dobrej jakości transport i na podróż w ogóle na wakacje niekoniecznie też chcemy oszczędzać. Już w mniejszym zakresie na dobrą zabawę i rozrywkę, ale też nie chcemy oszczędzać na zdrowiu. I tutaj raczej w rozumieniu zabiegów pielęgnacyjnych, masaży, spa, tego typu atrakcji.
4: Z badania Barankomat.pl wynika natomiast, że cenimy sobie taki pasywny wypoczynek. Aktywny wypoczynek, na przykład związany z wycieczkami rowerowymi, wspinaczką w górach, żeglowaniem, wybiera ciągle mniejszość.
5: No z pewnością tak, bo na wakacje jeździmy też po to, żeby oderwać się od rzeczywistości. I ja osobiście, to może nie jest już kwestia badań i takiego szerokiego spektrum, ale też nierzadko słyszę wśród swoich znajomych, że owszem, w domu to my chodzimy na siłownię albo biegamy, ale na wakacjach trochę sobie dajemy dyspensy i trochę chcemy odpocząć. Chociaż z drugiej strony statystyki nasze pokazują, że większość klientów, a przynajmniej spora ich liczba, spore grono, wybiera też się na wycieczki pozwalające odkryć nam kulturę i historię danego miejsca. Niekoniecznie to muszą być wycieczki kupowane u rezydenta, to mogą być też czasami takie wypady krótsze, organizowane we własnym zakresie, z wykorzystaniem lokalnego transportu, komunikacji miejskiej. Czasami też mieszkamy tak blisko, czy jesteśmy w takiej miejscowości, która rzeczywiście oferuje szereg dodatkowych atrakcji, po prostu możemy zwyczajnie tam pójść i z nich skorzystać. Ale jeśli jeszcze mogę na chwilę do tych pieniędzy
4: króciutko
5: wrócić,
4: bo tak. Tutaj, tak.

0: do usłyszenia, dziękuję.
1: 10 minut po południu, czy na wakacje trzeba wydać majątek? Być może państwo już na wakacjach, czekamy na relacje, czekamy na państwa wrażenia. 510-357-357, pan Krzysztof przy naszym telefonie. 510-357-357, no i oczywiście przypomnę jeszcze o aplikacji, bo w aplikacji sonda, a wyniki niebawem. Pan Marcin, dzień dobry panie Marcinie.
2: Oj, dzień dobry panie Kubo.
1: Witam
2: dobry,
1: pana.
2: Dobrze, przegnąć kanapkę. Nidita się kłania.
1: Panie z czym Kubo, kanapka?
2: Z czym kanapka? Z humusem.
1: Z humusem, aha.
2: Z humusem.
1: Tak, tak, słyszę.
2: Ale do tego ogórek małosolny domowy, także...
1: Ale mieszanka... w środku czy osobno?
2: Osobno, zagryzam.
1: A rozumiem.
2: Zagryzam jeszcze ogórki. Panie Kubo, tak. dwa punkty widzenia moje. Pierwszy to jest punkt widzenia prywatny, drugi to jest taka moja, powiedzmy, ogólna obserwacja.
1: Tak.
2: Punkt widzenia prywatny to jest taki, czy wakacje muszą kosztować majątek? Absolutnie nie muszą kosztować majątku. Pod warunkiem, że potrafimy sobie przypomnieć najbardziej podstawowe zasady typu matematyka, typu mnożenie, obserwacja, analiza, a nie na zasadzie takiej, że wchodzimy do pierwszego, lepszego lokalu. Tak, jeżeli ja jestem z rodziną gdzieś na wyjeździe, najczęściej są bardzo krótkie wyjazdy.
1: No ale panie Marcinie, to trzeba strasznie dużo wiedzieć, żeby odpocząć.
2: Ale to, panie Kubo, wtedy unikamy robienia jakiegokolwiek skandalu pod tytułem paragony grozy.
1: Aha.
2: Ale
1: unikamy przede wszystkim wydatków, o to chodzi, tak?
2: No jeżeli dobrze przekalkulujemy, nie wydamy dużo. Albo jeżeli mamy głowę na karku, no to będziemy wiedzieć, że wszystko musi kosztować. Tak, wszystko musi kosztować. Aha. Wszystko idzie teraz w górę. Więc no, panie Kubo, no, trudno oczekiwać, że teraz czteroosobowa rodzina zje pełen posiłek za, powiedzmy, 100 złotych.
1: No, no tak, takich cudów nie ma. Chyba, że w barze mlecznym, wie pan, to się może zdarzyć.
2: Chociaż bary mleczne też poszły trochę w górę ceny. No bo wszystko idzie w górę, tak? Wszystko idzie w górę, są podwyżki, więc nie ma przebacz. Ale ja na przykład ze swojego punktu widzenia zauważam, i to też ostatnio żona po wyjeździe stwierdziła, że ty stary, to tak jak jesteś na wyjeździe, to tak jakbyś trochę sobie odwiązywał ten sznureczek, który masz zawiązany, ten supełek, i tam, powiedzmy, jestem bardziej rozgrzany.
1: Jednak. A jeszcze przy okazji zapytam pana, panie Marcinie, pan na czas urlopu robi sobie odpoczynek od straszenia na zamku, czy jak to jest?
2: Znaczy, powiem tak, tam urlop, to powiem...
1: Czy ma pan tam jakieś zastępstwo, o to mi chodzi? Nie.
2: Znaczy, jest nas kilku.
1: A, jednak, tak.
2: I panie Kubo, właśnie, a teraz jeszcze druga rzecz.
1: Tak.
2: To nasze takie polskie podejście. Bo właśnie, my tak, jeździmy tu po naszym pięknym kraju i jest tak, tu są paragony grozy, tu jest drogo, tu jest źle. I właśnie ja mam też taki zwyczaj, że cyklicznie sprawdzam w Google opinie na temat zamku, po którym oprowadzam. I bardzo często się pojawiają opinie typu bardzo mało miejsca do zwiedzania, bo tam jest teraz ośrodek kultury, biblioteka, restauracja. Ale moje przekonanie jest takie, że gdyby takie samo miejsce, ten zamek, przenieść gdzieś na zachód Europy, to te komentarze by brzmiały: jakie to jest wspaniałe, że to miejsce żyje, że możemy nie dość, że zwiedzić, to jeszcze jest tu biblioteka, jeszcze jest tu ośrodek kultury i jeszcze jest tu hotel i restauracja. No właśnie, ja bym powiedział tak, ja mówię to ze swojego punktu widzenia.
1: Na koniec, tak, bardzo proszę.
2: Tak. Wyzbyć się właśnie tych naszych polskich kompleksów. My się nie mamy czego wstydzić.
1: Ejże.
2: Tylko też musimy mieć jakąś taką,
1: takie nastawienie, takie komentarze są jednak w mniejszości. Bardzo panu dziękuję. 14 minut po 12. Do zobaczenia. Czy na wakacje trzeba wydać majątek? 510-357-357. Pan Brunon z nami. Panie Brunonie, halo, dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Mam nadzieję,
1: dzień dobry,
3: że
1: panu
3: mnie słychać.
1: Tak.
3: Panie Kubo, ja bym troszeczkę to rozszerzył, albo nawet bardziej ukierunkował pytanie w tę stronę, jaki jest sens wydatkowania na niektóre rzeczy pieniędzy, bo czy stać?
1: No, ja bym panu taką historię... A na jakie przyjemności uważa pan, że nie warto?
3: No nie, to nie każdy sam ocenia, właśnie. No właśnie, ale ja powiem panu taki przykład. Kiedyś siedziałem w gronie moich dobrych znajomych i padło pytanie, to były te czasy, kiedy wszyscy jeździli do Egiptu. I padło pytanie, no, kto gdzie jedzie na wakacje. No oczywiście gdzieś tam koledzy jechali do Egiptu. Ja powiedziałem, że jadę na Podlasie. Musiałem tam nie

0: zaznaczone miny.
1: To wzbudził pan małą sensację pewnie.
0: No niestety tak, a pomyślałem po tym wszystkim, ponieważ do Egiptu się jednak nie wybieram. Chyba jakoś nie jestem zwolennikiem, bo tam pan przytoczył, czy pani, czy ty, pani, która wypowiadała...
1: Pani Marzena German, tak.
0: Tak, pani Marzena German przytoczyła takie badanie, z którego wynikało, jakoby ludzie chętnie odpoczywali biernie. No tak to jest, jeżeli się jedzie do ciepłych krajów, siedzi się w betonówce, no to jest takie bierne odpoczywanie, bo ewentualnie jakaś tam wycieczka. Tak to wygląda, jeżeli rzeczywiście pojedzie się w nasze polskie góry, czy gdzieś nad morze.
1: To rozumiem, bo coraz słabiej pana słyszę niestety, bo pan pewnie w samochodzie, w podróży. Rozumiem, że sytuacja na miejscu czasami zmusza do aktywności, czy tak?
2: Tak, ale ja, panie Kubo, jeśli chciałem powiedzieć, że ponieważ ja mam daleko do morza, 1300 metrów, to wolę las. I często spędzam wolny czas w lesie. A jeśli chodzi o te piramidy, jeszcze chciałem dodać, wie pan, że one są tańsze troszeczkę niż Podlasie, jak się okazało. Bo Podlasie, wie pan, samochodem trzeba było się przemieszczać, gdzieś tam, ponieważ ja jak wyjeżdżam na wakacje, to nie planuję tego, nie wynajmuję jakiegoś lokalu.
1: Ale?
2: Więc ja sobie, proszę pana, zaplanowałem wkleić moje zdjęcie na tle piramid. I muszę panu powiedzieć, że chyba łatwiej będzie tam pojechać i wkleić to zdjęcie.
1: Rozumiem. 17 minut, pozdrawiam pana po 12. Czy na wakacje trzeba wydać majątek w aplikacji Sonda, a my czekamy na telefony 510-357-357. Panie Darku, witam, halo.
3: Dzień dobry. Ja mam taki sposób. Jeżdżę już od dawna w Polsce kamperem, jestem emerytem nie za bogatym i zawsze wchodzę w Google i znajduję albo ośrodki czasowe, albo domy duże i one mają własne stołówki.
1: Aha.
3: Zawsze na przykład jak mieszka 20 osób, ale robią 25-30 obiadów.
1: Mhm.
3: I zawsze chodzę do takich ośrodków i tam zawsze jest tanio.
1: No, czyli można bardzo smacznie, niedrogo w ten sposób zjeść,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak, nie tylko bary, ale ośrodki, na przykład można na kolonie. Mhm. Kolonia jest, tu duży ośrodek i zawsze są dodatkowe obiady.
1: Pięknie, to jest takie żywienie zbiorowe, jak słyszymy, jak się domyślam. Pozdrawiam pana. 18 minut, a po południu czy na wakacje trzeba wydać majątek. Pani Mario, dzień dobry, witamy, halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Ja chciałam na temat wakacyjnych wyjazdów. Jesteśmy grupą znajomych, od ponad 20 lat jeździmy w różne miejsca, za granicę i po kraju. Kraj zwiedziliśmy już pięknie, a w tym roku Białowieża.
1: Białowieża, a w tej Białowieży co jest do zobaczenia?
4: Białowieży, myślę, że coś jest. Mamy takiego naszego wspólnego znajomego, który zawsze nam ciekawy program przygotuje. Dla nas będzie to na pewno niespodzianka.
1: Może będzie spotkanie z żubrami.
4: Na pewno.
1: Pozdrawiam i dziękuję. 19 minut po południu. Pani Aneto, dzień dobry. Halo.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Ja chciałam powiedzieć, że my z mężem spędzamy wakacje, no i czasami też ferie, za nieduże pieniądze, a organizujemy je sobie sami.
1: I co, ale to w Polsce czy za granicą?
5: Za granicą jednak w większości.
1: Mhm.
5: I po prostu znajomi wszelacy, którzy organizują sobie przez biura podróży, dziwią się, że w takich,
1: że można tak niewiele
5: można
1: wydać, tak?
5: Tak?
1: A na czym polega ta tajemnica organizacji, pani Aneto? Od czego to się zaczyna? Od zaplanowania, że w tym roku na przykład taki kraj i co dzieje się dalej?
5: No i dalej wyszukujemy loty tańsze, które gdzieś tak wychodzą 500 zł na osobę w obie strony.
1: Czyli trzeba, pewnie wcześniej zarezerwować, żeby takie znaleźć,
5: tak,
1: prawda?
5: Tak. 2-3 no do 3-4 miesiące wcześniej gdzieś, tak? Później znajdujemy sobie noclegi na portalach noclegowych. No i po prostu w większości, w ostatnim czasie, w późniejszym czasie wypożyczamy sobie samochód i po prostu zwiedzamy sobie już tam...
1: A co z jedzeniem? Restauracje? Bary?
5: Raczej takie, że tak powiem, w średniej cenie wynajdujemy jakieś jedzenia w bary, restauracje, no takie, no to zależy też od kraju, w jakim jesteśmy. No i też w większości śniadania...
1: We własnym zakresie takie, pewnie?
5: Tak, we własnym zakresie. Aha. Jakieś tam zawsze bierzemy sobie takie miejsce, znaczy noclegi z jakimś tam kuchennym aneksem, żeby coś tam można było ukroić, przygrzać.
1: No i okazuje się, że tak można. Wrażenia
5: można,
1: pewnie
5: tak.
1: Fantastyczne. Pani Aneto, a w tym roku dokąd?
5: Do Albanii.
1: Albania.
5: Tak.
1: Czytałem, że piękna i niedrogo.
5: Tak, no mamy nadzieję we dwoje przez za 8 noclegów plus jakieś tam jedzenie zmieścić się gdzieś w kwocie 3 000 4 000.
1: Na dwie osoby.
5: Tak.
1: Pięknych wakacji, pani Aneto. Bardzo dziękuję za telefon. Czy na wakacje trzeba wydać majątek? 510-357-357. Jeszcze pan Michał. Panie Michale?
6: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
6: No ja będę po sąsiedzku z panią Anetą na wakacjach, bo w tym roku wybieram się do Macedonii, zaraz obok Albanii. Bardzo się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem, że średnia cena noclegu w Ohrydzie to jest 80 zł za osobę za noc. W dobrym standardzie z klimatyzacją i tak dalej. Czy trzeba wydawać, jak ktoś chce, jak ktoś jest rozrzutny na wakacjach, to wydaje dużo. Nawet Chorwacji da się, która mocno zdrożała, da się wcale niedrogo spędzić wakacje. Wystarczy to robić niekoniecznie w okolicy Makarskiej do Dubrownika i niekoniecznie w lipcu, sierpniu. Wszystkie wakacje również, tak jak pani Aneta, sam sobie organizuje, sam planuje.
1: Czyli nie korzysta, nie korzysta pan z biur podróży?
6: Nie, bo wie pan, to oni też muszą zarobić, więc za tą wygodę, że ja nic nie robię, to oni pobierają prowizję. Ja jeszcze tylko mam takie pytanie, jeżeli można. Czy można zostawić państwu numer telefonu? Chciałbym się spotkać z panem Marcinem, bo będę za 2 tygodnie na weekend 18-19 w Niedzicy, więc czemu miałbym się nie zobaczyć z słuchaczem na piwo, kawę?
1: A, no bardzo miłe. Taka mała skrzynka kontaktowa, tak?
6: Dokładnie tak. Skoro pan Marcin tak jest stałym słuchaczem, to i rozmówcą, to chętnie też się z nim rozmówię pod jakimś parasolem.
1: Ależ będzie bardzo miło, to proszę się nie rozłączać. Kolega wydawca weźmie od pana numer telefonu, z przyjemnością panów skontaktujemy.
6: Bardzo dziękuję.
1: Tematów wspólnych do rozmów zapewne nie zabraknie. Proponuję zacząć od radia. Pozdrawiam pana. 510-357-357. 23 minuty po południu, czy na wakacje trzeba wydać majątek? Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, halo?
7: Dzień dobry,
1: dzień dobry.
7: Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
1: Tak.
7: Ja polecam ciągle jednak namiot. Właśnie teraz z synem idziemy nad jezioro.
1: Bardzo mi się od dłuższego czasu taki pobyt w namiocie marzy. No a jak to wygląda w pana przypadku?
7: Próg wejścia na początku może być, powiedzmy, wysoki, bo myślę, że w kwocie 2 000 zł zamkniemy się, kupując całe wyposażenie, łącznie z namiotem, no ze wszystkim.
1: Czyli zaczynamy od zakupu domu poniekąd.
7: Tyle, że te 2000 zł, no to jest 4, 5, 6, 7. Zakładamy, że nic nie mam. Czyli wydajemy na namiot, wydajemy na stół, krzesełka, materace, śpiwory, czyli cały dom, że tak powiem, przenośny. Ale koszt za dobę pobytu za 3 osoby to jest 100 zł mniej więcej na takim polu namiotowym nad jeziorem. Więc myślę, że jeśli już ktoś posiada namiot, ten posiadamy, to wtedy ten 4-dniowy taki pobyt, teraz weekendowy, to myślę, że w kwocie 400 zł, 500 może się zamknąć.
1: No pięknie. Tyle, że na początku chętnego czeka inwestycja. Pozdrawiam pana szerokiej drogi, pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo.
8: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry.
8: Wojciech Pieszyce, patron. Chciałem w kilku zdaniach podać mój przykład, ale najpierw odpowiedzieć na pytanie. Oczywiście nie trzeba wydać majątku, a to też zależy, no, kto jaki majątek posiada, z jakiej perspektywy się na to patrzy. Natomiast tak, ja podróżuję z żoną, mamy 57 lat w tej chwili, po 57, od 15 lat, kiedy dzieci już podrosły, podróżujemy i, że tak powiem, walimy z grubej rury. Czyli wybieramy jak najdalsze kierunki.
1: Zabrzmiało groźnie, ale co to znaczy?
8: To znaczy, że 4-5-tygodniowe wyjazdy. Nowa Zelandia, Australia, 4 razy Stany Zjednoczone, Kanada, Chile, wiele innych krajów.
1: Czyli i często panu, bardzo odległe kierunki i na pierwszy rzut oka, nawet rzut portfela, takie, które wydają się bardzo drogie.
8: Nie, właśnie do tego zmierzam. Jesteśmy sfera budżetowa, najkrócej mówiąc. Zarabiamy nieźle, ale nie jesteśmy jakimiś bogaczami. Powiem pan tak, oczywiście są to wyjazdy budżetowe, poszukiwanie maksymalnie tanich przelotów. Na miejscu wynajmujemy samochód, śpimy w namiocie. Śpimy na kempingach, w parkach narodowych, czasami na dziko. Mhm. I naprawdę, podam jako przykład, Nowa Zelandia w zeszłym roku 4 tygodnie podróżowania wyniosło u nas niecałe 30 tysięcy złotych. Ze wszystkim. Z jednej strony to są duże pieniądze, ale porównując takie podróżowanie z biurem podróży, to jest naprawdę 2 razy taniej. Jest to do zrobienia. Ludzie się często nas pytają, znajomi, jak wy to robicie. Ja mówię, no tak robimy, że ty masz nowy samochód, a nasz nowy Nissan czy jakaś inna marka jest w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie albo w Australii. To jest kwestia wyboru. Jeździmy na przykład z kilkunastoletnimi samochodami, ale wszystkie pieniądze, jakie jesteśmy w stanie zaoszczędzić, prawie wszystkie po prostu idą na podróże. Można. Wychodzimy z założenia, że inwestujemy we wspomnienia. I powiem teraz coś takiego. Jeżeli będę miał szczęście umierać bezboleśnie, świadomie za ileś lat, to ja będę wracał do miejsc, gdzie byłem, do ludzi, jakich poznałem. Bo w takich podróżach one są zaplanowane, są jakieś ramy, ale często sobie modyfikujemy w trakcie. Tu jesteśmy dłużej, tu skracamy, tu kogoś poznamy. Na kempingach, szczególnie w różnych krajach się fantastycznych ludzi poznaje. Podróżują ludzie, którzy są budżetowi, z którymi można pogadać, pójść na szlak. Wiele, wiele sytuacji fantastycznych mieliśmy. Ktoś nam pomagał, my komuś.
1: Aż zazdroszczę wrażeń.
8: Polecam. Wiem, panie Kubo, że pan był w Patagonii w tym roku. Mamy na swojej liście, prawdopodobnie uda się zrealizować na przełomie roku albo w przyszłym roku na początku.
1: To proszę odwiedzić Ushuaia, ale pewnie jeśli państwo tam się znajdą, to pewnie to miasto będzie na liście. Pozdrawiam bardzo, dziękuję. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
9: Taka mnie refleksja naszła, że w zasadzie ten punkt widzenia
1: Bardzo gratuluję, bo to nie jest takie oczywiste. Ja czasami czekam cienia refleksji. Już słucham z zapartym tchem.
9: No jak grom z jasnego nieba spadła ta idea.
1: Tak.
9: Tak się złożyło, że pracuję dużo z narodami skandynawskimi. I tak pół żartem, pół serio. Słuchajcie, czy dla was wakacje to moment oszczędzania? Cokolwiek nie powiedziecie, jest taniej niż gdybyście byli w domu. No tak. I to prawda, ma zastosowanie w najbogatszych nacji.
1: Czyli tak sugeruje pan, że jak Szwed chce oszczędzić, to jedzie na półroczne wakacje, tak?
9: Na przykład, dokładnie. Oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast biorąc pod uwagę te rankingi, w których kawa w Polsce jest najdroższą kawą w Europie i w których te ceny są tak zbliżone, to może nas wkrótce zacząć dotyczyć. A tak bardziej serio, to gdy ja podchodzę do tego, czy mnie stać, czy mnie nie stać, czy mogę, czy nie mogę gdzieś pojechać, to myślę sobie tak. Okej, z czego składa się wyjazd? No wyjazd składa się z kosztów dotarcia do danego miejsca.
1: Z wyjazdu składa się pobytu i powrotu, moim zdaniem.
9: No, w pana rzeczywistości tak, w mojej. Z kosztów podróży, kosztów życia i kosztów atrakcji.
1: Tak.
9: Okej, koszty atrakcji zawsze będą ponad kosztami życia i transportu. Natomiast czasem pomaga sobie uświadomienie sobie, ile byśmy wydali w Polsce na zwykłe życie w ciągu 2 tygodni jako rodzina. I z tego rachunku wychodzi, że jeśli wakacje kosztują X, załóżmy 1000 zł, ale wydałbym 200 po prostu zostając w domu, to tak naprawdę one kosztują 800. Czasem to pomaga w kalkulacji.
1: No tak. Wie pan, że rzeczywiście logiki nie można odmówić temu rozumowaniu. Bardzo panu dziękuję, bo pewnie wielu osobom ułatwił pan myślenie o wakacjach. 12.30, to ja panu dziękuję. Pan Maciej Tyl jest naszym gościem, podróżnik, autor profilu Wakacje za grosze. Dzień dobry panu, kłaniam się.
10: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia 357 i oczywiście pana. Witam serdecznie, Tyl Maciej z tej strony.
1: Tak, naprawdę wakacje mogą być za grosze? Czy to jest taki tylko chwyt marketingowy tak jak pamiętam ten tytuł Podróż za jeden uśmiech. No ja widziałem kiedyś autostopowicza, który uśmiechał się do każdego kierowcy i stał cały dzień.
10: Podróże czy mogą być za grosze? Pytanie, co dla kogoś oznaczają grosze? Bo dla nas grosze to nie do końca chodzi o kwestię tego, że podróże kosztują grosz. Tylko, że można zrealizować coś dużo taniej, niż ktoś płaci w biurze podróży na przykład.
1: Mm-hmm. No, kiedyś rzeczywiście wypoczynek, zresztą taki ze słuchaczami również wspominaliśmy, wypoczynek nad jeziorem, rozbicie namiotu na polu namiotowym, gotowanie przy ognisku, no to wszystko wiadomo nie było drogie. No ale kiedy dziś patrzy się na przykład na cenniki na polach namiotowych, czy na przykład na placach specjalnych dla przyczep kempingowych, chociażby na Helu, no to aż trudno uwierzyć, że ludzie tyle płacą.
10: Idealny przykład, bo my tutaj właśnie teraz z żoną w tym roku zbudowaliśmy sobie taki samochód overlandowy na bazie terenówki, gdzie mamy namiot na dachu i stwierdziliśmy, że to będą nasze wakacje za grosze, czyli będziemy sobie właśnie szukać takich ciekawych miejsc do spania pod namiotem i tak od no prawie dwóch miesięcy, no miesiąca ponad jeździmy po Polsce i szukamy takich właśnie ciekawych miejsc. No i tutaj tak jak pan wspomniał, no nie ma co ukrywać. Ceny na kempingach w tym momencie, choć w Polsce uważam, że jeszcze nie aż tak bardzo, ale na południu Europy typu Chorwacja na przykład to już bardzo. Dochodzą do cen równych pokojom, czy nawet apartamentom w różnych miejscach. Niestety tak to wygląda, ale uważam, że wiele kempingów, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, no jest w stanie nam zagwarantować naprawdę bardzo dużo, bo jednak te kempingi są zlokalizowane w miejscach, gdzie my nie jesteśmy w stanie dojechać i spać w apartamencie albo w jakimś pokoju. Więc tak, ale są też inne możliwości, bo ja tutaj wspomnę, wydaje mi się, o bardzo ważnej rzeczy, o której wiele osób może nie wiedzieć. Jest to program Zanocuj w lesie, stworzony przez Lasy Państwowe, nasze polskie. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa opcja, ponieważ Lasy Państwowe stworzyły miejsca w naszych lasach w Polsce. Są to obszary leśne o łącznej powierzchni, jeżeli się teraz nie mylę, ponad 60 tysięcy hektarów, gdzie możemy zanocować w 100% legalnie, za darmo, bez gdzieś tam bardzo często sąsiadów, bo jesteśmy sami w tej lokalizacji.
1: Choć rozumiem, że kocyki we własnym zakresie, prawda?
10: Oczywiście, wszystko we własnym zakresie, ale chyba to jest właśnie piękne, że możemy sobie zabrać, co chcemy w daną lokalizację. Ważne jest tylko, żeby ją zostawić w takim miejscu, w jakim ją zostaliśmy, w takiej stanie, w jakim zostaliśmy.
1: Ja się zastanawiam,
10: można skorzystać.
1: Zastanawiam się, co by pan mi by polecił, bo załóżmy, że marzę o takim tygodniu wakacji w Polsce. Pewnie dobrze będzie, jeśli powiem, czego oczekuję. Nie oczekuję, by Bóg wie czego. No może być namiot. Powiedzmy, że taka wyprawa wędkarska na przykład po części. Bardzo interesuje mnie takie nocne szukanie rosówek z latarką. Dużo komarów chciałbym i brak bieżącej wody. Bo to ma być taki powrót sentymentalny do czasów młodzieńczych. No i co by pan polecił? Dokąd pan by mnie ewentualnie wysłał?
10: To ja tutaj pana zaskoczę i pewnie słuchaczy Radia 357 również, ponieważ nie będą to Mazury, nie będą to Tatry albo nasze polskie morze, a będzie to perła ziemi lubuskiej, którą my z moją żoną po prostu kochamy nad życie. Jest to Łagów Lubuski, w województwie oczywiście lubuskim, gdzie mamy naprawdę przepiękne dwa jeziora, które pomiędzy którymi znajduje się piękny zamek joanitów z parkiem, z amfiteatrem, i bardzo dużo miejsca do tego właśnie, żeby odpocząć w ciszy, w spokoju. W sezonie może się wydawać, że jest tam dużo ludzi, ale są takie miejsca bardzo ciekawe. Również kempingi. Jest taki jeden kemping, który znajduje się w północnej części jeziora i tam naprawdę można odpocząć. My tam byliśmy z żoną niedawno, bo dosłownie 3 tygodnie temu i byliśmy sami na całym kempingu. Piękna pogoda. Tam jest lazurowa naprawdę woda, której Adriatyk by się nie powstydził.
1: Ale komary są.
10: Komary są ryby, są rosówki, są lasy. No tutaj Lubuskie jest najbardziej zalesionym województwem w Polsce, więc no tych lasów też będzie multum. I naprawdę to jest takie miejsce, które może nie wpada jako pierwsza myśl do naszej głowy, ale jest na pewno ciekawą opcją, jeżeli chodzi o wyjazd pod namiot, ale nie tylko, bo też można znaleźć tam apartamenty czy pokoje, a jest to taki region jeszcze nie turystyczny.
1: Bardzo panu dziękuję, Łagów zanotowałem, rozejrzę się, sprawdzę w internecie. Dobrze, no to powiedzmy, propozycja w Polsce padła, a za granicą wakacje też mogą być za grosze, czy już nie bardzo?
10: mogą być za grosze wakacje nadal. Oczywiście ja tutaj nie mówię o biurach podróży, chociaż tam też można w tym momencie nawet znaleźć fajne oferty. Ale jeżeli ktoś wie o tym wcześniej, że będzie chciał sobie zorganizować takie wakacje, to ja już raczej nie w tym roku, ale na przyszły rok proponuję. Luty, marzec. Poszukać sobie wtedy biletów lotniczych i wtedy usiąść do organizacji. I można wyrwać loty, ale nie tylko, bo teraz te loty nadal będą tanie. Ale noclegi w naprawdę fajnych cenach, bo w tych czasach teraz nie właśnie loty są problemem, bo one nadal są w cenach, wydaje mi się, dość atrakcyjnych. W tym momencie możemy polecieć wiele wakacyjnych kierunków w lipcu i w sierpniu nawet za 200 zł za osobę w dwie strony. I to nie jest dużym problemem, żeby to znaleźć, ale no niestety problemem będą noclegi, które już bliżej tego okresu wakacyjnego znacząco po prostu drożeją. Dlatego lipiec, dlatego luty, marzec w przyszłym roku jak najbardziej można sobie poszukać i zorganizować właśnie wakacje za grosze bez problemu w cenie 1500 zł. Na osobę jesteśmy w stanie zorganizować przelot, nocleg i wynająć samochód na cały pobyt i to będzie taki pobyt 7-dniowy. Wydaje mi się, że jest to cena jak na obecne czasy bardzo atrakcyjna.
1: No nieprawdopodobna. Bardzo panu dziękuję, Maciej Tyl, podróżnik, autor profilu Wakacje za grosze w mediach społecznościowych. 37 minut po 12. Dziś pytanie, czy na wakacje trzeba wydać majątek. 510-357-357. Pani Agata. Dzień dobry, pani Agato. Halo? A, przepraszam, pani Agnieszka. Pani Agnieszko, kłaniam się. Słyszymy się?
11: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam.
11: Ja dzisiaj właśnie kończę wakacje w Szwecji, na Holandii. Powiem panu tak, może nie były takie całkiem za grosze, ale bardzo, bardzo
1: do mikrofonu,
11: ciekawe.
1: Pani Agnieszko, bardzo proszę.
11: Bardzo były ciekawe wakacje. Może aha, nie były takie całkiem za grosze, ale podróżujemy z dziećmi w czwórkę. Gdzieś chyba wyszło około 20 tysięcy za wszystko, promy. No mamy własny samochód i własne rowery, więc te koszty odpadły. Także myślę, że też bardzo ciekawa opcja. 2 tygodnie tu prawie spędziliśmy.
1: No pięknie. A co podobało się najbardziej?
11: Chyba pani, krajobrazy.
1: Co pani
11: bardzo
1: zapamiętała?
11: Krajobrazy, oni mają takie, powiedziałabym, bardzo dla mnie takie bajkowe, spokojne, ciche, więc dla mnie ich krajobrazy, to, że gdzieś tam przejeżdża człowiek 60 kilometrów, spotyka 10 osób tylko, także naprawdę polecam, jeżeli ktoś chce w spokoju wypocząć, to tutaj bardzo fajnie byłam też 2 lata temu. Znaczy, jeszcze dodam tyle, że w tym roku nam się pogoda chyba jak w Chorwacji trafiła, więc jest super i świetnie. Natomiast w tamtym roku, 2 lata temu byliśmy w Estonii i też było super. Naprawdę, Estonia tańsza, nie będę ukrywać dużo od Szwecji, ale również super krajobrazy, cisza, spokój i bardzo mało ludzi.
1: No i nie trzeba lecieć na koniec świata. Pozdrawiam pani Agnieszko. Wszystkiego dobrego. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo?
12: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
12: Dzień dobry, panie Kubo. Ja chciałem się podzielić z własnym sposobem na urlop. Ja nie wiem, czy to będzie dużo, mało, natomiast słusznie pan zauważył, ja mam podobne zdanie. Ja nie wiem, skąd wynikają nasze polskie ceny. Mówię o wybrzeżu. Bardzo drogo to wychodzi. Ja powiem, odnoszę się
1: to
12: do
1: może,
12: moich...
1: Może odstraszać rzeczywiście, no bo jeżeli by obiad złożony z ryby, frytek i jakiejś sałatki kosztuje...
12: 200 zł.
1: Ile? No nie, no bo... Nie,
12: 2 osoby, tak?
1: A nie, no ja liczę 80-90 zł mniej więcej. Tak, i porównuję to, wie pan, z cenami w restauracjach, tak, w różnych miejscach w Europie. Nie wiem, typu Portugalia, Grecja, południe Włoch, no bo północ jest dużo droższa. No to wie pan, zarówno wartość w euro, takich pieniędzy, to można zjeść naprawdę no, fantastyczny, bardzo bogaty
12: panie
1: posiłek.
12: Kubo, ja podam cyfry z mojej doświadczenia. Włochy mam praktycznie zjechane, oprócz właśnie tam bazylikaty i południa. W Toskanii, załóżmy tam, już nie jeżdżę do Toskanii, bo już tam wszystko objechaliśmy.
1: No tak, ja bo to już najczęściej zrobiło się dla pana nudne, ja słyszałem o tej sprawie, tak.
12: No powiem, panie Kubo, tak, ja mam taką miejscowość Monte Catini Terme, 30 kilometrów od Florencji, uzdrowiskowa miejscowość, piękne 2 hotele, nie będę tam podawał nazw. I nocleg w tych hotelach, no to jeszcze było 3 lata temu, teraz jeden podrożał, ale ten drugi jest jeszcze ogarnięty, że tak powiem, no nie jest taki naj... 3,5-4 tysiące złotych, dwie osoby ze śniadaniem. A we Włoszech, pan przyzna, na każdym rogu...
1: Za jak długi czas? Tydzień?
12: No przepraszam, tydzień.
1: Tydzień, tak.
12: Tak, bo myśmy na tydzień zawsze jeździli. Na każdym rogu we Włoszech pan zje coś tam za 15 euro i mi to wychodziło tak. Płaciłem hotel, 1000 zł zawsze braliśmy sobie na takie właśnie, 100 euro mieliśmy budżet na muzea, na jedzenie. 300-400 nam zostawało. Robiliśmy zakupy, wina, parmedziany, wszystko przez dwa dni, po prostu już było wszystko zjedzone. No tylko przejazd. No, ja lubię tą trasę przez Alpy, tam w Innsbrucku nocowałem, albo bo ja nie lubię tam 1600 km.
1: Czyli z samochodem.
12: Mam 50, co mam, tak, co mam się mordować? Lubię jeździć. I tylko przejazd trochę tam nam kosztował. We Włoszech ta benzyna najtańsza nie. Ale powiem panu, że nam to wychodziło około 10-12 max. Mhm. No jak ja patrzę na wybrzeżu, ja powiem tak, Świnoujście, Kołobrzeg, Sopot, fajnie, tam mi się podoba, ale ostatnio byłem w jednej mniejszej miejscowości i to nie jest ten, to nie jest ten luksus, to nie jest ten styl, który ja bym chciał. Zabudowa taka właśnie bardzo niechlujna, jakieś takie właśnie... No, tam...
1: Czyli krajobraz, nie tylko ceny, ale również krajobraz panu nie odpowiada.
12: A, no, z racji zawodu, ale powiem panu, że jakby powiedzieć, we Włoszech, no byliśmy 3 lata temu z sąsiadami w Algarve w Portugalii. No po prostu śmiech na sali te ceny, jakie tam były, a myśmy mieczniki jedli.
1: A i tak się, mam wrażenie, w Portugalii troszkę zmieniło przez ostatnie lata. Panie Krzysztofie, kończę, bo jeszcze chcę odebrać sporo telefonów.
12: Jasne.
1: Pozdrawiam pana. Dziękuję. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo?
13: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
13: Panie Kubo, czy to
1: Dzień
13: ja?
1: Dobry.
13: Słyszymy się?
1: To pan. Ma pan na imię Tomasz?
13: Tak jest, to, no to ja mam na imię Tomasz, dzwonię
1: z Wilicki. To wszystko się zgadza, tak.
13: Drugi raz mi się udało do pana zadzwonić, bardzo się cieszę. Ja akurat
1: ja
13: jestem
1: również
13: związany z turystyką od 1994 roku, kiedy zrobiłem licencję pilota w maturalnej klasie i podróżuję i budżetowo, i troszeczkę drożej. Z tego względu, że czasem po prostu mam takie wielkie marzenia, żeby zobaczyć kraje, które są daleko i wymagają większego poświęcenia.
1: Większych nakładów finansowych, rozumiem.
13: Tak jest, ale Tutaj planujemy zawsze w ten sposób, że kupuję loty pół roku, nawet nieraz jak się taryfy w systemach rezerwacji otwierają,
1: no to
13: nieraz 8-10
1: tak
13: miesięcy przed wylotem.
1: A
13: i to
1: nawet
13: jest bardzo...
1: mówiła o tym jedna ze słuchaczek, tak.
13: Bo pracuję w systemach rezerwacji biletów lotniczych, więc wiem, jak to działa mniej więcej. I trzeba to robić po prostu w momencie, kiedy się otwierają taryfy, bo są często fenomenalne promocje. Tylko to trzeba planować z głową, ale jak na przykład podróż do Namibii w zeszłym roku, Namibia, Botswana i Zimbabwe z wynajęciem samochodu dla czteroosobowej rodziny wyszła około 40 tysięcy, to uważam, że ze zwiedzaniem parków narodowych, ze spaniem w namiotach dachowych i przejechaniem 7 tysięcy kilometrów, to wcale nie jest tak dużo, porównując ceny do biur podróży. Ale oprócz tego podróżuję też budżetowo po Polsce, czy motocyklem za granicę. Na przykład Mołdawia ma fantastyczne ceny, jest przepięknym krajem. Ale to też robię tak, że śpię przy motocyklu, powiedzmy, jak jadę sam, czy z kolegami w namiocie, albo nawet jak jest ciepło, to bez. I wtedy można wziąć konserwy, pobiwakować i to też jest cudowne podróżowanie. No wiadomo, tutaj kosztem jest paliwo. Niemniej jednak uważam,
1: rozmarzyłem,
13: że...
1: Rozmarzyłem się, wie pan, słuchając pana, bo sobie przypomniałem, ileż to było radości.
13: Ale
1: wzruszeń,
13: oczywiście,
1: doznań, jak człowiek otwierał mielonkę turystyczną.
13: Tak, tak. W tym roku planuję Chiny i Mongolię. W zasadzie za 3 dni wylatujemy. I to też było planowane prawie rok temu. Nie jest to ekstremalnie tanie, bo się nie da pewnych rzeczy przeskoczyć. Niemniej jednak porównując do biur podróży, i tak wychodzi 2-3 razy taniej. Także wszystkim polecam podróżowanie
1: dziękujemy
13: w jakiejkolwiek formie. Wszystkiego
1: pozdrawiam
13: dobrego.
1: Pozdrawiam pana. Kwadrans pozostał do 13:510-357-357, tak. Mój wydawca mi podpowiada, a ja o dziwo pamiętam, że teraz pan Bartek. Panie Bartku, halo?
14: Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, no pewnie, że pan, wie pan, czekamy od 12 na telefon, co się stało?
14: No, No, czasami się zdarzają takie chwile, że akurat o tej 12 nie można być przy telefonie, bo inne się sprawy załatwią. No cóż, powiem tak, ja już to chyba nawet kiedyś wspominałem, tu chyba tydzień temu, że ja no w tym roku też tak trochę światowo, znaczy europejsko głównie, żeby zwiedzanie, ale coraz bardziej kusi mnie właśnie, żeby trochę też w Polsce jakiś taki właśnie odpoczynek typu wyciszenie się całkowite.
1: Czyli światowo planuje pan w tym roku Rybnik?
14: Nie, tam stolice europejskie, że tak powiem, ale marzy mi się i nawet sprawdzałem oferty, ile tam, no takie krótkie, bo mi to tam też długo nie trzeba, pięciodniowe, właśnie na Mazury gdzieś tam, Ruciany Nida, tam znajomego mam, to przy okazji by się tego nie widziałem, bo ładnych parę lat, więc by się go odwiedziło, no ale to jeszcze nie wiem. No, da się odpocząć właśnie chyba, szczerze mówiąc, ja zawsze uwielbiałem polskie, zawsze morze polskie nasze ukochane, ale no rzeczywiście tutaj, to chyba nawet nie wiem, czy było wspomniane, tam jest rzeczywiście już też tak za bardzo głośno i trochę za bardzo dużo tandety tam dominuje, więc ja oczywiście nie każdy ma prawo się wyciszyć, ale ma się prawo na plaży zachować tak jak chce, ale rzeczywiście tam jest trochę zbyt tłoczno, więc mi się wydaje, że te Mazury to jest coś takiego...
1: No Ruciany to jest bardzo ładny pomysł.
14: No właśnie, albo Mrągowo, czy coś takiego też, to jeszcze się pomyślimy. Byłem co prawda właśnie w zeszły weekend na jednodniowej takiej wycieczce do takiej miejscowości pod Ełkiem. Sajzy się nazywa, też bardzo polecam, bo jest piękne. Tam kręci taki serial kiedyś w latach 90. Siedlisko z Anną Dymną. No, wróciłem tam po prawie 19 latach, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Niestety ośrodek, w którym byłem, UW już jest od paru lat ładnych zamknięty i tylko stoi i gnije. A to takie były wspomnienia z dzieciństwa, tam takiego też psa.
1: Czyli niestety pewnie skończy się na wyprawie w tym roku na Mazury, czego bardzo panu, panie Bartku, życzę.
14: Dziękuję. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. Pani Celina jeszcze. Pani Celino, halo.
15: Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry, witam.
15: Ja w odpowiedzi na pana pytanie, gdzie komary, ryby... Ja zapraszam do Koprzywnicy w województwie pomorskim. I pana Bartka również.
1: Bardzo dziękujemy.
15: Jeżeli chce ciszy, spokoju, to właśnie tam znajdzie.
1: Dobrze, ja odnotowałem. Bardzo dziękuję za polecenie. Pani Agnieszko, dzień dobry. Halo, halo.
16: Halo, dzień dobry. Agnieszka Sikora z tej strony.
1: A dzień dobry pani, witam.
16: Proszę pana, ja dzwonię w sprawie w odpowiedzi do tego pana, który zachwalał Łagów Lubuski.
1: Tak.
16: Jestem mieszkanką Łagowa, podzielam opinię.
1: Pani odradza, tak?
16: Nie, gdzie tam, zapraszam wszystkich serdecznie.
1: A, odwrotnie.
16: Wiem, że wśród redaktorów Państwa Rady są redaktorzy, którzy kochają Łagów, pan Brzeziński z córką, odwiedzają z tego, co znam, regularnie. Zapraszam serdecznie. Chętnie poza anteną zostawię numer telefonu, gdybyście państwo, czy pan chciałby poznać uroki na kawę i krótkie oprowadzenie Łagowa, chętnie się umówię.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za propozycję.
16: Zapraszam serdecznie.
1: Pozdrawiam. 11 minut do 13. Panie Tomaszu, jest pan? Halo, dzień dobry.
17: Jestem, halo, dzień dobry.
1: Jest pan, szczęśliwie, witam pana.
17: Witam panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Tak, szczerze powiedziawszy na to pytanie, to wszystko zależy od naszej sytuacji tam finansowej. Ja na przykład bardzo lubię i podróżować. Kocham sobie sprawiać taką przyjemność. Cenię sobie nasz kraj, Polskę.
1: Co pan, coś mi umknęło. Co pan lubi? Może pan powtórzyć?
17: Mówię, że bardzo lubię sobie tak... No, lubię podróżować i lubię spędzać wakacje i to w Polsce, jak i poza Polską. I powiem panu szczerze, że to wszystko zależy od naszych funduszy. Oczywiście... zdarza mi się brać namiot i gdzieś tam sobie wyjechać. Miałem kilka razy zaszczyt Walię sobie pod namiotem oglądnąć i to kilka razy z samochodem, gdzie też miałem swój samochód, gdzie sobie pojechałem tam w plener i bardzo często tam wracam. Mazury, nasze piękne, kochane góry, Tatry i tak dalej. Janosikowe Diabły na przykład. Miałem okazję parę tygodni temu spędzić taki sobie marsz 25-kilometrowy, gdzie W naszych schroniskach można było pobyć, spędzić za 30 zł i obiad gdzieś za 30 parę złotych.
1: Marsz 25-kilometrowy. Słucham z zainteresowaniem, bo to jest też coś, o czym no, po prostu marzę.
17: Beskid Żywiecki, jeżeli to w zależności od naszych sił. Góry to nie są jakieś tam wysokie, 800 do 1000 paruset metrów.
1: No tak.
17: Bardzo, bardzo mogę takie 2-3 dni w plenerze spędzić, 20-25 kilometrów na zajutrz, w zależności od formy, od pogody, jak, od naszych sił. I tak jak,
1: i jak słyszę, zmęczyć się tak przyjemnie po prostu. Panie Tomaszu.
17: Przyjemnie. Panie Kubo, naprawdę przyjemnie. Jeszcze jedną taką wrzucę tutaj ciekawostkę.
1: Ale udało mi się króciutką, tam, bo czas płynie, nieubłaganie.
17: Słuchaj. Tam się wypowiadał, że też ma takie świetne tam wypady z małżonką, z partnerką, że inwestuje sobie, wypada tam na parę tygodni. Tak, udało mi się Amerykę Południową zobaczyć i wróciłem do jednego kraju parę razy i zrobiłem to w ten sam sposób, że za pierwszym razem tam jakieś tam wakacje sobie wynająłem, a na internecie na website tam czytany, na internecie znalazłem sobie ofertę, a później wracałem tam na własny rachunek i spędziłem kilka tygodni, gdzie uważam, że naprawdę to wszystko zależy od naszego zaplanowania i finansów.
1: Czyli da się za grosze. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Marian jeszcze. Panie Marianie, halo, dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry panu.
18: Ja tak sobie słucham i tutaj 20 tysięcy to tanio, 12 tysięcy to tanio. My z żoną jeździmy na stanicę wodną, na Czarną Hańczę, niedaleko białoruskiej granicy. I taki tygodniowy pobyt nasz to tak zamyka się maksymalnie 1500 zł. Z wynajęciem domków, ze spływami kajakowymi, z jedzeniem. Tylko fakt, jest dużo konserw, od czasu do czasu jakiś obiadzik, gdzieś w jakiejś gospodzie takiej u mamy. I po prostu naprawdę do 1500 zł można wypocząć. Jest spacery po lesie, po puszczy.
1: I też może być po prostu pięknie.
18: No fakt, że tak, jest dużo komarów tylko, no to fakt.
1: No tak, to z tym się trzeba liczyć. 8 tak. minut, pozdrawiam pana, do godziny 13. Ponownie z nami pani Marzena German, portal wakacje.pl, ponownie pan Maciej Tyl, autor profilu Wakacje za grosze. Słyszymy się? Zapewne tak?
19: Dzień dobry, tak.
1: Dzień dobry. Pan Maciej Tyl, w tym roku już pan odkrył nowe, ciekawe miejsca, czy też to jeszcze przed panem?
20: Wydaje mi się, że jeszcze przede mną. Na razie odkryłem je bardziej internetowo, planując nasze najbliższe wyjazdy pod namiot, ale tak, no, będzie tego pewnie sporo, choć dopiero się to zbliża.
1: Mm-hmm. No to w przyszłości liczymy na relację. Marzena German. Domyślam się, że formę wakacji no, trzeba jednak dostosować do naszych oczekiwań, do naszych możliwości, także tych finansowych, do charakteru. No, po to, by urlop sprawił przyjemność, dał takie wytchnienie, bo dla kogoś na przykład mało wprawionego taki rajd rowerowy po kilkadziesiąt kilometrów dziennie, no, może być koszmarem.
19: To prawda, ale to też odnosi się nie tylko może do samego sposobu spędzania czasu na miejscu, ale też powinniśmy sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie, jakie mamy takie prawdziwe oczekiwania wobec urlopu i nie kierować się przy wyborze oferty tym, co mówią nasi znajomi, tym, gdzie byli nasi sąsiedzi, w jaki sposób swoje wakacje spędzili, bo oferta w tej chwili jest bardzo zróżnicowana i w poprzedniej rozmowie mówiliśmy o wakacjach takich typowych, all inclusive, zazwyczaj tygodniowych, ale biura podróży mają także oferty, które się opierają tylko o śniadania, tylko o zakwaterowanie w ogóle bez wyżywienia, czy takie, które mają dwa posiłki dziennie. I też mamy oferty, które są budowane nie tylko na bazie czarterów, ale też różnych linii lotniczych, takich tradycyjnych i tanich, co oznacza, że na przykład niekoniecznie w cenę wylotu, w cenę pakietu musi być wliczony bagaż nadawany. I teraz właśnie to jest to, o czym chciałam powiedzieć, że czasami klienci mówią, ale ja nie chcę za coś płacić, bo ja z tego nie korzystam. Jest mi to dane w pakiecie i nie mam możliwości wyłączenia tego. No więc przy takich ofertach, które my nazywamy dynamicznym pakietowaniem, a więc właśnie składanych w czasie rzeczywistym na potrzeby klienta z dostępnych ofert lotniczych zakwaterowania, z tym, że biura podróży też mają oczywiście dostępy do różnych innych systemów, które dla klienta indywidualnego nie są widoczne i z których sam nie będzie mógł skorzystać. I właśnie wtedy możemy sami zadecydować, czy my chcemy polecieć na tydzień, czy my chcemy być w 6 dni, a może 9, czy to będą wakacje właśnie z All Inclusive, czy to będzie zakwaterowanie blisko jakiejś miejscowości, tudzież w samej miejscowości, w której możemy skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej, czy my chcemy w tym hotelu spędzać czas, czy jednak będziemy poza hotelem. Bo jeżeli będziemy poza hotelem, to też nie ma sensu płacić za pełny pakiet All Inclusive, bo po to, żeby na przykład jeden dzień spędzić w tej formule, być może szkoda pieniędzy i lepiej te pieniądze wydać na jedzenie w restauracji czy hotelowej, czy pozahotelowej. Także musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są nasze potrzeby i za które usługi chcemy zapłacić, a które wolelibyśmy z tego pakietu wyłączyć. Tu są takie możliwości.
1: A propos potrzeb, jeszcze na koniec Maciej Tyl. Są takie wyjazdy, są takie wycieczki, takie wyprawy, które planuje pan w pojedynkę, bo tak pan woli, czy też w grupie jednak raźniej?
20: Nie, często planuję w pojedynkach, pomimo tego, że moja żona nie zawsze jest z tego zadowolona, ale uważam, że każdy powinien sobie czasem wyskoczyć na przykład na łono natury właśnie z namiotem, albo chociażby na szlak górski na jeden dzień i się przejść, poprzebywać sam ze sobą, ponapawać się tym wszystkim, co widzi przed sobą i po prostu miło samemu też spędzić czas. Ja osobiście to lubię i korzystam z tego, gdy mam okazję, gdzieś tam raz na chociażby kilka miesięcy robię sobie taki wyjazd solo. Nie mówię, że to ma być gdzieś daleko, ale nawet tutaj moja najbliższa okolica, ja mieszkam na Podhalu, w okolicy Nowego Targu, więc tutaj korzystam z uroków Gorców, Pienin, Tatr, czy czegokolwiek tutaj gdzieś tam w mojej okolicy się znajduje, a jest tych naprawdę możliwości bardzo dużo. Więc jak najbardziej, jeżeli jest taka możliwość, to lubię wyskakiwać sobie też czasem sam i też to właśnie polecam dla innych.
1: Maciej Tyl, autor profilu Wakacje za grosze, Marzena German, portal wakacje.pl. Dobrego dnia i bardzo dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję.
20: Dziękuję również.
1: Trzy minuty do 13:00. Słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa.

0: Radio 357.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

Państwo doskonale wiecie, co oznacza ta piosenka o godzinie 6 rano. To oznacza, że jest piątek, jeden z najpiękniejszych, nie, chyba najpiękniejszy dzień z tych dni roboczych, które mamy w tygodniu. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dwie minuty po godzinie 6 przed mikrofonem Jarosław Juszkiewicz i zapraszam na poranek z Radiem 357. Dzisiejszy program wydaje Natalia Fidler, realizuje Maciej Karolak. I mam nadzieję, że z prawdziwą przyjemnością spędzą Państwo z nami czas do 9.

0: Kafe Mate.
1: Zapraszam do pisania do mnie, jarosław.juszkiewicz@radio357.pl. Można pisać na Facebooku, można do nas dzwonić 510 357 357 i można nam również wysyłać głosówki.

Piszą Państwo i na moim Facebooku, i na Facebooku radiowym pani Kasia napisała: jak super, wyruszam w podróż służbową, będę się czuła, jakby pański głos towarzyszył mi w podróży nadal. Bardzo się cieszę, pani Kasiu, pozdrawiam wszystkie osoby, które gdzieś teraz jadą. Spoglądam

0: Słuchają Państwo Radia 357, 9 minut po godzinie 6. Pozdrawiam wszystkie osoby, które są w podróży i mnie również pozdrawiają. Co dziś w naszym programie? Będziemy między innymi mówić o jednym ze świąt, które obchodzimy. A dziś, drodzy Państwo, uwaga, święto czerwonej ostrej papryczki chili. Tak, zgadza się. I pewnie o tym też troszkę porozmawiamy z Kasią Bożejewską-Sztur, która dziś wyjazdowo, ale będziemy także rozmawiać o dość interesującym i chyba niepokojącym trendzie, który pojawił się w Polsce. Otóż okazuje się, dla mnie to też jest zaskoczenie, proszę Państwa, co trzecie gospodarstwo domowe jest jednoosobowe w Polsce. To jeden z najwyższych wyników w całej Unii Europejskiej i przyjrzymy się takim singlom w różnym wieku, od 20-latków do emerytów.
1: Żyjemy sobie z psem i dobrze. No.
2: Działają tutaj dwa czynniki. Pierwszym jest czysta demografia. Mamy coraz więcej osób starszych. Jednocześnie mamy coraz wyższy wiek życia w zdrowiu i trwania życia ogółem.
0: Zapraszam Państwa do dzwonienia do nas 510-357-357. Można do nas wysyłać głosówki, można do nas wysyłać tekstówki. Pan Jerzy pyta, czy książę kiedyś dołączy w poranku? Nie wiem, panie Jerzy.

0: Pan Andrzej napisał, dzień dobry, jest chłodno i nie narzekam, delektuję się, są wakacje, truskawki, mundial, sportowy tryb włączony, miłego dnia. Miłego dnia, panie Andrzeju, 16 minut po godzinie 6. A skoro już mówimy o pogodzie, to dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego, na północy miejscami na południu kraju prognozowane przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Warmii lokalnie mogą pojawić się burze, temperatura maksymalna od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem na pozostałym obszarze kraju od 20 do 24 stopni, najcieplej lokalnie na południowym wschodzie, tam do 26 stopni, no drodzy Państwo, w porównaniu z tym co było, to pikuś właściwie, wiatr umiarkowany i dość silny na zachodzie i w centrum w porywach do 60 km na godzinę, tam zachodni i północno-zachodni, na wybrzeżu miejscami i na północy kraju wiatr okresami silny w porywach do 80 km na godzinę, nad morzem do 90, zachodni i północno-zachodni, w górach porywy wiatru do 75 km na godzinę.
1: Radio 357. Kafe Mate.
0: I dziś, drodzy Państwo, święto czerwonej ostrej papryczki chili. Temat się chyba Państwu spodobał. Pan Jarosław napisał, czy Harisa jako bohater dochodzący też ma święto przy papryczce chili? No właściwie można. Zastanawiam się, czy można w jakiś sposób połączyć kawę z papryczką chili, czy jednak o tej porze jest to troszkę ryzykowne.

21 minut po godzinie 6. Spójrzmy na kartkę z kalendarza. Mamy piątek, trzeci dzień lipca. Słońce wzeszło o 4.07, zajdzie o 20.56. No i jesteśmy już za połówką roku. To 184 dzień roku 2026, 27 tydzień roku. Do końca roku pozostało jeszcze 181 dni, w tym 128 dni roboczych, a dzień będzie trwał 16 godzin i 49 minut. Będzie dłuższy od, właściwie jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin 16 minut, a krótszy już o 8 minut. Jest lato, drodzy Państwo. Astronomiczna jesień zacznie się za 82 dni, a będzie to konkretnie 23 września o 2.05. No i jeszcze solenizanci Tomasz, Jacek, Anatol. Dziś muszę powiedzieć, drodzy Państwo, zanim dokończę imiona, które dziś obchodzą, że to zawsze jest dla lektora nawet niezłe wyzwanie, jeśli chodzi o ćwiczenie dykcji, a dzisiaj wyzwaniem chyba nie jest. Tomasz, Jacek, Anatol, Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Mirosław, a jednak Miłosław, Heliodor. Życzenia najserdeczniejsze śle. I jeszcze jedna kartka z kalendarza, drodzy Państwo. 55 lat temu zmarł Jim Morrison.

Piszą Państwo również do nas tekstówki. Zachęcam do wysyłania również głosówek, ale z tekstówki pan Łukasz. Panie redaktorze, proszę trzymać kciuki za ośmioklasistów. Dziś około ósmej będą upublicznione wyniki ich egzaminu. Od ilości punktów zależy, do której szkoły średniej się dostaną. Wiem, przeżywałem to w zeszłym roku, znaczy nie jako osoba idąca do szkoły średniej, ale mój syn rzeczywiście też wtedy drżał, a zatem trzymam kciuki. Państwo tego nie widzą w radiu oczywiście, ale trzymam jak najbardziej. Co poza tym, nawiązują państwo również do święta papryczki chili. Nie uważa pan, że w takie święto powinna pojawiać się twórczość Red Hot Chili Peppers z dużo większej intensywności niż zazwyczaj? Pyta pan Bartosz. Panie Bartoszu, pojawi się.

0: Nasi stali słuchacze i patroni doskonale wiedzą, co dzieje się w piątki o godzinie 6.30. Otóż w piątki o godzinie 6.30 zbliża się chłopak. Chłopak z konewką.
1: Chłopak z konewką.
2: Dzień dobry Państwu. Chłopak z konewką, Marcin Klimkowski, Klimek Małpa Radio 357.pl. A z chłopakiem z konewką, jak zawsze, jest dziewczyna od przesadzania, Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry.
2: Upał zelżał, zatem nie mamy już takiego problemu z podlewaniem. Mam nadzieję, że Państwa rośliny ten tydzień przetrwały, ten ekstremalny tydzień, ale dzisiaj porozmawiamy o czym innym, o tym, jak pielić. Niby podstawowa rzecz, ale powiem Ci, Kasia, że wziąłem się za pielenie, czego nie umiem, takich roślin balkonowych i tak naprawdę zorientowałem się, że wyrzucam ziemię. Czyli wyrywam te roślinki, a tam jest całe mnóstwo takiej całkiem wartościowej czarnej ziemi. No więc chciałem Cię zapytać, jak pielić, od czego zacząć, żeby tej ziemi nie niszczyć?
3: To znaczy tak, najlepiej... Oj, to jest temat rzeka tak naprawdę, jeśli chodzi o chwasty. Najpierw musimy wiedzieć, co jest chwastem, a co nie jest chwastem, tak? Czego chcemy się pozbyć z naszej rabaty roślinnej, czy z doniczki, a czego nie. Jeżeli to już wiemy, to najlepiej to robić, gdzie nie jest wysuszona gleba.
2: A jak się tego dowiedzieć? No bo pewne...
3: Znaczy atlas roślin, faktycznie, no chyba wiemy, które rośliny sadzimy. Najbardziej chyba jest takim kontrowersyjną, jak odróżnić, to pesz, a od traw ozdobnych w takiej pierwszej fazie. No bo on jest jednoliścienny i trawy też są jednoliścienne, więc tutaj może być, powiedzmy, możemy się pomylić, czy to jest trawa nasza właściwa, czy to jest pesz.
2: No dobrze, zatem... no to powiedzmy, że sobie szukamy atlasu roślin, pewnie są dostępne w internecie, a później
3: tak,
2: już...
3: Tak, jest atlas roślin, atlas chwastów. Jeżeli chcemy coś zostawić, wydaje nam się, że jest to chwast albo że jest to nasza właściwa roślina, możemy też sprawdzić, bo jest dużo roślin uważanych za chwastę. One są świetną rośliną zadarniającą, jak na przykład bluszczyk kurdybanek. Pozbywamy się go w ogrodzie, z ogrodu, a on nam fajnie zadarnia i jest jeszcze dodatkowo atrakcyjną rośliną. Więc zastanówmy się, czy mniszek lekarski, tak? Natomiast jak go doprowadzimy do kwitnienia, nie wypielimy go w odpowiedniej porze i on nam te pięknie dmuchawce zrobi i nam się rozsieje wtedy po całym ogrodzie i jeszcze dookoła.
2: I będzie pięknie, ale nie o to nam chodziło. To teraz powiedz, proszę Państwu i mnie, jak z tą ziemią? No bo rzeczywiście ja ciągnąłem te roślinki...
3: Z mokrego?
2: Z mokrego, tak, bo podlewałem dzień wcześniej i dwa dni wcześniej.
3: Tak, ale z mokrego lepiej się pieli. Jak jest wysuszone, to bardzo trudno jest wyciągnąć z korzeniem. A zależy nam na tym, żeby wypielić z korzeniem tą roślinę, żeby ten korzeń nie został, żeby on się nie urwał. Więc on lepiej wychodzi. I faktycznie wtedy wyciągniemy go no, trochę z ziemią. Zależy jak jest duży, ale łatwiej nam wyjdzie. To po pierwsze. Po drugie, faktycznie nie doprowadzajmy do dużych chwastów. Im większy chwast, im wyższy, tym lepiej ukorzeniony. I wtedy wyrwiesz go, możesz go wyrwać razem z docelową rośliną.
2: No
3: więc
2: rzeczywiście.
3: Róbmy to częściej, ale mniejsze te rośliny. Nie doprowadzajmy do, żeby ta roślina nie zakwitła. Bo jak zakwitnie, to się rozsiewa i za moment, 2, 3, 4 tygodnie, przyszły rok, zależy czy jednoroczne, czy dwuletnie, za moment będziemy mieli na całej naszej roślinności docelowej, będziemy mieli 3 razy tyle, czy 4 razy tyle chwastów.
2: To jeszcze 2 pytania, no bo oczywiście, że nasz czas mija. Jakie narzędzia? Czy trzeba od razu jakieś takie fancy narzędzia, czy wystarczą, no nie wiem, na przykład ręce zwyczajnie?
3: Zwyczajnie ręce, są rękawiczki takie z pazurkami śmiesznymi, gdzie nie trzeba tych naszych paluszków używać i wtedy sobie możemy tam wygrzebać trochę tym pazurkiem. Są standardowo motyki, dziabki. To są rzeczy, które nam spulchnią tą glebę dookoła i powodują, że nie, albo się nie musimy schylać. Nieraz, wiesz, wystarczy tylko wzruszyć i oderwać tą od gleby i ona sobie wysycha, jeżeli jest młoda roślina i nie ma jeszcze tych właśnie zawiązków kwiatowych, żeby nam się nie rozsiała. Czyli takie po prostu tradycyjne narzędzia. Jest też fajny do usuwania dużych, głębokich chwastów z takim długim korzeniem, jak na przykład są, jak jest oset, to takie urządzonko, które się wbija, nóżką pomaga, zaciska i wyrywa razem z całym korzeniem, ale to jest raczej do pojedynczych, dużych chwastów, na przykład w trawniku.
2: Rozumiem. To na koniec, dbamy o rośliny, to wiadomo, ale zadbajmy też o siebie. To jest przyjemne pielić, ale ja na przykład pieliłem rośliny, które były na wysokości mojego brzucha, tak? Bo to były rośliny balkonowe. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć o tych, którzy pielą w rabatach, klękając, schylając się. Co tu zrobić, żeby nie skrzywdzić samego siebie?
3: No niestety pamiętać o paru rzeczach, jak chociażby wziąć na kolanniki, żeby móc się podeprzeć na kolanie, ponieważ jest to cały czas jedna pozycja, jesteśmy schyleni i to jest niewygodne, więc podeprzyjmy się chociaż na jednym kolanie, zmieniajmy te kolana. Co pół godziny zróbmy sobie przeprosty w drugą stronę, wyprostujmy się, zmieńmy na chwilę pozycję, zróbmy kilka takich właśnie w drugą stronę przeprostów, żeby się otworzyć tutaj klatką i ten nasz kręgosłup wypchnąć, te biodra wypchnąć do przodu. Są krzesełka, można sobie kupić takie krzesełko ogrodowe, gdzie nawet można przysiąść po prostu i tą dziabką na przysiadzie podziabać w tym ogrodzie. No to chyba tyle. No.
2: I teraz ja się wzruszyłem, dlatego że dokładnie na takim stołeczku moja ciocia kochana, ciocia babcia pieliła swój ogródek pod Warszawą i ja podawałem jej różne rzeczy i tak się tego nauczyłem. Może wtedy już zostałem chłopakiem z konewką. Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, Marcin Klimkowski, Klimek Małpa, Radio 357.pl. Dziękujemy.

82 dni do jesieni. Znajomy do mnie napisał, naprawdę musisz mówić, kiedy nastąpi jesień. Powiem więcej, 173 dni do początku kalendarzowej zimy. Ale wróćmy do dzisiejszego święta, dzień ostrej papryczki chili. Zaproponowałem rzecz, która wydawała mi się egzotyczna, a chyba egzotyczną nie jest, czyli kawa z chili. Pan Ryszard napisał kawa, nie, ale mus z białej czekolady z chili. W zasadzie wolę bolczek z chili, ale ta kombinacja mnie przekonała. Pani Anna jest po drugiej stronie barykady. Kawa to kawa, żadne dodatki do kawy nie mają sensu, co innego odwrotnie, czyli coś z dodatkiem lub o smaku kawy. Spoglądam, kawa inka z kakao i chili, albo ewentualnie z pieprzem kajeńskim. No, kto wie, jednak czekolada i chili lepiej się komponuje niż kawa. Drodzy Państwo, można do nas dzwonić 510-357-357, można przesyłać również głosówki, a ja chyba kilkanaście minut temu obiecałem czerwone, ostre papryczki również muzycznie, więc niech tak będzie.

0: święta ostrej czerwonej papryczki, czyli nie mogło zabraknąć Red Hot Chili Peppers. Piszą państwo, że dziś jest także dzień cioci i wujka. Nie tylko. Mamy jeszcze jedno święto, o którym będziemy mówić, no, mniej więcej za półtorej godziny. Dzwonią państwo do nas 510-357-357 i wysyłają państwo głosówki.
1: Głosówka.
2: Ja bardzo lubię, kiedy pan Jarek prowadzi jakąkolwiek audycję w 357, bo ja głównie słucham radia jeżdżąc samochodem, co pewnie słychać w tle. I dzisiaj na przykład miałem taką sytuację. Pan Jarek powiedział z kalendarza świąt nietypowych: dzisiaj mamy nieoznakowani w okolicy BMW, o czym powie nam pewnie jak pani Kasia Błażejewska-Sztur. Także serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pana obie, co najmniej dwie aktywności. Dzięki.
0: Bardzo dziękuję za te informacje. Życzę szerokości jak najbardziej. Tak, można rzeczywiście zapaść się na objazdowe kino i potem oglądać swój wyczyn w radiowozie, albo co gorsza, dostać zdjęcie z wakacji. Tego oczywiście państwu nie życzę. A propos wyjazdów, napisał do nas pan Grzegorz. Dzień dobry, chciałbym poprosić innych słuchaczy o poradę, jak sobie radzić z jetlagiem. Ponad tydzień temu wróciłem z Los Angeles i do tej pory nie mogę wyregulować swojego snu. Jeżeli mogą państwo jakoś pomóc, proszę bardzo, ale chyba na jetlag nie ma dobrego sposobu.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Radio 357.
1: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
2: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
3: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
4: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
5: Za 9 minut będzie godzina 7.

0: Jarosław.Juszkiewicz@radio357.pl. Można do mnie pisać maile, można również do nas dzwonić, można również wysyłać głosówki. Chyba mamy coś w sprawie jetlagu.
1: Głosówka.
2: Jeśli chodzi o ten jetlag, to proszę się nie przejmować. Pół roku i samo minie.
0: No, rzeczywiście. Ta metoda zawsze działa.

0: Odpowiadają państwo panu Grzegorzowi, jak sobie radzić z jetlagiem. Właściwie chyba nie, to raczej są komentarze dotyczące jetlaga, tego zjawiska w ogóle. Pan Adam napisał, to chyba stan umysłu, ja po powrocie z dwutygodniowego pobytu w USA, co prawda ze wschodniego wybrzeża, kompletnie nie doświadczyłem takich turbulencji z porą dnia czy snu. Może dlatego, że jak człowiek pracuje na zmianę od 21 lat, to taki jetlag jest praktycznie co tydzień, nawet bez jet. To w takim razie moja rada. Mnie kilkakrotnie zdarzyło się lecieć przez ocean i rzeczywiście jetlag się pojawia, kiedy lecimy stamtąd do nas, czyli kiedy wracamy. I raz sprawdziło mi się, więc dzielę się tą wiedzą. Natychmiast po starcie trzeba iść spać, nie jeść kolacji, niczego, co podają stewardesy. Przespać to najlepiej z czymś na oczach, z zatkanymi uszami i obudzić się. Troszkę ten efekt wtedy jest mniejszy. Spoglądam na zegar i jest punktualnie 7:00. Trzeciego lipca 2026 roku słuchają państwo Radia 357. Czas na serwis informacyjny. Monika Mędroch-Karbowska.
1: Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Kotyckiej-Ziobro, poinformował wczoraj szef MSZ Radosław Sikorski. Unieważnione zostały także ich dokumenty podróżne, czyli genewski dokument podróży, na podstawie którego Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział: zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Minister Sprawiedliwości przypomniał również, że w środę sąd potwierdził zasadność tymczasowego aresztowania wobec Ziobry, podzielając argumentację prokuratury. Państwo działa, dodał Waldemar Żurek. Prezydent Karol Nawrocki zawetował wczoraj dwie ustawy. Pierwsza dotyczyła prawa oświatowego. Przewidywała między innymi skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa zamiast wzmacniać ochronę uczniów, zwiększy biurokrację i doprowadzi do ideologizacji systemu oświaty.
2: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Na weto prezydenta zareagowała Akcja Uczniowska. Jej założyciel Paweł Mrozek napisał: Karol Nawrocki ostatecznie skapitulował przed najbardziej skostniałym edukacyjnym betonem i zatrzasnął polską szkołę w mrokach głębokiego PRL-u.
3: Gdyby ta ustawa weszła w życie, wprowadziłaby do polskich szkół rewolucyjną, zdrową normalność, dając uczniom realne, ostre instrumenty ochrony w postaci niezależnych, wyposażonych w potężne kompetencje rzeczników praw uczniowskich, którzy mogliby skutecznie i bezkompromisowo wobec nikogo interweniować tam, gdzie dziś uczeń jest całkowicie bezsilny.
1: Drugą zawetowaną przez prezydenta ustawą jest ustawa Fuel Maritime, która reguluje transport morski. Podpis prezydenta otrzymało natomiast 5 ustaw, m.in. ustawa dotycząca europejskiego nakazu aresztowania czy ustawa upraszczająca przepisy w sektorze energetycznym. Koniec epidemii hantawirusa na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius. Informację potwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia. Wczoraj kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, przekazał szef WHO Tedros Adhanom. Od 25 maja nie stwierdzono żadnych nowych przypadków, dlatego z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa za zakończone. Holenderski wycieczkowiec wyruszył w rejs na początku kwietnia z Argentyny. W połowie maja zakończył kurs, bo na jego pokładzie wykryto hantawirusa. W sumie doszło do zainfekowania 13 osób, 3 z nich zmarły. Kapitanem statku był Jan Dobrogowski. Polak uniknął zainfekowania. Na koniec serwisu trochę kultury. Przed nami finałowy weekend 15. Festiwalu Miłosza w Krakowie. Od dziś do niedzieli odbędą się spotkania z poetami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. O szczegółach Andrzej Zasadni.
4: Tegoroczne wydarzenie sięga do korzeni twórczości Miłosza, a jego hasło to przeciwko nim.
5: Jest to cytat z debiutanckiego tomu naszego patrona, który wskazuje na społeczne zaangażowanie poezji i to, jak reaguje na kryzysy współczesnego świata.
4: Mówi dyrektor wykonawcza festiwalu Maria Świątkowska. Idea sprzeciwu wobec przemocy czy nadużyć będą mocnym akcentem festiwalu.
5: Jak zwykle czekają na nas nie tylko spotkania i debaty, ale też koncerty, slamy, performanse poetyckie i kilka wystaw.
4: Jeszcze dziś można wybrać się na poetycki spacer szlakiem poety. Jutro z kolei wybitni światowi dyskutanci porozmawiają o politycznych wymiarach poezji Miłosza i jej społecznej relewantności. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Większość festiwalowych wydarzeń jest bezpłatna. W tym serwisie to wszystko, kolejny o 8.
0: Czas na serwis sportowy i Sebastian Kierzek.
6: O mundialu króciutko, bo będzie na to dużo przestrzeni po 8:00. Wtedy mundialowe studio w hicie dzisiejszej nocy. Cristiano Ronaldo lepszy od Luki Modricia, Portugalia lepsza od Chorwacji. Emocjonujące starcie przedłużone do prawie 110 minut. Portugalia wygrywa 2-1 i w 1/8 finału zagra z Hiszpanią, która nie dała szans Austrii. Z awansem także, i to jest informacja dosłownie sprzed chwili, reprezentacja Szwajcarii. Więcej za godzinę, teraz informacje pozamundialowe. Słodko-gorzki to był czwartek dla polskich kibiców tenisa. Do trzeciej rundy Wimbledonu awansowała Iga Świątek, z turniejem pożegnał się natomiast Kamil Majchrzak. Iga pewnie pokonała Karolinę Pliszkową 6-1 i 6-3, a po meczu pytana była o potencjalny pojedynek, do którego, jak wiemy, nie dojdzie, z Serena Williams.
7: Nie jestem tutaj wróżbitką, nie jestem w stanie przewidzieć, jak bym zareagowała. Turniej, przed którym najbardziej nie mogłam spać w życiu, to była 250 w Warszawie, a super spałam przed finałami Rolanda. Ale no, na pewno rozumiem jakby całą otoczkę, która była zrobiona wokół tego powrotu Sereny i no wiadomo, dlaczego i totalnie tak powinno być, bo no, Serena jest legendą.
6: Rywalką Igi w trzeciej rundzie Wimbledonu będzie jednak nie Serena Williams, a Aleksandra Jala z Filipin. Ona pokonała wczoraj Maję Joint. Blisko 3 godziny na korcie spędzili Kamil Majchrzak i Zakary Swajda. Polski tenisista dwukrotnie obejmował prowadzenie w meczu, Amerykanin wyrównywał. Ostatecznie było 6-2, 2-6, 7-6, 4-6 i niestety w decydującym piątym secie 3-6.
8: Trudny mecz i spodziewałem się bardzo trudnego meczu. Może na początku to tak nie wyglądało, ale właśnie bardziej nawet niż czwartego i piątego żałuję drugiego. Zwłaszcza, że po pierwszej stracie serwisu od razu przełamałem z powrotem i w bardzo niepotrzebny sposób ponownie oddałem mu serwis, co go zbudowało i nakręciło. I od tamtego momentu zrobił się absolutnie nowy mecz.
6: Analizował Kamil Majchrzak przed kamerami Polsatu Sport. W dużo lepszym humorze dzień w Londynie kończyła Katarzyna Piter. Polska deblistka awansowała do drugiej rundy, grając w parze z Czeszką Anną Siskową. Polsko-czeski duet wyeliminował brytyjską parę Bolter-Watson. Teraz wieści transferowe. Piłkarz reprezentacji Anglii Elliot Anderson zaraz po mundialu przejdzie z Nottingham Forest do Manchesteru City i ma być to największy transfer brytyjskiego piłkarza w historii. Za uwaga, 116 milionów funtów. O tym usłyszą jeszcze Państwo w porannych serwisach. Rosyjski hokeista Aleksander Owieczkin natomiast nie ma zamiaru ruszać się z Washington Capitals. Właśnie przedłużył on kontrakt i szykuje się do swojego 22. sezonu w NHL. I jeszcze akcent górski na koniec. Andrzej Bargiel nie przestaje zachwycać. Nasz ski alpinista poinformował wczoraj, że zdobył 9. co do wysokości szczyt globu Nanga Parbat bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z nagiej góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. Gratulujemy i zachwycamy się jak zawsze. Za godzinę mundialowe studio.
0: Spójrzmy na to, co nam przygotowała mama natura na dziś. No, jest lepiej niż tydzień temu, to na pewno. W dzień na większości terenów zachmurzenie umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego, na północy i miejscami również na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Warmii także burze. Temperatura od 19 stopni w Gdańsku, 20 w Bydgoszczy, Olsztynie i Toruniu, 21 stopni w Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim i w Suwałkach, 22 w Szczecinie, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach, Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie, Katowicach i Opolu. Najcieplej 23 stopnie wskażą termometry w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie i Radomiu. Jeszcze wiatr. Wiatr na większości terenów umiarkowany i dość silny na zachodzie i w centrum w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni, na wybrzeżu miejscami na północy kraju. Wiatr silny, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 75 km na godzinę.
9: Radio 357. kawę latte.

kilka minut temu radziłem, jak sobie radzić jetlagiem, żeby przespać w samolocie. Po powrocie zachowywać się od razu, czy przestawić się od razu na nowy czas, choćby świat miał się walić, spaść. Pięknie mi dzisiaj to idzie. Iść spać po raz pierwszy na nowy, właściwy strefie czas. Tak zrobiłem, czyli po nieprzespanej nocy w samolocie z czwartku na piątek położyłem się spać zaraz po liście piosenek 357 i w sobotę rano wstałem rześki jak dwa grześki. No, niech tak będzie. Słyszeliśmy także o narciarzu, który po raz kolejny zjechał z wysokiej góry. No to piosenka dnia chyba będzie w temacie. Blauka, Everest.

0: To nasza piosenka dnia, Blauka i Everest. 17 minut po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Pytanie, które bardzo mi się podoba. Dzień dobry, mam na imię Daria i mam pytanie z Księżyca. Czy ryby piją wodę? Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, piją wodę, ale w bardzo różny sposób, w zależności od tego, gdzie żyją. Na przykład ryby morskie, czyli te, które żyją w słonej wodzie, piją wodę aktywnie i bardzo dużo, w dużych ilościach. No bo w słonej wodzie organizm ryby traci wodę przez osmozę. Woda ucieka przez

0: ciało ryby na zewnątrz w kierunku bardziej słonego otoczenia. Więc ryba musi cały czas tę wodę uzupełniać. Więc ryby morskie piją wodę morską w bardzo dużych ilościach, a potem ich skrzela i nerki intensywnie wydalają nadmiar soli. Mam tutaj na myśli rekiny, mam tutaj na myśli tuńczyki, mam na myśli chociażby dorsze. Natomiast ryby słodkowodne praktycznie wody nie piją, albo piją w bardzo małych ilościach, bo w słodkiej wodzie sytuacja jest odwrotna. Woda ciągle wnika do ich ciała, też przez osmozę, przez dokładnie to samo zjawisko. Więc ryby słodkowodne raczej mają nadmiar wody w organizmie niż niedobór. Z kolei te słonowodne mają raczej niedobór niż nadmiar. Słodkowodne raczej się pozbywają wody, nie muszą pić, bo woda i tak do nich wchodzi, czy do nich, nie wiem, przenika przez powierzchnię ich ciała. Oczywiście są wyjątki, jak zawsze. Ryby dwuśrodowiskowe, łososie, węgorze, zmieniają strategię w zależności od tego, czy są w morzu, czy są w rzece. Niektóre ryby denne albo jakieś bardzo prymitywne mają jeszcze inne mechanizmy. Ryby nie mają typowego takiego picia jak ssaki, nie używają, nie wiem, ust, tak, do picia w naszym rozumieniu. Wodę pobierają i przepuszczają przez skrzela, więc ten mechanizm wygląda trochę inaczej niż u nas. Więc tak podsumowując, ryby morskie piją dosłownie jak wielbłądy niemalże. Te słodkowodne piją w cudzysłowie bardziej przez skórę. No więc tak, kończąc, powiem to samo co na początku, tak, piją wodę, ale w bardzo różny sposób, w zależności od środowiska.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 24 minuty po godzinie 7. Piszą państwo różne sposoby na jetlag. Podobno melatonina się sprawdza. Kiedyś próbowałem, akurat w moim wypadku się nie sprawdziła, aczkolwiek sprawdza się na przykład w sytuacjach, kiedy muszę się wyspać przed porannym programem. Wtedy tak, kładę się o godzinie 21, jak te ptoki, spać.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

Oprócz tego, że mamy dziś święto, czy dzień ostrej czerwonej papryczki chili, mamy dzień cioci i wujka, to na 3 lipca przypada Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. W Unii Europejskiej cel na 2025 rok to ograniczenie zużycia lekkich toreb plastikowych do 40 sztuk na osobę rocznie. Już za chwilę z naszym gościem między innymi o torbach foliowych będziemy rozmawiać.

0: Za 28 minut będzie godzina 8.
1: Gość Radia 357.
0: A naszym dzisiejszym gościem jest rzecznik Regionalnych Lasów Państwowych w Poznaniu. Witam serdecznie, pan Tomasz Maćkowiak.
2: Dzień dobry.
0: Panie Tomaszu, czy leśnicy lubią wakacje?
2: To mogę odpowiedzieć troszkę w stylu pana doktora Tomasza Rożka, że to zależy. Jeżeli chodzi o prywatnie, to jest to czas dla nas odpoczynku z rodziną, ale w pracy to jest czas intensywnej służby, bo dużo się w lesie dzieje właśnie w czasie wakacji i o tym dzisiaj możemy parę słów powiedzieć.
0: No właśnie, dziś Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. Te torby foliowe są takim pretekstem do rozmowy. Pytanie, na ile one są realnym problemem w polskich lasach, czy raczej są symbolem większego problemu ze śmieceniem w lasach w Polsce?
2: Raczej są symbolem większego problemu, ponieważ jak Państwo spojrzą w dane, no to nadal ten problem śmieci w lasach w Polsce występuje. On nie znika. Lasy Państwowe w ubiegłym roku zebrały taką ilość śmieci, którą pomieścilibyśmy w 833 tirach. No to jest, myślę, dla Państwa dosyć obrazowe porównanie, ale no dla nas... Jeśli przeliczymy to na pieniądze, dla nas leśników to jest bardzo przykre, ale na pieniądze to możemy za tą kwotę, bo to jest około 30 milionów złotych, moglibyśmy zakupić 44 w pełni wyposażone karetki pogotowia. Także proszę zobaczyć, jaki nadal jest to problem, pomimo tego, że kary zostały w ostatnim czasie zaostrzone.
0: Czy to są śmieci, które wyrzucają turyści pojedynczy, czy raczej jest to problem na przykład nielegalnych wysypisk w lasach?
2: No i tutaj też każda sytuacja jest inna. Jeżeli chodzi o takie miejsca, które są niedaleko takiej znanej sieci gastronomicznej z taką żółtą literą M, to tam widzimy bardzo dużo tego później, niedaleko w tych lasach, i to jest bardzo przykre. Ale znowu, jeżeli mamy takie gabarytowe śmieci, no to cały czas są to opony, jakieś inne elementy, pozostałości z wnętrza samochodów. No, ale też warto tutaj wspomnieć o tym, że też czasami przy dużych miastach to widać, takie odpady z ogrodu lądują w lasach i to też może być zagrożenie, ponieważ te rośliny, które dla nas są ozdobne, dla nas leśników w lesie, no my preferujemy i chcemy mieć rośliny nasze, naturalne, polskie, a nie jakieś obce, które potem mogą stać się inwazyjne, czyli wypierać te nasze rodzime gatunki.
0: No właśnie chciałem zapytać, na ile śmieci w lesie to jest problem estetyczny, a na ile zagrożenie? Właśnie wspomniał pan biologiczne, ale też chemiczne, pożarowe.
2: Tak, dokładnie. I tutaj oprócz tych opon, która, no taka opona szacuje się, że się rozkłada 300 lat w środowisku.
0: Wow.
2: No właśnie. Dodatkowo, jeśli spojrzymy na inne surowce, no troszkę się poprawiło, jeśli chodzi o butelki, bo ten system kaucyjny, rzeczywiście widzimy to w terenie, że jest tego dużo mniej. Puszek i butelek, to na plus, ale no nadal są te gabarytowe śmieci. No i tutaj też lądują czasami rozpuszczalniki. W kwietniu tego roku pod Poznaniem w miejscowości Biskupice znaleźliśmy około 30 takich pojemników. No, strażacy przyjechali na miejsce, okazało się, że to jakieś rozpuszczalniki, prawdopodobnie z jakiejś lakierni samochodowej, także znowu, jak to wycieknie taka substancja do środowiska, do lasu, no to skażenie środowiska mamy gotowe. Zagrożenie pożarowe to też istotne. I wiele z tych substancji bywa, że są trujące, mogą rozwijać się bakterie. No i też tak mówiąc szczerze, to takie trochę taki wstyd dla nas Polaków, bo to widzimy, jak przyjeżdżają goście z zagranicy, ze Skandynawii, leśnicy, to się dziwią, że u nas te śmieci w lesie są.
0: Ale też od kilku lat Lasy Państwowe monitorują. To nie jest tak, że pojedziemy do lasu, wyrzucimy śmieć, bo ponieważ no, są kamery, są sposoby na to, żeby takie osoby łapać.
2: Oczywiście i tutaj leśnicy i strażnicy leśni szczególnie, bo to jest grupa pracowników, która się zajmuje właśnie zwalczaniem szkodnictwa leśnego, od lat mają taką zasadę zero tolerancji, ale tutaj mamy też sprzęt. W każdym nadleśnictwie jest posterunek Straży Leśnej wyposażony w fotopułapki, drony. Także często nasi strażnicy, znajdując takie śmieci w lesie, no przeszukują je dokładnie. No i tutaj nawet większość takich dowodów bardzo łatwo po nitce do kłębka dojść, kto te śmieci do lasu wywiózł. Dodatkowo z policją działamy, także tutaj te przede wszystkim właśnie kamery, czyli fotopułapki, patrole, no i też zgłoszenia od osób, które spacerują w lesie, to jest ta walka właśnie z tym procederem.
0: Co grozi za śmiecenie w lesie?
2: No tutaj mamy artykuł 162 kodeksu wykroczeń i on precyzuje dokładnie, on został znowelizowany, także tutaj mamy mandat, jeśli to są takie, no wyrzucenie takiej tej torebki foliowej, od której zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, to do 500 zł było, a teraz już jest nie mniej niż, także to jest ważna zmiana, czyli nie mniej niż 500 zł. Jeżeli ktoś zdecyduje się zakopać jakieś śmieci, to już jest nie mniej niż 1000. A w przypadku śmieci, które zagrażają w środowisku, to sprawa ląduje, od razu idzie wniosek do sądu o ukaranie i tam sąd wtedy może nawet do 5000 zł nałożyć taką grzywnę lub karę aresztu od 5 do 30 dni. No ale jeszcze oprócz tego, że te śmieci znajdziemy, to jak złapiemy taką osobę, dodatkowo jeszcze mandat za wjazd do lasu, także to może się dosyć dotkliwie skończyć dla takiej osoby. No i o to też w tym chodzi. Mówię, ta zasada zero tolerancji tutaj jest najważniejsza.
0: No dobrze, to co robić ze śmieciami? Bo tam, gdzie człowiek, tam śmieci. Co powinniśmy robić ze śmieciami, jeżeli jesteśmy w lesie? Wynosimy je ze sobą, no, rozumiem.
2: Przede wszystkim, tak jest. To jest najważniejsza zasada i my leśnicy co roku namawiamy i wiele osób się włącza w tą akcję. Zabierz 5 z lasu, czyli zabierz po prostu śmieci z lasu, weź ze sobą torbę, no i pozbieraj te śmieci, czyli nie zostawiamy śladów w lesie po sobie. Po prostu to jest najważniejsza i taka zasada, którą powinniśmy zapamiętać, żeby śmieci zabierać ze sobą. My nawet celowo na takich miejscach, właśnie w miejscach w lesie, likwidujemy kosze i edukujemy, bo zauważyliśmy, że jak tych koszy mieliśmy więcej w latach ubiegłych, to tych śmieci nie ubywało, wręcz przeciwnie, były podrzucane. Także tutaj właśnie też w ten sposób zachęcamy, namawiamy, edukujemy i apelujemy o to, by śmieci ze sobą zabierać.
0: Ale kosze w dalszym ciągu można znaleźć w różnych miejscach.
2: Tak, przede wszystkim na parkingach leśnych, miejscach postoju, czy też przy siedzibach nadleśnictw, czy też przy takiej infrastrukturze turystycznej, edukacyjnej, tam wtedy znajdziemy takie pojemniki, ale gdzieś na szlakach kiedyś były ustawiane, teraz już tego nie robimy. Chodzi o to, byśmy wszyscy pamiętali o tym, by te śmieci ze sobą z lasu zabierać.
0: I nie zakopywać.
2: I nie zakopywać, oczywiście, że tak, nie wolno tego robić. Tutaj to podlega karze, a odpady chemiczne, jak już ktoś zostawi toksyny, to w ogóle tutaj ten kodeks wykroczeń w tym momencie przestaje działać, bo wchodzimy na inny poziom, bo to jest traktowane jak przestępstwo, także mamy już inny kodeks. No także to te kary zostały w ostatnim czasie rzeczywiście zaostrzone.
0: Dziękuję bardzo. Rzecznik Regionalnych Lasów Państwowych w Poznaniu, pan Tomasz Maćkowiak, był gościem poranka w Radiu 357.
2: Dziękuję.

510-357-357. Można do nas przesyłać głosówki, można przesyłać tekstówki, można pisać do mnie jarosław.juszkiewicz@radio357.pl. Pan Tomasz, panie Jarosławie, podejrzałem na Facebooku, że ma pan akwarium morskie. Jak pan sobie radził w czasie upałów? No cóż, miałem oczywiście, jak wielu akwarystów, trudny wybór, albo skierować wentylator na siebie, albo na akwarium. Wybrałem akwarium, ale mówiąc zupełnie poważnie, wydrukowałem na drukarce 3D taką ramkę na wentylatory komputerowe, no i tak wykorzystałem. Czy mam jeszcze jakieś zwierzęta? Dopytuje pan Tomasz. Tak, 4 koty, psa i niedawno odziedziczyłem żółwia greckiego.

0: Co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce jest jednoosobowe. To jeden z najwyższych wyników w całej Unii Europejskiej. Teraz przyjrzymy się takim singlom w różnym wieku, od 20-latków do emerytów.
1: Żyjemy sobie z psem i dobrze. No.
2: Czasy się zmieniły. Tak kiedyś jest. Tak nie było.
3: To ludzie tacy sami w czterech ścianach siedzą?
2: No, tak siedzą. Większość tak.
4: Z jednej strony mamy do czynienia oczywiście z tymi klasycznymi singlami i przede wszystkim ludźmi młodymi, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwa domowe.
5: Maciej Kikta, ekonomista.
4: A z drugiej strony struktura społeczna i starzejące się społeczeństwo, w którym żyjemy, sprawia, że coraz częściej też osoby starsze prowadzą jednoosobowe gospodarstwa.
6: Wzrost osób, które żyją w takiej kategorii statystycznej, jaką GUS nazywa jednoosobowe gospodarstwa domowe, to żadne zaskoczenie.
5: Mariusz Zielonka, główny analityk Konfederacji Lewiatan.
6: Działają tutaj dwa czynniki. Pierwszym jest czysta demografia. Mamy coraz więcej osób starszych. Jednocześnie mamy coraz wyższy wiek życia w zdrowiu i trwania życia ogółem.
7: Ja jednoosobowo.
8: Córka się wyprowadziła.
2: No ja koleżanka tak. Tu jednoosobowo.
3: Ale jak tak się samemu żyje?
8: Bardzo dobrze mi. Nie narzekam.
2: W większości to są młodzi, którzy są sami.
6: Drugi czynnik wydaje się także oczywisty. Po prostu młodzi Polacy, młode Polki nie wchodzą w związki. Raz, że mamy coraz bardziej zachwiane umiejętności społeczne. Dwa, już na poziomie nawet deklaracji politycznych widać potężny rozjazd między kobietami i mężczyznami, co bardzo utrudnia porozumienie się. I paradoksalnie nigdy w historii nie byliśmy tak mocno połączeni, a jednocześnie tak daleko od siebie. To powoduje, że w ogólnej kategorii statystycznej GUS-u jest widoczny, wyraźny wzrost liczby osób żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych.
2: Widzę po swoim synu. On nigdzie prawie nie wychodzi, albo jak idzie, to kiedyś z kolegami wychodził, a teraz to komputer i siedzi.
9: Jeśli mówimy o młodych osobach, często to, że się jest singlem, to jest kwestia nie konieczności, tylko wyboru.
5: Marek Zuber, ekonomista, wykładowca Akademii WSB.
9: Jeśli wyboru, no to pewnie to są osoby nastawione bardziej na konsumpcjonizm, na wydawanie pieniędzy. Trzeba jakoś zagospodarować tę możliwość. No i to jest oczywiście konkretny obszar, na który nakierowuje się bardzo wiele przedsiębiorstw, dostarczając właśnie różnego rodzaju usługi czy towary.
10: Absolutnie, człowiek jest stworzony, żeby żyć w gronie i w stadzie. I ja nie sądzę, żeby ktokolwiek wybierał samotność. Ja myślę, że po prostu samotność bierze się z naszych polityczno-socjalnych warunków.
4: Pracujemy coraz więcej, jesteśmy coraz bardziej zapracowanym społeczeństwem. Kultura wychodzenia do czy barów, czy restauracji w Polsce nie jest tak popularna jak za naszą zachodnią granicą. I często po prostu nie mamy gdzie poznawać nowych ludzi. Zostają nam miejsca pracy, ale wiadomo, że romanse w pracy często nie kończą się najlepiej. I miejsca, w których możemy przelotnie kogoś spotkać, ale coraz częściej brakuje nam odwagi w przykładowym, w tym przysłowiowym zagadaniu do kogoś i nawiązaniu jakiegokolwiek kontaktu.
0: O życie w pojedynkę z różnych powodów pytał Tomasz Jeleński.

0: Głosówka.
1: Dzień dobry, pozdrawia słuchaczka Kasia z Trójmiasta. Chciałam nawiązać do tematu śmieci. Śmieci to też są obcięte rośliny. Ja mieszkam w miejscu, w którym jest bardzo dużo ogródków działkowych i niestety wszystkie obcięte rośliny lądują w lesie. No, tutaj pan rozmówca wcześniejszy wspominał o zagrożeniu pożarowym. I proszę sobie teraz wyobrazić, że taki chrust sobie leży wokół tych działek porzucony w lesie, no i stanowi realne zagrożenie. Więc działkowcy, znajdźcie sobie inny sposób na utylizację śmieci. Pozdrawiam.
0: Głosówka.
2: Dzień dobry. Niestety bardzo często spacerując po okolicznych lasach, w okolicach, gdzie prowadzone są prace leśne, widzę, że śmieci zostawiają pracownicy leśni. Zawsze tam, gdzie są wycinki, jest mnóstwo butelek, puszek, szmat, reklamówek, butelek po oleju do pił. Proszę zwrócić na to uwagę, aby prowadzone prace były prowadzone pod nadzorem, który spowoduje, że las po takich pracach jest po prostu wyczyszczony.
3: 510-357-357 to nasz numer telefonu. Czekamy oczywiście na głosówki, czekamy na maile. jarosław.juszkiewicz@radio357.pl. Napisał pan Radosław: niestety głupota ludzka ze śmieciami nie zna granic. Znamy to z autopsji, mieszkając w Liverpoolu. Śmieci dosłownie walają się po ulicach, nie wspominając już o tym, że tereny zielone są notorycznie zaśmiecane przez pozbawionych myślenia osobników, ale duża w tym wina miasta, które dosłownie nic z tym nie robi. Napisałem o tym artykuł w polonijnym portalu. Ale pozytywnie kończąc, w najbliższą niedzielę zbieramy się w ikonicznym Everton Park, by przez 3 godziny wraz z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi oczyścić park przez trzy godziny w rytm muzyki lokalnych artystów, którzy będą nas w tym wspierać. Tak sobie myślę, panie Radku, gdybyście te akcje zorganizowali w latach 60., jacy lokalni artyści mogliby zagrać?

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Właśnie minęła godzina 8, jest piątek, 3 lipca 2026 roku. Czas na kolejny serwis informacyjny, który przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
2: Liczba ofiar ataku na Kijów, do którego doszło wczoraj rano, wzrosła do 30. Akcje poszukiwawczo-ratunkowe wciąż trwają. Zgodnie z decyzją mera Kijowa Witalija Kliczki, piątek jest w stolicy Ukrainy dniem żałoby. Kolejny wątek w aferze w warszawskim szpitalu południowym. Portale Onet i Zero ujawniły, że koordynator tamtejszego prosektorium miał promować firmę pogrzebową wspólniczki. W prosektorium obowiązywał również cennik dotyczący wydania zwłok czy przygotowania ciała zmarłego. Prokurator Antoni Skiba mówi jednak, że to za mało, żeby wszcząć postępowanie.
3: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
2: Szpital Południowy rozwiązał umowę z Arturem Chrabowskim, który pełnił funkcję koordynatora prosektorium. Prokuratura prowadzi już dwa inne postępowania w związku z placówką. Jedno dotyczy pracy lekarza Dawida Kacprzyka, drugie nadzoru miasta stołecznego nad placówką. Wracamy do sprawy martwych ryb w zbiorniku w Pilchowicach. Plan na najbliższe dni obejmuje natlenianie wody dodatkowymi pompami i zatrzymanie spływu mułu ze zbiornika. Te działania mają ograniczyć katastrofę ekologiczną. Woda została spuszczona ze zbiornika ze względu na remont zapory, a zanieczyszczenia wymywane z jego dna spływają rzeką Bóbr. Mieszkańcy mówią, że nad zbiornikiem unosi się uciążliwy zapach, a woda w rzece jest brudna i zamulona. Krzysztof Smolicki z koalicji Ratujmy Rzeki mówił wczoraj w popołudniówce, że problem polega na tym, że rzeka jest uregulowana, a ekosystem zachwiany.
4: W zeszłym roku mieliśmy na tym samym zbiorniku zakwit sinic, po prostu było aż tam zielono, po prostu śmierdziało. Miejscowi gestorzy turystyczni mówili, że po prostu turyści wyjeżdżają, bo się tam nie da w ogóle żyć. Więc w tym momencie mamy ten pomór ryb, który jest po prostu skutkiem tego, że przeprowadzono spuszczenie wody ze zbiornika w sposób nieodpowiedzialny. To znaczy zrobiono to bardzo szybko, w czasie upałów. To nawet nie ten muł, który to oczywiście przyczynił się też do pomoru ryb, ale no przede wszystkim to, że po prostu zabrakło tlenu w wodzie.
2: Ze zbiornika odłowiono już 19 ton martwych ryb. Watykan podjął decyzję w sprawie biskupów lefebrystów, wyświęconych bez zgody papieża Leona XIV. Zgodnie z czwartkowym dekretem zostali ekskomunikowani i nie mogą udzielać sakramentów. Surowe kościelne kary sięgnęłyby również świeckich. O szczegółach Krzysztof Zimoch.
5: Dokument podpisany przez prefekta dykasterii nauki wiary kardynała Wiktora Manuela Fernandeza określa obrzęd dokonany 1 lipca jako czyn o naturze schizmatyckiej. Zarówno biskupi udzielający konsekracji, jak i ci, którzy ją przyjęli, zaciągnęli karę ekskomuniki. Karę tę nałożyli na siebie również świeccy, którzy formalnie przystąpili do stowarzyszenia. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X powstało ponad 50 lat temu, założone przez francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebvre'a jako wyraz sprzeciwu części duchownych wobec reform Soboru Watykańskiego II. Osią niezgody była reforma liturgiczna. Dla członków bractwa nieakceptowalna również była istotna część soborowych reform, otwierających Kościół na dialog z innymi wyznaniami. Decyzja o samowolnych święceniach pogrzebała długi okres negocjacji ze Stolicą Apostolską, jednak Watykan przygotował formalne warunki dla tych, którzy zdecydują się wrócić do wspólnoty katolickiej. Krzysztof Zimoch, Radio 357.
2: Dziękujemy za te relacje. Wracamy do kraju. Po silnych upałach udało się naprawić uszkodzenia torów i trakcji elektrycznej. Jednak Piotr Hamarnik z PKP PLK zapewnia, że służby są nadal w gotowości.
6: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
2: Odwołane pociągi, wielogodzinne opóźnienia oraz skwar w wagonach bez klimatyzacji to efekt bardzo wysokich temperatur. Te na szczęście już spadły. Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, mówi, że już w zasadzie nie ma większych zakłóceń.
7: Obecnie na 180 pociągów w ruchu, 160 jedzie punktualnie lub z opóźnieniem nie większym niż 30 minut.
2: Kolejarze zapewniają, że w najbliższych dniach sytuacja powinna wrócić do normy. powodu upałów i zbyt małej ilości opadów w Polsce panuje susza. Wiele samorządów apeluje cały czas o oszczędzanie wody. Takie komunikaty wysłała do mieszkańców m.in. gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi, żeby nie podlewać ogrodów, nie napełniać basenów i nie myć aut. Warto natomiast gromadzić deszczówkę.
8: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem ze dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
2: Mówił jeden z mieszkańców gminy. Według prognoz w przyszłym tygodniu mają wrócić wyższe temperatury.
9: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
1: I Sebastian Kierzek.
10: Była dominacja Hiszpanów, były wielkie emocje w starciu Portugalii z Chorwacją i wreszcie nad ranem awans Szwajcarów. W Polsce dzień się rozpoczyna, za oceanem zakończył się kolejny dzień mundialu. Trzeba powiedzieć, że ciekawy dzień. Pierwsi na boisko w Los Angeles wyszli Hiszpanie i Austriacy. Hiszpanie od pierwszych minut przejęli inicjatywę i akurat w tym meczu wątpliwości żadnych nie było. A trafiali ci dwaj panowie. Ten pierwszy to nawet dwa razy. Rozpędzeni Hiszpanie zdobyli zatem 3 gole i znowu nie stracili żadnej bramki. Mówię znowu, bo padł przy okazji pewien rekord. Unai Simon został właśnie najdłużej niepokonanym bramkarzem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Czyste konto zachowuje już przez 519 minut. Składają się na to mecze na mundialu w Katarze oraz wszystkie spotkania tegorocznego mundialu. Czy ktoś wreszcie strzeli bramkę Hiszpanom? No to jest pytanie. Prawie cały mecz rozegrał Lamine Yamal, który już czeka na starcie z Cristiano Ronaldo. Mistrzostwa świata to najważniejsze rozgrywki. Każde dziecko marzy o grze w piłkę nożną, a ja myślę tylko o spełnieniu mojego marzenia, czyli wygraniu mundialu z Hiszpanią. Stopniowo wracam do formy. Znowu mogę szybko biegać i dryblować. Jestem już w 100% gotowy do gry. Od momentu wyjścia z hotelu do ostatniego gwizdka po prostu dobrze się bawię. Zagrać przeciwko Cristiano Ronaldo to byłby zaszczyt. Mówił Lamine Yamal, gdy jeszcze nie znał rozstrzygnięcia meczu Portugalia-Chorwacja. Teraz już wiemy, że do wspomnianego zaszczytu może dojść, bo w 1/8 finału naprzeciw siebie staną właśnie Hiszpanie i Portugalczycy. I to bez dwóch zdań będzie wielki hit mundialu. No ale przecież tak właśnie określano też dzisiejsze starcie z Chorwatami. I ci z Państwa, którzy wytrwali w nocy, pewnie potwierdzą, że nie żałują. Co prawda w pierwszej połowie bramki nie padły, ale druga odsłona to wynagrodziła. Była 53. minuta. To fragment transmisji w TVP.
11: Stanisic, dobre zagranie, szansa i Perisic, gol! Chorwacja prowadzi z Portugalią!
10: Prowadziła po golu 37-letniego Iwana Perisicia, ale cóż tam 37 lat. Niedługo później z rzutu karnego wyrównał gracz mający lat 41.
11: Najmłodszy, najstarszy strzelec z Portugalczyków w historii na mundiala Cristiano Ronaldo! 1-1!
10: Cristiano strzelił swoją 11. bramkę na mundialu w 26. występie, ale co ważne, został dziś także najstarszym strzelcem gola w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. A w końcówce meczu Portugalii z Chorwacją było wszystko. Wymiana ciosów, słupek, nieuznane bramki. Tę uznaną bramkę strzelili Portugalczycy w 94. minucie, gdy wydawało się, że potrzebna będzie dogrywka.
11: Leo, dobre dośrodkowanie i gol! I zmieniło się! I to jest super rezerwowy Gonzalo Ramos! Tylko on był pod bramką Dominika Livakovicia, a jednak Portugalia odwraca wynik!
10: I było to jedno z najlepszych spotkań tego mundialu. Po ostatnim gwizdku kamery uchwyciły serdeczny uścisk kolegów niegdyś z Realu Madryt, Cristiano Ronaldo i Luki Modricia. Piękny przykład, oni dają przykład młodszym. Wiek to tylko liczba. Cristiano Ronaldo i Luka Modric są ikonami sportu. To wspaniałe oglądać ich na boisku. Tak skomentował pojedynek tych wybitnych piłkarzy trener reprezentacji Portugalii Roberto Martinez. Mecz 1/8 finału Hiszpania-Portugalia zaplanowano na poniedziałek. I co ważne, myślę, że ważne dla nas wszystkich, godzina tego meczu to 21 polskiego czasu. Zatem w poniedziałkowy wieczór czekamy na piłkarski spektakl. Na swojego rywala jeszcze musi poczekać Szwajcaria. Szwajcarzy czekają od nieco ponad godziny. Dziś nad ranem dość pewnie pokonali Algierię. W Vancouver trafiali Embolo Indoje. Szwajcaria-Algieria 2-0. Dziś wieczorem mundialowe emocje rozpocznie starcie Australii z Egiptem. O północy Leo Messi i jego Argentyna zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka. I coś czuję, że ta północ nie będzie problemem dla wielu kibiców.
1: spójrzmy na mapę pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego, na północy miejscami na południu kraju prognozowane przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Warmii lokalnie mogą pojawić się burze. Temperatura od 19 stopni w Gdańsku, im bardziej na południe, tym cieplej, 20 stopni w Bydgoszczy, Olsztynie i w Toruniu, 21 stopni w Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim i w Suwałkach, 22 stopnie w Szczecinie, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach, Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie, Katowicach i Opolu. Najcieplej 23 stopnie wskażą termometry w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie i Radomiu. A wiatr umiarkowany, dość silny na zachodzie i w centrum w porywach do 60 km na godzinę. Tam zachodni i północno-zachodni, na wybrzeżu i miejscami na północy kraju wiatr okresami silny w porywach do 80 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni.
9: Radio 357. Kafe

0: potem głosówkę i odezwał się również do nas jeszcze raz pan rzecznik. Nawiązując do głosówki, że śmieci zostawiane są po pracach leśnych, to wygląda to tak, że każdorazowo leśniczy po takich pracach sprawdza, kontroluje powierzchnię i podpisuje protokół odbioru. Także jeśli rzeczywiście jakieś śmieci pozostawią pracownicy wykonujący usługi leśne, muszą je uprzątnąć. Tyle jeśli chodzi o śmieci w lesie. A już teraz zapraszam państwa na sobotę.
1: Czy latem naprawdę odpoczywamy? A może tylko przenosimy stres z biura na plażę? 4 lipca zapraszam na wyjątkowe, plenerowe wydanie audycji I żyj długo i szczęśliwie. Spotkamy się na żywo w Centrum Praskim Koneser, gdzie w gronie dziennikarzy Radia 357 porozmawiamy o tym, jak znaleźć zdrową równowagę między pracą a życiem i nie zgubić sensu wakacji w codziennym pośpiechu. Jeśli mają państwo ochotę na chwilę oddechu i inspirującą dyskusję o zdrowiu, dobrostanie i odpoczynku, proszę do nas dołączyć. Zapewniamy letnią atmosferę i wygodne leżaki. I żyj długo i szczęśliwie, audycja na żywo w sobotę z Centrum Praskiego Koneser. Zapraszam, Grażyna Morek.
0: A z autorką już za chwilę porozmawiamy na antenie Radia 357, powiemy więcej o tej specjalnej audycji.

0: Już jutro audycja plenerowa i żyli długo i szczęśliwie. Razem z nami jest autorka Grażyna Morek. Witam cię, Grażyno.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Będzie o odpoczywaniu.
1: Tak, będzie odpoczywanie, o tym, czy my umiemy jeszcze odpoczywać, jak
0: nie.
1: To robimy, bo... No i słuchaj, Jarku, właśnie będzie reprezentant poranka jutro z nami, między innymi Marcel, którego będę... To jest, kiedy trzeba zjeść śniadanie o 4 rano, a położyć się o 21, kiedy jest czas na odpoczywanie codziennie. No i jak wyglądają wtedy urlopy? Czy łatwo wskoczyć w taki bardziej letni, wakacyjny rytm? Czy potrzeba trochę czasu? I co robić? Odsypiać? Czy da się w ogóle odespać niedospanie? Będę o tym jutro rozmawiać między innymi z psycholożką Haliną Piasecką, ale z naszymi dziennikarzami, właśnie ze wspomnianym Marcelem, będzie też Klimek, Marcin Klimkowski i Kasia Pasierbik. I będę ich pytać o ich sposoby na odpoczywanie, na taki tak zwany work-life balance, czy to jest w ogóle możliwe, czy coś takiego jak pracowakacje, czyli też z angielskiego workation, czy to się w ogóle sprawdza? No kto nie jeździł z komputerem na urlop, ten palec pod budkę? Ja często jeżdżę, bo sprawy gonią. No więc co zrobić, żeby te sprawy może odłożyć na bok? O tym będziemy jutro rozmawiać. I bardzo Państwa wszystkich serdecznie zapraszam do Centrum Praskiego Koneser. To jest na warszawskiej Pradze, przy placu Konesera 8. Ruszamy jutro o 15. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, ale mamy też plan B, gdyby padało, także zapraszamy, będziemy tam na Państwa czekać.
0: To a propos jetlagu, rzeczywiście pomyślałem, że Marcel musi mieć taki jetlag permanentny, prawda?
1: Tak,
0: ma odwróconą dobę. Ale jak mówiłaś o pracy w czasie wakacji, dobrze, przyznam się do czegoś. Otóż ja jeżdżę na wakacje co roku do Włoch i zawsze mam ze sobą mikrofon i laptopa, dlatego że jako lektor muszę być przygotowany na nagrywanie w każdej sytuacji, nawet jak szyszki walą w samochód, który zaparkowałem pod drzewem piniowym. No i to chyba nie jest dobry sposób na spędzenie wakacji. Ja tak sobie myślę, że wiele osób dopiero po 2 tygodniach, czyli kiedy już mija czas urlopu, zaczynają dopiero wchodzić w ten rytm urlopowy i odpoczynkowy.
1: No i są specjaliści, którzy twierdzą, że tak naprawdę nasz urlop powinien trwać te 3 tygodnie, właśnie dlatego, żebyśmy w tym trzecim troszeczkę złapali ten taki odpoczynkowy rytm. No ale wiadomo, życie życiem, nie zawsze tak można, właściwie rzadko kiedy tak można, więc będziemy też sprawdzać, no co może zrobić, żeby tak skondensować, żeby być może wcześniej już zacząć czuć ten relaks i wyrobić się w ciągu tych 2 tygodni. Może są na to sposoby.
0: Zapraszamy Państwa do słuchania jutrzejszego plenerowego wydania audycji i żyli długo i szczęśliwie, Grażyna Morek. Bardzo Ci dziękuję, spokojnego dnia Ci życzę.
1: Dziękuję wzajemnie i do usłyszenia jutro.
0: Do usłyszenia.

0: 26 minut po godzinie 8.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry. Ja przyznam, że śmieci w lesie to okropna sprawa, ale dla mnie równie wielkim, jak nie większym problemem są śmieci wzdłuż dróg. To chyba nie jest las, bo nawet jeżdżę dużo rowerem i nawet jak jest las, to zakładam, że to jest pas drogowy. Wzdłuż dróg leży cały arsenał napojów, opakowań z różnych fast foodów, puszek, butelek, szklanych, aluminiowych. No po prostu wszystko tam leży i nieraz widziałem z samochodu, który mnie mijał, jak przez okno poleciał śmieć. Także nie tylko lasy powinny dbać o czystość, ale też zarządcy dróg powinni dbać o czystość wzdłuż tych dróg. Pozdrawiam serdecznie.
0: W pełni się zgadzam. Czekamy na Państwa głosówki i czekamy na telefony. 510-357-357. Można również pisać do mnie. jarosław.juszkiewicz@radio357.pl. Tekstówka od pana Artura. Jadę do pracy, słucham pana i pana doktora Rożka, czy ryba piła. Tak, wczoraj piła. Dzisiaj ma się całkiem nieźle. Sprawdziłem. Akwaryści doskonale wiedzą, że jest wiele ryb o śmiesznych nazwach, poza oczywiście rybą, piłą czy młotem. Jest także konik morski, który wcale nie jest konikiem, pławi konik, żabnica, która nie jest żabą, motylek, zebra, pawie oczko. No i oczywiście mam dwie takie ryby, więc doskonale wiem. Błazenki, które wcale nie są śmieszne. Każdy użytkownik akwarium morskiego, kiedy trafił na złą samicę, gdy włożył rękę do akwarium, doskonale wie, że błazenek potrafi, nie żartuję teraz, bardzo dotkliwie pogryźć.

0: Dziękuję Państwu za wszystkie tekstówki. Panie Jarku, z tym Błazenkiem to niemożliwe.
1: Głosówka.
2: A tak a propos śmieci w lasach i w ogóle wszędzie, to zwróćmy jeszcze na jedną rzecz uwagę. Czy ktoś z Państwa próbował skorzystać z Pszoka? Przecież tam się odbywa po prostu selekcja osób, które próbują legalnie wyrzucić śmieci właśnie nie do lasu, tylko we właściwe miejsce. Jest odstręczanie, odsyłanie ludzi. Przecież Pszoki powinny z otwartymi ramionami przyjąć każdego, kto zadał sobie trud, żeby te śmieci zebrać i tam przywieźć. Człowiek odesłany z Pszoka prawdopodobnie wyrzuci je po prostu gdzieś w lesie.
1: Głosówka.
3: Dzień dobry. W sprawie śmieci jeszcze powrócę do tego wątku. Ja dzwonię z Gliwic i pani tutaj poruszyła taki temat, że śmieci zielone, tak zwane wycinki z działek albo usuwanie jakichś gałęzi i różnych zielonych rzeczy z działek. Otóż jeżeli z działki chcemy wywieźć na Pszok zielone, musimy za to zapłacić, nawet jeżeli jesteśmy mieszkańcem miasta. Z uwagi na to, że nie jesteśmy właścicielem tak zwanego RODOS-u, tylko jesteśmy jego dzierżawcą. Miałem taki przypadek, chciałem wywieźć zielone i za samochód takiego zielonego musiałem zapłacić 70 zł. Czy to jest absurd? Proszę ocenić samemu. Dziękuję bardzo.
0: I jeszcze tekstówka od pana Michała w tym temacie. Niestety zarządca drogi nie jest odpowiedzialny za zaśmiecanie. To bezmyślni. Użytkownicy dróg odpowiadają za ten stan. To jest kompletny brak elementarnego poczucia estetyki i czyste chamstwo. Ciekawe, czy tak samo postępują na własnym podwórku czy w domu. Pozdrawiam. Pozdrawiam panie Michale. Tym bardziej ciepło, że widzę, że napisał pan z Piły.

Panie Jarosławie, pisze pan Darek, chyba musi pan wyjaśnić, dlaczego tylko samica błazenka gryzie, samiec nie gryzie. To nie jest tak jak z komarami, panie Darku. Samce też potrafią pogryźć, ale samice są szczególnie agresywne wtedy, kiedy złożą ikrę i wtedy naprawdę chcą chronić młodych. W temacie śmieci jeszcze napisał pan Grzegorz. Dzień dobry, być może i zarząd dróg powinien sprzątać, ale koszty sprzątania powinni ponosić właściciele fast foodów, szczególnie tych z żółtymi łukami. To jest poziom świadomości klientów. Myślę, że nie tylko żółte łuki, myślę, że uśmiechnięty radośnie dziadek też.

Napisała pani Magda: dzień dobry, z moimi dziećmi bierzemy udział w akcji Czysta Rzeka. Mamy za sobą już chyba 4 akcje i gdy robię pranie z kieszeni ubrań mojego nastoletniego syna, regularnie wyjmuję papierki po cukierkach, chusteczki i tym podobne. Trochę to frustrujące tak przy każdym praniu, no szczególnie chusteczki, których się nie wyjmie z kieszeni, ale to znaczy, że żaden z tych śmieci nie wylądował na drodze czy w krzakach, to prawda. Odnośnie nastoletnich synów i córek zresztą też, trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów, którzy czekają na wyniki egzaminu.

0: Za kwadrans będzie godzina 9. Dzisiejsze kęsy, drodzy Państwo, są wyjazdowe. Dostaliśmy właśnie nagranie prosto z terenu festiwalu Open Air. Na miejscu Katarzyna Błażejewska-Sztur i Nowika będą mówić między innymi o dzisiejszym święcie czerwonych, ostrych papryczek, czyli, ale oczywiście nie tylko.
1: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
2: Jesteśmy na festiwalu Open Air. Ja, Nowika, Kasia Nowicka i Kasia Błażejewska-Sztur. Cześć!
3: Cześć, dzień dobry. Udało nam się spotkać.
2: Udało nam się spotkać i nawet coś słychać. Czy to jest prawda, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Papryczki Chili?
3: Tak, to prawda i myślę, że warto to odnotować i opowiedzieć słuchaczom Radia 357 kilka słów na ten temat. Otóż papryczka chili, mimo że największe jej zbiory, największa uprawa i największe spożycie teraz odnotowywane jest w Indiach, to papryczka chili jeszcze 500 lat temu była tam w ogóle nieobecna, ponieważ rosła sobie spokojnie w Ameryce Środkowej i Krzysztof Kolumb ją przetransportował do Europy, a stamtąd właśnie szybko trafiła dalej na wschód, gdzie stała się właściwie takim jednym z ważniejszych elementów kuchni tamtejszej, co pokazuje, że tradycje kulinarne tradycjami, ale jednak bardzo szybko może się zmienić pod wpływem jednej przyprawy wszystko. I ja chciałabym przypomnieć tylko, że papryka w ogóle jest świetnym źródłem witaminy C i taka dojrzała na słońcu papryka ma jej 2-3 razy więcej niż pomarańcza, z którą witaminę C sobie kojarzymy, więc pamiętajmy, że szczególnie na przykład jeżeli jemy produkty bogate w żelazo, bo mamy niedobory żelaza, no to właśnie dodatek takiej papryki, która ma witaminę C, będzie świetnym połączeniem. Myślę, że też warto zdementować kilka plotek na temat papryczki chili. Między innymi taką, że niestety ona nie jest przyspieszaczem czy spalaczem kalorii. Także nie chudniemy jedząc ostre potrawy. Oczywiście ostre rzeczy działają na receptory bólu i temperatury, więc nam się przez chwilę nasze ciało myśli, że jest mu gorąco, więc nam przez chwilę wydziela się pot, możemy zacząć łzawić, na przykład bardziej się ślinić, możemy dostać nawet kataru, ponieważ nasze ciało stara się jak najszybciej obniżyć temperaturę przez to działanie na te receptory, ale to nie jest tak, że nagle nam jakoś wzrasta bardzo właśnie temperatura w organizmie i my zaczynamy spalać znacznie więcej. I jest też tak, że niektórzy mają większą tolerancję na ostre, niektórzy mniej. Oczywiście można ją troszeczkę wypracować i jeżeli jemy pikantne rzeczy od maleńkości, czyli na przykład właśnie mieszkańcy Indii czy krajów azjatyckich, ale też Ameryki Południowej i Środkowej, jedzą takie rzeczy przez całe życie, no to mają większą tolerancję na ostre rzeczy, ale jest tutaj bardzo ważne również takie genetyczne uwarunkowanie, także kto co lubi, nie zmuszajmy się do jedzenia ostrych rzeczy.
2: Wiesz, trochę śmieję się dlatego, że trochę mnie podłamałaś, bo ja też słyszałam o tym działaniu i powiem Ci, że ja się już tak przyzwyczaiłam do dodawania chili do śniadania, że na pewno z tego nie zrezygnuję. Natomiast liczyłam, że to coś daje, ale na pewno chodzenie z jednej sceny na drugą na festiwalu Open Air może mieć już efekt odchudzający, prawda? Ty lubisz ten festiwal?
3: Ja uwielbiam. Jestem tu, jak wczoraj policzyłam, 9. raz. I uwielbiam właśnie nabijanie tych kroków i chodzenie między scenami i tańczenie i skakanie na różnych koncertach. Najfajniejsze jest właśnie takie dla mnie odkrywanie różnych rzeczy i mimo, że przygotowuję się w jakiś sposób przed przyjazdem i słucham różnych wykonawców, no to jednak na żywo to wypada zupełnie inaczej, więc to chodzenie i szwendanie się jest dla mnie o wiele fajniejsze niż nawet nastawianie się na jakiś jeden konkretny koncert, na który przyjadę.
2: A dziś na co się nastawiasz? Jest czwartek, czyli drugi dzień festiwalu.
3: No właśnie, dziś jakoś mocno nie jestem na nic nastawiona. Przyszłam bardzo otwarta. Wczoraj bardzo czekałam na koncert DXX i byłam na nich kilkanaście lat temu tu właśnie. I było równie miło, jak wspominałam, ale na przykład wczoraj zupełnie przez przypadek trafiłam na koncert Viagra Boys. No i jest to niesamowite odkrycie, które na pewno zostanie ze mną na dłużej.
2: Tak, ja też ich nie znałam wcześniej, przyznam, bardzo mi się podobają, no i David Byrne, ale więcej słów ode mnie dziś jeszcze w audycji Złodziej Czasu, a dziś bardzo dziękujemy Katarzyna Błażejewska-Sztur i Nowika. Do usłyszenia i zachęcamy do przyjeżdżania tutaj, jak nie w tym roku, to za rok.

Bardzo dziękuję za wszystkie tekstówki i głosówki, które Państwo dziś do nas przysłali. Jeszcze a propos śmieci. Pani Beata, z dzieciństwa pamiętam, było to około 50 lat temu, że dziewczynki robiły w ziemi sekret. Zakopywało się na przykład kwiatki, przykrywało szkiełkiem i zasypywało. Teraz pewnie już taka zabawa by nie przeszła. No pewnie nie. Czasy się zmieniają. Ja też robiłem takie sekrety, muszę przyznać, ale częściej, przyznaję, bawiłem się w czterech pancernych. Dziś pewnie też nikt już tego nie robi. I jeszcze jedna wiadomość od pani Kamili. Tekstówka, wspominam o tym przy każdej możliwej okazji, więc dziś to też zrobię. W aplikacji mObywatel można zgłosić nielegalnie porzucone odpady. Polecam to zrobić, bo wtedy właściciel terenu jest zobowiązany, żeby te śmieci usunąć. Pozdrawiam. A ja polecam aplikację mObywatel. Jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o Unię Europejską. Można sprawdzić wiele rzeczy, można zastrzec swój PESEL, albo na przykład sprawdzić punkty karne. Sprawdzałem przed chwilą. 5 punktów zarobionych w Rudzie Śląskiej ciągle wisi.

0: Minęła właśnie godzina 9, jest piątek, 3 dzień lipca. Czas na kolejny serwis informacyjny w Radiu 357. Monika Mędrow-Karbowska.
1: Pożar ładowni statku stojącego przy nabrzeżu szczecińskim w porcie Gdańsk. Z ogniem walczy 17 zastępów Straży Pożarnej, w tym dwa statki gaśnicze. Służby informują, że akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski pozbawieni statusu uchodźców. Byłym ministrom odebrały go Węgry. Unieważniono również ich dokumenty podróży. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że polskie organy mają teraz otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry.
2: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
1: Wniosek o ekstradycję rozpatrzy amerykański sąd. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha spotka się dzisiaj w Warszawie z Radosławem Sikorskim. Rozmowa ministrów ma dotyczyć m.in. kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, które są napięte po decyzji ukraińskiego prezydenta o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych na cześć UPA.
3: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
1: Mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Do tego pomysłu nie jest przekonany Krzysztof Bosak z Konfederacji.
4: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do Panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
1: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się w czasie z pracami Sejmu, który dziś ma się zająć prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. W Madrycie premier Pedro Sanchez zainaugurował nowe biuro Międzynarodowej Organizacji Turystycznej. Podkreślił, że turystyka XXI wieku musi opierać się na globalnej odpowiedzialności, a budynek w stolicy to, jak mówił, miejsce, które patrzy w przyszłość, nie zapominając o przeszłości. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
5: Instytucja przeniosła się do dawnego Palacio de Congresos. Przez dekady był to jeden z kluczowych obiektów konferencyjnych w Hiszpanii. Po zamknięciu w 2012 roku jego przyszłość długo stała pod znakiem zapytania. Teraz wraca do życia jako nowa siedziba organizacji turystycznej ONZ. Władze liczą, że inwestycja wzmocni pozycję Hiszpanii jako globalnego centrum turystyki i kongresów. Hiszpania chce być miejscem spotkań, mówił premier Pedro Sanchez. Tymczasem w Barcelonie trwa spór o masową turystykę. Miasto chce podnieść opłatę dla pasażerów rejsów wycieczkowych z 11 do nawet 30 euro dziennie. Zmiana miałaby objąć krótkie postoje poniżej 12 godzin. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Władze argumentują, że tacy turyści generują duże obciążenia, a małe korzyści dla miasta. Barcelona przyjmuje rocznie około 4 milionów pasażerów i pozostaje jednym z największych portów wycieczkowych świata. Żeby w tym roku zjeść maliny, agrest czy porzeczki, trzeba będzie głębiej sięgnąć do portfela. Ostatnie upały sprawiły, że te owoce będą na wagę złota. Plantatorzy muszą zaorać zniszczone uprawy.
6: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
7: To 100% pójdzie w glebę.
1: Żalą się ogrodnicy z Klementowic na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że szansa na odszkodowania jest, a komisje oceniające rozmiar strat wkrótce podejmą działania.
8: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dzisiaj.
1: Jak szacuje Związek Sadowników, w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. W porannych serwisach to wszystko. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Oli Żaczek.
0: Czas na sport i Sebastian Kierzek.
9: No to jeszcze raz o poranku mundialowe przypomnienie. Hiszpania, Austria 3-0, Portugalia, Chorwacja 2-1 i wreszcie Szwajcaria, Algieria 2-0. Tak było dziś na Mistrzostwach Świata. Elektryzująco zapowiada się poniedziałkowe starcie 1/8 finału pomiędzy właśnie Hiszpanią i Portugalią. Mundial trwa, a piłkarscy agenci nie próżnują. O największym transferze w dziejach brytyjskiego futbolu teraz Kacper Klasiński.
10: Manchester City rozbił bank i pobił angielski rekord transferowy. Obywatele zapłacili 116 milionów funtów za pomocnika Nottingham Forest, Eliota Andersona. 23-latek ma za sobą 2 udane sezony w barwach Forest, podczas których zapracował sobie na opinię jednego z najbardziej utalentowanych pomocników w lidze. Imponował wszechstronnością, zarówno odgrywając istotną rolę w fazie progresji akcji, jak i dobrą postawą w destrukcji. W obu tych aspektach plasował się w ścisłej czołówce Premier League na swojej pozycji. Świetna forma sprawiła, że Anderson stał się kluczową postacią reprezentacji Anglii Thomasa Tuchela, z którą pojechał na mundial. Wystąpił w podstawowym składzie w każdym z jej 4 spotkań na turnieju. Udział w Mistrzostwach Świata sprawił, że część formalności zostanie dopięta po tym, jak Anglia skończy walkę na boiskach w Ameryce Północnej. Oba kluby potwierdziły już jednak finalizację transakcji. Dotychczas najdroższym angielskim piłkarzem był partner Andersona ze środka pola reprezentacji, Declan Rice. Kosztował Arsenal 105 milionów funtów. Kwota ta została więc pobita o 11 milionów. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielski espresso.
9: Dziękujemy Kacperowi i pozostańmy w Anglii, bo tam jak wiadomo trwa najważniejszy tenisowy turniej, czyli Wimbledon. Mówiłem już o wynikach wczorajszych, o awansie Igi Świątek w singlu i Katarzyny Peter w deblu. Mówiłem o tym, że odpadł niestety Kamil Majchrzak. To teraz popatrzmy do przodu. Dziś w trzeciej rundzie zagra Hubert Hurkacz, a jego rywalem rozstawiony z numerem 21, Amerykanin Tommy Paul.
11: O, zdecydowanie trudnym też, no w Queens był w finale, więc na pewno będzie to nie lada wyzwanie, więc zobaczymy jak zagram ten mecz.
9: Mówił Hubert w Polsacie Sport, a no zobaczymy. Huberta Hurkacza i Tommy'ego Paula zobaczymy na korcie drugim. Będzie to trzecie w kolejności spotkanie od godziny 12. Wcześniej jeden mecz panów, jeden mecz pań, a zatem pewnie około 16, może 17, początek pojedynku Hurkacz-Paul. I dorzucę kolarstwo na koniec, ale jeszcze nie o Tour de France, to od jutra. Do jutra z kolei u nas w kraju trwa wyścig Solidarności i Olimpijczyków. 3 pierwsze etapy wygrał Marceli Bogusławski. Na wczorajszym 3. etapie z metą w Skierniewicach wyprzedził Radosława Frontczaka oraz Holendra Larsa Roufera. Zakończenie wyścigu, tak jak wspomniałem, w sobotę, w dzień startu Tour de France. W sporcie o poranku to wszystko, wracam do Państwa po godzinie 16.
0: I jeszcze o pogodzie słów kilka. W dzień na większości terenów zachmurzenie umiarkowane, okresami jedynie może wzrastać do dużego. Na północy i miejscami również na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Warmii także burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze kraju od 20 do 24 stopni, najcieplej lokalnie na południowym wschodzie, tam do 26 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny na zachodzie i w centrum, w porywach do 60 km na godzinę. Na wybrzeżu i miejscami na północy kraju wiatr nawet osiągnie prędkość do 90 km na godzinę. Zachodni, północno-zachodni, w górach porywy wiatru do 75 km na godzinę.
12: Radio 357.
0: Dzień dobry, drogi Marcelu.
13: Dzień dobry, ale masz fajny wiatrak.
0: Słychać go? A ty go nie widzisz, ty mnie widzisz.
13: Ja cię widzę.
0: Ja cię nie widzę, ty mnie widzisz. Tak, mam wiatrak, którego nie słychać na szczęście. Nie. No nie dałoby się inaczej. Jak ty przeżyłeś te upały?
13: Spokojnie, po prostu, wiesz, bez gwałtownych ruchów, pośpiech poniża, wiadomo, więc spokojnie, trzeba delikatnie jakoś przejść przez to, ale nie, no jakoś tam poszło. Elegancko. Mam dwie sprawy do ciebie, ponieważ
0: tak.
13: Nasz system aplikacyjny jest taki, że o 9 nastąpiła zmiana adresu i wszyscy, którzy wysłali tekstówki do ciebie, to one trafiły do mnie.
0: O!
13: Więc muszę ci przekazać dwie wiadomości. Jeden pan się ucieszył, że ten pan, co ostrzega na drodze, też dostał mandat.
0: Tak, zdarzyło mi się to nieraz.
13: To jest jedna rzecz. A druga rzecz, panie Jarosławie, melduje, że kult czterech pancernych jest nadal żywy, przynajmniej u mojego 10-latka, więc wiesz, nie jesteśmy sami, bo ja też.
0: Bardzo się cieszę. To jeszcze jedna rzecz a propos mandatu. Nigdy o tym nie mówiłem w radiu, ale kiedyś zatrzymała mnie policja i chciałem się wymigać od mandatu i powiedziałem, że to jestem tym panem, który w aplikacji tam mówi i ostrzega, na co policjant mówi, tak, chciałem pana tylko pouczyć, a pan powinien dawać przykład. Proszę bardzo, 3 punkty i 500.
13: Także, gratulujemy. No.
0: To zrobimy to, co zwykle się dzieje, kiedy mam piątki. Czy mogę panu zrobić dżingla na żywo?
13: Będę zaszczyconym.
0: Wspieraj system i kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Łukawski.
13: Dziękujemy.

0: Zapraszamy do tego, żeby wspierać system, czyli głosować na listę. Do 12 będziemy to intensywnie bardzo robili w składzie tu obecnym. Maciek Piasecki. Dzień dobry panu, panie redaktorze, inżynierze, reżyserze i Marcin Łukawski. Zapraszamy. Lista.radio357.pl. Bardzo dziękuję, panie Marcinie, że już pan dał znak, sygnał, że po pierwsze zagłosowane, po drugie się słucha, a po trzecie już nawet pan zaczął rozwiązywać zagadkę, której jeszcze nie zadałem. No, nie. Dzisiaj będzie bardzo łatwe. To, co państwo usłyszeli, to jest taka zagadka, którą zwykle robi Antek, jak tu intensywnie wspiera system, czyli po 9, po 10, po 11 będą trzy utwory z jakiegoś filmu, jeszcze nie wiemy z jakiego, z którego, ale będziemy próbowali się to ustalić się. Zapraszam. To może na adres marcelowy. marcel@radio357.pl. Tu proszę podsyłać, gdyby komuś przyszło do głowy, w którymż to aż, w którymż, ach, w filmie zdarzył się ten utwór. No a generalnie będziemy wspierali, co potwierdzi ten sygnał.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Przypominamy też życzliwie, że wszystkie piosenki dnia z automatu po prostu rachciach wpadają do zestawu do głosowania w piątki po 22. I tak się stanie też dziś, a w poprzedni piątek ten utwór znalazł się w zestawie do głosowania i to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. To Blauka.

Blauka, Everest. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Proszę poszukiwać w zestawie do głosowania. Będę zerkał w trakcie, co tam się dzieje na liście, jak państwo głosują elegancko. Wygląda sytuacja tak. I mówiłem o tym w tygodniu, że być może pożegnamy wszystkie te utwory, które się znalazły w notowaniu.

poprzednim tygodniu. Te nowości, co były, to wylecą. No jakoś tak nie możemy się przemóc, żeby dopilnować, żeby one zostały trochę dłużej. Wiem, są takie, które muszą być zawsze. To będę od czasu do czasu dzisiaj do 12 przypominał, co pożegnaliśmy po jednym tygodniu. Szkoda trochę, że raz i już. Na przykład to nagranie.

Jaylan Gonda, no nie miał szczęścia. Wskoczył do 35 i jakiś czas temu od razu po tygodniu wyleciał. Troszkę, proszę, łaskawym okiem zerknąć na te utwory, które są młodziutkie, są w 35. Może jeszcze trochę warto dopilnować, żeby dłużej pobyły. Ja wiem, że są takie, które trzeba, ale może właśnie też to jest taki moment dzisiaj, że trochę narozrabiamy i byśmy coś tam pożegnali. A dlaczego nie? To co? Trochę gitar by się przydało.

no koledzy umią w gitary. To był niejaki Tom Morello, ale z synem Romanem, a także, o, dzień dobry pani prezes, a także wystąpił Serge Tankian, to ten, który śpiewał. Tak, z gitarami sobie radzą. Oczywiście mogą państwo korzystać z tekstówek, to w aplikacji jest taki guziczek, to przy okazji głosowania, bo przez aplikację bardzo łatwo się głosuje na listę. Zapraszamy, proszę sprawdzić, jak to działa. Być może jest ktoś, kto jeszcze nie głosował, albo sobie zrobił długą przerwę. Warto zacząć, zobaczyć, co tam się dzieje i trochę namieszać. Proszę śmiało się nie krępować. Jeśli chodzi o ten utwór, który się pojawił na samym początku, ten CC, to jeszcze ktoś dopytywał, czy też będzie utwór pod tytułem Dziewczyny lubią brąz. Nie, to już wyhamowaliśmy w tej sprawie. A pan Jakub się zastanawia, czy ten film, o który chodzi, do którego dotyczy zagadka, to nic śmiesznego. No, bardzo śmieszne. No, ale nie. To nie jest ta historia. Druga podpowiedź będzie po 10:00. Gitary, bardzo proszę.

to co, może byśmy dzisiaj tak bardziej gitarowo? Zobaczymy, co się wydarzy. Na razie to był pan Keith z panem Johnem. Polecają się obaj z zestawu do głosowania lista.radio357.pl albo w aplikacji. Proszę zaglądać do aplikacji i się tam logować. Rachciachciach, aplikacja też będzie przypominała, żeby trzymać ten ciąg przyczynowo-skutkowy, czyli jak najdłużej być w głosowaniu. Zapraszamy serdecznie. Mała przerwa będzie gitarowa teraz, ale to jest jeden z tych utworów, które musimy o nich bardzo życzliwie myśleć przy głosowaniu na to notowanie.

0: come on, come on. Show them.
1: No naprawdę, pożegnamy to nagranie po jednym tygodniu, no tak się nie godzi. No nie, no nie, tak nie robimy. Chaka Khan i Snoop Dogg. No genialne to jest, świetnie brzmi o poranku. A tu Benz, nic z tego nie będzie? lista.radio357.pl. Proszę pamiętać o głosowaniu do 12. Teraz 23 minuty do 10. Check please.

Mm-hmm. Jeśli się podobało, to proszę o nich pamiętać, dżentelmeni. Dwayne, także Lenny Kravitz, a wcześniej Kenny Hoopla i Albert Hammond Jr. Ta wcześniejsza propozycja to od Marty Kuli, a ta to od Oli Budki, mają Państwo świadomość. Dorzucamy do zestawu do głosowania, po 22 się wszystko objawi, ale na razie korzystamy z tego, co mamy i warto tam zaglądać. Dwie bardzo gitarowe sprawy. Bardzo dziękuję za korespondencję, która się sypie, jeśli chodzi o ten konkurs, zabawę antkową, czyli utwory z filmu, to zapraszam na adres mailowy marcel@radio357.pl. W każdej innej sprawie też, ale generalnie też jest tekstówka w aplikacji, to proste. Wysyłamy i wszyscy zadowoleni. Pan Kacper chwali się, że głosy oddane, tak jak zawsze, od 62 tygodni. Mogą sobie Państwo na stronie lista.radio357.pl sprawdzić, jaki długi ciąg zdarzeń Państwo mają. No i generalnie śrubować rekord. 62 tygodnie, nieźle. Właśnie muszę sprawdzić, ile ja tam mam. Ale sobie sprawdziłem jedną rzecz, ponieważ mamy przed sobą 240, które to już czwarte notowanie będzie. Na piąte, głosujemy na 245, to tak trochę sprawdzałem, co było 200 tygodni temu. No i w tym notowaniu pojawił się ten utwór.

Red Hot Chili Peppers. A właśnie, Maciek dobrze przypomniał, że dzisiaj dzień czerwonej papryczki, tak? O tym Jarek opowiadał też Państwu dzisiaj w poranku. No i jak się pięknie złożyło i proszę bardzo. A jeśli chodzi o dżentelmenów pod tytułem Dwayne i także Lenny Kravitz, to trzeba na nich zagłosować, przypomina pan Dominik, bo za dwa tygodnie obu zobaczę w Gdańsku. Dobrze, bardzo dobrze. O, właśnie o to chodzi. Lista.radio357.pl 245. Okrąglutkie notowanie. Czeka na Państwa głosy, czeka też Mateusz Fusiarz, który dziś po 19 będzie Państwu opowiadał i tak delikatnie wprowadzał. Teraz utwór, który jest już troszkę, no, dłuższego czasu w zestawie do głosowania, ale nie wiem jak się kończy, bo on jest cały czas w sekcji Mały Głos i nigdy nie dojechaliśmy do końca. To może dziś?

Ładnie się kończy. No, to może kiedyś usłyszymy jeszcze raz koniec tego nagrania na liście, czyli trzeba by było to powyżej 35. miejsca jakoś tam wtarabanić. Zapraszamy. Głosujemy, głosujemy. Aha, jeszcze też przysyłamy różne różności. Panie Darku, gratuluję, ale przede wszystkim bardzo dziękuję za to wszystko, bo słuchacz informuje o tym, że wyskoczyła mu dzisiaj dwójka z przodu, jeśli chodzi o dni patronowania. 2000 dni. Tak, proszę przysyłać takie grafiki, które można sobie pobrać ze strony internetowej. U mnie dzisiaj święto. Wyskoczyła dwójka, 2000 dni. Bardzo dziękujemy. Wspieram.radio357.pl za to wsparcie. Bardzo serdecznie dziękujemy. A patroni mogą więcej. Patroni głosują na listę. I patroni wygłosowali, że akurat to kolejne nagranie Yeti bardzo wysoko.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: jakoś zupełnie umknęło uwadze Państwu to nagranie. Melatonina, Przebiśniegi, a także Czarny Hi-Fi, to polecam. A wcześniej Artur Rojek i Dawid Podsiadło oczywiście. A teraz przyjdą panowie i będą naprawiać radio.
1: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
2: Skończyła się.
1: Jak to się skończyła?
2: Po prostu skończyła.
1: No, to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
2: No a gdzie ty masz czapkę?
1: Czapkę? No, zawieruszyła się.
2: Oho, 200. odcinek singli z Żoli Boża i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
3: Z okazji 200. odcinka singli z Żoli Boża mamy dla Państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą Państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoli Boża na sklep radio357.pl.
0: W kolorze oczu zadumanego. Dobrze, muszą to po prostu Państwo samodzielnie sprawdzić, to proszę tam zaglądać. To, co Ola powiedziała przed chwilą, tę stronę i koniecznie drogą kupna nabyć, bo kawa pyszna, a czapka niebywale gustowna.
4: Wspieraj system.
0: I Maciek, to teraz, Antek, ten kolejny utwór do tej zagadki, zawsze po pełnej. No to teraz.

The Stranglers, wcześniej ten CC, w którym filmie te dwa utwory się spotkały. Łatwe dzisiaj jest, nie ma co ukrywać, łatwe. Coś Państwu wyczarujemy. Kto zna odpowiedź na pytanie, który to film, to proszę pisać marcel@radio357.pl. Może umówmy się, że winylowo by było tym razem, jeśli ktoś winyla takiego wyczarowanego z niespodzianką by chciał przytulić, to zapraszamy serdecznie. Ten CC, a teraz The Stranglers. Co będzie jako trzeci utwór, to za godzinkę się wszystko wyjaśni. Zapraszam do korespondencji, przede wszystkim zapraszam do głosowania i przede wszystkim też zapraszam do tego, żeby trzymać ciąg głosowań. Pan Artur przyznał się, że 203 razy z rzędu zagłosował. Dobrze, dobrze. Aplikacja przypomina od czasu do czasu, że taki ciąg Państwo mają. W ogóle liczba głosowań słuchacza to 242, czyli niestety gdzieś 3 umknęły. To się czasem zdarza. Ja mam 142 głosowania z rzędu i będę, jak jeśli długo się da, to spróbuję pociągnąć ten ciąg. Lista.radio357.pl. Jack White na Państwa oczekuje.

Jack White, jedyny i niepowtarzalny, i za każdym razem serce pęka, bo przecież na koncercie był niedawno w Warszawie, no i ominęła mnie ta przyjemność. Ale może jeszcze się przytrafi. A korespondencja jest taka, nie wiem co to za film albo serial, ale po usłyszeniu Golden Brown już wiem, że chcę go zobaczyć. To ja powiem za godzinkę i troszkę co to jest. Tak, na pewno warto, na pewno, ale zapraszam do prób podjętych, żeby wytypować, cóż to za tytuł. Marcel Małpa, Radio 357.pl. Uwaga, uwaga, będzie para. Here I

To model The Lumineers. Tak, to jest jeden utwór z zestawu do głosowania. Wcześniej J. Bertrand. To też Państwu polecamy. Proszę, no naprawdę bogata, bardzo bogata oferta. Tylko wystarczy zajrzeć. Tam są wszystkie utwory, które mamy w zestawie do głosowania. Można sobie posłuchać, sprawdzić, no i głosować. Kto jeszcze nie głosował? Proszę dać znać, że tak, ja dziś pierwszy raz zagłosowałem. Śmiało. Tekstowo można w aplikacji albo marcel@radio357.pl. List przyszedł od pana Pawła, który bardzo prosi o polecenie głosowania i wyemitowanie utwór pod tytułem Lucy Dawida Tyszkowskiego. Jakiż to jest piękny utwór. No taki był plan.

Ależ to jest frajda, ależ to jest przyjemność patrzeć, słuchać, jak rozwija się ten talent. Dawid Tyszkowski. Trochę zabrakło, to było 39. miejsce w miniony piątek. Jak będzie tym razem w 245. notowaniu listy piosenek, to tylko i wyłącznie zależy od Państwa. Trochę zabrakło, żeby wskoczyć do 35. Jeszcze mniej zabrakło temu kolejnemu utworowi, ale oni mieli utrudnione

The Rush Editors. No, myślę, że jest duża szansa, żeby usłyszeć się dzisiaj tak troszkę później niż o 19 z tym utworem się spotkać. Zerkam jednym okiem na to, co przyszło tekstówkowo, to od pani Małgorzaty, która ma rozterkę. Nie wiem jak wy, ale ja mam tylko 10 głosów do dyspozycji. Cały czas słyszę sugestie, na co głosować, na co głosować, no i mam rozterki. A może mówcie, na co nie głosować? No oczywiście, że tak. Bardzo dobrze pani trafiła, pani Małgorzato, to ja podpowiem, na co nie głosować. I już śpieszę z pomocą. Otóż być może warto rozważyć, żeby już nie głosować na te utwory, z którymi się trochę nacieszyliśmy, które są troszkę dłużej z nami, które blokują tym innym, fajnym, nowym, na które możemy głosować, miejsce wyżej. To się czasem zdarza. Dzisiaj będę państwu przypominał o takich utworach, które były tylko raz w notowaniu. Raz i koniec. No nie wiem, co się wydarzyło. No na przykład, a tutaj akurat mam wsparcie od słuchacza pana Marcina z Wrocławia, który też był mocno rozczarowany, że jednorazowa powieść, nomen omen, pojawiła się tylko raz.

Jak to się stało? No i jak to się stało? Jednorazowa powieść, Tomasz Lipa-Lipnicki. No wpadło i wypadło i nie dopilnowaliśmy tego, głosując wszyscy. No właśnie, proszę głosować. lista.radio357.pl. Być może ktoś po raz pierwszy, zapraszamy, naprawdę fajna zabawa. Proszę sprawdzić, jak to jest, a potem wieczorem słuchać, jak to się wszystko poukładało. Po 19:00 Mateusz Fusiarz, 245. notowanie listy piosenek Radia 357. Właśnie zagłosowałem. To ja sobie już teraz też kliknąłem. I zagłosowałem między innymi

Suede. Poleca się życzliwej uwadze także przy głosowaniu na listę Suede. W lipcu 23, jeśli dobrze pamiętam, w Warszawie będą grali i śpiewali. Problem jest sprawą, jest taki oto od słuchacza, a nie od słuchaczki, od pani Agata. Namawiał i namówił, zagłosowany, ale czy na problem można oddać więcej niż jeden głos? Bo ten projekt jest świetny. Słyszałam, widziałam w żywcu. No właściwie nie do końca, ale chyba, że ktoś ma dwa konta, to może więcej głosów oddać na problem. A brzmi to tak.

Problem męski, granie tata dealera. Tak, to mogą Państwo zobaczyć i posłuchać przede wszystkim na trasie męskiego grania, co zawsze, zawsze polecamy. Słuchacz też poleca, żeby zwrócić uwagę na utwory dorzucone do zestawu do głosowania od Smoka. No i rzeczywiście Smok ostatnio sypnął całkiem sporą garścią, jeśli chodzi o utwory. I tak się przypadkowo składa, że przed chwilą był utwór i artysta z ósemką w nazwie i teraz też...

Izak. To jest od Smoka. Propozycje dwie były. A wcześniej Generation Janis. Janis to głos Falls, państwo pamiętają. Tak, proszę korzystać, częstować się i także głosować na te dwa utwory, które przed chwileczką adres wiadomo. Z aplikacji też prosty guziczek i głosujemy na listę. 245 notowanie. Teraz będzie utwór, którego w zestawie do głosowania nie ma. No ale właśnie. Może powinniśmy dodać, bo Artur Andrus napisał przedwczoraj wieczorem, przysłał mail z plikiem dźwiękowym. Ten plik dźwiękowy brzmi tak, jak za chwilę państwo usłyszą. No i tekst jest właśnie Artura.

zatracę. Ja wolę wiersze i ballady. Ja mam rodzinę, dom i pracę. Ja logistycznie nie dam rady. Biuro, przedszkole i pediatra. I swoje trzeba odstać w korku. Czyli podobnie jak Sinatra na Manhattanie w Nowym Jorku.

Zacytuję Państwu fragment tego listu od Artura. Muzykę napisał i zaśpiewał Wojtek Myrczek. Ja tekst... jak ja się zabiorę za muzykę, to... No, ale jak za tekst się weźmie Artur Andrus, to powstaje takie cacko jak Sinatra, faceci z wczoraj. No co, dokładamy do zestawu do głosowania po 22. Kto jest za, ręka do góry? Proszę nacisnąć przycisk w aplikacji i dać znak sygnału tekstówkowo. Jak Sinatra, faceci z wczoraj. Z tekstem Artura Andrusa, przypomnę, to był Wojciech Myrczek. Teraz też będą faceci trochę z wczoraj, ale bardzo współcześni.

Jeśli dobrze liczę, na paluszkach 3 plus 7 to 10, czyli dokładnie za tydzień będzie nowy album The Rolling Stones. Tak, będziemy mieli nowy album Stonesów. Czechosłowak, taki tytuł, się utarł o poranku, więc proszę na to głosować. The Rolling Stones, polecamy i zapraszamy. To przez słuchacza jednego i teraz już zawsze będziemy słyszeli w tekście Hands Up Czechosłowak. Jest taki jeden utwór z bąkami na polach, też państwo przypomnieli. No to oczywiście, że tak, jak piłka wystawiona, to strzelamy.

0: No nie mówiłem, że jak się zrobi małą przerwę w słuchaniu takiego utworu, to inaczej smakuje. Człowiek wraca myślami, jest bardzo przyjemnie. Zmierzam do tego, że naprawdę nie musimy tam aż tak bardzo długo przeciągać pobytu na liście niektórych utworów. One nie wyginą, jak spadną z listy. One dalej będą i będziemy do nich wracać. Proszę się w ogóle tym nie martwić. Zapraszamy, polecamy. lista.radio357.pl. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę w sprawie facetów z wczoraj, pana Wojciecha. Czyli żeby dokładać. Dobrze.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: 4 minuty do 11 mamy. No to wracamy do takich nowości.

0: Eels. Tak, tego też proszę szukać, bo w zestawie do głosowania mamy. I dotarliśmy praktycznie do 11. No mamy jeszcze taką minutkę, ale też mamy propozycję. I teraz ściereczki w dłoń.
1: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
2: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
3: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
0: Proszę słuchać w sobotę po południem Pozamiatane. No i Pozamiatane jest 11:00. No to uwaga!
4: Wspieraj system.
0: Trzecia propozycja do zagadki filmowej. Chodzi o film, to nie będę ukrywał. Nie, to nie jest Umbrella Academy. Choć ktoś tak proponował zupełnie inny film. Trzecia propozycja, jeśli nie rozpoznali Państwo, jaki to film, to najwyższa pora.

Massive Parka. Massive and the Max. To tak, myślę, że chyba dzisiaj było bardzo, bardzo łatwe. Pan Kacper napisał przed chwilą. Teraz mnie dopiero lśniło, że to... A jeszcze nie powiem, proszę chwilę pozastanawiać się. No ale dobrze, dobrze. Rozwiązania przyszły bardzo szybko. Więc za chwilę ogłoszę, komu wyślemy winyla. Spróbujemy wysłać płytę winylową. marcelmałpa.radio357.pl. Fajne to nagranie. Chyba wszystko stało się jasne od razu. 4 minuty po 11. Mamy 56 minut na to, żeby jeszcze zagłosować na listę i proszę ten czas wykorzystać dobrze. Po pierwsze, jest jatka w pierwszej trójce, naprawdę. Jeśli chodzi o pierwszą trójkę, pierwsze trzy utwory w tej chwili, to różnica jest chyba 6 głosów między pierwszym a trzecim, więc tam jest gęsto i wszystko się może powywracać do góry nogami. Ale też proszę pamiętać, że jest taka porcja utworów, które są z nami od tygodnia i chyba będziemy je żegnać, więc to też proszę wziąć pod uwagę głosując. I teraz będzie taki mały, czynny żal w związku z utworem, który za chwilę wybrzmi, ponieważ był tydzień i zniknął. No ale jak tak można? Przecież pan Robert dzisiaj zagra na openerze.

0: What's Wrong With Me? Olivia Rodrigo i Robert Smith. Ten Robert z The Cure. The Cure dzisiaj na Openerze. No i było i się zmyło. No jak to się stało? Słuchaczka zdruzgotana jedna, bo głosowała, nawet chciała kilka głosów na ten jeden utwór oddać, a on zniknął po jednym tygodniu. No tak się nie godzi. Podobna historia, też ktoś przypomniał jeszcze w trakcie tej audycji, że Mietek Szcześniak, Everybody and Soul, był tydzień i zniknęło. No dbajmy o to, co tam wpada dobrego. Może czasem kosztem tych troszkę starszych utworów.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: One się nie obrażą. One się na pewno nie obrażą. 9 minut po 11. Kategoria nowości.

Interpol. Nowe nagranie, nowość, proszę poszukiwać w zestawie do głosowania. Bardzo dziękuję. Pan Mikołaj podpowiada, rzeczywiście umknęło mi, a myślę, że wiele osób może być zainteresowanymi. Otóż transmisja będzie koncertu The Cure z Open Air'a w TVP Kultura 21. Tak, gdyby ktoś chciał zerknąć, to myślę, że fajne rozwiązanie. 15, a prawie 15 minut po 11, czyli 45 minut na głosowanie. Tak, tak.

Tak, tak, Krzysztof Zalewski, lista.radio357.pl. Mamy 22 minuty, nie, 42 minuty na głosowanie. Dobrze, 42 minuty na głosowanie. A zagadkę miałem rozwiązać. To chodzi oczywiście o film Przekręt. Proszę obejrzeć, jeśli ktoś przegapił ten film. Mam takie wrażenie, że taki on się pojawiał w telewizji, ten film, od czasu do czasu. To jest 25 lat temu się rzeczy działy. Ale te pierwsze tłumaczenia były troszkę inne dotyczące tego filmu. Potem już były dużo łagodniejsze, tak bym to określił. Jeśli chodzi o sprawy filmowe, to teraz też będzie utwór z filmu.

0: Także oczekuję na Państwa to z filmu Toy Story 5. A jeśli chodzi o zagadkę, przekręt oczywiście Guy Ritchiego, ale nie powiedziałem, kto wygrał, to pan Marcin. Pan Marcin już po 9 wiedział, o co chodzi. Gratulacje. Postaram się jakiegoś winyla wyczarować i panu wysłać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy próbowali. 22 minuty po 11.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: I teraz tak, będzie nowy Kasabian, to już za chwilkę właściwie możemy zacząć. Tak się właśnie zaczyna. I słuchając zwrotek, miałem wrażenie, że gdzieś ktoś już taki meg zastosował. I potem olśnienie.

Kasabian. Tak, lista.radio357.pl. Takie schodzenie po schodach gdzieś tam w zwrotce. No i siedzieliśmy z Tomkiem Martlingiewiczem. Co to było? Czyżby to było to?

0: No może gdzieś tam delikatnie coś w podobie, ale może to nie to. No nie wiem, ja czasem słyszę takie różne rzeczy. Tak czy inaczej, zawsze Eminema dobrze posłuchać, prawda? O, pani Olga się ucieszyła, zadowolona, niech żyją milenialsi. Eminem łączy pokolenia, mój syn zna wszystkie teksty. I bardzo dobrze, i o to chodzi, o to chodzi. Eminem coraz częściej. A niech wraca.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Ale porcja nowości wsypana po 22 w piątek i w tej porcji nowości znajdą Państwo coś takiego.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu, spodziewać gdzie się zwykło ich. Myślałem, niczym nie zaskoczy.

0: tam.
1: Gdybym ja ciebie nie zobaczył. O, oczywiście, Basia Stępniak-Wilka, także Wiku Karacza państwo znają, Wonky One, wokalista. No i proszę się częstować, proszę głosować. Myślę, że tu może być małe zamieszanie związane z tym utworem na liście, ale to wszystko zależy tylko i wyłącznie od państwa. Zerknąłem sobie do zestawu do głosowania. Wygląda na to, że w tej chwili jest jeszcze większa jatka w pierwszej trójce niż była ostatnio, bo mieliśmy różnicę 6 głosów, teraz 4 między pierwszym a trzecim. No to się proszę zbierać i głosować. lista.radio357.pl. A my sobie zajrzymy na naszą płytę tygodnia w tym tygodniu przed południem leża.

0: Sundown, to jest tytuł tego nagrania, Leisure. Nie mamy fizycznych egzemplarzy dla Państwa, ale gdyby po tym nagraniu ktoś pomyślał, może posłuchać warto więcej, to właśnie o to chodziło.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: To jest taka audycja, w której Państwu podpowiadamy, na co można głosować na listę, a jeszcze nam zostały 22 minuty na głosowanie. Być może ktoś po tym nagraniu pomyśli, może warto na to zagłosować.

Hoobastank. Chyba Mateusz to dołożył. Tak sobie przypominam, ale też z hałasu wnioskuję, że to mógł być on. To mógł być on. Mateusz Fusiarz dzisiaj zaprasza Państwa serdecznie po 19 na 245 notowanie. Proszę się przygotować, słuchać uważnie i no przede wszystkim zagłosować. 19 minut. 19 minut na głosowanie jeszcze. To dużo czasu. Naprawdę można wszystko ogarnąć. Mało tego, można zostać w międzyczasie patronem, jeśli ktoś jeszcze nie jest, i zacząć głosować.

No mocno, mocno trzymam kciuki za te dwa nagrania na liście. Misia Furta, Kinosowska, a wcześniej Barbara Wrońska, Pochwała codzienności. Mamy 13 minut. Ja wiem, że teraz wkraczają do akcji wszyscy ci o bardzo mocnych nerwach i dopiero zaczynają głosować, ale dobrze, idźmy w to. lista.radio357.pl. Niechaj się głosuje. Tam w tej czołóweczce pierwsza trójka trochę się rozsypało, ale też dobrze.

0: troszkę Warhouse, ale nie, People on the Moon. To też jeszcze zestawu do głosowania i właściwie to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze propozycje. Zostało nam 7 minut do 12, czyli 7 minut na głosowanie. Naprawdę można zagłosować, naprawdę da się w 7 minut, to jest bardzo proste. Ha! Jak ktoś tak sprytnie, to i w minutkę zagłosuje, ale to proszę próbować. Z kolei po 12 będzie pan jeżdżący po świecie. Ja pana chciałem tylko zapytać, gdzie pan znowu jest?
1: Dzień dobry, jestem w Paryżu. Normalnie w jednej z piękniejszych dzielnic tego miasta.
0: Na dachu.
1: Widzę po prawej stronie. Bardzo bym chciał, ale pod dachem niestety, natomiast po prawej wieża Eiffla, po lewej plac Inwalidów i wspaniałe tamtejsze architektoniczne cudeńka tego miasta. No i naprawdę jestem już po kawie wypitej na rogu w kawiarni właśnie z takimi widokami, także nie wiem, czy wystarczająco kusząco się wypowiedziałem.
0: Ten element akurat mógł pan pominąć, ponieważ myślę, że podniósł pan ciśnienie z samym stwierdzeniem kilku osobom, ale pan tam jest z tą kawą w Paryżu, to oczywiście, że pewnie by się chętni znaleźli. Pan jest tam w sprawie tej kawy, czy w ogóle jakoś tak innej sprawie?
1: Trochę innej. Kawa jest oczywiście przy okazji. Jestem tutaj i zapraszam już od razu. Jeżeli ktoś jest w Paryżu dzisiaj na 19.30 do Centrum Dialogu i tutaj w Paryżu Centre du Dialogue, bardzo znane miejsce historyczne, w którym występowali najwięksi tego naszego życia kulturalno-społecznego od Miłosza, Herberta, Karola Wojtyłę nawet, także w dawnych czasach. No i ja mam ten przywilej, że tutaj wystąpię właśnie w Centrum Dialogu. Dzisiaj o 19.30 będę opowiadał o Bliskim Wschodzie. I to jest główna część misji, no a druga to jest to, co się dzieje we Francji. I mamy już, można powiedzieć, oficjalne rozpoczęcie biegu do fotelu prezydenta, bo era Emmanuela Macrona dobiega końca w przyszłym roku. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, kiedy będą wybory. No i czas zacząć taniec wyborczy we Francji, na który będzie patrzyła cała Europa i pół świata. Tak sobie przynajmniej myślę i tak mówią ci, którzy się na polityce francuskiej znają.
0: To tak może być, że będzie...
1: Czy wyraziłem się jasno?
0: Pan się wyraził precyzyjnie, jak proszę pana komisarz Przegroda, proszę pana, ale rzeczywiście ważne rzeczy się będą działy. Jak znam życie, to nie tylko Francją i wyborami prezydenckimi będzie pan zainteresowany w najbliższych 2 godzinkach. Jeszcze jakieś inne rzeczy?
1: Tak, będzie jeszcze oczywiście to, co się będzie działo w przyszłym tygodniu, czyli szczyt NATO w Turcji, w Ankarze. To jest szczyt, który zobaczymy, czy otworzy drzwi do rzeczywistych rozmów o, nie wiem, zawieszeniu broni albo pokoju na Ukrainie. Mikołaj Sosujew, ukraiński mieszkający w Polsce spec od właśnie spraw wojskowości, strategii, ale też i polityki ukraińskiej. Poopowiadamy trochę o tym, co się dzieje na froncie, o tych atakach na Rosję, o tym, jak wygląda Krym, no i może też o polityce wewnętrznej, czy rzeczywiście Walerii Załużny, czyli generał, legenda, który jest teraz ambasadorem w Wielkiej Brytanii, wróci i będzie startował w wyborach. No i to wszystko mniej więcej w drugiej części spotkania, ale też będzie Wenezuela i tydzień po tym, jak doszło tam do podwójnego trzęsienia ziemi, będę się próbował połączyć z Luisem Muniezem i będzie Wojciech Ganczarek, Tieras Raras. Razem będziemy rozmawiali i o Wenezueli, o sytuacji tam, ale również co się wydarzyło w Kolumbii, bo już wiemy, kto wygrał wybory. W Peru w końcu doliczono się wyników wyborów i to wszystko pięknie podsumuje Wojciech Ganczarek, znany spec od latynoamerykańskich spraw.
0: Na dachu świata. Michał Żakowski państwa serdecznie zaprasza z Paryża tym razem. Bardzo dziękujemy, będziemy słuchali. Do usłyszenia.
1: Zapraszam, Artur Mokrzycki, mój pierwszy gość, już czeka i czyta prasę francuską.
0: A my mówimy do usłyszenia. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy. 3 godzinki zleciały, rach, ciach, ciach. Maciej Karolak, Marcin Łukawski, bardzo serdecznie dziękujemy. No i to antka tradycja, że ten utwór na koniec, no to jak tradycja.

0: Minęła godzina 12. Czas rozpocząć podróż na dach świata w Paryżu.
1: Radio 357.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Serdecznie witam z pięknego Paryża. Paryż, który przeżył nawałnicę upałów. Paryż, w którym ludzie mówią do dzisiaj z przerażeniem o tym, co się działo przez ostatnie półtora tygodnia. Upały sięgały 40 kilku stopni. Do tego stopnia zostało to przyjęte przez scenę polityczną, że w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej Partia Zielonych będzie starała się głosować wotum nieufności dla obecnego rządu. No, czy to się uda, zobaczymy. To tylko pokazuje, jak gorąca jest atmosfera w Paryżu. Nie tylko oczywiście, jeżeli chodzi o pogodę, ale również zaczyna być gorąca, jeżeli chodzi o politykę. Bo można powiedzieć, że w tym tygodniu bomba poszła w górę, jak na wyścigach. To znaczy, wielu kandydatów, wielu się zgłosiło, wielu będzie startowało w przyszłorocznych wyborach na prezydenta tego kraju. Ale po pierwsze, era Emmanuela Macrona idzie do i będzie przechodzić do historii. Emmanuel Macron z powodów konstytucyjnych nie może już kandydować po raz trzeci. Swoją szansę już wykorzystał. Czy odchodzi z polityki, to jeszcze za wcześnie, by o tym mówić, spekulować. Ale na pewno ta scena polityczna jest niezwykła jak na Francję. To jest coś, czego jeszcze chyba do tej pory nie było. To są moje oczywiście refleksje. I o tej scenie politycznej dzisiaj będziemy rozmawiali. O skrajnej prawicy do skrajnej lewicy. Środek też jest, ale ten środek ma problemy z wyartykułowaniem swojej bardzo poważnej agendy politycznej, takiej, by zaskarbić sobie zaufanie i chęć ludzi do głosowania. Świat pomiędzy Josepem Bardelą a Jean-Luc Mélenchonem. Dwóch skrajnych polityków. Jeden, ten pierwszy z prawicy, ten drugi z lewicy. Sytuacja jak w jednej z dzielnic tego pięknego miasta, w dzielnicy Saint-Denis, kiedy podchodzimy pod katedrę właśnie Saint-Denis, która jest symbolem tożsamości Francji, tradycji Francji, jest zresztą miejscem pochówku królów Francji. Przejdziemy dalej jedną z ulic, na której urodził się Josep Bardella i widzimy na przykład napis, nie supermarket, nie znana nazwa jakiegoś supermarketu, ale Le Souk, czyli market, ale myślę, że to jest z arabskiego suk, czyli pokazuje to, jak wielkie wpływy ma imigracja właśnie w tym kraju. I teraz to jest też opowieść o imigracji, to jest opowieść o roli Francji, o tożsamości Francji, kim jest Francuz. O tym za chwilę będę rozmawiał z Arturem Mokrzyckim, ale też rozmawiałem z Teofilem Gairard. To jest specjalista, prawnik międzynarodowy, a pan Artur Mokrzycki jest człowiekiem, Polakiem, który mieszka tutaj od 40 lat, ale poza tym wszystkim jest wspaniałym biznesmenem zajmującym się tym, co jest najważniejsze w Unii Europejskiej, między innymi teraz, czyli kontakty handlowe, czyli tym światem wielkiego biznesu. To też jest wielka opowieść o tym, jak widać politykę w ciągu tych ostatnich 40 lat. To wszystko dzisiaj właśnie o Paryżu, o Francji. Ale będzie też opowieść o szczycie NATO, opowieść o tym, czy szczyt NATO otworzy drzwi, furtkę do rozmów pokojowych albo na temat zawieszenia broni. Co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim, czyli czy Ukraina rzeczywiście przejmuje inicjatywę, czy Krym będzie tylko i wyłącznie wyspą, którą odcinają drony i inne latające środki powietrzne ukraińskie. No w ogóle, jak wygląda pozycja Ukrainy w tym momencie? Myślę, że też warto powiedzieć o tym, czy Wołodymyr Zełenski ma jakieś wyborcze plany, bo takie dochodzą również słuchy. I tutaj Mikołaj Susujew, ukraiński znawca militariów i polityki, między innymi ukraińskiej i rosyjskiej, będzie o tym opowiadał. Połączymy się też z Caracas. Luis Munoz opowie o ostatnich wysiłkach ratowania ludzi po nieprawdopodobnej katastrofie naturalnej, podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Będzie Wojciech Ganczarek i w to wszystko w Tierras Raras będziemy próbowali opowiedzieć, ale też będzie o wyborach w Kolumbii, zakończonych w Peru, zakończonych i już policzonych, czyli kropka nad i na dachu świata Tierras Raras. To wszystko za chwilę, ale jeszcze muzyka, która wprowadzi nas właśnie w ten rytm wyborów, rytm myślenia o Francji. Myślenia o Francji, która no właśnie, czy ta Francja myśli o sobie jako o mocarstwie globalnym. Stąd ta pieśń, która jest dwujęzyczna z lat 90. Guru, wspaniały raper, hip-hopowiec, jazzman również z Ameryki, we współpracy z bardzo już klasycznym hip-hopowcem, raperem MC Solarem. Proszę posłuchać i za chwilę wracamy do Paryża.

0: Guru i MC Solar wprowadzili nas, myślę, że dobrze swoją pieśnią Dobre i Złe. Dobre i Złe, tak obaj śpiewali po francusku i po angielsku. To jest też, myślę, że motto nadchodzących wyborów, bo tak jak w każdych zresztą wyborach, politycy jedni wskazują na siebie, że są dobrzy, a inni są źli. Moje argumenty są dobre, twoje są złe i myślę, że dlatego wybrałem tę pieśń do ilustracji dzisiejszego spotkania w Paryżu, na dachu świata z Paryża. Jest ze mną Artur Mokrzycki, mieszkający we Francji od 40 lat, Polak, biznesmen zajmujący się światem logistyki. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie Michale, dziękuję za zaproszenie.
0: To ja dziękuję, że pan przybył, że pan znalazł czas w środku dnia, bo jednak piątek jest dniem pracującym we Francji, także bardzo dziękuję. Pan jest we Francji od, tak jak powiedziałem, 40 lat. To niech pan opowie te wybory, które się zbliżają, o których wiemy od środy, że to jest koniec kwietnia, początek maja, czyli pierwsza, druga tura wyborów. To są rzeczywiście takie fundamentalne dla Francji. To jest jakiś przewrót kopernikański polityczny we Francji się szykuje?
1: Znaczy wybory prezydenckie i ogólnie funkcja prezydenta we Francji to jest taki wielki, mocny symbol i można by powiedzieć wybory prezydenckie, rytuał, który się powtarza od dawniej co 7 lat, obecnie co 5 lat, to jest bardzo ważny element, który no, nadaje kierunek polityce francuskiej na lata. Mhm. Jest to oczywiście symbol w dużej mierze, bo rola prezydenta, mimo że jest bardzo mocna, nie jest rolą bez ograniczeń. Funkcja parlamentarna jest bardzo mocna, to widzimy po ostatnich miesiącach. Prezydent może być de facto pozbawiony mocy działania, jeżeli parlament nie jest po tej samej stronie politycznej. Więc te wybory są bardzo ważne, ale nie rozstrzygające w 100%, bo zaraz po tych wyborach będą wybory parlamentarne i czasami wyborcy, to we Francji często się powtarza, wyborcy nie odpowiadają na zadane pytanie. Wyborcy czasami w wyborach europejskich idą i głosują, mając na myśli pytanie, które nie było zadane, bo nie chodziło im o Europę, tylko głosują za albo przeciw danemu kandydatowi,
0: no tak,
1: ponieważ to patrząc przez pryzmat polityki lokalnej, ten albo tamten się bardziej nadaje.
0: I we Francji, tak jak przynajmniej możemy to zobaczyć przed przyjazdem, to rysują nam się dwie poważne postaci. Od razu tutaj muszę się poprawić, bo mówiłem o Josepie Bardelli. Nie, to jest Jordan Bardella, czyli lider ugrupowania prawicowego, niektórzy mówią skrajnie prawicowego. To jest ugrupowanie, którego prawdziwym liderem jest Marine Le Pen, córka Jean-Marie Le Pena, czyli ta partia, która przeszła przez wiele skrajności i była oskarżana o nawet antysemityzm, no teraz jest już nie taką partią jak za czasów ojca Jean-Marie Le Pena, tylko ma swoją już inną, trochę inny wizerunek albo zupełnie inny. Natomiast pod pewnymi względami nazywana jest prawicową, skrajnie prawicową. Zaraz o tym opowiemy. Po drugiej stronie jest Jean-Luc Mélenchon. I to już jest postać dla mnie no, przeciekawa, dlatego że on jako przedstawiciel skrajnej lewicy definiuje nowe społeczeństwo. I to jest też nieprawdopodobne. Te dwie postaci może się zetkną w wyborach prezydenckich. Mówię może, bo po pierwsze sam Jordan Bardella czeka na wynik, na wyrok sądu, który powie, czy jego mentorka i właściwy przywódca partii, czy ona będzie mogła wystartować w wyborach, ponieważ no, pojawiły się zarzuty o złe wykorzystywanie środków w Unii Europejskiej, złe wydatki na swoich doradców i tak dalej. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Sąd ma powiedzieć, że idzie do wyborów, bądź ona nie idzie do wyborów. Ale jednak mimo wszystko Bardella jest tym liderem, tak? To jest młody, 30-letni człowiek versus już doświadczony Mélenchon. Czy to jest rzeczywistość tej sceny politycznej tutejszej teraz, po tym jak technokrata, wybór świata pieniędzy, jakim był określany Macron, odchodzi w historię prezydenckich wyborów politycznych. Miałem taki zawiły wywód, ale do mniej więcej czy ja się nie mylę w nakreśleniu tej sceny?
1: Myślę, że żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, warto przypomnieć trochę taki mały wątek historyczny, co wydarzyło się wcześniej, albo co było wcześniej, bo ja pamiętam czasy poprzednich prezydentów, kiedy scena polityczna we Francji była w miarę stabilna i przewidywalna. Były dwa bloki o bardzo porównywalnej wadze. Była lewica o różnej kompozycji i była prawica o różnej kompozycji. I pytanie było tylko, czy która z grup dostanie 51, a która 49 i ewentualnie jakieś alianse. Więc temat i mechanizm był znany od dziesiątków lat i nie wydarzało się nic ponadprzeciętnego. Natomiast pojawił się trochę tak nieoczekiwanie Emmanuel Macron, który nie był osobą pochodzącą ze świata politycznego klasycznego. Był osobą bardzo dobrze wykształconą, pracującą na stanowisku państwowym politycznym, bo był doradcą poprzedniego prezydenta, ale de facto był bardziej kojarzony ze światem ekonomicznym, pracował w banku inwestycyjnym i tak dalej. Więc pojawia się postać, która nie ma namaszczenia partii politycznej żadnej, tworzy swoją własną partię polityczną i mówi, ja zrobię coś nowego. To znaczy nie będę próbował przejąć kontroli czy to jednej partii, czy drugiej. Ja zrobię swoją własną ścieżkę, co będzie trudne, no bo startuję z zera, od zera. Wszyscy będą moimi przeciwnikami, ale ponieważ może zadziałać efekt zaskoczenia i nowości, może nam się uda. I się rzeczywiście udało, bo nagle pojawił się ze swoją partią i te wybory

0: prezydentury we Francji.
1: Widzimy, że świat polityki ma twarde reguły i je czasami trudno obejść. Natomiast efektem tego planu działania było bardzo mocne osłabienie tych tradycyjnych bloków prostych, znanych, lewica powszechna i prawica powszechna, bo Macron skupił wokół siebie dużą część tego elektoratu, trochę z lewej, trochę z prawej i się stworzyło takie mocne centrum i one miało decydującą większość w parlamencie i tak dalej przez pewien czas. Natomiast nagle okazało się, że partia rządząca jako jedynego przeciwnika nie ma już czy to prawicy, czy to lewicy, tylko ma tak naprawdę również skrajne prawice i lewice, czyli de facto na zasadzie kontrastu trochę jedynym takim oponentem mógłby być albo Jordan Bardella, albo Jean-Luc Mélenchon, lewica. Więc te mechanizmy spowodowały trochę, że w sposób prawie że mechaniczny rola tych skrajnych partii nagle no, zyskała na wadze. Więc stąd mamy tę sytuację. A czemu akurat jeden i drugi znalazł swoje miejsce, to...
2: To za chwilę o tym opowiemy. Za chwilę o tym opowiemy, bo to jest też fascynująca historia jednego i drugiego polityka jako polityka i człowieka, ale też oczywiście to pokazuje, jak społeczeństwo jest podzielone, no bo to też widać po skrajnościach, tak? W tym momencie te skrajności, jak pan zauważa, stają się mainstreamami politycznymi. To teraz oni, bo nie mówimy o politykach, którzy wyskoczyli z kapelusza i nagle pojawili się na scenie. Nie, nie. To są poważni politycy. Jordan Bardella jeździ, spotyka się już z ludźmi na najwyższych szczytach, prawie że najwyższych szczytach władzy. On już rozmawia z poważnymi politykami w Europie. Mélenchon też nie jest człowiekiem nieznanym w świecie polityki. Jest na po lewej stronie jest tym, który zbiera karty i ma najmocniejsze karty w ręku, prawda? To jest pojedynek tytanów sceny politycznej. To nie są tacy skrajni, żeby nam się nie wydawało, że to są ludzie, którzy przed chwilą założyli swoje partie i właśnie coś robią, prawda?
1: Znaczy, prawdopodobnie jest chociażby z racji wieku. Jean-Luc Mélenchon, można powiedzieć, to jest wytrawny polityk o długiej, bardzo długiej karierze politycznej, bo on zaczynał wcześniej w Partii Socjalistycznej, więc on z polityką no, ma kontakt od dziesięcioleci. Mhm. Jordan Bardella jest oczywiście osobą bardzo młodą, przez co bardzo dynamiczną, świeżą, więc to jest też ten element zaskoczenia, nowości, który no, gra trochę na jego stronę.
2: Jak zwykle, nowy polityk zbiera głosy i zaufanie wyborców. Dobrze, proponuję, byśmy posłuchali teraz, co ma do powiedzenia Théophile Gairard. To jest doradca w parlamencie francuskim, młody prawnik, zajmuje się prawem międzynarodowym. Bardzo ciekawie opisał kiedyś, zajmuje się również tożsamością Francuzów, tożsamością europejską, zajmuje się również Europą wschodnią i środkową, od tej strony tożsamości. Co jest bardzo ciekawe, dlatego że o tej tożsamości za chwilę będzie dużo, będziemy opowiadali, bo między innymi o to chodzi w tych wyborach francuskich, o to będzie chodziło. Jak poprosiłem Théophile Gairarda o to, by opisał mi, jak widzi scenę polityczną we Francji i jak widzi właśnie między innymi rolę Jean-Luc Mélenchona, który ma łatkę, uwaga, nie tyle marksisty, nie tyle skrajnej lewicy, ale co po niektórzy mówią o nim, że ma łatkę stalinisty. I na to i od tego pytania zaczęliśmy naszą opowieść, także posłuchajmy Théophile Gairard.
3: Okay, it's a very interesting introduction. As you say, it's an existentialist election with some question regarding what is to be French.
4: To bardzo egzystencjalne wybory, mocno tożsamościowe, w których pojawia się pytanie o to, czym jest bycie Francuzem i czym jest Francja. A kiedy to mówię, odwołuję się również do słów skrajnej lewicy i prawicy, w tym Jean-Luca Mélenchona. Bo on jest swego rodzaju geniuszem słowa. Ma instynkt polemiczny, świetnie sobie radzi. Ma charyzmę, której nikt we współczesnej Francji nie może mu dorównać i mówi o nowej Francji. Tak, ta nowa Francja jest postrzegana jako Francja z imigracji.

0: Francją, która powraca do starych tradycji, odrzucając to, co nazywają konserwatyzmem reakcyjnym. Więc ta Francja nie jest zbyt jasno zdefiniowana, ale stanowi kontynuację tego, do czego dążyła kiedyś skrajna lewica, poprzedniej koncepcji skrajnej lewicy, co oznacza głębokie, jak to powiedzieć, wymieszanie mieszkańców. Więc Francja to już nie król Clovis, czyli założyciel dynastii Merowingów, to już nie starzy królowie, to nowe społeczeństwo i sięganie do tradycji imigracji. To naprawdę brzmi jak czasy Orwella, jak w książce Orwella. Ale jednocześnie myślę, że Mélenchon ma też w sobie siłę przyciągania, ponieważ rzeczywiście wnosi idee i nadzieje na nowe społeczeństwo, ale nie podąża ścieżką stalinowską, bo jest też bardzo postępowy, jeśli chodzi o prawa gejów i osób transpłciowych. Pod tym względem jest bardzo liberalny. No a z drugiej strony sceny politycznej jest Josep Bardella. On chce i broni kontynuacji państwa narodowego, ale nie jest tak ostry jak inny jeszcze kandydat Zemmour ze skrajnej, bardzo skrajnej prawicy. I obaj, co ciekawe, są z rodzin imigranckich. Bardella z Włoch, a Zemmour z żydowskiej rodziny z Afryki Północnej.
1: Is from Italy, Jordan Bardella, and the other one, Zemmour, is old Jewish Sephard from North Africa. But Bardella and Marine Le Pen.
2: Yeah, let's focus on Bardella.
0: Ale skupmy się na Bardelli i Marine Le Pen, jego mentorce. Oni nie są tak ostrzy i radykalni jak choćby niemieckie AfD i nie chcą odsyłać imigrantów, ale chcą kontroli imigracji, zarówno tej legalnej, jak i nielegalnej. Oni uważają, że mamy we Francji do czynienia z wielkim zastąpieniem, wielką zmianą w strukturze społecznej, która nadciągnie i nadciąga wraz ze zwiększającą się liczbą migrantów. Chodzi o to, że ci imigranci zastąpią rdzennych Francuzów. I teraz to jest ciekawe, że centrum i politycy nie zgadzają się z tą ideą wielkiej zmiany, tego wielkiego zastąpienia. Ale zgadza się za to z nimi skrajny lewicowiec, właśnie Mélenchon. Tylko dla niego to jest wspaniała idea i proces, który daje społeczeństwu zróżnicowanie. A jeśli się temu sprzeciwiasz, to jesteś rasistą i przeciwnikiem ludzkości niemal. I tu muszę jedną rzecz zastrzec. We Francji jest bardzo łatwo wpaść w ogień krytyki za to, co się mówi i jak się mówi. Istnieje pewien zakres tego, o czym można mówić, a we Francji bardzo łatwo można zostać oskarżonym o faszyzm. Nawet na przykład za coś, co naprawdę mnie uderza. Na przykład w 2020 roku jeden z kandydatów, który był w rzeczywistości kandydatem komunistycznym lub bardziej dość liberalnej lewicy, powiedział, że ludzie muszą mieć możliwość jedzenia mięsa i picia wina, ponieważ stanowi to część francuskiej tożsamości. Zostało to ocenione jako skandaliczne stwierdzenie w stylu, to znaczy, że jeśli ludzie nie piją wina, to nie są Francuzami, to jest rasistowskie, mówiono. Został zaatakowany ze wszystkich stron przez całą lewicę od Mélenchona po partię ekologów. Tak więc mówię, bardzo łatwo jest być kimś, kogo można oskarżyć o faszyzm.
1: Even for example, like something that really strikes me is like the communist is going to be something exotic for you. The communist candidate, but he was indeed, in fact, like a quite liberal left. In 2022, he says people have to be able to eat meat and to drink wine because it forms part of French identity. It has been judged.
2: What he said literally?
1: It has been judged like scandalously, saying like, "Oh, you are like doing essentialization, so it means that if people don't drink wine, they're not French. This is racist." He has been attacked all over the place by all the left side from Mélenchon and the Ecologist Party.
0: Bardella, konkludując więc, jest moim zdaniem bliższy Tuskowi i nowemu premierowi Węgier, jeśli chodzi o imigrację. Według Bardelli, jeśli chcesz przyjeść do Francji, możesz być czarnoskórym Francuzem czy arabskim Francuzem, ale musisz szanować i lubić kulturę i historię tego kraju.
1: Regarding immigration or the new prime minister in Hungary, saying that you can come to France, you can be a black French, you can be an Arab French, but you just have to love France. You have to respect its rules and love its history.
0: Théophile Goyrard, doradca w parlamencie francuskim, prawnik, zajmuje się prawem międzynarodowym. No, to był jego ogląd na sytuację. Tutaj, czy rzeczywiście Donald Tusk jest i jego poglądy na migrację są zbliżone do Jordana Bardelli, czy też do młodego, nowego, przepraszam, premiera Węgier, to jest sprawa na inną dyskusję, to zostawiam. Natomiast to, co powiedział Théophile Goyrard, jest niezwykle ciekawe, jeżeli chodzi o ten język. Język, w jakim zwracają się politycy do swoich wyborców, bądź do tych, których chcą do siebie przekonać. Słyszeliśmy ten niezwykły przykład jednego z polityków, który zdefiniował francuskość poprzez picie wina i jedzenie mięsa. Czy to było szczęśliwe, czy nie? No ale żeby od razu zostać rasistą i kimś, kto ma w pogardzie innych, to niekoniecznie, żeby to tak można było ocenić. Artur Mokrzycki cały czas ze mną tutaj w Paryżu, w tym zaimprowizowanym studiu Radia 357 na dachu świata. Rozmawiamy o Francji przed wyborami w przyszłym roku. Język wypowiedzi polityków, niezwykle istotna sprawa we Francji, bo to jest jeden z nich, Josep Bardella, jest królem TikToka, ale w dalszym ciągu musi używać języka, by mówić. Mélenchon, słyszeliśmy, niezwykły erudyta, tak, mistrz mowy francuskiej, który natychmiast sobie zyskuje aplauz publiczności. No, Emmanuel Macron odchodzący to też nie jest bardzo słaby zawodnik, to jest jeden z tych większych, potężniejszych mówców. Jak pan widzi tę debatę polityczną i jaka jest rola tego języka we Francji właśnie w używaniu, by zaskarbić sobie nowych wyborców?
3: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tego nie widać na pierwszy rzut oka, przyjeżdżając do Francji, tych niuansów, które są czasami kluczowe nawet w życiu zawodowym. To znaczy, często się mówi, że z domu wynosi się pewien bagaż, który czasami jest ważniejszy od bagażu czysto szkolnego. Ten bagaż ma różne wymiary, również ten wymiar językowy. Poprawnie mówić, używać słów precyzyjnych, potrafić nawiązać do elementów literatury i tak dalej, mówiąc językiem takim, powiedziałbym, sophisticated. Często się zdarza, że młode osoby, które potem albo studiują, albo trafiają do pracy, trafiają na szklany sufit, którego nie wiadomo jak wytłumaczyć, ale on tak naprawdę ma korzenie w wychowaniu, w domu, w pewnych słabościach rodzinnych, czy to w rodzinach imigrantów i tak dalej, kiedy ten język nie jest wystarczająco wysublimowany,
0: wyrafinowany, tak,
3: żeby przebić się w pewnych kategoriach zawodowych, nie wiem, na prawnik na przykład.
0: Aha.
3: Więc sprawa języka, która jest trudna do wychwycenia, patrząc z zewnątrz na Francję, ona jest dosyć ważna, bo ona często jest wyznacznikiem pewnego statusu, klasy, władzy, ułatwia dostęp albo utrudnia dostęp do pewnych stanowisk. To jest taka ciekawa wizytówka. Natomiast w życiu politycznym to też się przekłada na pewne mechanizmy, no bo jeżeli musimy się zwrócić do wyborcy, który operuje językiem prostym, no to staramy się być na tym samym poziomie. Natomiast jeżeli zwracamy się do wyborcy z innej grupy, jego oczekiwania językowe będą inne. Czy wtedy wyborca powie, mój człowiek rozumie, co do mnie mówi?
0: No i Mélenchon tak sobie zdobywa z tego, co słyszymy, tak?
3: Tak, więc każdy z tych kandydatów, mam takie wrażenie, stara się jednak używać języka, być może świadomie, może nieświadomie, który przyciąga elektorat, który powinien być przyciągnięty. Więc jeden z zarzutów dla obecnego prezydenta był taki, że używa języka no, zbyt zaawansowanego albo zbyt wyszukanego niepotrzebnie, co stwarza wrażenie, że to nie jest nasz prezydent, albo że jest bardzo daleko od nas, albo że nie mówi tego w prosty sposób i tak dalej. Więc kwestia języka, tutaj to było bardzo dobrze chyba zaznaczone, ma duże znaczenie symboliczne I to jeden z zarzutów właśnie był dla
4: prezydenta. No, no też łatwość, z jaką to, co powiemy, jest wykorzystywana do tego, by zostać oskarżonym na przykład o bycie faszystą. To jest też element polityki prowadzonej przez tych największych polityków, polityki językowej, nazwijmy to. No bo przecież jeżeli kogoś obrzucimy takimi łatkami, nadamy taką łatkę, obrzucimy inwektywą wręcz, to tutaj już no, żaden sąd nie będzie tym zajmował. Natomiast sąd w postaci wyborców to jest już to, do czego dążymy, prawda? To jest niesamowicie ważne, by o tym pamiętać. Francuski zawsze był, jak każdy, kto się uczył bądź próbował uczyć francuskiego, przechodził gehennę, tylko to już jest poziom bardziej satyryczny niż poważnej polityki, ale przechodził gehennę prawidłowej wymowy, tylko i wyłącznie. A tutaj francuski, wypowiedzi, konstrukcje zdań, pochodzenie jest ważne, by w życiu odnieść sukces. W polityce również.
3: Bardzo, bardzo ważne i oczywiście politycy używają swoich talentów oratorskich w różny sposób, uwielbiają takie bonmoty, słowa, zwroty mocne, które potem trafiają na pierwsze strony gazet. Wiele osób wypomina takie zdarzenie obecnemu prezydentowi, który w kontakcie w rozmowie z młodym człowiekiem, który pytał się, no szukam pracy, nie mogę znaleźć pracy i tak dalej. Prezydent, o ile pamiętam, powiedział, wiesz co, przejdziemy na drugą stronę ulicy i znajdziemy ci szybko pracę. Przez wiele osób zostało to odebrane jako bardzo racjonalne stwierdzenie, no jak chcesz, to znajdziesz. Ale przez wiele osób zostało to odebrane jako pewien taki znak trochę pogardy dla osoby, która jest w trudności.
4: W jej staraniu pracy.
3: Nie może znaleźć pracy, druga osoba ma pracę i wydaje się, że to jest takie łatwe, więc to używanie słownictwa, z którym obecny prezydent pewnie czuje się bardziej komfortowo, bo pochodzi ze świata bardziej biznesu, czasami w polityce właśnie odnosi efekt odwrotny od oczekiwanego.
4: Czy Emmanuel Macron kończy swoją prezydenturę, swój świat polityczny, prezydencki w atmosferze no, nieprzychylnych, to mało powiedziane, ale takich nienawistnych wręcz emocji? Możemy tak powiedzieć? Czy jest on prezydentem, którego raczej Francuzi już nie chcą w większości? Jak pan to widzi?
3: Wydaje się, że oczywiście odpowiedź jest złożona, bo zależy kto odpowiada na pytanie i tak dalej, ale jeżeli popatrzymy na fakty, to było kilka faz w tych prezydenturach Emmanuela Macron. Na początku oczywiście entuzjazm wyborów wygranych, większość powodował, że ta popularność była wysoka, skuteczność była wysoka i tak dalej. Natomiast no, prezydent zderzył się z twardymi realiami polityki, nie wszyscy byli przychylni, był duży opór. To jest też taki ciekawy wątek, że jednak w tym kraju jest wiele ośrodków, które nie lubią zmian co do zasady, są przywiązane do pewnego modelu, który istnieje. Często we Francji potwierdza się, powtarza się, że to jest najlepszy model na świecie, bo on ma elementy wyjątkowe.
4: Czyli na przykład opieka zdrowotna,
3: która no to jest taki dogmat, można powiedzieć, narodowy. Nikt nie kwestionuje faktu, że opieka zdrowotna powinna być tak samo łatwo dostępna dla wszystkich i tak samo bezkosztowa lub prawie bezkosztowa, jak tylko się da. To samo z edukacją. Więc to podejście takie bardzo egalitarne dla kogoś, kto wyrósł w Polsce, a jeszcze na dodatek w czasach minionego systemu, to podejście takie ekstremalnie egalitarne zaskakuje i nie bardzo potrafimy sobie z tym poradzić. Oczywiście ono jest bardzo szlachetne i to widać tego efekty, bo te wszystkie wskaźniki, czy to ubóstwa, no stawiają Francję na bardzo dobrym miejscu. Natomiast no skala tych pomocy, wspierań i tak dalej zaskakuje osoby z zewnątrz, które mówią, czy to jest dobry system. No najwyraźniej we Francji to jest coś, co jest
4: oczekiwane. Francuz może liczyć na dobrą opiekę zdrowotną. Co jeszcze, jakie przywileje? Związki zawodowe to też wiemy, że jest w dalszym ciągu mocna część, pomimo że to nie jest już to samo co lata 80., 90., ale to jest część mocna tutaj atutu pracowniczego.
3: Tak, tak. To znaczy opieka zdrowotna jedna, szkolnictwo z niewielkimi wyjątkami przez cały okres edukacji jest quasi darmowe, można powiedzieć. Natomiast mamy dodatkowe te wszystkie elementy wspierające, zapomogowe i tak dalej, ludzi, którzy potrzebują na przykład zasiłek na mieszkanie dla osób potrzebujących, na przykład zasiłek dla osób poszukujących pracy w jakichś szczególnych przypadkach. Ta taka redystrybucja, jak to się mówi we Francji, z budżetu państwa skierowana na osoby potrzebujące jest bardzo znaczna i jest duże przyzwolenie społeczeństwa na to. Nikt tego tak bardzo nie kwestionuje. Oczywiście nikt nie lubi płacić wysokich podatków, więc jest trochę sprzeczność w tym. Natomiast poszukiwanie takiego egalitaryzmu jest bardzo mocno tutaj
4: widoczne. Specjalnie o to pytam i tutaj to poruszamy, żeby też pokazać Francję od strony, próbować zarysować Francję taką, jaką ona jest od strony ekonomiczno-socjalnej, troszkę bytowej. Oczywiście to nie jest tak, że mówimy o Paryżu i mówimy o Francji, prawda? To jest też ta zasada, tak, którą warto mieć w głowie. To są dwa różne światy, czy w ogóle Paryż, nie wiem, Marsylia, Lyon, to są jak wygląda ta geografia rzeczywistości, nazwijmy to, francuskiej?
3: Tak, no więc oczywiście to jest bardzo duży kraj, jak na warunki europejskie. To jest kraj o przepięknej geografii, o nieskończonych bogactwach naturalnych, można by powiedzieć. Pomijam wszystkie terytoria tak zwane zamorskie, były kolonie i tak dalej, ale nawet w Europie dostęp do mórz ciepłych, do morza nieciepłego, do góry takie i owakie, więc bogactwo naturalne Francji jest nieprawdopodobne, to jest fakt. Jest oczywiście historia Francji, która się nakłada, bo kraj się budował regionami, etapami, więc są pewne regionalne specyficzne elementy. Alzacja do tej pory ma pewien system prawny, który jest inny niż w całym kraju. Natomiast dla turysty, który przyjeżdża do Francji, do Paryża i myśli, widziałem Francję, no to nie jest Francja. To jest bardzo duże miasto, paręnaście milionów mieszkańców, ale to na pewno nie jest Francja i są duże różnice. Były regiony przemysłowe, które już nie są przemysłowe, są regiony rolnicze, bardzo turystyczne i tak dalej, więc to jest bardzo mocny element.
4: Pan mówi o Francji, która jest zróżnicowana. Jean-Luc Mélenchon, wybory prezydenckie 2027, nagłówek w gazecie Le Monde, którą pan również czyta, by dowiedzieć się o życiu we Francji i poza Francją. O gazetach zresztą to też za chwilę porozmawiam. To też niezwykły element tej opowieści o Francji przedwyborczej, tuż po ogłoszeniu terminu wyborów, ale Jean-Luc Mélenchon przedstawia swój projekt ekoregionów, które mają zastąpić obecne regiony i wprowadzić wodę do debaty. Proszę bardzo, czy to jest nawiązanie do fali upałów, która była ostatnimi czasy, czy to jest rzeczywiście jego projekt, który ma jakieś szanse powodzenia? Czy pan się uśmiecha? Rozumiem, że to jest jeden z wielu spraw, które są poruszane przez kandydatów.
3: To znaczy, domyślam się, że w obecnej konkurencji medialnej między różnymi kandydatami ktoś, kto nie ma nowego pomysłu, po prostu nie istnieje, więc trzeba co chwilę mieć nowy pomysł, tak zgaduję. Natomiast
4: jest to wypowiedź, która też nawiązuje do tego, o czym rozmawiałem z Teofilem Gairardem, czyli o tym, że Mélenchon próbuje stworzyć tą nową Francję demograficznie, czyli imigracja, jak najwięcej imigracji, no ale co mówi, tu powołuje się właśnie na Le Monde, dzisiejsze regiony we Francji to regiony starego świata. Teren i geografia są fundamentalne dla lokalnych struktur, sposobów życia i sposobów organizacji, czyli te ekoregiony byłyby zorganizowane wokół zlewni, czyli rozumiem tam, gdzie jest woda, tam, gdzie dopływają rzeki. No rzeczywiście pomysł na nową administracyjną mapę Francji w tym kraju to jest pomysł rewolucyjny, no bo reforma administracyjna to jest przecież ruszanie tych skostniałych wszystkich struktur, tego co z tego też słynie Francja od tej negatywnej strony, prawda?
3: No tak, oczywiście rola państwa we Francji w takim, powiedziałbym, świadomości narodowej zawsze była bardzo mocna. To znaczy oczekiwania obywatela wobec tego, co państwo powinno zrobić, jak powinno obywatela chronić, było zawsze bardzo wysokie. To też jest jeden z elementów polaryzujących obecnie wyborców, no bo oczywiście są takie symbole, że to państwo czasami nie daje rady, że państwo czasami się jak gdyby znika, zamyka biuro pocztowe w danej wsi i to jest symbol, że państwo jak gdyby opuściło tą wioskę. Więc rola państwa to jest bardzo ważny totem w całej dyskusji politycznej i to w całym kraju.
4: No i teraz wchodzimy w tą dyskusję, jaki jest Francuz współczesnego świata, współczesnej Francji. Kim on jest? Bo z tego, co na razie tutaj, no patrząc na kandydatów, których omawiamy, ja tylko powiem, że centrystą jest między innymi Edouard Philippe, czyli były premier. O nim na razie nie rozmawiajmy, bo już za mydlimy tę scenę, ale posiłkując się tymi dwoma dżentelmenami, politykami, Bardelą i Mélenchonem, no tak, można wpaść w taką kliszę, kalkę, że wyborcy jednego to są zwariowani prawicowcy, którzy nienawidzą imigracji i imigrantów, a z drugiej strony oszalali ekolodzy, którzy chcą regionów zlewni i regionów z wodą, którzy marzą o jakiejś utopii. Mhm. To nie do końca chyba jest prawda o społeczeństwie francuskim, nie, prawda? Nie, prawda?
3: Nie, to nie jest prawda. Oczywiście nie jest prawda. Myślę, że jest ważne też, żeby zrozumieć w historii współczesnej Francji pewien element, który chyba trochę odbił się w ten sam sposób w innych krajach, to jest zjawisko tej globalizacji, które Francja jak gdyby przeżywa od późnych lat 80. Ta globalizacja spowodowała przez ostatnie właśnie 40 lat stopniowy zanik przemysłu we Francji. Ten przemysł był ulokowany w różnych miejscach w całym kraju. I to, co my czasami w Polsce widzieliśmy, aha, fabryka pralek przenosi się do, nie wiem, do Rzeszowa. W tym samym czasie ta fabryka zamykała się gdzieś tutaj we Francji czy w Niemczech i zostawiała masę ludzi no, bez niczego, bez pracy. Takich mechanizmów przez 40 lat było wiele. Oczywiście w zamian politycy mówili, no tak, ale ta pralka będzie tańsza dzięki temu, więc możesz sobie kupić dwie pralki. Natomiast pracy nie było. I to poczucie takiej deklasacji, to często się podkreśla, że to jest jeden z takich bardzo mocnych elementów politycznych obecnie, że Francuz ze szkoły wynosi przeświadczenie o wyjątkowości i wielkości kraju. Jest bardzo dumny ze swojego kraju i słusznie, kraj ma piękną historię. Natomiast jak patrzy obecnie na problemy praktyczne, że ludzie nie mają pracy, bo fabryka się zamknęła, wyprowadziła gdzieś do Azji, to mówią, jest jakiś kontrast. Z jednej strony w szkole nam pokazano, jak jest pięknie, a z drugiej strony widzimy, że to chyba nie jest aż tak pięknie. Coś się wydarzyło, ktoś jest winny, ktoś to powinien naprawić. I tutaj pojawiają się politycy, którzy
4: mówią, takich się bije Bardella i Mélenchon?
3: Tak, tylko no.
4: Ale co oni mówią? Będziesz dumnym Francuzem, jeżeli na nas zagłosujesz? Bo chodzi mi o to, czy ile tego budowania nowego Francuza nas i mówienia o nich, o Francuzach, że jesteśmy dumnym narodem z tą bogatą historią, wykorzystywanie tych elementów już znanych, ale no na nowo bym powiedział, tak? Mélenchon rzeczywiście buduje tą nową Francję inaczej. Bardella sugeruje się tradycjonalizmem takim, bym powiedział, mocno sięgającym w kierunku rdzennych Francuzów. Co ciekawe, on jest migrantem, no więc to już w ogóle też jest paradoks tej jego widzenia świata, tylko że on też tutaj dodaje, moi rodzice byli migrantami, przyjechali do Francji, ale oni się chcieli uczyć języka, lubili Francję i szanowali kulturę. I to jest coś, do czego on wzywa. Nie chciałbym zabrzmieć jak agitator Bardelli, ale żeby tak dopełnić tego, jak on widzi swoją też przeszłość, prawda?
3: Znaczy Francja zawsze była krajem imigracji. Po pierwszej wojnie światowej rząd francuski i rząd polski podpisały umowę o imigracji na dużą skalę pracowników z Polski. Tylko jak się porozmawia z osobami, które może pamiętają lata 30. i los polskich imigrantów, to można się zastanowić, czy to nie jest prawie podobne zjawisko jak obecnie, bo wtedy imigrantów też nie bardzo lubiano, mimo że byli z Polski, z Włoch, z Portugalii,
4: nie znali języka, tak, kultury i takich tak, podstawowych rzeczy, o których mówią teraz tak. Zwolennicy bardeli, tak?
3: Tak, tak, więc no, nie wiem na ile to jest temat, który jest od zarania dziejów ten sam, że ten obcy, czy on jest po drugiej stronie rzeki, czy po drugiej stronie morza jest też obcy i zawsze będzie obcy, czy to jest to samo zjawisko. No,
4: Mbappé strzela bramki na konto tak. francuskiej drużyny narodowej, prawda?
3: No, tak, tak, tak.
4: Fantastycznie gra, a przecież nie jest rodowitym tak. Francuzem.
3: To jest na pewno paradoks we Francji, bo Francja ma historię wielkiego mocarstwa globalnego, kolonialnego. Francja zawsze była obecna na innych kontynentach, więc jest oswojona z egzotyką. To nie jest temat, to nie jest no, jakiś mit, że 1/3 Afryki mówi po francusku.
4: Ale też wystarczy pójść w Paryż. Ja nie mówię o oglądaniu sprzedawców czarnoskórych tym mydłem i powidłem, nazwijmy. To nie o to mi chodzi, ale czuć, że tutaj rzeczywiście no, jest to stolica kraju, który miał kolonię, żeby było to jasne. Tak właśnie to wygląda.
3: Tak, ale to też jest Paryż, bo jak pan wyjedzie 200 kilometrów poza, to będzie inna Francja. I nagle jest pytanie zaraz, czy to jest, która to jest ta Francja, to tu czy to tam. Więc ten elektorat jednego i drugiego, one są specyficznie ulokowane, bo te elektoraty czasami są umieszczone w miejscach, gdzie tematy potencjalnie imigracyjne są bardziej widoczne albo mniej.
4: Opowiadałem o tym, że w dzielnicy Saint-Denis, tam gdzie jest katedra Saint-Denis, tak, idziemy ulicą, na której urodził się Jordan Bardella i widzimy no, Le Souk, czyli targ po francusko-arabsku, chyba tak to możemy powiedzieć. To też jest pokazuje te nowe czasy, prawda? No tak gigantyczna tradycja sięgająca królów. Przecież tam jest pochowany również Karol Młot, który w VIII wieku pobił Arabów pod Poitiers, sławna bitwa pod Poitiers. I on tam jest. A tutaj mamy przecież imigrantów z krajów arabskich, zamieszkujących Saint-Denis, prawda? To jest też niesamowity obraz. A drugi obraz to jest muzeum byłego prezydenta François Mitterranda. No, postaci polityki ikonicznej, bym powiedział. Nie mówię, że ikonicznej, bo tak krystalicznie czystej, ale no, François Mitterrand, no to każdy powie Giscard d'Estaing jeszcze z tej starej polityki. Ale muzeum na taką skalę gigantyczne imienia polityka, no wie pan, to jestem zdumiony, że to tak wygląda. To też jest pytanie tu ukryte w tym, ta polityka, którą pan widział przez te 40 lat, teraz pan widzi odchodzącego Macrona technokratę, dziecka świata liberalizmu, tak? Wychowanka bogatych elit, tak też się o nim mówiło. Czasami nawet mówiło się per zarozumialec król słońce, bo on tak też się trochę stylizował i mówił o sobie. Ale no on odchodzi, ale mamy teraz Bardelę, Mélenchona, tak? Mamy Edwarda Filipa, który jak sobie poradzi z takim politycznym środowiskiem, nie wiadomo. Jak pan widzi tą politykę francuską? Co się, te zmiany? No przecież to są...
3: No myślę, że pytanie jest otwarte, co będzie w środku, bo do tej pory mechanizm był taki, że w ostatniej chwili, jak było zagrożenie, może pan pamięta takie wybory prezydenckie, kiedy Jacques Chirac startował w wyborach i nagle do drugiej rundy przeszedł Jacques Chirac i Jean-Marie Le Pen.
4: Tak było.
3: No to było trzęsienie ziemi. To było do tego stopnia trzęsienie ziemi, że pojawiło się taki no, odruch, jak gdyby nazwany republikańskim odruchem, kiedy praktycznie cała Francja zagłosowała na Chiraca jako znak, symbol odmowy tego radykalnego ruchu politycznego, który oczywiście się zmienił, to jest trochę inny pewnie, inna odmiana niż wtedy. Natomiast pytanie dla mnie o ten środek jest taki, którego nie mam odpowiedzi, bo wybory jeszcze parę miesięcy przed nami. Nie wiem, jaki będzie scenariusz, nie wiemy, kto przejdzie do drugiej rundy, ale we Francji istnieje jednak duży taki odruch samozachowawczy i obrony tych wartości, które są nazywane republikańskimi, i te ekstremalne wszystkie partie często jednoczą.
4: Czyli w ten sposób pan daje furtkę szansę Filipowi, Eduardowi Filipowi, tak? No, no, historycznie... bo rozumiem, że o nim też mówimy, no, bo, znaczy... bo inni też są kandydaci, będą. Mer Paryża, ale on jest socjalistą, też się zgłasza, tak? No.
3: Historycznie tak było. Oczywiście świat się zmienia. Kiedyś się pojawił Macron, nie było takich postaci, więc trudno powiedzieć, czy na pewno będzie kiedyś pierwszy raz, kiedy coś się wydarzy inaczej. Natomiast do tej pory był i jest mocno zakorzeniony taki odruch, kiedy te ekstrema łączą osoby, które były czasami przeciwne sobie, ale w imię wyższych interesów, w imię wartości republikańskich, symboli i tak dalej się jednoczą i głosują chcąc, nie chcąc wspólnie na kandydata, który jest takim kandydatem głosu rozsądku pośrodku. Tak bywało z reguły.
4: Jeszcze jedna mnie rzecz frapuje. Mamy przed sobą gazetę, która to jest. Tutaj jest paryska.
3: Tak, największa gazeta ekonomiczna chyba, która jak się dzisiejsza gazeta patrzy na nią, no to jak gdyby w soczewce widzimy tematy, które będą wracać do wyborów prezydenckich na pierwszej pozycji reformy. I tutaj jest, mówię reformy, przykład idzie z Niemiec.
4: Proszę bardzo.
3: Pytanie,
4: ciekawe, bo AfD, przepraszam, niemiecka idzie w górę, czyli partia antyimigrancka.
3: Tak, ale tutaj chyba nawiązanie jest do reform aktualnego kanclerza, który wydaje się ma już umowę koalicjancką na temat reform i Francja... No, dziennikarz przynajmniej posługuje się tym argumentem, skoro Niemcy potrafią zreformować swój kraj, to może i my.
4: No, to ambicje sobie.
3: Ambicjonalnie.
4: A imigracja będzie problemem dużym, rozpatrywanym w wyborach? Czy na razie po prostu ona jest na tapecie, ale nie musi pozostać do
3: był
4: kwietnia?
3: Temat dyżurny, który zawsze był wykorzystywany politycznie, oczywiście. On gdzieś tam będzie, ale... Myślę, że większość wyborców we Francji jest w miarę oswojona z tym tematem, bo Francja ma historię, długą, długą historię imigracji.
4: Tak jest.
3: Czy ta imigracja jest właściwa, czy jest za dużo, czy w złym miejscu itp. i tak dalej. To są tematy w miarę techniczne. Natomiast nie wydaje się, żeby był jakiś masowy odruch antyimigracyjny. No, ja jestem najlepszym przykładem tego, że Francja w stosunku do imigrantów jest niezwykle otwartym i życzliwym krajem. Gdyby nie Francja, to...
4: Wie pan, to co pan mówił o języku, to też przypuszczam, że pana francuski jest na tak wysokim poziomie, bo pana tutaj funkcja w świecie biznesu też jest naprawdę na przebijanie jeden szklany sufit. Także tutaj to też jakby zdajemy sobie z tego sprawę. Na jednej ze stron jest artykuł naszej gazety, tutaj omawianej, jest artykuł o stalowej woli, między innymi jest o Polsce. Cała jedna strona. Pytam o to, bo wie pan, pytanie o to, czy Francuzi, w maju został podpisany układ z Polska-Francja, prawda, w dziedzinie między innymi bezpieczeństwa. Emmanuel Macron mówił może nie mówił wprost, ale dawał znak, że może parasol nuklearny. To są już takie opowieści politologiczne mocno. Ale z tego wynika, z tej korespondencji tutaj, proszę przetłumaczyć tytuł o stalowej woli przecież. No.
3: Tak, tak. No tutaj na całą stronę mamy artykuł o Polsce, dwa artykuły, które dotyczą tematów zbrojeniowych. Jeden z tytułów jest taką ładną grą słów. Mówi o tym, że stalowa wola, polski przemysł zbrojeniowy nawiązuje do wspaniałych lat swej stalowej woli, i tutaj jest przetłumaczone stalowa wola na francuskie, więc Polska często pojawia się tutaj w mediach właśnie w tych wątkach dotyczących bezpieczeństwa Europy, natomiast Polska ma jeszcze bardzo duży margines postępu, jeżeli chodzi o wizerunek, bo on jest mglisty, on nie jest dobrze jeszcze postrzegany we Francji. Kredyt sympatii jest nieskończony między Francją i Polską.
4: Skąd siebie, że kredyt sympatii? Solidarność, Jan Paweł II, Wałęsa?
3: Nie wiem, różne są teorie na ten temat.
4: Czy jeszcze wcześniej?
3: Różne są teorie na ten temat, natomiast ja doświadczam tego kredytu sympatii codziennie, więc to jest naprawdę wyjątkowo zjawisko.
4: Teofil Gairard, o którym tutaj rozmawialiśmy, w tym samym piśmie Lezekos napisał taki krótki tekst w dziale opinii, że między innymi o tożsamości europejskiej, czym jest tożsamość europejska, czym jest tożsamość europejska w dziedzinie obronności, między innymi przed Rosją, przywołał dwa cytaty. Jeden Józefa Stalina, który zapytał kiedyś, ile dywizji ma Watykan, że jednak ma taki Watykan potencjał wpływania na politykę i na społeczeństwa. Ale drugi cytat to był, czy warto umierać za Gdańsk? To jest cytat jednego z francuskich przecież intelektualistów, prawda? Zadany w międzywojniu. Dotyczył Gdańska, nazwanego Danzig. On jeszcze chyba powiedział Danzig w tym cytacie. Tak. No ale to też jest pytanie, czy rzeczywiście Francuzi chcą umierać za Gdańsk przysłowiowy, bo tu chodzi o nasz region Europy Środkowej i Wschodniej.
3: Znaczy, no, budowanie Europy, taką jaką my widzimy obecnie w trakcie budowy de facto, no to jest proces na pokolenia. Więc to się bardzo zmienia. Jeżeli zapytamy starszych Francuzów, jak oni myśleli, jak oni wyrażali się o Niemcach, no to przywołuje nam takie najciemniejsze karty historii europejskiej. I to, co we Francji się najczęściej podkreśla o Europie, to jest to, że jeżeli byłaby tylko jedyna rzecz do przypisania jako sukces Europy, to, że ten nasz kontynent jest w miarę spokojny. Że gorączka wojenna, która groziła Europie przez wieki zawsze i w każdym miejscu, ona opadła. Mm-hmm. I to trochę jest jednak dzięki tej Europie.
4: No ale jest ta gorączka wojenna na wschodzie, tak. Na Ukrainie. Rosja cały czas atakuje.
3: Absolutnie.
4: Emmanuel Macron na początku tej wojny został zapamiętany jako ten, który siedzi z drugiej strony dalekiej stołu i patrzy się niemym wzrokiem na Władimira Putina, który robi z nim co chce po prostu. No to też jest to, co na wschodzie Europy widzą we Francji, prawda?
3: No to jest też ciekawe pytanie o przyszłego prezydenta. Który z tych prezydentów jest tego formatu, tego kalibru, że będzie w stanie, tak jak to robili niektórzy poprzedni prezydenci, być widoczny, obecny, wpływający na politykę europejską również w tematach właśnie bezpieczeństwa. Bo Jean-Luc Mélenchon, z tego co wiadomo na razie, nie jest obecny w Europie, to nie jest jego główny temat. Drugi kandydat jest bardzo młody i też niedoświadczony. Natomiast no, potknięcia obecnemu prezydentowi na pewno się zdarzały, ale nie można mu odmówić woli działania. On bardzo jest jednak obecny i chce i w zasadzie jest w miarę skuteczny w wielu miejscach.
4: No tak, tylko że też pamiętamy, jak powiedział o NATO, że jest to trup, tak, którego trzeba reanimować. No to też są słowa Macrona, ale no, mówię je dlatego, że za chwilę będę rozmawiał między innymi o szczycie NATO w Ankarze, będę rozmawiał o wojnie na Ukrainie z Mikołajem Susujewem. Natomiast no, pytanie jest, czy tak już kończąc, myśli pan, że takie artykuły o Polsce w tak prestiżowym piśmie, no bo gazecie, to jest przykład tego, że Francja, Francuzi są zainteresowani Polską, czy to jest po prostu no tak...
3: Myślę, że no pewnie pochodna wielu rzeczy, ale jeden z mocniejszych elementów jest taki obiektywnie, że po prostu Polska chyba przeżywa, jak to często się mówi w Polsce, obecnie złoty wiek. Ten złoty wiek no, przebija się na te strony gazet. Nie ma takich artykułów ani o Czechach, ani o Węgrzech, ani o żadnym kraju z regionu. Polska wydaje się ma nieprawdopodobne okienko obecnie do wykorzystania. Jest bardzo widoczne, na przykład w tym artykule, jest dużo rzeczy do zrobienia, ale trzeba to wykorzystać. Polska może być takim samym motorem jak Francja i kredyt sympatii we Francji do Polski jest naprawdę ponadprzeciętny.
4: Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję za tą opowieść o Francji, o takich politycznych, bym powiedział, aspektach, ale również społecznych, wręcz językowych, ale również jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć o fenomenie prasy francuskiej. Kupiłem dzisiaj gazety, bo ludzie kupują gazety tutaj. Czytają.
3: Kupują gazety i jest jednak na bardzo wysokim poziomie, wręcz przykładowym, poziom etyki dziennikarskiej, mimo że prawa własności, prywatnej własności tych grup medialnych istnieją bez problemu, natomiast dziennikarze mają ogromną swobodę redaktorską w prowadzeniu i najdrobniejsze próby widoczne manipulowania pracą dziennikarzy są bardzo źle odbierane. Więc to jest jakaś nadzieja w tych mediach, że mogą zrobić duży kawał dobrej roboty.
4: No ale cały czas powiem tak, no gazety i zapach świeżego druku, no chyba to też już mój wiek przebawia przeze mnie odrobinę, ale nie wiem, jest coś w tym, prawda?
3: Absolutnie, jest wielki kawał pracy do wykonania edukacyjnej i ta prasa, nazywam to płatna, powinna być absolutnie chroniona.
4: Artur Mokrzycki, Polak mieszkający od 40 lat we Francji, biznesmen, świat biznesu to jest to, w którym pan działa, w dużych korporacjach. Bardzo panu dziękuję za przybycie do tego studia na niedaleko Centrum Dialogu, tak? To jest miejsce, też zna pan historyczne, może pan będzie dzisiaj o 19:30.
3: Absolutnie będę, dziękuję za zaproszenie.
4: Dziękuję bardzo. Artur Mokrzycki. Za chwilę Mikołaj Sosujew, porozmawiamy o szczycie NATO w Ankarze, ale w kontekście wojny Rosji z Ukrainą, o tym, co się dzieje tam i nie tylko na froncie, ale przede wszystkim na terytorium Rosji. Cele bombardowane bardzo precyzyjnie przez Ukrainę, ale również też się dzieje dużo w polityce. Prawdopodobnie dużo się dzieje w polityce ukraińskiej. Spróbujemy to potwierdzić. Mikołaj Sosujew za chwilę się połączy, także Paryż, Polska. Za chwilę o Ukrainie i szczycie NATO, ale chwila muzyki.

0: Przyszły tydzień to niezwykle ważny moment w historii NATO. Tak przynajmniej uważają i specjaliści, i politycy, którzy zajmują się nie tylko NATO, ale po prostu bezpieczeństwem i tym, co się dzieje w Europie i na świecie. Wojna Rosji z Ukrainą, kryzys w Zatoce Perskiej, kryzys, jeżeli chodzi o zaangażowanie amerykańsko-izraelskie w zmianę reżimu w Iranie, co się nie udało, ale Zatoka Perska i w tym cieśnina Ormus staje się wielkim problemem. Sojusznicy NATO będą rozmawiali między innymi o tym w Ankarze, ale może w Ankarze też się pojawi jakaś koncepcja albo po niej, w jaki sposób może dojść do rozejmu pokoju, czy jakiekolwiek umowy zatrzymującej działania wojenne pomiędzy Rosją a Ukrainą. To jest jeden z elementów tej całej układanki nowego porządku świata. Oczywiście też to się dzieje na Ukrainie, jest bardzo ważne to, w jaki sposób Ukraina atakuje cele na terytorium Rosji. Potencjał ukraiński za chwilę omówimy, także politykę ukraińską, bo okazuje się, że Walerij Załużny, obecnie ambasador w Londynie, sławny, legendarny generał z czasów początku wojny Rosji z Ukrainą i wspaniałej obrony Ukrainy przed agresją rosyjską, no, deklaruje, że w dalszym ciągu chce stanowiska prezydenta, czy będzie kandydował. Czy to wszystko jest prawdą? Mikołaj Susujew, analityk, znawca wojskowości, ale również strategii i geopolityki tamtego regionu, Ukrainy też. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mam nadzieję, że się słyszymy. Paryż i Polska. Nie wiem, gdzie pan teraz przebywa, także mam nadzieję, że się dobrze słyszymy. No właśnie, czy według pana ten szczyt w Ankarze to będzie coś, co da oddech wojnie Rosji z Ukrainą i da Ukrainie oddech? I w ogóle możemy myśleć, mówić o czymś, co jakieś okienko na tą część umowy jakiejś, czy czegokolwiek, co będzie miało wizerunek końca tej wojny?
1: No, trzeba najpierw może jakoś zobrazować, na jakim etapie jest ta wojna, tak? Żeby dobrze powiedzieć, czy jest jakaś szansa na... W tej chwili w zasadzie na linii frontu postępy rosyjskie są minimalne, chociaż one są i Rosja się koncentruje w kilku kluczowych punktach i posuwa się nadal tam naprzód, ale to są taktyczne jakieś zmiany. Natomiast na mapie strategicznej, powiedzmy tak, w tej wojnie zdolność ukraińska do rażenia celów na tyłach rosyjskich, cały czas te zdolności wzrastają i to jest coraz większy problem dla strony rosyjskiej. I Ukraina ogłosiła taką kampanię przymuszenia Rosji do pokoju, której celem w założeniu jest podniesienie jakby tej ceny kontynuacji wojny dla Rosji na tyle wysoko, żeby strona rosyjska zaczęła traktować rozmowy pokojowe poważnie, nie stawiając ultimatum Ukrainie w postaci jakichś tam wymagań, na przykład z wyjścia z obwodu donieckiego, wojsk ukraińskich czy podobnych rzeczy. Czyli cel ukraiński jest zawieszenie broni na tej linii, jaka jest teraz. Ale czy to przyniesie swój skutek, nie jest jasne, dlatego że na razie Rosjanie nie demonstrują jakiejś gotowości zmiany swojego podejścia, a raczej myślą o tym, jak można dalej eskalować, szukają narzędzi, jak uderzyć w odpowiedzi na Ukrainę w sposób bolesny. Albo być może nawet są dyskusje a propos tego, czy mogą Rosjanie rozszerzyć horyzontalnie, jak to się mówi, tą eskalację, być może nawet na inne państwa. No czyli i to jest ten punkt, w którym jesteśmy, tak, i tak jak pan powiedział, czy jest jakaś szansa, w sensie jak na przykład ten szczyt NATO, czy to będzie omawiane, czy jest jakiś sposób. Na pewno Ukraina próbuje w tej chwili pozyskać większe wsparcie, czyli Ukraina argumentuje w ten sposób, że potrzebuje większego wsparcia, żeby zatrzymać tę wojnę, właśnie po to, żeby zmusić Rosję do poważnego traktowania rozmów pokojowych. I to jest jej argument, dlaczego potrzebuje więcej finansowania, żeby wyprodukować więcej systemów dalekiego zasięgu i więcej uderzeń na stronę rosyjską, które w założeniu miałyby właśnie zmusić Rosjan do tego.
0: Myśli pan, że te ataki rosyjskie chociażby sprzed dwóch dni na Kijów między innymi, ale to było skoncentrowane na Kijowie, to też jest takie pokazanie przed szczytem NATO, nie ma mowy o żadnych układach i układzikach. Już tak mówię, układach, układzikach, bo ja nie wiem, jak to nazywać. Wie pan, kiedy jest rozejm, kiedy jest zawieszenie broni, kiedy jest wstęp do układu pokojowego, to wszystko zostało już, mam wrażenie, skutecznie zamydlone na tyle, że od strony prawnej nie wiemy, gdzie jesteśmy, ale te ataki, no jakże dramatyczne, ponad 20 osób zginęło, rannych jest bardzo dużo, a ataki były jedne z najbardziej intensywnych. No można powiedzieć, Rosjanie rzucili wszystko, od dronów do wyrafinowanych rakiet, prawda?
1: Tak, ale z drugiej strony trzeba też zauważyć, jeżeli prześledzimy, jak to było komentowane po stronie ukraińskiej, to też oczekiwano, że ten atak może być jeszcze większej skali, bo ta przerwa pomiędzy atakami była dość duża i podejrzewano, że Rosjanie mogą jakby skumulować tych środków bardzo dużo. Ten atak nie był jakiś rekordowy, ale był bolesny pod tym względem, że Rosjanie rzeczywiście zgromadzili dość dużo rakiet balistycznych i innych typów rakiet, które są trudne do przechwycenia, tak? I znając problem ze strony ukraińskiej z obroną przeciwrakietową, jakby, która opiera się w dużej mierze o systemy Patriot i rakiety PAC-3, do tych systemów i jest deficyt tych rakiet, i znając te problemy, Rosjanie dodatkowo zmodyfikowali taktykę. Oni się starają przeprowadzić te ataki w ten sposób, żeby obrona ukraińska miała najmniej czasu na reakcję, jak możliwe mniej czasu na reakcję, żeby właśnie zmniejszyć szanse na przechwycenie. Więc pod tym względem ten atak był bolesny, ale z drugiej strony też to on nie zrobił takiego jakiegoś wrażenia na stronie ukraińskiej, żeby to było potraktowane jak coś wyjątkowego, co by mogło zmusić Ukrainę do jakichś ustępstw na przykład.
0: Ale prezydent Wołodymyr Zełenski wracał z podróży zagranicznej szybciej niż planował, tak? Mówiąc właśnie, że atak się szykuje. Tak, tych takich alarmistycznych tonów jest wiele, czy alarmowych, bo mówiących chociażby o tym, że Białoruś w jakiś sposób też szykuje się tam grunt na Białorusi pod nowe ataki na Ukrainę. Jest również prośba, jest żądanie wyłączenia takich urządzeń, dzięki którym cele na Ukrainie są łatwiej uderzyć, bo naprowadzają urządzenia czy rakiety na te cele. Także tu jest dużo takich spraw, które wydają się być pokazujące, że ten front i to zagrożenie rosyjskie jest cały czas niemalejące. No, o to chodzi chyba też, żeby, tak już mówiąc politycznie, też Wołodymirowi Zełenskiemu. Nie mówię, że to jest nieprawda, że to jest specjalnie wyolbrzymiane, tylko że po prostu to też jest pokazywanie tego, że jest problem, którym należy się jakoś zająć, tak? Między innymi Białoruś.
1: Z Białorusią mamy tutaj, trzeba po prostu krótko opisać, na czym ten problem polegał. Tak. Rosjanie w pewnym momencie zaczęli, kiedy mieli dostęp do Starlinków, zaczęli wykorzystywać Starlinki po prostu jako instalując je na drony, tak? I była ta sytuacja, w której Ukraińcom udało się porozumieć się z firmą SpaceX, żeby Rosjanom pozbawić tej możliwości, ale później Rosjanie zaczęli wprowadzać coraz bardziej skuteczne systemy. To się nazywa sieć mesh, czyli to jest taki system, w którym to połączenie, jakby drony się łączy w taką sieć, gdzie łączność jakby przerzuca się od jednego do dronu do drugiego, a te jakby retranslatory które się zainstalowało tam po stronie wzdłuż jakby granicy z Ukrainą ze strony białoruskiej, one pozwalały Rosjanom jakby zastąpić te Starlinki w dużej mierze i mieć kontrolę nad tymi siecią tych dronów Shahed, nad większością terenów aż do zachodniej Ukrainy. Więc to był ogromny problem i rzeczywiście Ukraina zaczęła reagować w ten sposób, że no naciskać na reżim białoruski i na ile rozumiem z komentarzy ze strony ukraińskiej stanem na teraz to się udało w tym sensie, że Białoruś wyłączyła to urządzenie. Także tak, tu jest taka ciekawa gra w stronę białoruską. Wydaje się, że strona rosyjska chciałaby wciągnąć Białoruś w tym czy innym stopniu do tej wojny głębiej. Niekoniecznie reżim Łukaszenki by chciał tego, bo się obawia oczywiście, bo nie jest nie wiadomo, czy Rosjanie tak naprawdę mieliby siły realnie, czy to nie jest z ich strony po prostu. To jest taka gra na rozciągnięcie linii frontu, tak żeby na przykład Ukraina czuła się zagrożona i swoje siły było zmuszone rozciągnąć wzdłuż tej linii frontu, a z drugiej strony nie wiadomo, czy Rosjanie realnie mają siłę, żeby cokolwiek tam rozmieścić na tej Białorusi, żeby realnie zagrozić. Także to jest skomplikowana
0: tylko,
1: gra.
0: Też jest taka. Jest też jeszcze pamięć tego, jak ta wojna się rozpoczęła. Przecież wojska rosyjskie wjechały z terenu Białorusi, prawda? W związku z tym to nie jest takie nierealne. To też warto wiedzieć.
1: Z jednej strony nie jest. Tak, a z drugiej strony

0: No tak, to wtedy byłby wykorzystany błąd rosyjski. Jeszcze tak krótko powiedzmy o Krymie, który staje się tym, co chciałaby Ukraina strategicznie uzyskać, mianowicie, żeby Krym nie był półwyspem, a wyspą, to znaczy odcięty od wszelkich rodzajów dostaw. I kryzys paliwowy, który wybuchł na Krymie, który wybuchł również w innych częściach Rosji, no ale na Krymie to jest sprawa już no, bardzo poważna. Nie ma benzyny nawet, żeby wlać ją do baku paliwa. To są skutki ataków tych dalekosiężnych rakietami, prawda, i dronami dalekosiężnymi przez Ukrainę. To jest też to nowum, które mamy przed szczytem w Ankarze, szczytem NATO, bo myślę, że te sukcesy ukraińskie będą w jakiś sposób, będzie próba dyskontowania ich tam na tym forum NATO przez tych, którzy sprzyjają Ukrainie, by coś tam stworzyć właśnie nowego, zbliżającego jednak nas do tego pokoju ukraińsko-rosyjskiego.
1: No, to, co teraz się dzieje z Krymem, jest to tyle ciekawe i ważne w sensie obserwować te działania ukraińskie, dlatego że zasadniczo można powiedzieć, że Ukraina wprowadza blokadę Krymu i to też jakby na wielu poziomach i poprzez te swoje uderzenia, poprzez też poprzez działania na Morzu Czarnym. I trzeba podkreślić, że robi to w zasadzie nie mając konwencjonalnej floty na tym morzu, nie kontrolując w taki klasyczny sposób, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to morze i nie kontrolując też, nie mając dominacji w powietrzu, co też było dla takich operacji standardem. No, jak nie masz dominacji w powietrzu, to nie będziesz kontrolować. Tym niemniej ten charakter wojny tak się zmienił, że Rosjanie nadal mogą nad tym Krymem latać swoimi samolotami i mieć tam dominację w powietrzu, a i tak nic nie mogą zrobić. Ukraina wprowadza na tym niższym poziomie, stosując cały szereg, bo to trzeba też podkreślić, że to stało się możliwe dzięki temu, że akurat od końca 2025 roku weszło do produkcji cała masa różnych środków, różnych dronów, poziomu operacyjnego tak zwanego, czyli to są drony o zasięgu głównie, masowa produkcja dronów o zasięgu tam kilkuset kilometrów, powiedzmy tak, których ich zadanie jest rażenie bezpośrednich tyłów na froncie. I oni są w stanie z pomocą tych dronów niszczyć mosty, niszczyć ciężarówki na drogach, niszczyć kolej i te pociągi i tak dalej. I no pytanie tylko właśnie, jaki jest cel końcowy tej operacji.
0: No tak, właśnie.
1: Tak, bo to jest dobre pytanie i to się okaże z czasem, jaki jest punkt końcowy tego planu, bo rzeczywiście problemy na Krymie rosną, no ale trzeba też w jasny sposób powiedzieć, że Rosjanie jak będą mieli do wyboru, czy zabezpieczenia swoich wojsk postawić jako priorytet, czy ludności cywilnej, to jednak postawią wojska jako priorytet i jak czy Ukraińcom uda się odciąć te siły militarne rosyjskie, tak żeby to nie było... No też, żeby Rosjanie nie mogli to też wykorzystać, bo ja rozumiem, że może być taka sytuacja, że Rosjanie na odwrót mogą po prostu wykorzystać tę sytuację, żeby chcieć pokazać jakby na ile strona ukraińska jest okrutna i pozbawia ludność cywilną podstawowych tam, podstawowego zaopatrzenia i tak dalej. Także to jest tak o tyle ciekawa sytuacja i będziemy obserwować, jak to się rozwinie.
0: To teraz jeszcze powiedzmy o tych doniesieniach, bo to myślę, że też jest element tej szerszej polityki ukraińskiej, która no, polega na tym, że takie przynajmniej słychać głosy, gdzieś w powietrzu wisi jednak jakieś porozumienie z Rosją, które no, czy będzie korzystne, czy mniej korzystne dla Ukrainy, tego nie wiemy, ale coś się dzieje. Też te oczy są zwrócone na ten szczyt NATO w Ankarze w jakiś sposób. Nie wiem, czy pan podziela te komentarze, które przytaczam, no ale ta polityka też ukraińska, no nagle dowiadujemy się, że wezwany został, czy przyjeżdża sam Walerij Załużny, no legendarny generał, ale

0: też legendarna postać dla Ukraińców i też no, realne polityczne zagrożenie dla Wołodymyra Zełenskiego w ewentualnych wyborach. I to jest też chyba jakiś element tego szerszego planu. Jak pan to widzi?
1: No tak, pojawiły się takie doniesienia w mediach ukraińskich i to są takie przecieki w oparciu o jakieś źródła gdzieś tam na szczytach władzy ukraińskiej. Też trzeba, moim zdaniem, znając różne takie sytuacje, też z dystansem trochę podchodzić do tych doniesień.
0: Oczywiście.
1: Tak, możliwe, że to jest prawda. Jeżeli to jest prawda, no to rzeczywiście wtedy by się okazało, że władze ukraińskie poważnie traktują perspektywę, że możliwości przeprowadzenia wyborów, ale a co za tym idzie też zakończenia wojny na tyle, że sytuacja będzie pozwalać na przeprowadzenie wyborów już jesienią tego roku.
0: Otóż to, no taki jest sens tych wyborów, prawda? Też, że to jest, tak. Musi być najpierw zakończenie działań wojennych, żeby wybory móc przeprowadzić.
1: Tak, ale też, no i być może rzeczywiście to wskazuje, jeżeli to jest prawda, że władze ukraińskie poważnie jakby podchodzą i rozważają taki scenariusz, ale też z drugiej strony na razie ja bym nie powiedział, że sytuacja jakby jawny sposób wskazuje, że strona rosyjska jest gotowa do czegoś takiego. Żadnych realnych potwierdzeń, żadnego realnego oparcia w jakichś faktach, które by nam wskazywały, że dojdzie do zakończenia tej wojny, na razie nie widzimy. Także jeżeli to się pojawi, to na pewno zauważymy taki fakt. Na razie strona rosyjska demonstruje gotowość do kontynuacji wojny i podkreśla to za każdym razem.
0: I to jest też ważne, by w tym całym, no wie pan, informacji na temat kryzysu paliwowego w Rosji, który rzeczywiście jest, ale interpretacja tegoż jest czasami no taka, że właściwie za chwilę odnosi się wrażenie, Rosja będzie nieformalnie, ale prosiła o pokój albo o zawieszenie broni. No to trochę jest jednak science fiction, prawda? Czy polityka fiction w jakimś stopniu.
1: No na dzień dzisiejszy nic na to nie wskazuje. Trzeba podkreślić, że strona no, elity rosyjskiej i oficjalnej Kreml, on też, tam rośnie niezadowolenie również z tego powodu, że Kreml jakby neguje ten problem, nie reaguje na niego, nie komentuje w sposób taki jakiś jawny. Są wskazówki na to, że Kreml próbuje naprawić ten problem jakby importując paliwo z tam na przykład z Indii i tak dalej, tak. Ale nic nie wskazuje, żeby ta sytuacja na razie jakoś wpłynęła na oficjalną pozycję Moskwy w ten sposób, żeby Moskwa realnie dążyła. Oficjalne deklaracje strony rosyjskiej są takie, że Rosja wykona wszystkie swoje cele, posuwa się na wszystkich frontach i dalej będzie się posuwać i pomimo wszystkich problemów osiągnie swój cel. Znowuż. Także jest przesadą. Nie wiemy też, no widzimy te obrazki z kryzysu, tak, kryzysu na rynku rosyjskim, ale trudno też ocenić, na ile ten problem jest głęboki i powszechny stanem na teraz, tak? To na pewno jest problem w poszczególnych regionach Rosji, ale z drugiej strony tu trzeba głębokiej analizy, na ile jak dużo tych regionów jest, na ile to też wpływa realnie, trudno zrozumieć, na ile to też wpływa realnie na nastroje Rosjan, albo na ile te nastroje się przełożą na gotowość Rosjan, nie wiem, protestować albo coś w tym stylu, bo to też jest pytanie. No, może być tak, że to będzie niezadowolenie, ale to się nie przełoży na pozycję Kremla mimo wszystko.
0: Dobrze, to panie Mikołaju, na koniec tak powiedzmy ostatnim zdaniem, ten szczyt NATO w Ankarze, na który naprawdę jadą dziennikarze z całego świata, to ma być wielka impreza na temat bezpieczeństwa nie tylko regionalnego, ale światowego. Pan uważa, że to jest rzeczywiście przełomowa przełomowe jakieś spotkanie? Jaka jest pana opinia na ten temat?
1: No może nie przełomowe, ale na pewno bardzo ważny szczyt w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje. W kontekście Ukraina też traktuje ten szczyt jako bardzo ważny dla siebie, ale nie w kontekście oczywiście tam perspektywy przystąpienia do NATO, tylko właśnie, żeby pozyskać więcej wsparcia dla swojego wysiłku. Także Ukraina będzie przedstawiona tam na najwyższym poziomie. Będzie wiele tam posiedzeń Rady Ukraina-NATO i tak dalej, i tak dalej. I to też jest, myślę, że ważne w wielu innych kontekstach, o których mówiliśmy. No też wojny na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Też zagrożenia rosyjskiego dla wschodniej flanki NATO. Także będziemy śledzić, na pewno wiele tam będzie podejmowano decyzji ważnych dla nas.
0: No dobrze, myślę, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze się w takim razie spotkamy na dachu świata w tej sprawie. Póki co też ten szczyt jest po tym, jak Ameryka będzie przechodziła przez swoją rocznicę 250 lat istnienia. To jest bardzo ciekawe, to już jutro, 4 lipca, ale również pogrzeb Ajatollaha Alego Chameneja, zabitego na początku tej wojny, też jutro rozpoczynają się ceremonie pogrzebowe. Także to też jest ten kontekst, w którym to wszystko, o czym rozmawialiśmy, będzie omawiane w Ankarze. Także no niezwykle to ciekawe, panie Mikołaju, prawda?
1: Prawda, oczywiście.
0: Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za obecność na dachu świata. Mikołaj Susujew, ekspert do spraw wojskowości, a także i polityki, geopolityki Ukrainy, Rosji, znawca militariów. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję.
0: Za chwilę Tierras Raras rozszerzony, wydanie poszerzone. Będziemy rozmawiali o Wenezueli, mam nadzieję, że się połączymy z Luisem Muñozem, który jest w Caracas. W ubiegłym tygodniu opowiadał o tym, jak wygląda tuż po trzęsieniu ziemi sytuacja w Wenezueli, w stolicy Wenezueli, na północy. No, minął tydzień, sytuacja na szczęście nie była tak dramatyczna, jak przewidywano, że zginie 10 tysięcy osób, prawie 2 tysiące jest zabitych, to już i tak jest dużo, i tak to jest koszmar i dramat dla Wenezuelczyków. Także za chwilę o tym byśmy też porozmawiali i będziemy rozmawiali o sytuacji politycznej w Kolumbii i w Peru. Postawimy tak zwaną kropkę nad wyborczymi i w tamtych krajach. Wojciech Ganczarek będzie o tym mówił, ale za chwilę spróbujemy Caracas i Wenezuela, ale też Wojtek jak zwykle na początek przygotowuje muzykę do Tierras Raras. Posłuchajmy utworu, który przygotował. Za chwilę on wytłumaczy, o czym jest treść pieśni.

0: Nostalgiczna pieśń. Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański, Tierras Raras na dachu świata. Wenezuela. To prawie 2 tygodnie od czasu, kiedy podwójne trzęsienie ziemi uderzyło w ten kraj, uderzyło również w stolicę, w Caracas. Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu z Luisem Muñozem. Może uda się porozmawiać dzisiaj. Na razie zdaje się, że są problemy z prądem, bo jak Luis opowiadał, nie ma prądu, nie ma połączenia. Także taka jest zależność. Ponad 2,5 tysiąca ludzi zginęło, zostało odnalezionych. Niestety ciała tylu osób w ruinach domów, które składały się jak domy z kart. Dramat, tragedia dla kraju, który zresztą i tak pogrążony mocno w kryzysie ekonomicznym, niekoniecznie dawał sobie radę do tej pory, a teraz jest jeszcze gorzej. Kilka tysięcy osób jeszcze jest poszukiwanych, akcje poszukiwawcze trwają. Dramatyczne też zdjęcia i opowieści o tym, jak przetrwała w gruzach ponad tydzień mała dziewczynka i została uratowana przez jedną z drużyn ratunkowych działających w gruzach. Także to wszystko dzieje się w Wenezueli. Wojciech Ganczarek jest z nami. Wojtku, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry. Chyba się słyszymy.
0: Dzień dobry.
1: Czy ty mnie słyszysz?
0: No, mam nadzieję. Ja cię słyszę, już nie róbmy wrażenia, że jesteśmy w polski PRL-u, czy się słyszę, albo...
1: Na sensie spirytystyczny, może jakiegoś ducha wywołamy razem.
0: No właśnie, ale słuchaj, Luis na razie nie możemy się z nim połączyć, tak jak mówię, no zdaje się, że nie ma prądu w Wenezueli, co nie dziwi, natomiast... No właśnie, powiedz, o czym jest pieśń, która tak brzmiała nostalgicznie, rozdzierająco wręcz. No to jest to jest też opowieść a propos tego, co się dzieje w Wenezueli.
1: No ja właśnie zostałem tak trochę w takim zawieszeniu tej pieśni. To jest w ogóle ciekawy gatunek, bo to się nazywa tonada, ten gatunek muzyczny z Wenezueli. Mhm. Dużo w tej tonadzie tworzył Simon Diaz. I to nawet jest taki gatunek muzyczny bardzo specyficzny, bo to są pieśni przy dojeniu krów. I on zazwyczaj opowiada o krowach, albo opowiada o świecie za pośrednictwem krów. Prawda? Czyli zamiast historii, zamiast osób, mogłyby to być osoby, no ale że to są, to jest muzyka przy dojeniu krów, to są krowy. No więc opowiada o tym, że o cielaczku, któremu zginęła mama. I no i ten dojący, kto chce pocieszyć tego cielaczka i go woła, że może jakby cię pocieszyła ta piosenka, tutaj przyjdź, zbliż się do ogrodzenia i nastaw uszka. No i mu śpiewa, że mi też tutaj brakuje tej krowy, brakuje tych czterech nóżek twojej mamy i żeby tam spod tych nóżek wypłynęło ciepłe, tłuste i pieniądze się mleko. I tak jakoś mi przyszła do głowy ta piosenka, wróciła do mnie, jak wczoraj czytałem o właśnie jednej z ofiar tego tragicznego trzęsienia ziemi, matce właśnie jednej z Wenezuelek, która trafiła do szpitala, udało się ją wydobyć z gruzu, trafiła do szpitala, no a w szpitalu co? No nic nie ma ani nawet paracetamolu nie ma, bandaży nie ma, nic nie ma, więc dziewczyna dostała do ręki listę, słuchaj, kup to i tamto, leć do apteki, coś będziemy działać. No ale ona mówi, no ale jak, z czego to ja mam to kupić? Nie mam pieniędzy. Więc tutaj się te dwie tragedie nałożyły na siebie, bo oczywiście na trzęsienie ziemi nikt nigdy nie jest przygotowany, prawda? Trudno się przygotować. Ale jeszcze do tego stan służby zdrowia w Wenezueli, gdzie większość w ogóle pracowników tej służby zdrowia już z niej odeszło, no bo zarobki są tak niskie, że nie da się za to przeżyć. A oprócz tego, że są braki kadrowe, ogromne braki kadrowe, no to są jeszcze większe braki, jeśli chodzi o zaopatrzenie. Nie ma niczego.
0: No słuchaj, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie dalej się rozwijała, bo do Wenezueli będziemy wracali. Nie wiem, mam wrażenie, że Wenezuela jest opowiadana w mediach międzynarodowych, w tych dużych jak BBC czy France 24 chociażby, czy CNN. Nawet widziałem w The Economist taki tytuł, który mówił, że tragedia, katastrofa w Wenezueli jest również problemem Ameryki, o której już wspomniałem dzisiaj, że jutro rocznica 250 lat istnienia państwa Stany Zjednoczone. Więc to jest też ciekawe, w jaki sposób Ameryka postrzega Wenezuelę i postrzega to, że to też jest jej problem po wydarzeniach, o których też rozmawialiśmy w Tierras Raras przecież, czyli po porwaniu czy aresztowaniu i porwaniu prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony. To jest też, no, mam wrażenie, problem tamtego świata, to znaczy katastrofa naturalna, której przewidzieć nie można, no ale nieprzygotowanie to już jest skutek nie do końca dobrych rządów pomimo wszystko. Prawda? To też jest taka konkluzja tutaj może nadejść.
1: No tak, to też może być nie do końca dobrego budownictwa, nie? Tutaj w różne tematy, jakby różne nitki można pociągnąć od tego tematu, no ale chyba no, trudno znaleźć, nawet Chile, który jest krajem, który żyje na trzęsącej się ziemi nieustannie, no, jak się trzęsie, to się trzęsie i są tragedie, i są ofiary, i się walą budynki, nie? No ale tak, no nie ma oczywiście wątpliwości, że jeżeli by te szpitale były lepiej przystosowane, to może tych ofiar było mniej. Jeżeli by ta architektura, ja tą architekturę tak wyciągnąłem, tak mi przyszła do głowy trochę, ale to niby taki temat techniczny, ale no jest ważny temat, no bo właśnie w Ameryce Łacińskiej, czyli tym kontynencie ufundowanym na kopiowaniu Europy, no to kopiowanie często jest po prostu bezsensowne, tak jak w ubiorze czy w architekturze, no budowanie, kopiowanie projektów europejskich w krajach tropikalnych, jeśli chodzi już o sam kwestię klimatu, jest bezsensowne. W tych domach cegły zawsze piekielnie gorąco, prawda? No ale zostały skopiowane te projekty i te materiały budowlane z zachodu i już. No to samo z trzęsieniem ziemi. No jeżeli wiemy, że żyjemy na terytorium aktywnym sejsmicznie, to też pewnie trzeba było jakoś do tego podejść i specyficznie budować te konstrukcje. Natomiast no Caracas i okolice są pełne wysokich budynków mieszkalnych, które są pierwszymi, które się zawalają i najbardziej cierpią przy takich tragediach.
0: No tak, to jest też, myślę, że jeden z tych aspektów i tych problemów, które zawsze są rozpatrywane w momencie, kiedy oceniamy katastrofę naturalną. To jest pod każdą szerokością geograficzną. Pamiętam, że widziałem skutki trzęsienia ziemi w Algierii czy w Pakistanie. Zawsze tam były może nie zapożyczenia architektoniczne, ale też w sposób, w jaki były budowane osiedla, były budowane miasta, miasteczka czy wsie. Ale dobrze, spróbujemy, może się Luis odezwie, Luis Muniz, ale przejdźmy do tematów, czyli do naszej politycznej kropki nad i. Tak nazwijmy, czyli co się wydarzyło w Kolumbii, co się wydarzyło w Peru. Zacznijmy od Kolumbii. Rozmawialiśmy, łącząc się z Bejrutu, o tym, że w Kolumbii no, czas na większą liczbę więzień, tak? I kandydat, który tam występował w wyborach, taką miał koncepcję. Czy to się ziści? Halo, halo? Halo, halo, czy słyszymy się z Wojtkiem? O, Wojciech Ganczarek właśnie, to jest też urok łączeń na żywo. Spróbujemy się połączyć i porozmawiać o politycznych wyborach w Kolumbii i w Peru. W Kolumbii i za chwilę posłuchamy muzyki i spróbujemy porozmawiać z Wojtkiem.

Próbujemy się połączyć z Wojciechem Ganczarkiem. Jak widać, sytuacja nie jest prosta. Również nie możemy się połączyć z Luisem Muñozem. Wszystko było zaplanowane, wcześniej sprawdzone. No niestety, taka czasami jest rzeczywistość, że płata figle, ale jak widać, nie tylko w Caracas, które przeżyło trzęsienie ziemi, ale także połączenie lokalne polskie z Wojciechem Ganczarkiem też się nie udaje. Mieliśmy rozmawiać o Kolumbii, w której wygrał Tygrys, wygrał Abelardo de la Espirea. Niewielką różnicą głosów pokonał lewicowego senatora Ivana Copedę. Również w Peru doliczono się głosów i mają nowego prezydenta. Nie będę mówił już dalej o polityce w Ameryce Łacińskiej bez Wojtka, chociaż jest to tierra sararas cały czas. Chciałbym powiedzieć o tym, że Wojciech Ganczarek i jego również prezentacja, a także jego postać niezwykle bogata i ciekawa w wiedzy jest, będzie przechadzała się 7 ogrodami w Łowiczu Wałeckim. Już za tydzień o 12 godzinie rusza festiwal. Na tym festiwalu Dach Świata jest obecny już od 5 lat, także myślę, że i 5-lecie Dachu Świata i 6 lat już festiwalu kumulują się w Łowiczu Wałeckim pod magicznym drzewem. Będzie w plenerze Jan Mikruta po raz pierwszy tam, czyli współprowadzący Dzień na Świecie w Polsacie, ale także bywalec Dachu Świata, jeżeli chodzi o komentarze. Będzie również Agnieszka Bryc, doktor Agnieszka Bryc, znana, lubiana i też będzie w trakcie audycji, będzie Paweł Ryszka, będzie również Jerzy Haszczyński. Myślę, że może i będzie Wojciech Ganczarek, będzie Jagoda Grądecka, będzie cała plejada naprawdę fantastycznych dziennikarzy, którzy będą dostępni dla każdego, kto będzie chciał przyjechać. I proszę, zapraszam. 10 rusza festiwal o godzinie 12 na Dachu Świata. Dlaczego o tym mówię tak szeroko? Dlatego, że zapraszam również Państwa, słuchaczy, tych, którzy chcieliby zadać pytanie. Wybiorę 3, które będą zadane w trakcie naszego spotkania pod tym drzewem w Ogrodzie Reporterów, bo tak się nazywa to wydanie na Dachu Świata. Także wtedy byśmy te pytania odczytali i odpowiedzieli. Także jeżeli ktoś by chciał imieniem i nazwiskiem się podpisać, będzie ono odczytane. Także 3 wybieramy, proszę wysyłać na Dachu Świata @radio357.pl, na Dachu Świata @radio357.pl albo michał.zakowski@radio357.pl. Również na Instagramie, proszę bardzo, na Instagramie też pisać do mnie, jestem obecny. Jest tam też pewnego rodzaju warstwa filmowa, nazwijmy to, która opowiada o moich peregrynacjach teraz ostatnio na Bliskim Wschodzie, także tam też proszę swoje pytania zamieszczać, tak jak powiedziałem, z tej bogatej puli, bo takiej się spodziewam od Państwa, będę wybrany, także będą wybrane te 3, które mam nadzieję na nie odpowiemy, ale jeżeli ktoś się pojawi na tym festiwalu, jeżeli ktoś będzie wśród publiczności, będzie taka możliwość zadania pytania, ponieważ audycja będzie po raz pierwszy słyszalna w ogrodach, 7 ogrodach, czyli to miejsce, w którym odbywa się festiwal 7 stron świata i tam proszę, zapraszam do zadawania pytań. Prosto w twarz siedzących pod drzewem ekspertów oraz zadawać prosto do mnie. Też będziemy się starali na pytania odpowiedzieć. Także interaktywne na Dachu Świata takiego jeszcze nie było. Festiwal, myślę, że to kolejna edycja festiwalu, jakiego jeszcze nie było. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, no niestety nie mamy połączenia z Wojciechem Ganczarkiem, nie mamy połączenia z Luisem Muñozem. O Caracas będziemy starali się informować, będziemy starali się rozmawiać o Wenezueli. Luis jest gotowy do spotkań, także kiedy tylko będzie taka możliwość, będziemy się łączyli i opowiadali. Bardzo serdecznie Państwu za dzisiaj dziękuję. Tylko również zapraszam, ktoś, kto nie słuchał rozmowy z Arturem Mokrzyckim o Francji, proszę bardzo, w podcastach Radia 357 można je znaleźć. Będzie też rozmowa z Mikołajem Susujewem, czyli całe dzisiejsze wydanie na Dachu Świata. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała.
występował również na początku Wojciech Ganczarek, pięknie opowiedział o Wenezueli i wspaniałą muzykę tutaj nam zgłosił i jej słuchaliśmy w bardzo wzruszającej, ale na koniec też posłuchamy muzyki zaproponowanej przez Wojtka. Także ja już mówię do usłyszenia Złowicza Wałeckiego, do usłyszenia Złowicza Wałeckiego w najbliższy piątek, czyli już za tydzień festiwal Siedem Stron Świata rusza. Również będziecie Państwo mogli oglądać na przykład warsztaty dziennikarskie. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że podczas warsztatów dziennikarskich będzie również Magdalena Dolot-Świerczyńska, która jest znana z reportaży na dachu, przepraszam, w Radiu 357, może kiedyś na dachu świata jak najbardziej. Zapraszam, będzie opowiadała o tajemnicach reportażu, tajemnicach podcastów, ale będzie na przykład również Colin Mayfield, korespondent wojenny, człowiek, który widział na własne oczy wojnę w Mianmie. Teraz niezwykła postać, niezwykły dziennikarz stracił pół stopy na minie, która wybuchła podczas jednego z wypadów, w jakich on uczestniczył z jedną z frakcji rebelianckich walczących z huntą w Mianmie. Także też bardzo ciekawie to się prezentuje, będzie oliwienie świata, będzie duża scena, mniejsza scena, będą podróżnicy, reporterzy, dziennikarze. To wszystko w ciągu 3 dni od piątku przez sobotę i niedzielę. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam dopisywała. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie z Paryża, z Rue Surcouf, na którą zapraszam. Tutaj jest Centrum Dialogu, w Centrum Dialogu 19.30 spotkanie, opowieść o Bliskim Wschodzie. Także Radio 357 niezwykle, niezwykle prężnie reprezentowane w różnych częściach świata. Oczywiście ironia zamierzona i przymrużenie oka, ale naprawdę to dzięki Państwu też między innymi się dzieje. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie z Paryża. Do widzenia. Claudio Pocio.

0: Minęła 14. Michał Żakowski mówił do Państwa z Paryża. Teraz zadziałała magia radia i ja mówię z warszawskiego Żoliborza.
1: Złodziej czasu.
0: Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Jestem dziś w zastępstwie Marcina Cichońskiego. Urlopowy czas. Marcina kradnie dbanie o rodzinę. Tak, rozmawiałam z nim ostatnio i powiedział, że właśnie musi kończyć, bo go wysyłają do sklepu. Pozdrawiam cię, Marcinie, bardzo serdecznie. A ja dziś pomogę Państwu zadbać o dobre, ciekawe kulturalnie spędzenie wolnego czasu. Do 16 na naszej antenie pojawią się... Przepraszam, to ja kopnęłam pod stołem tutaj. Muszę się usadzić wygodnie. Do 16 na naszej antenie pojawią się dwa festiwale filmowe. Ania Tatarska zabierze nas do kina na Minionki i opowie o ostatnim sezonie serialu The Bear. Marta Kula porozmawia z artystą Pawłem Kowalewskim o jego najnowszej, wyjątkowej wystawie, a na koniec połączymy się z Nowiką, która szaleje na openerowych koncertach. Jeśli przychodzi Państwu do głowy jakiś złodziej czasu, o którym warto poinformować słuchaczy i mnie, Katarzynę Pruchnicką, proszę pisać katarzyna.pruchnicka@radio357.pl. W dzisiejszym Złodzieju będzie też dużo muzyki, wybranej przeze mnie.

Tak, ja wiem, może nie wyglądam, ale czasem lubię posłuchać też ostrzejszej muzyki. Ona doskonale działa, jak człowiek jest zdenerwowany i włoży sobie słuchawki do uszu albo na uszy i puści coś mocniejszego, to od razu cała złość przechodzi, ale to nie jest audycja o tematyce psychologicznej. Leny Krawitz kradł, pamiętam, imprezy w warszawskiej Proximie. Tak, to były bardzo dawne czasy, a teraz przeskoczymy do tych aktualnych. Czas na piosenkę dnia. Dziś to Blauka.

Blauka to duet muzyczny, który tworzą wokalistka i autorka tekstów Georgina Tarasiuk. Pamiętają ją pewnie państwo, to lata temu, 11-latka, która z brawurą wygrała szansę na sukces, oraz duet Blauka tworzy Piotr Lewańczyk, basista, producent muzyczny i kompozytor. To tyle nowości na teraz, bo pojawią się jeszcze. Teraz będzie Michael Kiwanuka i Tom Misch, a ja w studiu czekam na gości, którzy zabiorą nas do Radomia.

Pochwała codzienności to nowa Barbara Wrońska. Basia wraca po jakimś już całkiem niekrótkim czasie i to jest zapowiedź, jak się domyślam, jej nowej płyty. A w oczekiwaniu na moich gości ja już trochę zapowiem te

zdobywa coraz większe grono odbiorców. Celem festiwalu jest szeroko rozumiana promocja wartościowego kina, edukacja filmowa młodzieży, to jest niezwykle ważne, oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami młodej branży filmowej. Tak, ten festiwal bardzo mocno stawia na młodą branżę filmową, a edukacja filmowa, to będzie trochę moich prywatnych wspomnień, jest niezwykle ważna i ja to odczułam na własnej skórze. Podzielę się moim wspomnieniem z czasów licealnych. Dwoje nauczycieli z mojego liceum, moja wychowawczyni i historyk, porozumieli się z Ośrodkiem Kultury Ochoty. To dom kultury, który był niedaleko mojego liceum i zorganizowali nam, licealistom, dwóm klasom, przegląd wszystkich wyjątkowych, klasycznych filmów z całego świata. Ja dzięki temu w liceum poznałam Felliniego, obejrzałam wiele wyjątkowych filmów. Co więcej, my te filmy potem recenzowaliśmy, rozmawialiśmy o nich bardzo dużo na lekcjach. To było niezwykle ważne, ponieważ dało mi taką bazę, podstawę, od której mogłam potem się odbić. Czekamy na gości. Kameralne Lato. Państwo mogą już sobie zajrzeć na stronę tego 19. Międzynarodowego Festiwalu Kameralne Lato w Radomiu.

0: Jesteśmy.
1: Jesteśmy już w komplecie, prawie w komplecie. Dzień dobry. Anna Mucha, aktorka, ale w kontekście 19 międzynarodowych spotkań filmowych Kameralne Lato, również ambasadorka, członkini jury.
2: Oj, liczne funkcje tam spełniam i zawsze spełniałam. Rzeczywiście to jest, żeby trzymać się formalności, mój 18 raz, więc taka duża dojrzałość pojawia się. Może będziemy świętować z tego tytułu. Rzeczywiście Kameralne Lato kiedyś było festiwalem kameralnym. Trochę od słowa kamera, ale głównie od...

0: rozmiaru tego, jak ten festiwal w założeniu miał wyglądać i pewne założenia, chociażby co do dostępu na przykład gości, co do tego, że możemy z gośćmi porozmawiać, spotkać się. I mówię my, w sensie nie tylko my, uczestnicy tego festiwalu, ale także widzowie, czy taki człowiek zupełnie z zewnątrz, tak zwany cywil w naszym branżowym świecie, tak nazywamy ludzi, którzy nie mają ze światem filmowym nic wspólnego. Też mamy szansę spotkać się z danymi bohaterami, czy z danymi gośćmi festiwalu co rok. Troszkę odbiegłam. Generalnie chodzi o to, że po prostu najpierw był to mały, skromny, kameralny festiwal. W tej chwili ma bardzo duży zasięg, dużą skalę. Jest liczącym się festiwalem międzynarodowym. Ma kilka konkursów. I to jest naprawdę coś pięknego widzieć, jak takie właśnie dziecko już dorasta, dojrzewa i wychodzi w świat.
1: I samo dobre z tego festiwalu, bo tam dużo jest o edukacji, na to jest położony bardzo duży nacisk. Ja wiem, jak to jest niezwykle ważne, ale też jest to miejsce dla młodych twórców filmowych, żeby oni między sobą powymieniali się.
0: Tak, to znaczy my w świecie zawodowym spotykamy się tylko i wyłącznie, kiedy mamy od projektu do projektu. Festiwale w ogóle są taką szansą, żeby poznać się, brzydko mówiąc, obwąchać się i poznać czyjeś poczucie humoru, wrażliwość, zobaczyć, czy po prostu jest ta energia i ten przepływ, a jednocześnie, żeby zobaczyć jego pracę i no nie oszukujmy się także, poddać ją jakiejś ocenie. W tym przypadku podczas tego festiwalu są warsztaty, czyli ta praktyczna strona, są spotkania z filmowcami, którzy na przykład opowiadają nam ex cathedra o swoich doświadczeniach. Są spotkania, to już i to jest, mówię o różnych segmentach, o jakby stopniach zaawansowania. Są spotkania dla młodych, którzy na przykład w ogóle nie mają albo raczkujące dopiero doświadczenie w świecie filmowym. Są spotkania stricte branżowe. No i tak jak powiedziałam, są różne pokazy. Część pokazów jest sklasyfikowana w konkursy. Część pokazów jest zupełnie wolna, łącznie z wolną przestrzenią, którą na ulicy Żeromskiego w Radomiu zagospodarowujemy.
1: Czekamy jeszcze na Macieja Dominiaka, producenta tego.
0: Dzisiaj to będzie?
1: No, ma być.
0: Okej, on mnie zabije, no ale dobra.
1: Aha, dobrze, ale to już po naszej rozmowie.
0: Strasznie się cieszę, że zaraz przyjdzie. Maciek, czekamy na ciebie.
1: Ale Anna, skoro jesteśmy tu jeszcze we dwie, to ja chciałam cię zapytać...
0: Korzystajmy z tego, że mam prawo głosu jeszcze i żyję.
1: Tak. Chciałabym skorzystać z tego, zadając ci pytanie, co tam cię do tego festiwalu przyciągnęło? Dlaczego ty tak wierzysz? Jesteś bardzo mocno w ten festiwal zaangażowana. Tak. Zresztą słychać po tym, jak o nim opowiadasz.
0: Maciek, przepraszam, to skomlenie to jest mój pies. Od jakiegoś czasu stałam się pancią z pieskiem, także proszę wybaczyć. Rzeczywiście to jest tak, że Maciek mnie namówił te 18 lat temu do tego, żebym wzięła udział w kameralnej imprezie, a potem konsekwentnie byłam częścią tej imprezy i ja mam olbrzymi sentyment w ogóle po pierwsze do Radomia, pomimo tego, że jestem warszawianką, no to jednak mam takie poczucie, że to jest przestrzeń, która jest przyjazna, która jest pomocna, która jest niewykorzystana, która jest bliska Warszawie, bliska także filmowcom ze względu nie tylko na historię Radomia, ale także ze względu na zachowane na przykład kamienice, które w tej chwili są restaurowane. Ja widzę, jak na przestrzeni 18 lat to miasto jest doinwestowywane i kwitnie, rośnie. I brzydko mówiąc, ale nazywajmy rzeczy po imieniu, jest także w kontekście filmowym tania. Ponieważ te rzeczy, które w Warszawie kosztują majątek...
1: Mówisz na przykład o wynajęciu sali, tak? Zorganizowaniu tego.
0: Tak. A jednocześnie ludzie nie są zepsuci i są chętni i pomocni. Więc my na przykład w ramach różnych pobytów właśnie w Radomiu organizowaliśmy także pokazy przestrzeni, które Radom oferuje, plenerów albo budynków, albo na przykład rzecz absolutnie bezcenna z punktu widzenia filmowego, drewniana klatka schodowa. Co roku też organizujemy sceny specjalne. W tym roku będzie także scena specjalna z moim udziałem w reżyserii Bodo Coxa, co jest dla mnie dużym wyróżnieniem i dużym szczęściem. Więc jak mnie pytasz, dlaczego ja tam jadę, to między innymi dlatego.
1: W tym roku.
0: W tym roku, tak. Ale są organizowane sceny, które się dzieją właśnie w tej przestrzeni radomskiej i widzimy też, jak bardzo ludzie pomagają. Tam na przestrzeni tych 18 lat, 19 lat, bo festiwal będzie miał 19 odsłonę, były też różnego rodzaju organizacje, które pomagały. To znaczy były organizacje i ludzie prywatni, którzy na przykład się bardzo angażują. Wolontariusze, którzy są fenomenalni, naprawdę wykonują niesamowite robotę. Byli różne firmy, które nam pomagały, dając różne wkłady, na przykład samochód. Ja nie będę specjalnie tutaj wymieniała żadnej konkretnej firmy, bo rozmawiamy o 19 latach różnych doświadczeń, ale te doświadczenia są dobre. Za każdym razem ten festiwal rośnie i jest coraz większy.
1: I skupia wokół ludzi, prawda? To też jest niezwykle ważne i to pokazuje ogromną siłę w kulturze.
0: Tak. I jeszcze dodatkowo ten festiwal przez długi czas miał społeczny i ma taki społeczny rys. Te filmy były istotne ze względu na pewnego rodzaju język albo formułę, którą były realizowane po to, żeby właśnie społecznie rozmawiać o trudnych czasami tematach w sposób dostępny dla młodych ludzi, zrozumiały, łatwy i żeby to był taki pretekst do tego, żebyśmy zaczęli rozmawiać.
1: No dobrze, Ania. Anno? Przepraszam, ja już nie się zakolegowałam. Problemu. Wiesz co, ja bardzo skracam dystans. Taka jest Katarzyna Pruchnicka.
0: Ale Katarzyna. Katarzyna bardzo skraca dystans, drodzy słuchacze.
1: Katarzyna skraca dystans. Co to takiego konkurs filmów odrzutowych?
0: Och, właśnie, to jest jeden z... Tak, to jest... Jeden z elementów tego festiwalu, który jest najbardziej popularny jednocześnie, ale też jest taką pozostałością po tej pierwotnej, kameralnej, mniejszej formie. To znaczy, w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że ta formuła filmów profesjonalnych jest tak interesująca i tak profesjonalna właśnie, że jest bardzo wiele innych filmów, które są również ciekawe z jakichś względów, czy formalnych, czy realizacyjnych, czy jeżeli chodzi o temat. Maciek, poczekajcie, liczcie teraz, kiedy dorwie się do mojej szyi i po prostu mnie udusi.
1: I tak, proszę siadać. Dołączył do nas Maciej Dominiak, producent festiwalu. Dzień dobry, musi pan sobie tak przodem do mikrofonu. Proszę jeszcze raz, dwa, trzy, próba mikrofonu.
2: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
1: Wspaniale pan brzmi. I teraz wracamy do tego, o czym mówiła Ania, czyli o konkursie filmów Anna, konkursie filmów odrzutowych Hyde Park.
0: Tak, i nagle się okazało, że te filmy są bardzo interesujące, ale nie mogą się zakwalifikować do tych konkursów głównych, nazwijmy, z czysto na przykład formalnych, albo czysto jakby nie miałyby szans w tym konkursie głównym. I powstała formuła w postaci Hyde Parku, czyli możliwość obejrzenia tych filmów w wolnej przestrzeni i publiczność, która ma prawo głosu. Zawsze u nas publiczność ma prawo głosu na tych festiwalach, w sensie na tych, w tych sekcjach festiwalowych także, ale tutaj tylko i wyłącznie publiczność decyduje. I filmy, które wygrywają, niejednokrotnie to są filmy, które są naprawdę odrzutowe w takim bardzo pozytywnym rozumieniu. Wyjątkowe.
2: No tak, ja generalnie myślę, że wszystkie komisje, składy jurorskie i tak dalej, to zawsze jest owoc pewnego kompromisu. A w przypadku Hyde Parku mamy często do czynienia z filmami, które są bezkompromisowe. I dlatego jest to taka formuła dedykowana formom bezkompromisowym, o tak bym powiedział. To stworzyliśmy taką niszę, w której właśnie takie odważne filmy, które czasami mają pewne nawet ułomności, ale z drugiej strony wielkie zalety w innych aspektach, tak? Właśnie mają taką przestrzeń do zaistnienia. Po prostu to taki nietypowy, zresztą jeden z czterech obecnie konkursów odbywających się w ramach naszych radomskich wydarzeń, ale myślę, że bardzo ciekawy i wart uwagi.
0: Jeszcze tylko, przepraszam, dorzucę, bo Maciek powiedział o kompromisach. Ja uczestniczę w różnych składach jury i rzeczywiście wiem, jak wyglądają te obrady. Często są to kompromisy, ale często też zdarzały się takie sytuacje, gdzie po prostu było votum separatum i to jury nie dochodziło do kompromisów. Było darcie kotów, były awantury i były skandale, więc ja też to pamiętam z tej perspektywy.
1: No tak, to jest. I jeszcze powiedział pan, że są 4 konkursy w ramach tego festiwalu. Hyde Park to pierwszy. Wysokie loty. Ten mnie niezwykle zainteresował. Ja uważam, że ta edukacyjna funkcja tego festiwalu, podkreślana w tym, o czym się o festiwalu mówi, jest niezwykle ważna.
2: Jest ważna. Jest ważna, bo myślę, że pod tym względem, że to jest chyba nawet taka siła tej imprezy troszeczkę, bo jest to impreza, generalnie patrząc z takiego filmowo-festiwalowego punktu widzenia, no dosyć nietypowa. Robiona z policją, robiona z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, realizująca mnóstwo działań, programów takich właśnie, można powiedzieć, typowo społeczno-profilaktycznych, ale wykorzystujących właśnie film jako narzędzie edukacji, profilaktyki, jakiegoś takiego uświadamiania rzeczywistości młodym ludziom. A dlaczego przez film? No bo film jest wszędzie. Mamy teraz ten film wszędzie dookoła, w różnych formach. Często nawet takich, powiedziałbym, mało filmowych, jak sobie spojrzymy na content na YouTubie na przykład. I myślę, że świadomość tego, czym jest film, tego jak skleja się te ujęcia ze sobą i jak sklejając je w taki czy inny sposób można uzyskać zupełnie inną treść, komunikat, wrażenie, czy nakłonić kogoś do jakichś wrażeń czy decyzji. To jest bardzo ważna kompetencja życiowa każdego człowieka. I trzeba tej audiowizualności uczyć. Festiwal jej uczy na bardzo wielu poziomach, począwszy od warsztatów dla bardzo młodych ludzi, poprzez różnego rodzaju takie działania już bardziej sprofesjonalizowane. Ale taką formą jest też konkurs Wysokie Loty. W tym roku filmy oceniać będzie jury pod przewodnictwem Olafa Lubaszenki. I to jest taka z kolei dosyć też specyficzna rola jurorów, żeby niekoniecznie te filmy oceniać w wymiarze takiego surowego profesjonalizmu, ale też tak troszeczkę uczyć, tak. Mhm. Uczyć tak. Empatycznie, patrzeć, oceniać, wskazywać drogi i tak dalej, bo to jest konkurs dla młodych ludzi po prostu, do 21 roku życia.
0: Jest, przepraszam, że wejdę ci w słowo, to co wyróżnia też ten festiwal, poza tym bezpośrednim kontaktem z ludźmi, którzy są gośćmi tego festiwalu, to fakt, że po projekcji mamy dyskusyjny klub filmowy i często i jury, i widzowie rozmawiają z twórcami na temat wrażeń. To jest niezwykle cenne i niezwykle istotne, ponieważ wiemy, że my jako twórcy czasami mamy ograniczony dostęp do tego bezpośredniego widza. To znaczy mamy recenzje krytyków, kolegów, z tym bywa różnie. Natomiast nie wiemy, co tak naprawdę myśli ten odbiorca przeciętny, ten widz. I tutaj jest przestrzeń do tego, żeby właśnie zadać pytanie, żeby spytać o to, jak była realizowana na przykład jakaś scena, o to, dlaczego na przykład ten temat był interesujący dla naszego twórcy i tak dalej, i tak dalej.
1: Anna, jesteś w jury w tym konkursie też. O czym, to mnie niezwykle ciekawi, o czym teraz młodzi ludzie mówią w filmach?
2: Ja myślę, że ważne jest to, że coraz częściej mówią o sobie.
1: To
2: znaczy, nie,
1: to dobrze czy nie?
2: To dobrze, bo...
0: Bo wiedzą, o czym mówią. Są ekspertami.
2: Tak, to jest słuszna uwaga, kluczowa, bym powiedział. Ja pamiętam jeszcze, jak sam byłem takim sobie nastoletnim kinomanem, filmowcem, tak? I pan profesor świętej pamięci, profesor Kluba właśnie zawsze powtarzał, że przede wszystkim róbcie filmy o sobie. I wtedy to się wydawało takie nudne strasznie, tak? No po co o sobie, jak tutaj można, nie wiem, zrobić jakieś nowe Pulp Fiction, tak? No po co, tak? No a właśnie dlatego, że o sobie można opowiedzieć najciekawiej i najlepiej i w sposób najbardziej kompetentny. I bardzo szanuję to, że ta kamera jest coraz częściej zwracana właśnie w stronę jak gdyby takiego własnego otoczenia, własnego środowiska. I ta formuła konkursu, o której Ania przed chwilą wspomniała, jest właśnie o tyle cenna, że tak naprawdę Produkcja filmowa stała się coraz łatwiejsza. Mamy dostęp do technologii, mamy dostęp do narzędzi. Narzędzia, technologie są coraz tańsze. I tak naprawdę to, co jest, myślę, największą wartością, to jest taka interakcja międzyludzka. Znaczy, to jest najważniejsza rzecz, żeby...
1: Ale między widzem a twórcą?
2: Między widzem a twórcą, między twórcą a twórcą, między widzem a widzem. Mhm. Do tego wszystkiego służy festiwal. To znaczy, to tak naprawdę...
0: Jest, to też, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, to też jest cudowne, jak my przyjeżdżając tam po raz kolejny rozpoznajemy tych ludzi i te twarze, którzy są z nami od dawna. Ja wiem już, że z niektórymi się ukłonimy właśnie, porozmawiamy po projekcji, bo ja wiem o tym, że te osoby będą. Bo tam ściany pomagają, bo tak jak powiedziałam, tam nie ma ludzi, którzy są przebodźcowani, zmęczeni na przykład tą ofertą czy mnogością wydarzeń. Więc nasz festiwal się wspaniale wpisuje. Już nie mówiąc o tym, że po pierwsze jest za darmo, po drugie, co jest bardzo istotne. Po drugie, pomieszczenia, sale są klimatyzowane, w związku z czym w te upały ma to niebagatelne znaczenie. Po trzecie, to są ciekawe filmy, które są krótkometrażowe, więc na dobrą sprawę, podzielone na bloki, więc na dobrą sprawę w zasadzie w każdym momencie, kiedy kończysz pracę albo jakieś, nie wiem, działania, zobowiązania, możesz dołączyć do nas i być częścią tego doświadczenia.
1: Anna, jeszcze do ciebie, co widziałaś w tych filmach od młodych ludzi, czy tych młodzieżowych, Wysokie Loty. O czym oni mówią? Mnie to niezwykle ciekawi.
0: W tej chwili dokładnie nie będę ci podawała, bo jestem ciekawa tego, co przyniesie ten nowy festiwal, tak. Więc nie będę ci podawała konkretnych tematów. Natomiast rzeczywiście fakt, że kierują tę kamerę na siebie, że to są problemy związane na przykład z, nie wiem, czy z pracą, poszukiwaniem tożsamości, czy z problemami związanymi z social mediami i tak dalej, czy oceną, na przykład wystawianiem się na ocenę, to są wszystkie te tematy, które są przez nich ujmowane i poruszane. My się możemy oczywiście zastanawiać, dlaczego w taki sposób, albo dlaczego akurat to jest nurtujące, ale cieszę się, że oni to robią.
1: Panie Macieju, międzynarodowy, ja bym chciała podkreślić tak. To słowo w kontekście festiwalu Kameralne Lato. Międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych.
2: No, myślę, że tak naprawdę siłą tego festiwalu jest to, że on jest jednocześnie i miejski, i wojewódzki, i ogólnopolski, i międzynarodowy. A międzynarodowy jest głównie w kontekście oczywiście już profesjonalnego konkursu międzynarodowego. W tym roku jury pod przewodnictwem Agnieszki Smoczyńskiej będzie oceniać filmy zaprezentowane w tym konkursie. No i tutaj też mamy do czynienia rzeczywiście z globalną czołówką, jeśli chodzi o kino krótkometrażowe światowe. To już jest taki najbardziej, bym powiedział, konkurs w kategorii pro, tak, z tego, co tutaj prezentujemy i rzeczywiście to, co gdzieś tam w tym krótkim kinie globalnie się pojawia, odzwierciedla też tak naprawdę w ogóle nastroje, kondycje, a często zapowiada pewną przyszłość kina pełnometrażowego, bo to jest często tak, że to, co powstaje w kinie krótkometrażowym, jest taką przepowiednią pewnych tendencji, które potem pojawiają się już w tym pełnometrażowym, światowym kinie. No i oczywiście największy konkurs filmowy to jest konkurs ogólnopolski, też już profesjonalny filmów krótkometrażowych. Tutaj jury pod przewodnictwem Magdy Łazarkiewicz z filmami konkursowymi się zapozna i to z kolei jest taki przegląd tego, co w ciągu ostatniego roku wydarzyło się w polskim kinie krótkometrażowym, a trzeba przyznać, że to jest takie kino, które zaznacza się na tej światowej mapie i często jest dostrzegane, często jest nagradzane, często jest gdzieś tam w tym obiegu międzynarodowym również widoczne.
0: Ja bym chciała powiedzieć o emocjach, które nam towarzyszą, oglądając różne te filmy. To jest tak, że te filmy to są właśnie krótkie metraże, czyli 40 chyba minut maksimum, prawda?
2: Maksimum 40, ale zazwyczaj to są filmy około 30-minutowe.
0: I to są filmy, które nas poruszają do tego stopnia, że ja niejednokrotnie złapałam się na tym, że razem z publicznością bardzo głośno się śmieję, albo sobie po prostu cichutko chlipię i zastanawiam się, czy nie naruszam, że tak powiem, odbioru jakiegoś filmu, ponieważ leją mi się łzy i po prostu przeżywam to. To są krótkie formy, które naprawdę pięknie potrafią poruszyć widza i nie trzeba długiej narracji do tego, żeby zbudować klimat i nie trzeba długiej narracji do tego, żeby właśnie wywołać te emocje. I to też jest coś pięknego, naprawdę. Uważam, że to jest bardzo wartościowe i piękne kino.
1: No to teraz trochę więcej konkretów. Ja przypomnę, 19 festiwal między 5 a 11 lipca w Radomiu. Gdzie dokładnie?
2: Główne centrum festiwalowe to Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Tam odbywają się wszystkie pokazy konkursowe, tam odbywają się też wydarzenia towarzyszące, spotkania, warsztaty, debaty i tak dalej. No to jest taki nasz główny ośrodek, tak, wszystkich działań, ale festiwal tak naprawdę rozlewa się na całe miasto. To są projekcje plenerowe również, które odbędą się w tym roku w Chówcu Radomskim przy rynku. To są wydarzenia, które będą się w ogóle odbywały w przestrzeni miejskiej, takie jak chociażby scena specjalna filmowa, która jest takim naszym egzotycznym dodatkiem troszeczkę, ale dla Ani też zawsze jakąś okazją do poeksperymentowania przed kamerą.
1: To wspominałaś już.
2: W tym roku pod okiem Bodokoksa, tak? Będziemy zagłębiać się z kolei w takie przestrzenie historyczne troszeczkę, ponieważ mamy 50. rocznicę Radomskiego Czerwca. I to będzie taki wątek, który gdzieś tam się też będzie przewijał. W międzyczasie też organizowaliśmy konkurs scenariuszowy, na który wpłynęło ponad 70 zgłoszeń od scenarzystów i jury pod przewodnictwem Filipa Bajona zapoznało się z tymi projektami i w trakcie finału festiwalowego będziemy też ogłaszać zwycięzcę tego konkursu. Tak więc tych wydarzeń takich jeszcze międzykonkursowych, międzyprojekcyjnych jest naprawdę dużo. One jak gdyby idą w miasto, bo to też troszeczkę o to chodzi, żeby pójść w różne strony, dotrzeć do różnych grup, od najmłodszych do najstarszych i tą taką kompleksową, filmową, tygodniową ofertę w mieście zbudować.
0: Jeszcze chciałam tylko dodać, że o randze tego festiwalu świadczy to, że i tutaj Maćku, proszę mnie uzupełnij mi tę informacje i wiedzę. Jest tylko kilka festiwali w Polsce, które na przykład mają prawo do nominowania twórców do Nagrody Machulskiego. To jest niezwykle cenna i ważna nagroda w świecie filmowym i my jesteśmy jednym z
2: 8.
0: Właśnie.
1: Bardzo, bardzo to cieszy. Ja przypomnę, 19. Międzynarodowe Spotkania Filmowe Kameralne Lato, 5-11 lipca w Radomiu. Odniosę się do początku, Anna, naszej rozmowy. To będzie tak, że z Warszawy do Radomia będziemy jeździć na festiwale. Na festiwal międzynarodowy już jeździmy.
0: Zapraszamy, spotykamy się w Radomiu.
2: Bardzo wygodnie i szybko możemy.
0: Tak jest.
1: Oczywiście, że tak.
0: Nie za szybko, słuchajcie, bo to jest niestety bardzo długi odcinek pomiarowy.
1: A na międzynarodowy, na festiwal Międzynarodowe Spotkania Filmowe Kameralne Lato zapraszali Anna Mucha i Maciej Dominiak. Bardzo Państwu dziękuję.
0: Dziękujemy, zapraszamy.
2: Dziękujemy.

Mówiłam Państwu na początku tej audycji, że sama wybieram muzykę do tej audycji. Sia, tak, ta piosenka zabrzmiała nie bez przyczyny, ponieważ to jest jedna z tych piosenek, które przyciągają nas do konkretnego artysty. Ja pierwszy raz je usłyszałam właśnie w tym utworze i potem już nie mogłam przestać jej słuchać. Nie podoba mi się w każdej odsłonie, ale w wielu bardzo, bardzo. Piosenka, która teraz zabrzmi, też nie będzie przypadkowa.

0: It Never Went Away to wyjątkowa piosenka z wyjątkowego filmu John Batiste, Amerykańska Symfonia. To film, który można nazwać portretem miłości, sztuki oraz walki z ciężką chorobą. Nie mylę się, Aniu. Halo, halo, dzień dobry.
1: Nie, wydaje mi się, że się nie mylisz.
0: Dobrze. Anna Tatarska, cześć.
1: Cześć.
0: Jesteś w Londynie?
1: Jestem w Londynie, tak jak zwykle. Mam wrażenie, że to jest taki klasyczny początek każdej mojej wyjazdowej wypowiedzi. Przepraszam Państwa, jeśli coś stuka w tle, bo ja dosłownie przed sekundą wyszłam z wywiadów do Odysei Christophera Nolana i tak trochę jestem w terenie.
0: Dobrze. To trochę już odpowiedziałaś na moje pytanie, które miałam Ci zadać na samym początku. Co Ty w tym Londynie robisz?
1: No właśnie przyjechałam tutaj, żeby porozmawiać z twórcami filmu Odyseja, który wchodzi na polskie ekrany, zdaje się, 17 lipca, ale ze względu na taki dość konkretny kalendarz dotyczący tego, co można i kiedy można, to nic więcej ci nie mogę powiedzieć, bo nie mogę, nawet jeszcze legalnie nie mogę ci powiedzieć dwoma słowami lub dźwiękiem, co myślę o filmie, który obejrzałam wczoraj, ale mogę powiedzieć, że to jest pierwszy film nakręcony w całości specjalnymi kamerami IMAX i że oglądaliśmy go w IMAX. I że zdecydowanie tak należy go oglądać i jeśli ktoś na przykład zastanawia się, czy już teraz warto zarezerwować sobie bilet, żeby wjechać gdzieś, jeśli ma się w ogóle w mieście, tak, IMAX, czy warto, czy to ma sens, to od razu mówię, że ma to absolutny sens i w przypadku tego filmu przełomowe doświadczenie to będzie.
0: Dobrze.
1: O, tyle mogę powiedzieć.
0: Super, ty o tym filmie będziesz na pewno jeszcze mówić dużo, ale teraz opowiesz nam o Minionkach.
1: Tak, taka, słuchaj, nagła zmiana klimatu, prawda?
0: Tak.
1: Tutaj, prawda, Homer, a z drugiej strony żółte stworki. Bardzo się cieszę, że mogę o tym opowiedzieć, bo do kin już przedwczoraj, w środę, trafił najnowszy film z minionkowego uniwersum, czyli Minionki i Straszydła. I mam wrażenie, że jest szansa, że wielu naszych słuchaczy, którzy jakoś nie trafili sami organicznie na ten film albo nie mają dzieci w takim wieku, że to się jakby z tymi dziećmi ogląda, myślą sobie, dlaczego w ogóle w poważnym programie takim kulturalnym, publicystycznym mówimy o czymś takim, że to jest komercha.
0: Ale to właśnie mówisz do takiej osoby, wiesz? Ja też się tak zastanawiałam, ale uwierzyłam ci, Ania.
1: To uwierz mi, bo po pierwsze, rzeczywiście minionki, które są z nami już, wyobraź sobie, 20 lat, odniosły ogromny komercyjny sukces. A komercyjny sukces w świecie animacji, ale też w ogóle superprodukcji. Ja myślę, że ten film ze względu na jego blockbusterowy sukces tak można tutaj w pewnym sensie osadzić, wiąże się z tym, że pojawia się masa tak zwanego merchu. Czyli jak się ma dzieci, to się widzi, że są ubranka, bielizny, zabawki, klocki, no wszystko. I myślisz sobie, o, to na pewno nie może być spełnione artystycznie, skoro w każdym sklepie, na każdym rogu po prostu, no wszyscy chcą na tym zarobić pieniądze, prawda? Natomiast ta historia jest przeciekawa, ponieważ twórcy Minionków, szczególnie reżyser, bo tam jest reżyser wbrew pozorom, Pierre Coffin, to jest gość, słuchaj, wychowany w artystycznej rodzinie, który dorastał bez telewizora, który kocha szkicować, który jest w ogóle po wielu studiach związanych ze sztuką, z rysowaniem, z historią sztuki.
0: Cudownie widać to w Minionkach, przepraszam, musiałam się wtrącić.
1: Widać, wiesz co, jakby zrobić taką analizę i na przykład przyjrzeć się temu, jak ewoluowały te postaci od właśnie pierwszych filmów w nimi do teraz, to absolutnie to widać. Co więcej, ta ostatnia część to jest trochę nowa jakość w minionkowym uniwersum, no bo oczywiście to są filmy dla całej rodziny, więc tam jest, wiesz, dużo gagów, żartów, takie gagowe tempo, no oczywiście ukochane przez młodszą i starszą chyba też publiczność żarty, takie powiedziałabym fizjologiczne, ale jest też cały minionkowy język, który jest przeskomplikowany i bardzo finezyjny. Kto ogląda Minionki, ten wie, o czym mówię. Papagena papaja, Big Boss i tak dalej. No to jest w ogóle na osobny materiał analizujący, co ten język zrobił i gdzie on jest w historii kina i różnych języków filmowych wymyślonych. Natomiast tym razem mamy film, który sięga do historii kina, bo on nie jest kontynuacją, nie musisz znać wcześniejszych minionków, żeby go oglądać, nie musisz wiedzieć w ogóle, kto jest kto, jakie były postaci, bo to jest taka jakby origin story, można powiedzieć. To znaczy fabularnie wracamy w pewnym sensie w ogóle do początku minionków i odkrywamy, oczywiście no to jest taki pomysł fabularny, że minionki w pewnym sensie są odpowiedzialne nie tylko za początki kina i rozwinięcie się tego kina w takiej w innej formie, ale też za uratowanie świata. Kiedyś tam dawno temu, co się przydaje. Ten tytuł Minionki i Potwory odnosi, Minionki i Straszydła, przepraszam, bo oryginalnie jest Minions and Monsters, odnosi się do tego, że w filmie rzeczywiście pojawiają się potwory, takie potwory, jakie były, Kasia, w filmach takich z lat 20. i 30. kino nieme, bo to jest to, co tam na ekranie mamy, czyli wiesz, no tam, nie wiem, potwór z laguny, różne takie stwory. No,
0: ale takie stwory niesamowite, tysiącoczne, prawda?
1: Tak, są takie. Jest też stwór ewidentnie inspirowany po prostu Cthulhu, więc naprawdę tych odniesień kulturalnych dla osób, które się interesują literaturą, filmem czy sztuką, tutaj jest cała masa, tak? I zachęcam, jeśli ktoś nie miał do tej pory styczności, a jest otwarty na film, no który jest filmem animowanym i też dla dzieci, ale nie tylko, to że naprawdę od tego filmu warto swoją przygodę z minionkami zacząć, bo się właśnie człowiek może przekonać, że to nie jest taka, wiesz, sieczka i przepraszam, powiem to w stylu Angry Birds, bo dla mnie Angry Birds, każdy rodzic, kto chodzi do kina, wie, o czym mówię, to jest sieczka.
0: Też
1: Minionki absolutnie
0: widziałam,
1: nie ta bajka.
0: Mój syn był jeszcze w tym wieku, kiedy tak, to rzeczywiście sieczka. No dobrze, Ania, czyli Minionki tak, idziemy i czytamy go trochę po dorosłemu.
1: Tak, absolutnie tak i szczególnie jeśli ktoś właśnie jest kinomaniakiem i lubi, nie wiem, Keatona, wiesz, Chaplina, to, to po prostu naprawdę w tym filmie jest cała masa nawiązań, które są, zamieniają się trochę w taką grę w szukanie intertekstualnych tutaj oczek i to jest bardzo fajne.
0: Anna Tatarska, przekonałaś mnie, moja droga, jeżeli chodzi o Minionki. Minęła 15, a my już za moment porozmawiamy o finałowym sezonie serialu The Bear.

0: Złodziej czasu.
1: Anno Tatarsko, Aniu, słuchaj, DB, tak, czwarty sezon nie był dla mnie złodziejem czasu. Ja pokochałam ten serial, ale ten czwarty sezon pomyślałam sobie, no nie do końca spełnił moje oczekiwania. I czy to jest tak, że piąty sezon wchodzi po to, żeby zakryć trochę to wrażenie? Ja tu jakąś...
2: Trudno jest.
1: No powiedz.
2: Nie, wiesz co, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo z The Bear jest tak, że to był autorski projekt, który wydaje mi się, jak się zaczął, a dodajmy, że tych sezonów jest 5 i piąty, który już jest dostępny od zeszłego tygodnia, jest ostatni, tak? Tak. Nic więcej już nie będzie. To było w pewnym sensie przełomowe, bo ten miks takiej intymności trochę wywodzącej się z kina niezależnego, a jednocześnie z jakąś taką charyzmą, która pozwala z czegoś bardzo niszowego, jakim jest rzeczywistość, wiesz, kuchenna, tak, tobie bliska.
1: Ale też sposób świat, narracji napięć. Trochę, prawda?
2: Tak. Tak, to było oryginalne, to było inne, to było wyjątkowe. To był ten serial, który zrobił coś, co się bardzo rzadko zdarza w telewizji. Przychodzi mi do głowy dosłownie kilka takich innych produkcji. Czyli na przykład udawało mu się zapraszać kogoś jako gościa do dosłownie jednego odcinka i robić z tej roli postać, która była w pełni rozwinięta, którą pamiętamy do tej pory. To był ten serial, w którym były pojedyncze odcinki, do których wracamy do tej pory. No nie wiem, co jeszcze oprócz The Bear. Może The Last of Us miało też takie momenty, czy Hacks. Natomiast wydaje mi się, że ta poprzeczka, którą The Bear sobie zawiesiło, no po prostu po tych pierwszych dwóch sezonach była tak wysoko, że w pewnym sensie wszystko to, co działo się później, może mieć, żeby użyć kulinarnej metafory, lekko gorzkawy posmak.
1: Ale to rzeczywiście,
2: wiesz, lekko niedogotowane.
1: Doskonale to zdiagnozowałaś, moje odczucia po czwartym sezonie.
2: To znaczy, ja ci powiem tak, ja nie lubię trzeciego sezonu, uważam, że czwarty jest lepszy niż trzeci, a piąty jest lepszy niż czwarty. O, tak bym to ujęła. Wydaje mi się, że to zgodny finał tej przygody, którą rozpoczął Christopher Storer, który no, jest takim ojcem założycielem i też był pierwszym reżyserem, pomysłodawcą tego projektu. Wydaje mi się, że do The Bear będziemy w ogóle wracać, szczególnie osoby, które się będą zajmowały, wiesz, nie wiem, historią seriali, budowania postaci właśnie, wprowadzania trudnych tematów w mainstream. To jest jeden z najbardziej nominowanych seriali w tej nowożytnej serialowej historii. Wystarczy tu wspomnieć, że 21 nagród, nie nominacji, Emmy, tak? Czyli tych telewizyjnych nagród, no, nie bierze się znikąd. Więc to było bardzo trudne zadanie, bo oni początkowo też ten serial miał być krótszy, wiesz, i oni go rozciągnęli, no bo był duży sukces, więc było zapotrzebowanie, żeby tych sezonów zrobić więcej. Trudno jest skończyć taki serial na wysokim C, tym bardziej, że mamy tutaj sytuację, w której każdy bohater z czasem, nie tylko Carmi, grany przez Jeremy'ego Allena White'a, stał się w pewnym sensie gwiazdą. Każdy ma swój fandom, tak? I Sid, grana przez Eddie Beery, i Marcus, grany przez Lionela Boyce'a, Richie, oczywiście, kochany przecież, czyli Ebon Moss Spakrak, no i przede wszystkim bracia Fak, powiedziałabym. Tak. Niby role, wiesz, trzecioplanowe w pewnym sensie, no ale kto oglądał The Bear, ten wie po prostu, jaką jakość komediowy też tutaj taki smaczek wnoszą właśnie bracia Fakowie, prawda, do tej opowieści. Więc myślę, że ten piąty sezon na pewno to jest koniec pewnej ery, ale też myślę, że twórcy żegnają się jednak takim jakościowym gestem. On jest trochę inny, jest bardzo intensywny, taki bardzo grający na emocjach, bo oglądamy restaurację, która być może jest w przededniu zamknięcia. Pamiętamy z czwartego sezonu, że jest kryzys, problemy finansowe. Tutaj w piątym sezonie dzieje się naraz wszystko po prostu, co mogłoby, bo akcja zaczyna się od gigantycznej ulewy, która no, jak myślimy, ulewa rury i bracia Fak, to myślę, że nie muszę tłumaczyć, co tam się może
1: nic więcej już nie musisz
2: dalej wydarzyć. Więc jest intensywnie na początku, jeśli chodzi o wydarzenia, a potem jeśli chodzi o emocje, bo to się wszystko tak sypie i rozlewa taką falą. I myślę, że dla osób, które kochały ten serial, jak to w związkach bywa, raz mocniej, raz słabiej, raz bardziej romantycznie, a czasami bardziej pragmatycznie, to będzie no, takie piękne pożegnanie jednak, bo The Bear to jest kawał historii współczesnej telewizji.
1: No dobrze, cieszę się. Ja w takim razie już, może nawet jutro w weekend rozpocznę oglądanie tego serialu, ale to nie wszystko, co nam o tym serialu, o tym piątym sezonie tego serialu przyniosłaś dzisiaj.
2: Nie, bo ja w ramach żegnania się z serialem, który zresztą też w moim życiu był bardzo, bardzo obecny i otworzył wiele w ogóle ciekawych sposobów myślenia o telewizji, o tych telewizyjnych, platformianych, należałoby dzisiaj powiedzieć, opowieściach, miałam okazję porozmawiać właśnie z jednym z aktorów z tego serialu, czyli z Lionelem Boysem, serialowym Markusem. My teraz posłuchamy fragmentu tej rozmowy, a od razu, zanim zapomnę, powiem, że cała ta rozmowa również w wersji wideo jest dostępna na naszym YouTubie, czyli Radio 357 Talks.
0: Obviously this journey is coming to an end. I'm not sure how long you expected it to be.
2: Droga serialu The Bear zbliża się do końca. Nie wiem, jakie były wasze przewidywania, ale jakie masz teraz emocje? Tak różnorodne, jak to tylko możliwe. Powiedziałbym, że to takie słodko-gorzkie, bo w tej podróży odczuwa się wszystko, od szczęścia po smutek. No i to się cały czas zmienia. Nie ma w tym nic stałego. Przez chwilę czuję szczęście, potem zdezorientowanie, potem nadzieję, dumę, znowu smutek, każdą możliwą emocję. I im bliżej do premiery, tym bardziej ten emocjonalny ping-pong nabiera tempa.
0: I was actually wondering if you're going to mention being proud because your Markus is
2: no,
0: one of the most complex characters
2: on the show. Bo Markus to jedna z najbardziej złożonych postaci w serialu, choć łatwo go zbagatelizować. Jak dumny jesteś ze stworzenia takiego bohatera?
0: Are you of making that happen?
3: Oh, that's cool. I do feel proud of it. I feel like I didn't make it happen. I feel like that was just like...
2: O, ale miło. No, czuję dumę, choć nie wydaje mi się, by była to tylko moja zasługa, bo to wspólnotowy wysiłek, ta historia, przestrzeń, wszyscy inni hojni aktorzy. Ale czuję dumę, bo w piątym sezonie widać, że ten bohater przyszedł przemiany. To taki człowiek rakieta, a każdy sezon oznacza gubienie kolejnego segmentu.
3: Season is like shedding a different part of the rocket. Now you're at the core and you're like...
2: No i teraz wreszcie doszliśmy do jej rdzenia i wreszcie widzimy, kim on jest. To zresztą dotyczy wszystkich postaci. Można w dowolnym momencie wrócić do wcześniejszych sezonów i zauważyć, że kiedyś było inaczej. Od debiutu pilota serialu nasi bohaterowie stali się pełnoprawnymi postaciami i nie tylko po to, by oświetlać postać Carmiego. To są kompletne podróże i z Markusem jest tak samo.
3: And the story you're only telling with him. They're like, they've got these complete journeys. And I feel Markus is no different. And yeah, he's like, it's easy
2: tak,
3: to underestimate.
2: Łatwo go nie docenić, przeoczyć. Wygląda na miłego, cierpliwego i samowystarczalnego, ale pod tą powierzchnią bardzo dużo się dzieje.
3: But you're like, yeah, there's a lot bubbling inside of that as well.
0: I think it's fair to say that the Bear effect has been global. You know, my own household
2: serialu The Bear jest światowy. Nawet w moim własnym domu omlet z chipsami podawano wielokrotnie. Jakie to uczucie rozmawiać z nami, dziennikarzami, fanami z całego świata i widzieć, jak wielki wpływ wywarł na nich ten serial?
0: Realize how huge the reach has been.
3: Yeah, I think it's a thing where I was like, we're still in it. And it's we're still expanding.
2: Dla nas ta przygoda wciąż trwa. Wciąż jesteśmy w jej środku, próbując zrozumieć, gdzie są jej granice. Myślę, że minie jeszcze 5-10 lat, zanim zrozumiem skalę tego zjawiska. To trochę dziwne, bo poznając nowych ludzi, stopniowo ją odkrywam. Czasami jakiś dorosły powie na przykład, że oglądał serial ze swoim dzieckiem, które jest na uczelni. I to wspaniałe, że możemy łączyć rodziców z dziećmi w wieku, w którym absolutnie nie chcą spędzać czasu ze starymi. Albo te wiadomości, które dostaję od szefów kuchni. Potrzebuję jeszcze kilku lat, aby w pełni pojąć, co tu się właściwie stało.
3: I think I won't know the effect for at least a few more years, but I can tell that it's still pushing. I'm still expanding my arms to see where the walls are.
1: To wyjątkowa rozmowa, Ania, zresztą wyjątkowy też postać, którą odgrywał właśnie twój rozmówca. To taki jakby trochę tak w cieniu stojący cukiernik, tak. Prawda, w tym serialu.
2: Tak. Tak, tak, bo Markus to jest, popraw mnie, jeśli się pomylę, on jest tak zwanym pastry chef, czyli właśnie zajmuje się deserami.
1: Nie
2: zresztą dostał
1: się.
2: Też swój odcinek jakiś czas temu. Wyjechał, zdaje się, do Kopenhagi, tam się właśnie uczyć robić desery. Bardzo go lubię. Tak jak powiedzieliśmy, łatwo go nie docenić, łatwo go przeoczyć, nie jest taki oczywisty, ale wiele super ciekawych wątków jest w drodze tej postaci i zresztą mam wrażenie, że tak jest z większością postaci w serialu The Bear.
1: Bardzo się cieszę z tego, co powiedziałaś, wszystkiego, nawet na minionki chyba się wybiorę. Anna Tatarska jak zwykle niezwykle ciekawie opowiadała o filmach i serialach. W przyszłym tygodniu wiesz już, o czym będziesz mówić, czy nie?
2: Nie, powiem ci, że tutaj się sprawy jeszcze ważą, bo premiery premierami, ja lubię mówić o tym, co widziałam i na temat czego mam zdanie, więc, że tak powiem, jeszcze muszę dooglądać, żeby ustalić. Tutaj poczekamy, zobaczymy.
1: Dobrze, to teraz miłych wywiadów i miłego oglądania. Dziękuję ci raz jeszcze.
2: Dziękuję.

0: miały być moje piosenki, tak, i była. James Bay, lubię go, ta piosenka też ją lubię. Ja w ogóle lubię piosenki, ale lubię też, drodzy państwo, kino. I lubię też wyjątkowe kino plenerowe, bo właśnie ruszyła odsłona plenerowego cyklu Halo Kino Tęcza, tak. To o kinie Tęcza, tym na Żoliborzu, wyjątkowym kinie. Tu jeszcze nadmienię, że zbliżamy się do jesiennego otwarcia tego kina Tęcza. Ono jest teraz modernizowane, tam się naprawdę bardzo dużo dzieje, ale teraz przez całe wakacje w zielonym otoczeniu parku imienia Żołnierzy Żywiciela w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy zaprasza na bezpłatne pokazy pod chmurką na dziedzińcu obok Teatru Komedia na Żoliborzu, tak naprawdę pod Radiem 357.
1: Patronat Radia 357.
0: Tak, tak, jesteśmy bardzo w to zaangażowani. We wtorek, 7 lipca, we współpracy z Festiwalem Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni Let's Doc, Listy z Wilczej. Tak, to ten film. To jest wyjątkowy film reżysera, który dekadę temu wyemigrował do Polski z Indii i wciąż mierzy się z poczuciem wyobcowania. On z kamerą rusza w głąb jednej z warszawskich ulic i odkrywa galerię niezwykłych sąsiadów. Znajduje tam i opisuje, a tak naprawdę pokazuje, listonosza, przybysza z Damaszku, odtwarzającego z pamięci rodzinne miasto, wędrującą orkiestrę dętą. Z tego wszystkiego powstaje intymny portret współczesnego.

współczesnej Europy. Film miał światową premierę na Berlinale i na Millennium Dogs Against Gravity zdobył nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Przypomnę, ten film do zobaczenia w najbliższy wtorek, tuż pod Radiem 357, na dziedzińcu obok Teatru Komedia, w ramach Halo Kino Tęcza. To jest cykl plenerowych pokazów filmowych, ale to nie jedyny pokaz filmowy, o którym chcę Państwu powiedzieć, ponieważ w czwartek w ramach roku Andrzeja Wajdy, przypominam, 26 rok to jest rok Andrzeja Wajdy, obejrzymy jeden z filmowych kamieni węgielnych tak naprawdę Szkoły Polskiej, Popiół i Diament. Zbigniew Cybulski, ja nie muszę dużo mówić o tym filmie, on jako młody akowiec staje przed niezwykle trudnym wyborem. Także zapraszam bardzo serdecznie. Pokazy filmowe startują o 21:00. Wstęp wolny. Przypomnę, wtorek 7 lipca film Listy z Wilczej, a w czwartek 9 lipca Popiół i Diament.

0: Jestem przekonana, że Państwo pamiętają słynne w latach 70. trójwymiarowe pocztówki, które pozwalały oglądać na przykład ikony popkultury mrugające do nas okiem. One stały się punktem wyjścia dla polskiego artysty Pawła Kowalewskiego. Ten w swoich pracach, wykorzystując metodę 3D, postanowił odwrócić pojęcie popartu i stworzyć panteon osób zasłużonych dla polskiej kultury współczesnej. Na wystawie, która startuje 14 lipca w warszawskiej Desie, będzie można zobaczyć uwiecznione przez artystę ikony świata sztuki. A przed nami fragment rozmowy z Pawłem Kowalewskim przeprowadzonej przez Martę Kulę.
1: Popart. Ostatnio wiele w przestrzeni znowu o poparcie. Temat wrócił wraz z odejściem Davida Hockneya, który przecież miał dosyć istotny popartowy epizod. Na gruncie polskim ostatnia głośna wystawa w Państwowym Muzeum Etnograficznym i bardzo ciekawe zestawienie dwóch ikon. Ikony cerkiewnej przedstawiającej świętego Mikołaja i ikony popkultury pracy Andy'ego Warhola przedstawiającej Marilyn Monroe. No i przed nami kolejna wystawa, która znów sprawi, że te słowa popart pojawiać będą się często. 14 lipca startuje wystawa Pawła Kowalewskiego, jednego z najważniejszych artystów współczesnej Polski, wieloletniego profesora ASP, współtwórcy legendarnej grupy, mistrza w swoim fachu, kolekcjonera, biznesmena także i pasjonata sztuki. Pan Paweł Kowalewski jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak to ładnie bym powiedział po angielsku, I'm speechless, czyli już właściwie się nie powinienem odzywać, bo już tyle pani dobrego na mój temat powiedziała. Ale bardzo, tak rzeczywiście, będzie wystawa.
1: Bardzo się cieszę, że jest pan z nami. Przyniósł pan próbki tej wystawy, właśnie to, co widzowie wystawy dostrzegą w formie obrazów, pan przyniósł w formie pocztówek, no bo to właśnie te słynne pocztówki trójwymiarowe, które były tak popularne w latach 70., które pozwalały poznawać świat ikon popkultury wówczas w Polsce, stanowią punkt wyjścia pana prac. Zacznę od pytania, czym jest pana popart? O tak.
2: Jak zwykle pewnego rodzaju ironią, bo dosyć mocno w mojej sztuce obecna jest ironia, dystans, pozytywny sarkazm. Natomiast w tym akurat przypadku jest to swego rodzaju hołd złożony ikoną sztuki. Znaczy ja z przymrużeniem oka, zaczynając od Achille Bonito Oliwy i Andy Rotenberg. Achille Bonito Oliwa włożył bardzo dużą pracę w to, aby spopularyzować sztukę współczesną we Włoszech. Oczywiście był tak nazywany przez lata 80. papieżem sztuki i rzeczywiście mógł albo wznieść na piedestał, albo strącić do piekła. I jest człowiekiem, bo żyje jeszcze. Jest człowiekiem, który absolutnie starał się, robił naprawdę wielką pracę po to, żeby spopularyzować sztukę współczesną. Podobnie jak Anda Rotenberg, która jest wspaniałą krytyczką, osobą, która no, weszła w jakiś taki świat prawie, że artystowsko-celebrytowski. I stało się to właśnie, no, tak jak mówię, przez ostatnie 10 lat, może 15, kiedy rzeczywiście jest rozpoznawalną ikoną sztuki, tak? A, czy też osoby, która mówi o sztuce. I to jest taki hołd złożony tym wszystkim ludziom. Oczywiście tytuł wystawy jest dosyć przewrotny, ponieważ wystawa otwiera się 14 lipca. Jak wiadomo, 14 lipca, no, to jest święto narodowe Francji, więc wystawa nazywa się 14 lipca. 12 miłośników sztuki, jeden poeta, moje dwie matki i ja. No, ironia jest nawet w tym tytule, jak już Państwo słyszą. Jest 14 lipca, czyli zburzenie Bastylii, czyli rewolucja francuska. No trochę ta moja wystawa jest taką rewolucją, tak? Na mój temat, na temat w ogóle pojmowania sztuki. Jest tutaj taki panteon ludzi, którzy tworzą bardzo wiele wokół tej sztuki. Są ważni dla mnie, ponieważ w jakiś sposób albo coś wspólnie zrobiliśmy, albo wspólnie osiągnęliśmy. Nasze ścieżki się przecinały. Jest jeden poeta, którego chciałem zawsze i chcę wyróżniać. Jest to Ryszard Krynicki, który jest wspaniałym poetą. I uważam go za jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Zresztą jest laureatem nagrody, chyba jednej z poważniejszych polskich nagród, nagrody Herberta. I myślę, że poezja jest takim elementem naszej rzeczywistości, naszej kultury, który jak sen, niepostrzeżenie ma na nas wpływ, chociaż o tym nie wiemy. nawet u najtwardszych i najzatwardzialszych niemiłośników poezji, kiedy raptem zaczynają nucić piosenkę, to nucą poezję. I muszę jeszcze rozwiązać tą tajemnicę dwóch matek i mnie. Otóż z Anną Rotenberg mamy taką dosyć mocną więź i ja czasami do niej mówię mamo. A jak moja mama umarła, to rzeczywiście Anda przyjechała, a ja się upiłem. Mówię to tym z podniesionym czołem. I zasnąłem, trzymając głowę na jej kolanach. Nie wiem, czy to jest bardzo intymne zwierzenie, ale tak było. I druga matka to jestem ja. Andrzej Świetlik ze swoją ironią. Kiedyś postanowiłem zrobić portret sam sobie i powiedziałem, wiesz co, Andrzeju, to ja przebiorę się za swoją matkę. No i oczywiście zamówiliśmy panią charakteryzatorkę, perukę i tak dalej, i tak dalej. No i zrobiłem sobie zdjęcie. Wtedy chyba nie było nawet takiej myśli, że będę swoją matką, tylko myślałem, że będę przebrany za kobietę. No i kiedy te zdjęcia wyszły z kamery, a następnie wysłałem je do mojej siostry. Moja siostra zadzwoniła do mnie i mówiła, o Jezu, skąd ty masz te zdjęcia naszej mamy? Ja ich nigdy w życiu nie widziałam. Rzeczywiście wyglądam jak moja własna matka. Także jest jakaś dziwna historia również o uczuciach, o nieśmiertelności. Wpisuję się w tą wystawę. No, zaczynam być nostalgiczny, ale to wybaczcie państwo, to mój wiek może.
0: Wybaczamy z ogromną przyjemnością. Ja wybieram się na tę wystawę. Przypomnę, można ją będzie zobaczyć w warszawskiej Desie od 14 lipca.

0: David Byrne zaśpiewał dla nas, ale śpiewał, czy będzie śpiewał również dla Nowiki? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nowika, dzień powiedz dobry, mi, Kasiu. David Byrne już zaśpiewał dla ciebie, czy dopiero będzie śpiewał?
1: On śpiewa w mojej głowie i w moim sercu, bo po prostu tego koncertu nie zapomnę naprawdę nigdy. Coś niesamowitego, bardzo kolorowe widowisko, tak naprawdę spektakl muzyczno-taneczny i taka afirmacja życia. No wychodziło się naprawdę z tego koncertu z uśmiechem na ustach. Wspaniałe.
0: To przepięknie, a jeszcze uściślimy, moja droga, ty jesteś na openerze, tak? Czekaj, dzisiaj co mamy?
1: Od środy.
0: Piątek? Od środy.
1: Tak, tak, tak. Dzisiaj trzeci dzień tego festiwalu, który znany jest z dużych zachmurzeń i opadów deszczu i tak samo jest w tym roku. Mimo, że mamy za sobą potężne upały, to oczywiście jak nadchodzi opener, ta pogoda musi się troszeczkę zmienić, ale to nie przeszkadza zupełnie uczestnikom. Naprawdę atmosfera jest fantastyczna. To jest festiwal no tyle wyjątkowy, że jest naprawdę potężny i ogromny i tutaj mamy bardzo duże kontrasty muzyczne, mamy różne pokolenia, bo jest to zupełnie międzypokoleniowa impreza, gdzie i widać rozbawionych nastolatków, no i widać, nie wiem, no już powiedzmy dojrzalszych odbiorców na przykład muzyki The Cure, bo dzisiaj właśnie The Cure zagrają o 21:00.
0: No miałam cię właśnie zapytać o The Cure, ja bardzo bym na nich liczyła i skakała pod sceną, ale wiesz co, ja pamiętam openera od samego poczęcia i pamiętam, jak zmieniał się też ten festiwal. Co więcej, ja ciebie pamiętam ze sceny openerowej.
1: Tak, ja mam fantastyczne naprawdę wspomnienia, łącznie z tym, że zagrałam koncert niespełna 2 miesiące po narodzinach mojej córeczki i ten koncert pamiętam wyjątkowo dobrze, ale też inne. No właściwie z każdą płytą miałam okazję jakoś tutaj bywać, czy też w takich bardziej DJ-skich wcieleniach. Ale teraz z radością obserwuję tych polskich artystów, którzy występują na openerze i tak pięknie współgrają z tymi zagranicznymi gwiazdami, chociażby Daria ze Śląska, która wczoraj absolutnie magiczny koncert zagrała naprawdę o bardzo późnej godzinie, to było grubo chyba po północy i myślę, że na takie zespoły też warto naprawdę chodzić, nawet jeżeli się nie zna dobrze tych wykonawców.
0: The Cure, to myślę, że na pierwszym miejscu słychać Mewy, bo przecież jesteś w Gdyni.
1: Na jaki
0: koncert jeszcze czekasz? Tak.
1: No zdecydowanie właśnie dzisiaj się bardzo mocno nastawiam na The Cure, ale chciałam też powiedzieć, bo ja się najbardziej na tą środę właśnie nastawiałam i to, co przeżyłam też na koncercie Tria DXX, to było coś niesamowitego, bo oni się połączyli po wielu latach, nie grali ze sobą i też to był taki piękny spektakl i właśnie ten przeskok z koncertu takiego typowo brytyjskiego zespołu DXX, ten amerykański klimat Davida Byrna, bo te koncerty były bezpośrednio po sobie, to było coś naprawdę niesamowitego i jeszcze weterani Viagra Boys, też świetny naprawdę koncert, więc jest tutaj mnóstwo atrakcji i takie właśnie kontrasty, że mamy The Cure, a potem mamy gwiazdę jakby muzyki tanecznej, klubowej i te wszystkie gatunki się tutaj ze sobą mieszają, bo na przykład sobota będzie taka już zdecydowanie bardziej taneczna i chyba troszkę dla młodszych odbiorców.
0: Kasia, powiedz mi, ty jesteś taką festiwalową dziewczyną, ty lubisz festiwale?
1: Ja bardzo lubię festiwale, tylko ja mam taki problem, że ja lubię też sobie porozmawiać i jest taka pułapka, że ciągle kogoś spotykam i jest mi też niezmiernie miło, bo spotykam też naszych słuchaczy, którzy zaczepiają, którzy oczywiście mówią, że słuchają audycji i to jest bardzo, bardzo miłe. I często przegapiam, spóźniam się na koncerty albo gdzieś już się spieszę i ta logistyka, planowanie tego uczestnictwa w festiwalu jest bardzo ważne i trzeba naprawdę to mieć w głowie. Na przykład teraz muszę już myśleć o tym, obiecałam, że będę na koncercie zespołu Kols, a oni rozpoczynają koncert o godzinie 16:45. Nawet na swoim profilu facebookowym napisali, czy ktoś przyjdzie i zamierzam tam być. I przy tej okazji chciałabym zaprosić też Państwa do słuchania audycji Ultrafiolet, w dniu jutrzejszym o godzinie 21, bo ja wracam, zostawiam openera, przyjeżdżam, będę na żywo relacjonować to, co się tutaj wydarzyło, ale również będzie rozmowa z duetem Kolz, którą tutaj odbyłam parę dni przed ich wyjazdem na festiwal, więc bardzo się cieszyłam na to spotkanie i gorąco, gorąco zachęcam.
0: O to miałam cię zapytać. To jeszcze jedno pytanie na sam koniec. My przed audycją razem z realizatorką Julią Nowaczyńską i wydawczynią Moniką Mędroch-Karbowską rozmawiałyśmy dużo o festiwalach i że czasami mamy ochotę, jak żeby posłuchać naszego ulubionego wykonawcy na takim tylko koncercie tego zespołu, a nie na festiwalu, że to jest zupełnie inny odbiór, zupełnie inny nastrój. A ty?
1: No jest zupełnie inny, ale dla mnie na plus, bo ja czasami lubię być na przykład na, nie wiem, idę na przykład na koncert duetu The Clips, to jest hip-hopowy taki projekt i nie znam go za dobrze i ta atmosfera, bo pod sceną są zawsze tacy bardzo wierni oddani fani, którzy znają wszystkie piosenki i ten odbiór tej festiwalowej publiczności, która jest tak mocno wkręcona w tych wykonawców, przynajmniej połowa zawsze tej publiki, która jest zgromadzona udanego artysty, jest bardzo świadoma, na kogo przyszła i czego słucha. I strasznie łatwo tym nasiąknąć. To jest bardzo naprawdę, naprawdę fajne. Więc oczywiście, lubimy kameralne koncerty, ale na przykład jeżeli miałabym porównać koncert na festiwalu, nie wiem, no, na świeżym powietrzu z koncertem, nie wiem, no, w takiej typowej hali koncertowej, gdzie też jest to duże miejsce i też nie mamy takiego dostępu do tego artysty, to zdecydowanie wybiorę świeże powietrze.
0: No dobrze, Kasia, to w takim razie ja patrzę na zegarek, ty masz jeszcze godzinę do tego
1: koncertu. Mam godzinę, ale wiesz co, Kasiu, jeśli mi pozwolisz, chciałabym jeszcze zaprosić słuchaczy na coś takiego, bo może ktoś tutaj jest w Gdyni, a jest taki dodatkowy bonusik i to zupełnie za darmo. W konsulacie Gdyni jutro i pojutrze są koncerty Misi Furtak i Skubasa. I takie panele dyskusyjne. Ja też będę brała udział w takim panelu dotyczącym zdrowia psychicznego w branży muzycznej. Więc zapraszam gorąco jutro od godziny 12, gdyby może ktoś się chciał spotkać. Ja tuż przed wyjazdem do Warszawy tam będę.
0: Bardzo się cieszę, że o tym mówisz. To jeszcze ostatnie pytanie. Czy Nick Cave and the Bad Seeds to byli, czy będą?
1: Och, dobrze, że zapytałaś, bo zupełnie mi przez chwilę to wyleciało z głowy. A to było coś, znaczy przeżyła, aż mam ciarki, wiesz, kiedy teraz o tym mówię, bo wiele osób już było na koncercie Nicka Cave'a. Ja nie byłam nigdy, więc to było moje pierwsze w ogóle zderzenie z nim na żywo. I to był dwugodzinny koncert, który w połowie odbywał się w deszczu. Był tak niezwykle wzruszający i artysta też się wzruszył, było widać na telebimie łzy w jego oczach, szczególnie kiedy no, on stracił dwóch synów, szczególnie kiedy piosenki gdzieś tam dotyczyły tego tematycznie. No niezwykłe, naprawdę. Szacunek.
0: Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, trochę zazdroszczę, ale ogromnie się cieszę.
1: Nowika. Bardzo dziękuję.
0: Polecam jeszcze Ultrafiolet i pozdrawiamy ciebie z warszawskiego Żoliborza. No a teraz nie mogło zabrzmieć nic innego.

No i tak sobie przeglądam program tegorocznego Openera i niestety powinnam była to zrobić dużo, dużo wcześniej, żeby móc jeszcze kupić bilety, żeby posłuchać artystów, o których wspominała Nowika, ale też Florence and the Machine. Tak byłoby w czwartek, no, a jutro Teddy Swims wystąpi na scenie głównej Openera. Tak, w przyszłym roku chyba tam będę. Do jutra Gdynia, Kosakowo, tam trwa Open Air Festival.

Mam nadzieję, że udało mi się skraść Państwu nieco cennego czasu, a polecane festiwale, filmy, wystawy zachęcą Państwa do konsumpcji. Sztuki oczywiście, ale kradłam ten czas nie sama. Wydawała audycję Monika Mędroch-Karbowska, realizuje Julia Nowaczyńska. Dziękuję Państwu raz jeszcze. Katarzyna Pruchnicka, my słyszymy się jutro w Bistro o 8:00, a za drzwiami czeka już Kuba Strzyczkowski, ale czeka również Stevie Wonder.

0: 3 lipca, mamy piątek, 16. Radio 357, a przed nami piątkowa popołudniówka 357 do 19. Julia Nowaczyńska, Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski. Witamy Państwa. Czas na serwis. Aleksandra Rzaczek.
1: Donald Tusk otwarcie mówi o salonikach VIP w szpitalach i stawia ultimatum. Jeśli do wtorku nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, w środę podejmie decyzje także personalne. Jak podkreślał dziś premier, w związku z nieprawidłowościami w ochronie zdrowia oczekuje od NFZ i resortu systemowych rozwiązań.
2: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo uwierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloników VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
1: Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie dwie wiceprezydentki stolicy złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację.
3: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
1: Rafał Trzaskowski zapowiedział też, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać, czy chcą zostać członkami partii, czy nadal zasiadać w radach. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamkniętych z powodu zakwitu sinic od Brzeźna do Jelitkowa w Gdańsku. Kolejne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak przypomina GIS, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę czy zaczerwienienie spojówek. Po połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Zakwitowi sinic sprzyja wysoka temperatura. Tymczasem przed nami załamanie pogody. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny znad Skandynawii. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy. Nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Na południu chłodne noce. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Więcej opowie synoptyk i rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek o 18.30. A w serwisie historia jak ze szpiegowskiej powieści i obywatelka Ukrainy na liście poszukiwanych przez Interpol. Jest podejrzana o próbę zamachu na ukraińsko-rosyjskiego oligarchę Wadyma Jermołajewa w Monako kilka dni temu. Co wiadomo o sprawie, o tym Piotr Kaszuwara.
4: W poniedziałek wieczorem niedaleko granicy z Francją w Monako doszło do zamachu z użyciem bomby. Ładunek wypełniony materiałem wybuchowym, gwoździami i śrutem podłożono w pobliżu mieszkania ukraińskiego biznesmena. Ranny został sam Jermołajew, a także jego partnerka, która w wyniku obrażeń musiała mieć amputowane obie nogi, a także 13-letni chłopiec. Rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. Policja zdołała ustalić, że to Ukrainka Anastazja B. Kobieta miała udawać mężczyznę i miała na głowie czarną rybacką czapkę. Według doniesień medialnych śledczym udało się ją namierzyć dzięki nagraniom z monitoringu i wskazówce od świadka, który spotkał ją przed incydentem. Nagranie wideo potwierdza, że kobieta przebywała w Monako od kilku dni i zwiedzała okolice samochodem. Le Figaro donosi, że prawdopodobnie mieszka w Niemczech. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Śledczy podejrzewają, że kobieta nie działała sama. Nieoficjalnie mówi się, że za zamachem mogła stać Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, ale tych informacji SBU jak dotąd nie potwierdziło. Wracamy do kraju z ważnym przypomnieniem dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Od środy mogą już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde dziecko od 7 do 20 roku życia, które uczy się w szkole, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia.
5: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tzw. zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
1: Przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek. Wnioski w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet do końca listopada. W serwisie o 16.03 lipca. To wszystko. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: Przed nami wiadomości sportowe. Sebastian Kierzek.
6: Mundial i Wimbledon. To tam zerkamy, tam dzieje się najwięcej. Teraz o Mundialu krótko, rozwinięcie tematu jak zawsze o 17.30 w mundialowym studiu. Wspomnę tylko, że selekcjonerem reprezentacji Niemiec nie jest już Julian Nagelsmann. To oficjalnie potwierdziła dziś niemiecka federacja. Głównym faworytem do zastąpienia Nagelsmana ma być Jurgen Klopp. Niemców nie ma już w turnieju, a dziś na Mistrzostwach Świata dokończenie meczów 1.16 finału. Do rozegrania pozostały jeszcze 3 pojedynki. O 20.00 Australia zagra z Egiptem, o północy, i to chyba najciekawsze starcie, Argentyna Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, no i na zakończenie o 3:00 w nocy Kolumbia powalczy z Ganą. I to mundial, a co na Wimbledonie? Przede wszystkim mecz Huberta Hurkacza z Tomim Paulem.
7: Najbardziej lubię Wimbledon, bo po pierwsze to jest masa tradycji. Kiedy tam się pojadasz na tych kortach, czujesz, że dzieje się coś poważnego, to po pierwsze. A po drugie odnoszę wrażenie, że jest to turniej wielkiego szlema najbardziej nieprzewidywalny.
6: Mówił na antenie Radia 357 komentator tenisa w Canal Plus Bartosz Ignacik. I pewnie pokonanie przez Huberta Tomiego Paula należałoby właśnie rozpatrywać w kategoriach niespodzianki. A zatem nieprzewidywalność może być tutaj atutem. Amerykanin Tommy Paul rozstawiony jest z numerem 21. Hubert jednak, przypomnę, już w pierwszej rundzie wyeliminował turniejową 11 Kaspera Ruda. W drugiej był lepszy od Sebastiana Hoffnera. Piątek na Wimbledonie przynosi nam także całą serię meczów polskich deblistów. Z turniejem pożegnała się dziś grająca w parze z Aleksą Guaraci z Filipin Alicja Rosolska. Polsko-filipiński duet uległ faworyzowanej parze, rozstawionej z numerem 2, Luisa Stefani, Gabriela Dąbrowski, 2-6 i 2-6.
8: No była wielka radość dzisiaj na tym korcie, nie ukrywam, że obie się bardzo cieszyłyśmy być tam i rywalizować. Miałyśmy fajne przeciwniczki, więc no była radość po meczu zakończonym. Się śmiałam i mówiłam do Aleksy, że chyba jesteśmy najbardziej uśmiechniętą drużyną, która przegrała w tym turnieju.
6: Podsumowała, jak słyszymy, ciesząca się grą Alicja Rosolska w rozmowie z Tomaszem Lorkiem w Polsacie Sport. Mówiłem o całej serii meczów deblistów, no tak, no bo na kort wyjdą jeszcze Magdalena Fręch, Filip Pieczonka i w mikście Jan Zieliński. To jeszcze informacja piłkarska, pozamundialowa. Massimiliano Allegri został dziś nowym trenerem piłkarzy Napoli. Na stanowisku zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ubiegłego sezonu. Allegri największe sukcesy święcił z Juventusem, z którym dwukrotnie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Starą damę doprowadził także do 5 tytułów mistrza Włoch. Mistrzostwo zdobył także z Milanem. I teraz to wszystko. Wracam do Państwa o 17:30 z Mundialowym Studiem.
0: A zajrzymy jeszcze oczywiście do prognozy pogody, zwłaszcza, że przez obszar Polski, proszę Państwa, zwłaszcza Polski Północnej, przemieszcza się z zachodu na wschód Zatoka Niżu, a znad południowej Skandynawii. No i ten niż czujemy. Możliwe zatem opady deszczu, a na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. W nocy z piątku na sobotę na południu zachmurzenie małe, umiarkowane, lokalnie duże. Na północy zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu właśnie w nocy. Prognozowana wysokość opadów lokalnie do 20 mm. Temperatura w nocy minimalna od 11 do 15, ale chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam w granicach 9. Wiatr na ogół słaby, umiarkowany, choć może zdarzyć się porywisty. Na północy, na wybrzeżu nawet silny, do 50 km na godzinę, w porywach do 80 z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 90, a w Karpatach do 70 km na godzinę.
9: Radio 357.
0: 510-357-357, jak zwykle do 19. 8 minut po 16.

0: la, la, la. To był Andy Williams. 11 prawie minut po 16. Co przed nami do 19? Oczywiście połączymy się z Markiem Brzezińskim, naszym korespondentem z Francji. Zapewne będzie o upałach, które nie ustępują we Francji, no i o rozpoczynającym się już jutro wyścigu Tour de France. Dobre notowania po 16.45, a w pierwszej godzinie także o sytuacji Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.
1: Czwarty lipca to jest no, zdecydowanie coś więcej niż tylko święto państwowe w Stanach Zjednoczonych. Jest to no, naprawdę kulturowy rytuał.
0: To już jutro, 4 lipca, już jutro 250. rocznica powstania Stanów Zjednoczonych. Raport 357 za kilka minut.
2: Ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych to proces, który w sądzie może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Wynika to z faktu sposobu procedowania wniosków przez sędziów amerykańskich.
0: Po 17.10 Piotr Kaszuwara o naszych relacjach z Ukrainą, po dzisiejszej wizycie ministra spraw zagranicznych Ukrainy w Warszawie, a po 18.10 pan Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o egzaminie ósmoklasisty. Dziś poznaliśmy wyniki tych egzaminów. Przed 18.00 o tym, że rower w pociągu może być dużym problemem, no niby jest miejsce, ale...
3: Podchodzi konduktor i mówi, tutaj nie można z rowerem. Ja mówię, ale jak to? No bo system nie przewiduje możliwości sprzedaży biletu na rower. No i zaczyna się cały absurd, bo jest wagon, jest miejsce, pociąg nie jest przepełniony, jest rower, jest pasażerka.
0: No właśnie, i w ten sposób rower musi zostać na peronie. Swoją drogą, kiedy tak podróżuję tymi współczesnymi nowymi wagonami, zawsze mam wrażenie, że tych miejsc na bagaże, na rowery jest po prostu bardzo, bardzo mało. 12,5 minuty po godzinie 16, 510, 357, 357. Agnieszka Szwajgier przy naszym telefonie do 19. To już 13 minut po 16. Donna Summer.

0: Donna Summer, 16 minut po 16. Tu Radio 357. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały ten status byłym ministrom, a także żonie byłego ministra sprawiedliwości. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Co to wszystko oznacza? O tym Michał Trantał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sprawa Zbigniewa Ziobry wróciła na czołówki gazet i portali, więc zainteresowała też posłów.
2: Panowie, czy wam... Państwo z PiS-u nie wstyd trzymać taką miętką frytę, jak pan Ziobro u siebie w partii jako wiceprzewodniczącego?
1: Sugerował dziś z sejmowej mównicy Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ta wypowiedź doprowadziła do wściekłości współpracowników Zbigniewa Ziobry, poseł Janusz Kowalski.
3: Panie marszałku, no nie reaguje pan na to, jak ci lumpen posłowie przerywają, atakują pana prezydenta Karola Nawrockiego, ministra Ziobro, posłów. Pan też przerywa. Co to, przepraszam bardzo, jest? To jest demokracja, to są zasady.
1: Ta dość osobliwa dyskusja to echa decyzji Budapesztu. Węgrzy odebrali polskim politykom status uchodźców. O ile nie wiemy, gdzie jest Romanowski, tropy wskazują na Serbię, o tyle polscy śledczy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
4: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
1: Polityk PiS w Polsat News nie sprawiał wrażenia przestraszonego.
5: Czekam w takim razie, jeżeli będzie ten wniosek i zachęcam, niech będzie złożony do sądu amerykańskiego, który nie będzie tak ustawiany.
1: A zdaniem Ziobry ustawiany politycznie jest polski wymiar sprawiedliwości.
6: Nie oszukujmy się, mój wpływ na decyzję administracji prezydenta Trumpa w tej kwestii jest umiarkowany. Więc ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Proszę. Jak się zachowają Amerykanie po tej decyzji?
1: Mówił premier Donald Tusk. Dla ludzi amerykańskiego prezydenta ta sprawa ma wymiar polityczny.
7: Dla administracji Trumpa, który sam jeszcze za czasów swojej kampanii bardzo często używał zwrotu polowanie na czarownicę w kontekście oskarżeń w jego kierunku ze strony demokratów, czy nawet sam ruch MAGA, który stosuje określenie lawfare w stosunku do wykorzystywania sądownictwa do ścigania polityków, to dla nich Ziobro jest traktowany jako osoba prześladowana politycznie i niesprawiedliwie oskarżona.
1: Tłumaczy Katarzyna Kieros, autorka instagramowego profilu Ameryka Bez Granic. To po pierwsze. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego politycy koalicji rządzącej nie powinni otwierać korków od szampana.

0: kwestionujące każdy element od jakości tłumaczeń po wartość przedstawionych dowodów. Amerykańskie sądy nie są związane decyzjami innych państw, w tym wypadku Węgier.
1: Co może mieć jednak znaczenie, to jest unieważnienie dokumentów podróży, ponieważ w tym momencie władze amerykańskie na nowo będą musiały ustalić, jaki jest status przebywającego obywatela polskiego i w szczególności, czy spełnia on ustawowe wymagania przyznania odpowiedniego statusu migracyjnego.
0: Przypomnijmy, prokuratura podejrzewa Ziobrę o dokonanie 26 przestępstw, m.in. defraudację pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
2: A wiadomości wypowiedzi zebrał dla Państwa Michał Trantał. Przy okazji poznaliśmy nowe określenie gastronomiczne – miękka fryta.

0: Sly and the Family Stone w popołudniówce Radia 357. 23 minuty niebawem po godzinie 16. I już teraz z nami cyklista, ornitolog, badacz, poszukiwacz smaków, czyli Marek Brzeziński, jak państwo zapewne świetnie się domyślają. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
1: Ja również, chociaż nie z dwóch kółek, aczkolwiek no, cyklista, słowo cyklista mi się bardzo podoba.
0: Prawda? A do tej pasji jeszcze dzisiaj powrócimy. Wiem, że media francuskie żyją tą sprawą, trudno się dziwić. W Monako trwają poszukiwania sprawcy, czy też sprawców zamachu na oligarchę ukraińskiego, jak podają media, powiązanego z Kremlem. Wiadomo, że w tym zamachu, w którym użyto bomby, bardzo mocno ucierpiała partnerka tego oligarchy. Co jeszcze wiadomo?
1: Wie pan, to jest taka bardzo dosyć, powiedziałbym, specyficzna sytuacja, dlatego że Monako to jest niby niepodległe państwo, to jest księstwo Monako, a jednocześnie zarówno AS Monako gra w lidze francuskiej, jak i Monako tak się czuje trochę związane z Francją, Francja czuje się związana z Monako, dlatego policje obydwu krajów współpracują w tym, o czym pan mówił, mianowicie w dochodzeniu prowadzonym, jeśli chodzi o ten zamach. I wszystko wskazuje na to, że zamachowca nie był jeden, tylko było ich kilku i że to była robota na zlecenie. Ślady wszystkie prowadzą do Niemiec, do kobiety, która miałaby zlecić

0: zamach na tego oligarchę powiązanego, tak jak pan powiedział, powiązanego, prawdopodobnie powiązanego z Kremlem i bezpośredniego współpracownika Putina. No cóż, bycie miliarderem to oczywiście jest paszport na pobyt stały do Monako, droga otwarta, to i sportowcy to wiedzą, i politycy, i przedsiębiorcy. No i cóż, na razie trwają poszukiwania. Na razie wiadomo, że ten zamach był tak sprawnie zorganizowany, że udało się zamachowcy, bądź jak dzisiaj słyszałem w telewizji francuskiej, zamachowcom uciec skutecznie. Uciekli drogą morską, no bo z Monako to chyba najłatwiej. No i teraz wszelkie tropy, wszelkie ślady prowadzą do Niemiec, tam gdzie mieszka właśnie ta pani zleceniodawczyni.
1: Zapewne będziemy państwu informować o postępach dochodzenia, o postępach w pracach policji. Panie Marku, we Francji tymczasem ogromne upały, ciąg dalszy, bardzo ciepło, padły nowe rekordy?
0: Dramat. I to właściwie Szekspir. Tak by powiedział. No, ja powiem tak. Pod koniec maja były rekordowe upały od 1945 roku, od kiedy są notowania meteo. Potem było troszeczkę, można było odetchnąć. Potem było, no, w moim miasteczku to było przez 10 dni 41, 42, 43 stopnie. Mhm. Więc naprawdę nie było czym oddychać. No, a teraz jest okres taki troszeczkę upojny, bo jest raptem 25. No i od jutra zaczyna się znowuż druga fala. Co się z tym wiąże? Pożary niesamowite. W ciągu kilkudziesięciu dni 2000 hektarów lasu spłonęło. Płoną lasy, płoną pola. No, w Camp de Roussillon to jest przepiękny region na południu Francji, w rejonie Perpignan, region pełen i z jednej strony morza, z drugiej strony pagórków, na których są ruiny zamków Katarów. Rewelacja. No i tam są też oczywiście przepyszne wina, Côte de Roussillon. I to wszystko tam tak płonęło, że spłonął las, a w lesie kemping, domki kempingowe, kampery, wszystko kompletne zgliszcza. I do tego wszystkiego też oczywiście samochody, które tam były zaparkowane. Dzięki Bogu nie było ofiar w ludziach. No cóż, ten okres zbiega się, upał zbiega się też z początkiem wakacji.
1: A no właśnie, bo tłok, korki na autostradach we Francji. Francuzi rozpoczynają wakacje i masowo wyjeżdżają, tak?
0: No, przenieśmy się na Gare de Lyon, to jest dworzec lioński. Zresztą, jeżeli będziecie kiedykolwiek państwo w Paryżu o każdej porze roku, to naprawdę zachęcam do wybrania się do restauracji, która jest na pierwszym piętrze. No, to jest po prostu podróż w czasie i barok. To jest neobarok oczywiście, ale to jest coś przepięknego. To jest najpiękniejsza restauracja Paryża. Full stop, kropka. Natomiast na tym Gare de Lyon są tłumy ludzi, jest potworny upał, tłok na stacjach benzynowych również, bo autostrady są przepełnione, czyli po prostu dzisiaj i jutro Brytanię, Normandię i Alzację należy omijać szerokim łukiem. No cóż, rząd francuski poszedł na rękę turystom i wycieczkowiczom, urlopowiczom, powiedzmy sobie to, bo jeszcze tak 10 dni temu na przykład za litr diesla płacił 2,27, przepraszam, a w tej chwili 1,9, czyli no znaczący.
1: Spadło. To jest taki
0: bardzo psychologiczna bariera, bo jednak jest, jesteśmy powyżej 2 euro. Nie, jesteśmy poniżej 2 euro. No i jest jeszcze jedna kapitalna rzecz związana z upałami. Aha. Mianowicie rząd zaapelował do listonoszy. I to jest wiadomość właściwie dla mnie
1: wzruszająca.
0: W takiej, że listonosze, którzy znają najlepiej lokalną społeczność, wiedzą, kto jest w starszym wieku i żyje samotnie. I ci listonosze przynoszą nie listy, kochani, tylko przynoszą jedzonko, żywność, I jednocześnie
1: zapewne napoje, wodę. Tak. No to wracamy do cyklistów na koniec. No właśnie.
0: Wracamy.
1: No bo jutro rozpoczyna się Tour de France.
0: A ba oui, Tour de France, 113. odsłona tej wielkiej imprezy. 3321 kilometrów i 70. Mnie zawsze wzrusza te 70.
1: A mnie co innego wzrusza, 30. bo skoro Tour de France, to inauguracja w Barcelonie.
0: Tak, inauguracja w Barcelonie, będzie Sagrada Familia, to będzie jutro, dzisiaj właściwie ta inauguracja miała miejsce, to znaczy tysiące ludzi przyszło na Ramblas, żeby zobaczyć, żeby spotkać się z kolarzami, żeby zobaczyć te zespoły, bo dzisiaj była prezentacja. Najmłodszy jest Francuzem, Paul Sextas, 19 lat, 9 dni. Mhm. Proszę Państwa, to jest najmłodszy kolarz Tour de France od 1937 roku. No a poza tym Tour de France będzie miało 21 etapów, trwa 23 dni, bo dwa dni są odpoczynku, 13 i 20 lipca. No i do tego wszystkiego będą jechali z Barcelony, potem znowuż drugi etap będzie w Barcelonie, a później już przez Pireneje, czyli góry będą, i to naprawdę tam są ostre podjazdy. Potem będzie masyw centralny, wulkany, później będą Alpy. Będzie się działo.
1: No tak,
0: meta jest 26 lipca na Polach Elizejskich, tradycja. Natomiast nakazuje, bo dawniej to tak jak w Polsce na wyścigu pokoju było, że na stadionach, a teraz od pewnego czasu, znaczy od czasu mojej młodości, od 60 lat, jest na
1: ulicach.
0: France, tak, i na ulicach. Na Polach Elizejskich. Potem będzie wyścig, o którym nie można nie powiedzieć, bo 1 sierpnia zaczyna się wyścig kobiet, Tour de France kobiet. No, my jesteśmy zainteresowani, bo tam mamy naprawdę fajne dziewczyny, które jeżdżą w tym wyścigu. Połowa tego, bo to jest 3320, jak powiedziałem, a kobiet jest 1170.
1: No ale też pewnie emocji, panie Marku, tak, nie zabraknie. Chociaż jeszcze tylko wspomnijmy, żeby wyjątkowo w tym roku pan nie startuje w Tour de France. Co się stało?
0: Rower mi wsiadł.
1: Jednak. No tak, czyli kłopoty sprzętowe.
0: A ja nie mam ekipy technicznej.
1: Rozumiem. To tłumaczy wszystko. Bardzo panu dziękuję. Marek Brzeziński z nami na antenie 357. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Posmutniał wyraźnie. 28 minut do godziny 17. Może niepotrzebnie ten wątek podjąłem. Są priwa.

0: To Saint-Privat. 25 minut za chwilę do godziny 17. Urodziny to zawsze szczególny dzień, a tym bardziej te okrągłe. Jutro, 4 dzień lipca, Stany Zjednoczone będą obchodzić 250. rocznicę swojego powstania. Antek Pyzel sprawdził, jak wyglądają przygotowania do świętowania, no i w jakiej kondycji jest obecnie jubilatka.
1: Ameryka. Przez wiele lat to słowo wzbudzało w nas respekt. Sprawiało, że oczy otwierały się szerzej, a wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach. Stany Zjednoczone przez większość z 250 lat swojego istnienia sprawowały wiodącą rolę na świecie. Ale...
2: W porównaniu do krajów europejskich, no to można powiedzieć, że może w wiek nastoletni powoli Stany Zjednoczone wchodzą, ale dla nich to jest już naprawdę kawał historii właściwie tworzenia się kraju z tego tyglu kulturowego.
1: Mówi Piotr Tomczuk, twórca internetowy znany jako The Polish Cowboy.
2: 4 lipca to jest no zdecydowanie coś więcej niż tylko święto państwowe w Stanach Zjednoczonych. Jest to no naprawdę kulturowy rytuał.
1: Rytuał ten polega na organizowaniu wielkich imprez dla rodziny, znajomych i sąsiadów. Obowiązkowo z grillem i fajerwerkami. Są też elementy mniej rytualne, jak gala UFC przed Białym Domem, czy otwarcie biblioteki prezydenckiej Theodora Roosevelta, gdzie hologram byłego prezydenta porozmawiał z obecnym.
3: You consider the Panama Canal your greatest achievement?
4: Well. Right then, yes.
1: To wszystko razem wzięte daje osobliwy obraz. Mi osobiście kojarzy się z balem na Titanicu.
5: Patriotyzm obywatelski jest nadal niezwykle silnym elementem amerykańskiej tożsamości,
1: mówi amerykanista Tomasz Pudowski.
5: Z drugiej strony trudno nie zauważyć, że Stany Zjednoczone przeżywają jeden z najbardziej spolaryzowanych okresów od lat 60. XX wieku. Polaryzacja dotyczy niemal wszystkiego, od oceny historii kraju, przez imigrację i prawa obywatelskie, po rolę państwa czy miejsca Ameryki w świecie. Coraz częściej mówi się wręcz o istnieniu dwóch Ameryk, które korzystają z innych mediów, ufają innym instytucjom i mają odmienne wizje przyszłości.
1: A także tego, co dzieje się teraz. Z jednej strony słychać głosy.
6: Doing great.
7: Very well.
8: America's doing
1: jest świetnie, jak zawsze. Mamy wolność i równość dla wszystkich. Wchodzimy w naszą złotą erę.
8: Liberty and justice for all people. We're gonna have the golden era.
1: Z drugiej zaś...
9: I'm a little nervous about where our country's headed.
1: Denerwuję się. Nie wiem, co robimy. Boję się o to, gdzie zmierza nasz kraj. Może czas zmienić nazwę na Stany Podzielone Ameryki.
5: Demokracja nie opiera się wyłącznie na wyborach czy konstytucji, ale również na przekonaniu, że przeciwnik polityczny nie jest wrogiem państwa. Życzyłbym Stanom Zjednoczonym, aby pozostały krajem otwartym na innowacje, przedsiębiorczość i wolność, wartości, które od początku stanowiły fundament amerykańskiego sukcesu. Historia pokazuje, że największą siłą Ameryki była zawsze jej zdolność do odnawiania się po kryzysach. Jeśli uda się zachować tę zdolność, kolejne 250 lat mogą być równie znaczące jak pierwsze.
0: Urodziny zaznaczył Antek Pyzel. Popołudniówka Radia 357, pewnie po części za sprawą gustu prezydenta Trumpa. Ten utwór, ta piosenka tak bardzo nam się teraz ze Stanami kojarzy. A 2 dni temu odszedł wokalista Village People, Victor Willis, współtwórca przebojów, no i sukcesu ogromnego grupy.

0: To Village People, a tymczasem ze Stanów. Pan Konrad, panie Konradzie, witam pana. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, tutaj gorące pozdrowienia z gorącej małej Polski w Nowej Anglii na północ od Nowego Jorku.
0: Bardzo nam miło.
1: W przeddzień 250 urodzin, nie moich, tylko amerykańskich.
0: Tak.
1: Dwa miesiące temu świętowałem 3 maja, teraz będę świętował 4 maja, ponieważ mam dwa obywatelstwa.
0: 4 lipca, tak.
1: Gorące pozdrowienia, ponieważ gorąco z Polski ucieka, we Francji wspomniane jeszcze jest. Do mnie przyszło niedawno, także 40 stopni mam.
0: Mhm.
1: Upały, no, partii na zachodzie płoną w Stanach, powodzie w środkowych Stanach, znaczy pożary w zachodnich parkach, w zachodnich Stanach.
0: Także niestety pogoda, jak słyszymy, również Amerykanom daje się we znaki, prawda?
1: No, u mnie gorąco, pożary w zachodnich Stanach, powodzie w południowych, no dokładnie, dokładnie.
0: Spokojnego świętowania zatem, panie Konradzie. Bardzo panu dziękuję za telefon. Dobrego dnia. Kłaniamy się.

0: Za 18 minut, 17.
1: Dobre notowania.
0: Paweł Sołtys obok mnie w studiu, a na antenie oczywiście jak zwykle Piotr Kuczyński, dom inwestycyjny Xelion. Witam panów.
2: Dzień dobry panie Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: Fantastycznie, że się słyszymy. Panie Piotrze, ten tydzień upływa nam pod znakiem, no wreszcie, troszeczkę słabszego dolara. Czy widzi pan jakieś przyczyny tego odwrotu? No bo ostatnio wszyscy się spodziewali, że raczej dolar będzie rósł siłę, skoro Kevin Warsh no, zaprezentował się na początku swojej kadencji jako wyjątkowy jastrząb, zwolennik podnoszenia stóp procentowych, co raczej miałoby dolara, tak zakładam, umacniać, a tymczasem mamy lekki odwrót.
3: No według mnie Warsh wcale tak się nie zaprezentował, ale tak rynki oceniają, tak główne agencje informacyjne piszą, więc cóż mi pozostało, jak powiedzieć, okej, niech będzie, ale twierdzę, że on nie jest taki jastrząb, jak się wydaje. Oczywiście przedwczoraj bodajże w Sintrze w Portugalii również się wynurzył i powiedział, że 2% dla niego inflacja to jest jakiś cel, chociaż kilka tygodni temu mówił, że nie ma żadnego celu, że to inflacja powinna być taka, żeby nikt o niej nie mówił. No ale zapomnijmy o tym. Według mnie pan Kevin Warsh, no, z mojego punktu widzenia Jerome Powell miał zdecydowanie lepszy początek i koniec, a zobaczymy, jak będzie z Kevinem Warshem. Wie pan, jak to jest z mężczyzną, który zaczyna i kończy. Więc zobaczymy. Na razie powiedział również, oprócz tego, że będzie dbał o tą inflację oczywiście, to powiedział również, że inflacja nie jest już taka bardzo groźna z oczywistego powodu. No widzicie państwo wszyscy, 2,5% w Polsce, spadła inflacja w strefie euro, w Europie, w Stanach Zjednoczonych 14 lipca też pewno dowiemy się, że mocno spadła. W związku z tym te oczekiwania na podwyżkę stóp są lekko półśmieszne dla mnie. Według mnie żadnej podwyżki na pewno we wrześniu nie będzie, a co dalej to się rzeczywiście zobaczy. A ten odwrót, no to są dwa powody. Jeden to jest no dosyć prosty, ponieważ Kevin Warsh mówi, że on nie lubi prognoz, nie będzie stawiał prognoz i wpatrujcie się w rynki, co rynki powiedzą, to powinniście sobie odczytać, jaka będzie przyszłość.
2: No to dosyć ciekawa, przyznam, panie Piotrze, deklaracja, bo zazwyczaj bankierzy centralni no jednak starają się, jak to się mówi tutaj w tym żargonie finansowym, uprawiać ten forward guidance, tak żeby wiedzieć, czego się spodziewać od władz monetarnych, żeby te władze monetarne właśnie w przeciwieństwie do tych rozchwianych rynków były jakimś takim twardym, albo przynajmniej twardszym punktem odniesienia.
3: No niestety, panie redaktorze, to już jest czas przeszły. Nie starają się, a starały się, dlatego że Kevin Warsh dał początek. Niedawno, chyba właśnie w tejże Sintrze, poszła za nim Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, która też zdaje się, że ten forward guidance, czyli te przewidywania tego, co bank centralny może w przyszłości zrobić, chyba wrzuca do kosza. Również tą samą drogą poszedł szef Banku Kanady. W związku z tym no coś nam się to inaczej zaczyna układać. Nie jest to najszczęśliwsza sytuacja dla rynków finansowych, dla wszystkich, którzy usiłują prognozować, co się będzie działo ze stopami procentowymi. A wracając do pana pierwszego pytania, co z tym dolarem? Mhm. No to jest prosta sprawa. W czwartek, czyli wczoraj, no bo dzisiaj Stany Zjednoczone nie pracują sobie, w Wigilię swojego święta, Dnia Niepodległości, zrobili sobie wolne. W związku z tym dane z rynku pracy były publikowane wczoraj, a nie dzisiaj, bo zawsze jest pierwszy piątek miesiąca, a to był pierwszy czwartek miesiąca. No i te dane były po prostu bardzo słabe. Mało, że bardzo słabe, to jeszcze do tego dane z poprzedniego miesiąca, co to się mówiło, że one są takie znakomite. Według mnie wtedy mówiłem, że wcale nie są znakomite. Okazało się, że są jeszcze bardziej nieznakomite, bo zostały zweryfikowane bardzo mocno w dół. Inaczej mówiąc, rynek pracy wcale się nie ma dobrze w Stanach, a proszę zauważyć, pan to na pewno obserwuje, że mamy zarówno różnego rodzaju wydarzenia związane ze świętem niepodległości Stanów Zjednoczonych, 250 lat, jak i mundial. To wszystko napędza usługi, a jeżeli napędza usługi, to zatrudnienie powinno wyraźnie rosnąć, a ona nie chce tak wyraźnie rosnąć.
2: No, z drugiej strony, panie Piotrze, oczywiście... powiem, że to oddziaływanie mundialowe, ono jest, można powiedzieć, dość ograniczone.
3: No,
2: tak?
3: Państwa,
2: otóż to, no, to po pierwsze, a po drugie dotyczy tylko jednego sektora i też... problemy gospodarcze same związane chociażby z cenami biletów, no nie wszystkim są w smak, chociażby amerykańskie Stowarzyszenie Hotelarzy mówiło, że te rezerwacje są poniżej oczekiwań, więc myślę, że ten impact tutaj jest też mniejszy. Panie Piotrze, jeszcze zerkam sobie na to, co działo się w związku z tym złotym. Złoty tak aż mocno nie reagował na to, co dzieje się na parze euro-dolarowej, a zazwyczaj tak bywa. Owszem, oczywiście kursy walut są niżej, ale ten ruch był jednak mniejszy niż można byłoby się spodziewać. Nie sądzi pan?
3: Nie, dlaczego? Wczoraj widziałem 0,76% na dolar złotym do dołu. To
2: jest oczywiste, bo to jest bezpośrednie sprzężenie, ale bardziej patrzę na euro złoty.
3: Tam... No, euro złoty zawsze mniej reaguje na te zmiany. To już jest zwyczajowo i normalne, że to jest nieco inna reakcja. Oczywiście, poza tym złotego trochę hamuje w tym umacnianiu się ta niska inflacja, no bo ta niska inflacja mówi, że nie będzie podwyżek stóp procentowych, co też może leciutko szkodzić złotemu. A jeszcze oprócz tego dolara, no to mamy, bo ja wrócę, bo to jednak ten dolar kieruje tym wszystkim, prawda, i złotym też. Więc jeżeli chodzi o dolara, no to jest również sytuacja taka, że tak jak pan powiedział, olbrzymia większość inwestorów obstawia dalsze umocnienie dolara, w związku z tym te zakłady, czyli kontrakty na spadek euro-dolara były bardzo mocno obstawione.
2: W związku z tym ten ruch może być uzasadniony mocniejszy.
3: Panie Piotrze, i mało tego, może być bardzo wzmocniony, tylko wszystko zależy od tego, co 14 lipca zobaczymy w danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych.
2: Oczywiście.
3: No bo wtedy może być to coś, co dobije dolara.
2: Panie Piotrze, została nam mniej więcej minuta, więc dam panu do wyboru, bo zainteresował mnie rekord na DAX-ie u naszych zachodnich sąsiadów, indeks oczywiście giełdy we Frankfurcie. Odbicie na złocie, bo jesteśmy powyżej 4150, no albo ceny kakao, to na koniec sobie zostawmy. Pana zdaniem ciekawsza ropa, a jeszcze ropa oczywiście, ropa najtańsza od lutego w tym tygodniu.
3: No ropa to wiadomo, Ormus i spółka tam, nie ma tłoku wielkiego w tym przepływaniu, ale jednak przepływają tankowce, więc nic dziwnego, że ropa staniała i zeszła poniżej $70. To jeszcze nie koniec tej zabawy, ale na razie cieszmy się tym, co jest. To po pierwsze, mnie bardziej interesuje w tym momencie nawet nie DAX, który rzeczywiście rekord trzech czasów, no ale wiele miesięcy trendu bocznego, więc w końcu wypracował rekord. Bardzo dobrze. Mnie bardziej interesuje to, co się działo na złocie, bo nie wiem, czy pan obserwowałem, dokładnie obserwowałem. W ostatnich dniach, zanim ruszyło w górę spod...
2: Formacja techniczna pana ulubiona, oczywiście.
3: Nie, tylko widziałem rano, wtedy, kiedy Azjaci handlowali, złoto taniało. I to tak koło 1% nawet. Wchodzili Europejczycy, złoto zaczynało drożeć. I tak było 2 albo 3 dni z kolei. I ciągle wracało ponad 4000. Tak jakby, wie pan, to się nazywa ubijanie dna. Ubijało to dno, ubijało. I jak trafił się ten raport słaby z rynku pracy, to strzeliło 2% do góry. Tak, no to jeszcze nie jest nic nadzwyczajnego.
2: Króciutko,
3: ale
2: panie Piotrze.
3: To nie jest wykluczone, że to będzie ciąg dalszy.
2: Będziemy to obserwować, a kakao dobiło do $5000 za tonę, to tak na koniec. Bardzo dziękuję za tę garść podsumowań.
3: Dziękuję
2: Piotr
3: bardzo.
2: Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion, Paweł Sołtys. To były dobre notowania w Radiu 357.

0: To był Perry Como. Piątek pewnie o tej porze, by państwo w samochodach, w drodze na weekend albo do najbliższych. Właśnie dlatego wiadomości dla kierowców zebrał Robert Zembrzycki.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
2: Skoda. Komu w drogę?
3: Dzień dobry Państwu. Zapowiada się naprawdę gorący dzień i to nie tylko przez temperaturę. Więc zanim klimatyzacja zdąży schłodzić wnętrze auta, sprawdźmy, gdzie na drogach może zrobić się naprawdę gorąco. W województwie śląskim na drodze krajowej 78 na rondzie łącznicy węzła Zabrze Północ trwają roboty drogowe, obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Na szczęście to tylko zwolnienie, a nie postój w pełnym słońcu. W województwie dolnośląskim na S8 od węzła Łozina do węzła Oleśnica Zachód w kierunku na Wrocław roboty drogowe zajęły pas awaryjny, obowiązuje 80 km na godzinę, a utrudnienia potrwają do 19. W województwie małopolskim na Zakopiance w Libertowie rozpoczynają się prace przy tunelu. Kierowców czekają przewężenia i zmieniona organizacja ruchów i to potrwa jeszcze przez dłuższy czas. W województwie warmińsko-mazurskim na krajowej 53 na odcinku Olsztyn-Pasym trwają roboty drogowe i ruch wahadłowy kierowany ręcznie. W województwie podlaskim na DK65 na odcinku Białystok-Mońki trwają roboty drogowe, ruch wahadłowy i ograniczenia do 50 km na godzinę. I na koniec coś z naszego podwórka. Jeśli w Państwa prawie jazdy wpisano obowiązek prowadzenia pojazdu w okularach, to jazda wyłącznie w soczewkach kontaktowych może zostać uznana za naruszenie przepisów, za które niebiescy mogą wlepić nam mandat. A ja życzę Państwu sprawnej klimatyzacji, szerokiej drogi i miłego weekendu. Do usłyszenia.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

0: 3 lipca, piątek, 17. Popołudniówka do 19 w radiu 357-510-357-357. To oczywiście nasz numer telefonu. Wiadomości w serwisie. Aleksandra Rzeczek.
1: Ukraina pozostaje otwarta na równoprawny i szczery dialog z Polską. W rozmowie z szefem polskiego MSZ-u Radosławem Sikorskim zaproponowałem kroki antykryzysowe, napisał po dzisiejszej rozmowie w Warszawie w serwisie X minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Pakiet kroków antykryzysowych miałby objąć zainicjowanie konsultacji, zorganizowanie spotkania ekspertów, historyków z czasów II wojny światowej oraz zwrócenie się do przywódców religijnych obu narodów, aby wykorzystać ich autorytet w dwustronnym dialogu. Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły, mówi z kolei Radosław Sikorski. Z komunikatu resortu wynika, że rozmowa dotyczyła konieczności prowadzenia konstruktywnego dialogu, który, tu cytat, nie będzie wykorzystywany przez państwa i osoby temu nieprzyjazne. Zakaz korzystania z telefonów w szkołach od września coraz bardziej realny. Posłowie zagłosowali za ustawą ponad podziałami. To wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, przekonuje minister edukacji Barbara Nowacka.
2: W czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
1: Od zakazu będą jednak wyjątki, na przykład gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. Teraz przepisami zajmie się Senat, potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Dziś Sejm uchwalił też ustawę o prawach pacjenta, tzw. Lex Szarlatan. Dzięki przepisom z rynku i z internetu mają zniknąć groźne dla zdrowia i życia usługi, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. 25,5 roku więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Taki wyrok usłyszał Daniel M. przed sądem apelacyjnym w Gdańsku. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 3 lata temu. Daniel M. Miał zwabić taksówkarza, zamówił kurs taksówką, zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. Rosjanie zaangażowani w rozwój broni chemicznej, objęci unijnymi sankcjami. Jednomyślnie na nałożenie tych sankcji zgodziły się kraje członkowskie wspólnoty. Mają objąć w szczególności Rosjan zaangażowanych w rozwój epibatydyny. To właśnie ta toksyna została wykryta w ciele rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i najprawdopodobniej doprowadziła do jego śmierci. Pierwszy tydzień wakacji za uczniami i ich rodzicami, wciąż 2 miesiące wolnego od szkoły przed nimi. Policja tymczasem przypomina, żeby nie chwalić się w mediach społecznościowych tym, że jesteśmy na wakacjach. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
3: Jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem, nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
1: A przed wyjazdem warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Na koniec w serwisie 8 w historii bolid studentów Politechniki Rzeszowskiej. Zespół koła naukowego Peugeot Racing właśnie zaprezentował swój najnowszy pojazd. Przez 10 miesięcy nad jego skonstruowaniem pracowało 140 osób ze wszystkich wydziałów uczelni.
4: Ta wersja jest cicha, bo elektryczna jak dwie poprzednie, ale lżejsza i szybsza od siódemki po obserwacji w czasie zawodów i testów, mówi Tomasz Marcichów.
5: Widząc to, co poszło nie tak, wyciągamy wnioski, co możemy poprawić w przyszłej konstrukcji.
4: W czym ten nowy 8 jest lepszy od tych wcześniejszych?
5: Usprawniliśmy działanie przekładni planetarnych, odlżyliśmy baterie, a także poprawiliśmy sterowanie silnikami.
4: Lepsze parametry wymienia Jakub Kosiba.
6: Jesteśmy ograniczenie regulaminowe do 80 kW i właśnie tyle osiągamy. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, to do 100 km na godzinę rozpędzamy się w około 3 sekundy. Napęd mamy w tylnych kołach, a jeżeli chodzi o masę, to bolid waży zaledwie około 220 kg, bez kierowcy.
4: 20 kg mniej niż poprzednio. To zasługa 140 pasjonatów, podkreśla Mateusz Paś.
7: Zbieramy się wszyscy sami w warsztacie. Przed premierą siedzimy 24 godziny na dobę, żeby ten bolid był rzeczywiście dopięty na ostatni guzik.
4: Maria Kornaga, Radio 357.
1: Pierwszym sprawdzianem dla bolidu będą zawody w Czechach. To 19 lipca. Kolejny serwis Radia 357 już o 18.
0: Thank you. Jutro sobota, no i pogoda będzie taka mocno podzielona. W Polsce w południowo-zachodniej części zachmurzenie małe albo umiarkowane, a na przykład na północy i wschodzie umiarkowane i duże, i tam właśnie możliwe przelotne opady deszczu. Lokalne burze mogą wystąpić na Mazurach, na Podlasiu, także na Mazowszu. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm, temperatura maksymalna od 19 raptem do 23. Jeszcze chłodniej na Podkarpaciu, a także na obszarach podgórskich, tam w granicach 16-17 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, choć może zdarzyć się silniejszy w porywach do 60, a nad morzem do 70 km na godzinę. W czasie burz te porywy jeszcze silniejsze do 80 km na godzinę.
8: Radio 357.
0: To piosenka dnia, duet Blauka.

0: To duet Blauka. 9 minut po 17:00, a na antenie nasz korespondent w Ukrainie, aktualnie w Kijowie, Piotr Kaszuwara. Dzień dobry, Piotrze, witam, kłaniam ci się.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ukraina przyjęła ustawę o Panteonie Narodowym. Sporo na ten temat w mediach polskich. Będą zatem uhonorowane postacie historyczne, także ze świata kultury, nauki, ale również politycy czy dowódcy wojskowi sprzed lat, czyli w Panteonie, co podkreśla się w relacjach w Polsce, mogą znaleźć na przykład również nazwiska dowódców ukraińskiej powstańczej armii. Choć czytałem, że trafienie do takiego panteonu wcale nie będzie takie proste, bo każda kandydatura będzie rozpatrywana i każda kandydatura będzie głosowana, czy tak?
1: Tak, rzeczywiście. To mają być bardzo restrykcyjne zasady. Po pierwsze będzie powołana komisja przy Panteonie Narodowym, komisja historyków, którzy będą mogli opiniować i proponować różne kandydatury. Ale to nie będzie też gremium, które ostatecznie będzie o tym decydowało. Po weryfikacji historycznej kandydatura będzie musiała trafić pod obrady ukraińskiego parlamentu i to deputowani ukraińscy będą ostatecznie decydowali o tym, kto w Panteonie się znajdzie. Są też bardzo restrykcyjne zasady dotyczące tego, kto nie może się znaleźć w Panteonie Narodowym i nigdy się nie znajdzie. Podkreślone w tej ustawie prezydenckiej jest przede wszystkim to, że ci ludzie, którzy popełnili zbrodnie wojenne, na przykład, oni nie będą mogli znaleźć się w Panteonie Narodowym. Ci, którzy złamali prawo, byli skazani prawomocnymi wyrokami za działalność przeciwko Ukrainie, ci, którzy współpracowali z okupantem, ci, którzy współpracowali, pracowali na przykład na terenach okupowanych dla Rosji, też nie będą mogli się tam znaleźć. Więc rzeczywiście zadbano o to, aby ten Panteon nie stał się instytucją w jakikolwiek sposób skompromitowaną. I to podkreślają ci ustawodawcy.
0: Ja zacząłem od tej sprawy oczywiście nieprzypadkowo, bo w Polsce to ta sprawa postrzegana jest jako jeden z takich elementów, etapów sporu, gry politycznej prowadzonej przez Ukrainę, czy też prowadzonej przez Polskę, no wzajemnej powiedzmy gry. Obserwujesz ten spór z Ukrainy, bo od pewnie dłuższego czasu rozpoczął się od nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych w Ukrainie. Potem sprawa Orderu Orła Białego, wymiana opinii, różne gesty związane z oddawaniem odznaczeń nawzajem. No i słowa prezydenta Zeleńskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywał Ukraińcom, jakich bohaterów mają szanować. Zapewne tak myśląc o tym, pomyślałem, że prezydent Ukrainy doskonale zdaje sobie pewnie sprawę, jakie wrażenia zrobią takie słowa. No i pewnie będą odczytane jako takie zaognianie tego dialogu. Czy to jest pewna polityka, sposób działania, wypowiedzi celowa, czy też złożona z pewnych jednak przypadków?
1: Ciężko powiedzieć oczywiście, co w głowie ma Wołodymyr Zełenski, mówiąc te słowa i czyniąc takie, a nie inne gesty, ale można się spodziewać, że w jakiś sposób, jak często też w Polsce bywa, takie działania są obliczone na politykę wewnętrzną. Niedawno były takie sondaże, badania opinii społecznej przeprowadzone w Ukrainie, z których wynikało, że już 67% Ukraińców uważa, że po wojnie Wołodymyr Zełenski nie powinien być dłużej prezydentem, że powinna zmienić się władza. 73% to był wynik wyborczy Zełenskiego w 2019 roku, kiedy to historyczne zwycięstwo odniósł i został głową państwa, więc naprawdę na pewno alarmujące dla obecnej władzy w Ukrainie były te sondaże. Mówi się coraz częściej o tym, że wybory w Ukrainie mogłyby odbyć się nawet najbliższym najbliższą jesienią, jeżeli uda się zakończyć wojnę z Rosją do tego momentu. Więc Wołodymyrowi Zełenskiemu zawsze kryzysy różnego rodzaju służyły i słupki poparcia rosły mu wtedy, kiedy on był krytykowany za granicą przede wszystkim. Pamiętamy, jak został niemal wyrzucony z gabinetu owalnego w USA, wrócił do kraju i wszyscy stali murem za Zełenskim. Więc można zakładać, że rzeczywiście te nastroje mocno, nazwijmy to, patriotyczno-nacjonalistyczne, które pojawiły się podczas tej wojny, no bo trudno, żeby się nie pojawiły w momencie, kiedy kraj jest atakowany, walczy o przetrwanie, to te patriotyczne nastroje rosną. I Wołodymyr Zełenski na pewno chciałby pozyskać głosy wszystkich tych nastawionych do bardzo mocno proukraińsko.
0: Ja wiem, ale wiadomo, że Ukraina cierpi, giną ludzie, nie tylko na frontach, ale również w ostrzeliwanych miastach, no także w Kijowie, w którym teraz jesteś. Zastanawiam się, czy kraj w takim położeniu nie powinien jednak przede wszystkim skupić się na zjednywaniu sobie sojuszników, bo w Polsce dominuje, mam wrażenie, czytając liczne komentarze, teraz taki zawód, poczucie rozczarowania, takie przekonanie o niewdzięczności Ukraińców. Może źle, że sprawy zmierzają w tym kierunku.
1: To, co ja zawsze powtarzam, to Ukraińcy są bardzo wdzięczni Polakom za to, co Polacy zrobili w 2022 roku i robią nadal. Jeżeli ktoś tej wdzięczności nie odczuł, to najprawdopodobniej nigdy nikomu nie pomógł, bo każdy, kto pomógł, słyszał słowo dziękuję odmieniane na wszystkie przypadki i to dziesiątki, jak nie setki, czy tysiące razy. Więc jest to pewna też atmosfera w Polsce wytworzona wobec Ukrainy. Rosyjska propaganda pracuje. Polityczna propaganda również takich partii jak Konfederacja, która jest mocno antyukraińska, też działa. Zalewa internet. Widzimy, ile jest tych hejterskich różnego rodzaju komentarzy. To nie zawsze jest rzeczywistość. Ale wracając jakby do aktualnej sytuacji politycznej, no widocznie też ta koniunktura tutaj w Ukrainie mogła być na tyle niekorzystna, że rzeczywiście postanowiono poświęcić niejako trochę Polskę i postawić jednak na własne interesy, co wydaje się błędem. I teraz próbują politycy łagodzić tę sytuację, którą sami stworzyli i zaczęli oddawać sobie nawzajem ordery i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj się spotkał przecież Radosław Sikorski z Andrijem Sybichą.
0: Tak, w Warszawie.
1: Jakieś konstruktywne propozycje już się zaczęły pojawiać, tak.
0: Nie było wprawdzie po tym spotkaniu panów ministrów spraw zagranicznych szczegółowych informacji, no ale miejmy nadzieję, że zaproponowali, przyjęli pewne pomysły na deeskalację tego sporu i tego dialogu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Kaszuwara, specjalnie dla państwa z Kijowa. Dobrego dnia.
1: Dziękuję.
0: Spokojnego w Kijowie oczywiście. 18 minut po 17.

0: To grupa Electric Light Orchestra. 21 minut, za chwilę 22 minuty po 17 popołudniówka w Radiu 357. Wyjątkowo dziś nie ma z nami pani profesor Katarzyny Kłosińskiej, ale za to, proszę państwa, jest z nami pan Maciej Makselon, polonista, redaktor, korektor, człowiek wielu talentów. Moim zdaniem bardzo poważna rekompensata. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Mnie również. Sporo słów, sporo wątków do omówienia. Zaczniemy może od tego określenia coraz częściej. To określenie można spotkać w internecie. Mianowicie performatywny mężczyzna. Kto to taki performatywny? Czy to jest od słowa angielskiego performatyw?
1: Tak, od tego słowa, ale pytanie, kto to taki, właściwie jest trudne do rozstrzygnięcia, bo kto to taki był wczoraj, kto to taki jest dzisiaj, to się już trochę zmienia. To jest nowe określenie, a już przeszło kilka przemian.
0: Bo ja do tej pory słyszałem o teatrze performatywnym. No to tak, taki tworzony na żywo, taki, gdzie są zacierane te granice, kto twórcą, a kto publicznością, ale mężczyzna?
1: No właśnie tutaj ten element tworzenia faktycznie jest ważny, bo ta performatywność, o którą nam chodzi w ujęciu socjologicznym czy z perspektywy filozofii języka, to jest właśnie zdolność do kreowania rzeczywistości zamiast jej biernego obserwowania, czyli to się pokrywa z tym, o czym pan mówił, zacieranie tutaj tej granicy. No i my na przykład językowo jesteśmy w stanie wygłaszać zdania o mocy performatywnej, prawda? To znaczy, kiedy na przykład mówimy, ogłaszam kogoś mężem i żoną, albo otwieram to posiedzenie, to performatywnie coś stwarzam na poziomie językowym. I w tym pierwotnym rozumieniu performatywny mężczyzna byłby takim, który swoją postawą kreuje rzeczywistość, to znaczy redefiniuje to pojęcie męskości, również zmienia na lepsze, na przykład na mniej toksyczne. Ale to jest znaczenie, które już się trochę zdezaktualizowało. To się zmienia bardzo, bardzo szybko. Nastąpiło przesunięcie tego znaczenia. Bo performatywny w tym kontekście znaczy, a właściwie nie znaczy lub znaczy mniej, już tworzącego rzeczywistość. Dzisiaj to jest bardziej ten, który robi performance, czyli odtwarza jakieś klisze, pozuje na coś, by uzyskać konkretne korzyści.
0: No, lubię takie określenie łapiący figury, czyli taki troszkę zmyślony, tak?
1: O właśnie tak. To jest taki zmyślony, który łapie figury, jak pan pięknie powiedział, żeby uzyskać no właśnie konkretne korzyści w postaci zainteresowania kobiet najczęściej. Tu chodzi o to, że odzieję się w konkretny ciuch, prawda? Będę siedział na ławeczce i czytał Rebekę Solnit albo Zadie Smith, albo nie wiem, jakieś niszowe eseistki urugwajskie, popijał maczę i narzekał na to, jak to sam jestem ofiarą patriarchatu, żeby

0: zyskać zainteresowanie kobiet.
1: Czyli przebiorę się za poważnego intelektualistę, pełnego empatii, tak?
0: O właśnie, przebiorę się za poważnego intelektualistę, pełnego empatii, feministę oczywiście. No i to jest to znaczenie nowsze, ale czy najnowsze, tego też nie wiem, bo mam wrażenie, że to się rozrosło do takiego stopnia, że ta postawa już się stała pewnego rodzaju żartem. Czyli teraz ci performatywni mężczyźni są z kolei odgrywani, to znaczy parodiowani już, no bo to właśnie... No takie chyba trochę nie do końca poważne.
1: Prawda? A rozumiem. No dobrze, to już sporo wiemy o performatywnym mężczyźnie. To jeszcze jedno mam pytanie w takim razie. Co to takiego albo kim jest NPC? Z Polska to wymawiać czy NPC? Może jednak lepiej?
0: Jak kto woli. Wie pan, jak mówią, jeden lubi ogórki kiszone, a drugi jak mu nogi śmierdzą, prawda?
1: Tak, albo lubi flaczki, drugi rosół skaczki. O, ja też takie rozróżnienie znam. O,
0: ja tej wersji tego powiedzenia nie znałem. To wychodzę bogatszy z tej audycji. No, to jest oczywiście z angielskiego non-player character, czyli postać... kontrolowana przez komputer, prawda? To wychodzi z gamingu, czyli z grania. I to są te postaci, które my na które możemy trafić, kiedy gramy w grę. No i my jesteśmy głównym bohaterem lub bohaterką tej gry i trafiamy na postaci właśnie takie kierowane przez komputer, które nam tylko pomagają w tej grze. One wykonują zaprogramowane czynności, powtarzają te same kwestie do znudzenia, reagują w ramach jakichś takich bardzo sztywno określonych reguł. No i to się przeniosło do naszej rzeczywistości, z tego świata gamingowego i to jest taki człowiek, który mówi też utartymi formułami, reaguje w sposób bardzo automatyczny, sprawia wrażenie takiej osoby właśnie zaprogramowanej, prawda? Mm-hmm. I to też poszło dalej, bo doszło tutaj do takiej pejoratywizacji. Stało się to rozumiane tak, że NPC to jest postać poboczna, ale we własnym filmie. To jest taka nudna, schematyczna, bezrefleksyjna
1: czyli
0: postać.
1: Taka postać bez własnego zdania, tak? Taka bierna, nijaka, przewidywalna.
0: Tak. Tak, i to nawet nam się rozlało na przymiotniki wszelkiego rodzaju, NPC-owy uśmiech można mieć, energię NPC, więc stworzyło się takie pejoratywne, negatywnie nacechowane pole semantyczne całe.
1: No i jeszcze jeden wątek przy okazji naszego tego jakże miłego, jak sądzę, spotkania. Zwraca pan uwagę na, jak domyślam się, wymowę słów, czy tak?
0: Swoją staram się, tak.
1: Ale nie, myślę o słowach mówię, robię.
0: A tak, to jest wspaniała taka rzecz. To znaczy, najczęściej możemy słyszeć tego typu wymowę od osób, które bardzo, bardzo chcą mówić poprawnie i osadzają to, niestety na jakimś puryzmie. Puryzm nie jest zjawiskiem pozytywnym. Mm-hmm. I tak bardzo chcą nie popełniać błędu, że go popełniają właśnie. To znaczy, czytają wyraz dokładnie tak, jak został zapisany, a tutaj zapis nie jest równy wymowie. W wygłosie, czyli na końcu wyrazu, dochodzi do czegoś, co my nazywamy w językoznawstwie denazalizacją. Czyli wytraca nam się tam nosowość. Z ę robi się e. Mm-hmm. Bo koniec jest takim miejscem redukcji. My mówimy ja mówię, ja robię, a nie ja mówię, ja robię. Proszę zauważyć, jak nienaturalnie to brzmi i co więcej, jakie ja muszę dziwne, ekwilibrystyczne ruchy gębą wykonać, żeby to ę na końcu
1: podkreślić. Ja tego teraz wprawdzie nie widzę, ale się domyślam, jakie ruchy gębą pan wykonuje.
0: O właśnie.
1: Czyli prowadzi to do wniosku, że wszelka przesada, tak, że w języku naszym, w wymowie, bywa nomen omen przesadna, błędna.
0: Umiar, proszę pana, umiar. O. Należy we wszystkim zachować umiar.
1: Lubię to słowo, chociaż nie zawsze umiem się posługiwać. Maciej Makselon, polonista, redaktor, korektor, postać związana z językiem polskim, choć nie tylko. Bardzo dziękuję panu za spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie. Miłego popołudnia.
1: Do usłyszenia.

0: To był, proszę państwa, Randy Newman. Ależ, no, chciałem powiedzieć, że ależ punktualnie. Prawie ależ punktualnie.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Sebastian Kierzek, bardzo proszę.
2: Czas poznać się trzech ostatnich uczestników 1/8 finału. Znamy już 13 z 16 drużyn, które powalczą o ćwierćfinał. O te trzy ostatnie miejsca dziś się zagrają. Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka oraz Kolumbia z Ganą. Bez dwóch zdań, najciekawiej zapowiada się mecz zaplanowany na północ polskiego czasu. Co zrobi Leo Messi i jak na tle Messiego zaprezentuje się rewelacja mundialu Republika Zielonego Przylądka? Do pojedynku dojdzie w Miami. W Interze Miami gra Leo Messi. A ten zachwyca. Faza grupowa to był popis Messiego. Komentatorzy już sześciokrotnie zdzierali gardło po jego bramkach. Bramka z Jordanią, dwa trafienia przeciwko Austrii, przede wszystkim hat-trick na inaugurację z Algierią. Leo Messi gra i strzela w każdym meczu i śrubuje rekordy. To wokół tej postaci zbudowana jest drużyna Argentyny. Trener Scaloni ma tego świadomość, ale docenia też rywala. To przecież zespół, który był w stanie zatrzymać Hiszpanię. To dobra ekipa, nie dotarli tu przypadkiem. Śledziliśmy ich grę i wiemy sporo. Musimy ich szanować i właśnie to robimy. Mój zespół jest w dobrej formie, ale to, co działo się w grupie, nie ma już znaczenia. Znamy stawkę tego meczu. Jeśli przegramy, odpadniemy. Wiemy o tym. Tyle trener Scaloni. Broniąca tytuł Argentyna po fazie grupowej dała nadzieję swoim kibicom. Nadzieję, być może nawet na obronę tytułu. A Kaboverdyńczycy? Oni nic nie muszą, bo już zrobili dużo. Jak się okazuje, ten mecz to sprawa wagi państwowej. Prezydent Republiki Zielonego Przylądka, José Maria Neves, mówi, że siła reprezentacji tkwi, tu cytat, w jedności, determinacji oraz w dużej odporności psychicznej. Prezydent wyszedł także z inicjatywą, aby przed spotkaniem uhonorować Leo Messiego. Argentyńczyk otrzyma koszulkę Cabo Verde z numerem 10. Miejscowe media piszą o zjednoczeniu narodowym. Kaboverdeńczycy patrzą na swój kraj z większą dumą, można przeczytać. A trzeba pamiętać, że to młody kraj, który niepodległość ogłosił w 1975 roku. I tak już było na tym mundialu. Sporo miejsca poświęciłem meczowi Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Chyba wszyscy czujemy, że to w takich meczach właśnie piszą się historie, do których wracamy później po latach. Czy będziemy wracać także do dwóch pozostałych dzisiejszych spotkań? Ten nieprzewidywalny mundial pokazał, że być może tak. O godzinie 20 w Arlington koło Dallas Australia zagra z Egiptem. I zwycięzca tego meczu powalczy później z wygranym z pary Argentyna-Republika Zielonego Przylądka. Na swojego rywala od dzisiejszego poranka czeka już reprezentacja Szwajcarii. Szwajcarzy pewnie 2-0 pokonali Algierię. I rywalem Szwajcarów będzie albo Kolumbia, albo Ghana. Ten mecz, zaplanowany dziś na 3 w nocy polskiego czasu, zakończy nam etap 1/16 finału. Kolumbia z Ghaną zagra w Kansas City. Tymczasem 8 trenerów pożegnało się z posadą selekcjonera po tym, gdy ich reprezentacje odpadły z turnieju. Dziś do tego grona dołączył Julian Nagelsmann.
3: Auf Wiedersehen Deutschland! Paraguay, vamos do 1/8! A więc Niemcy kończą udział w 23 finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. Katastrofa Juliana Nagelsmana i jego zawodników.
2: To słynny już komentarz Macieja Iwańskiego w TVP. Niemiecka Federacja potwierdziła dziś, że Nagelsmann nie będzie prowadził reprezentacji. Faworytem do jego zastąpienia jest Jurgen Klopp. Ten od początku ubiegłego roku pracuje dla Red Bulla i nie prowadzi obecnie żadnej drużyny. Mówiłem, że kończy się etap 1/16 finału. Wiemy już, że w poniedziałek czeka nas wielki hit w ramach 1/8. Portugalia, która po dramatycznym meczu wyeliminowała Chorwację, zmierzy się z rozpędzoną Hiszpanią. A hiszpańska prasa w euforii. Dziennik El País pisze: Hiszpania odzyskuje swoją magię. Reprezentacja, na którą czekaliśmy. Styl gry przywołuje najlepsze wspomnienia o hiszpańskiej piłce nożnej. Wtóruje mu dziennik Marca, pisząc o hiszpańskim Showtime w Los Angeles. Czy na tym etapie turnieju to Hiszpania jest faworytem? A może to nie koniec niespodzianek?
4: Chciałbym, żeby to był mistrz nowy, nieoczywisty. Nie znoszę nudy w piłce nożnej. Może się nie udać. Na Mistrzostwach Świata to jest trudniejsze niż w czasie Euro, ale bardzo mnie na przykład irytuje podważanie sukcesu Grecji w 2004 roku, gdzie to jest jedna z najbardziej niesamowitych historii, gdzie jak piłka chciałbym, żeby to był ktoś nowy, ale to są moje marzenia, które rozbudziła ta faza grupowa, bo oczywiście ja się czuję tak, jakbym skończył baśnie braci Grimm. Przepraszam, będę kibicował Meksykowi, ale szanse Meksyku, że zostanie mistrzem świata, oceniam na mniej więcej 1,1%.
2: A tak mówił na naszej antenie Radosław Nawrot z Interi. Meksyk mistrzem świata. Trzeba przyznać, że w kończącej się dziś 1/16 finału współgospodarze pokazali moc. Także kto wie. Od 20 zatem ruszamy z dzisiejszymi meczami, a od jutra na mundialu już etap 1/8 finału. O mundialu także w niedzielę oczywiście w audycji 357 Start. Tym razem na audycję zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego i Mateusza Fusiarza. Panowie wystartują jak zawsze o godzinie 18. Do usłyszenia.

0: To był Only Mars w popołudniówce Radia 357. Tak pewnie państwo odpoczywają na wakacjach, czy by jednak po pracy w domu, a może jadą państwo samochodem i podejrzewam, że jedno pytanie nie daje państwu spokoju. A mianowicie, czy można przewieźć rower w wagonie do przewozu rowerów? No i okazuje się, że czasem nie można i to nie dlatego, że nie ma miejsca. Miejsce jest. Jest również wagon. O pewnym kolejowym absurdzie Tomasz Jeleński.
1: Na peron we Władysławowie wjeżdża pociąg. Dwa szynobusy, a pomiędzy nimi piękny pomarańczowy wagon do przewozu rowerów. I okazuje się, że z rowerem pojechać nie można, opowiada Piotr Jastrzębski, świadek tej przedziwnej sytuacji.
2: Podchodzi konduktor i mówi, tutaj nie można z rowerem. Ja mówię, ale jak to? No bo system nie przewiduje możliwości sprzedaży biletu na rower.
1: Ale przecież jest specjalny wagon do przewozu rowerów.
2: No i zaczyna się cały absurd, bo jest wagon, jest miejsce, pociąg nie jest przepełniony, jest rower, jest pasażerka, no tylko konduktor zasłania się tym, że nie może sprzedać biletu i nie wpuści w związku z tym kogoś, kto ma rower.
1: Nie może, bo wagonu do przewozu rowerów w systemie nie ma. I pociąg odjechał z pustym wagonem, którego nie ma.
2: I żeby zdążyć do Warszawy, wsiadamy w samochód, gonimy do Gdyni, no i jesteśmy 2 minuty przed tym pociągiem, który za chwilę wjedzie z Władysławowa. Tylko gdzie w tym wszystkim jest sens? Gdzie jest ekologia? I gdzie jest kolej, która ma przewieźć pasażera?
1: I co na to wszystko Polregio, czyli właściciel wagonu, co był, a jednak go nie było? Tak tłumaczy to Karol Jakubowski, rzecznik przewoźnika.
3: Nie każdy pociąg ma możliwość przewożenia rowerów. Informacje o tym, który dokładnie pociąg przewozi rowery, są podane w rozkładzie jazdy.
1: Tyle, że w tym pociągu wagon do przewozu rowerów był. Nie było go w systemie, a to dlatego, że w sezonie turystycznym pojawia się zbyt dużo pasażerów z rowerami i do pociągu nie mieszczą się wszyscy chętni. I co zrobił przewoźnik? Wykreślił ów wagon z rozkładu jazdy, ale nie odczepił go od pociągu. A wystarczyło raczej dodać do składu jeszcze jeden, a może dwa wagony, tak żeby było więcej miejsc. Ocenia ten absurdalny pomysł Artur Piwkowski, autor vloga Kolej na Brochowie.
4: W normalnym państwie dostosowuje się podaż do popytu. No jeżeli jest wysoka podaż, to robimy więcej pociągów. Jak się nie da robić więcej pociągów, to je wydłużamy. No ale nie w Polsce. W Polsce oczywiście popyt należy wygasić i należy zniechęcić pasażerów do tego, żeby podróżowali.
1: Wróćmy jeszcze do nieszczęsnego wagonu. Co jest, a go nie ma. Tu cytat z wpisu Polregio na Facebooku.
4: Obecność takiego wagonu w składzie obsługującym dane połączenie nie gwarantuje możliwości przewozu rowerów.
1: I to jest po prostu majstersztyk sztuki PR-owej.
4: Uważam, że jest to absolutnie najpiękniejsza kwintesencja tego, czym kolej w Polsce jest. Ponieważ jak się dobrze zastanowić, to właściwie w Polsce obecność lokomotywy w składzie nie gwarantuje, że skład odjedzie.
1: I na koniec jeszcze taka ciekawostka. W upalne dni pociągi były odwoływane, a te, co jeździły, spóźniały się.
5: Zostaje opóźniony, 40 minut.
1: A przecież z fizyki wiadomo, że gorące powietrze jest bardziej rozrzedzone i stawia mniejszy opór. Zatem prędkość powinna raczej wzrosnąć, bo wraz ze wzrostem temperatury maleje gęstość powietrza, co zmniejsza opór czołowy lokomotywy. No ale pamiętajmy, że obecność lokomotywy nie gwarantuje, że pociąg pojedzie. Szybko czy wolno. To już bez różnicy.
0: Dobrze, że w systemie jest chociaż miejsce dla pasażerów, zawsze coś, a rower to się wysyła kurierem albo z kurierem. O sprawie Tomasz Jeleński.

0: To był Robbie Williams, a za chwilę Wioletta Myszkowska i nasz cykl.
1: To się nie wydarzyło.
0: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
0: O czym dzisiaj?
2: Dzisiaj o tym, że w tym tygodniu opublikowano kolejny raport Dezinformacja oczami Polaków, wydany przez Fundację Digital Poland. Dowiedzieliśmy się z niego kilku ciekawych rzeczy. Po pierwsze, no, jak pan myśli, panie Kubo, jeśli chodzi o tematykę fake newsów z fałszywymi treściami, z jakiego działu najczęściej spotykali się badani? Zdrowie, energetyka, klimat czy polityka?
0: Stawiam na zdrowie.
2: No, niestety nie tym razem.
0: Chociaż przestrzeliłem.
2: A chociaż co? Było to też wysoko, ale tym razem energetyka. 78% badanych miało kontakt z przynajmniej z jedną treścią fałszywą związaną z tym tematem. Dalej było właśnie zdrowie na drugim miejscu, no i trzecie miejsce ex aequo polityka i klimat. Fake newsy energetyczne, jeśli mogę je tak nazwać, stały się zatem również zwycięzcą tego odcinka. To się nie wydarzyło i właśnie nad nimi się dzisiaj pochylimy. Samochody elektryczne zapalają się częściej niż samochody spalinowe. To według raportu jest najpopularniejsze fałszywe stwierdzenie. No i oddamy tutaj głos ekonomiście do spraw transportu, doktorowi Michałowi Wolańskiemu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To jak to jest z tymi pożarami?
3: Żadne statystyki nie wskazują na to, żeby samochody elektryczne paliły się częściej niż samochody spalinowe. Mówimy tu głównie o źródłach międzynarodowych, bo w Polsce takich statystyk nie ma. W ramach naszej działalności badaliśmy, jak to wygląda w przypadku autobusów. My w Polsce mamy ponad 2000 autobusów elektrycznych. Najstarsze z nich mają już ponad 10 lat i zbliżają się do miliona kilometrów. I na te 2000 autobusów był tylko jeden pożar.
2: Pan doktor Wolański bada autobusy, więc wie, tak to wygląda na ten moment. Warto też przyjrzeć się budowie tych pojazdów, bo również na tej podstawie może być budowana dezinformacja.
3: Pożary autobusów i pożary samochodów, one bardzo często wynikają z jakiegoś wycieku oleju na gorący blok silnika. W samochodzie elektrycznym nie ma ani jednego, ani drugiego. Jeżeli powstają pożary, to głównie dlatego, że albo są wykonywane naprawy, albo w przypadku autobusów pojazdy są zrobione w niewłaściwy sposób. Pożary samochodów elektrycznych przebiegają inaczej niż samochodów spalinowych. I na początku straże pożarne rzeczywiście musiały się tego nauczyć. W Pradze parę lat temu był w hotelu, w podziemnym garażu przykład pożaru samochodu elektrycznego. Radzą sobie straże pożarne z tym bardzo dobrze. W naszym kręgu kulturowym również. Musimy tu sięgać po przykład z Czech, bo w Polsce nawet czegoś takiego nie było.
2: No, w Polsce tych samochodów jest jeszcze raczej mało i myślę, że warto tutaj przyglądać się na przykład krajom skandynawskim, jeśli chodzi o dane. No i też warto wspomnieć, zaznaczyć to, że mogą państwo gdzieś w internecie trafić na informacje na przykład o tym właśnie, że pożary elektryków trudniej ugasić, trudniej sobie z nimi poradzić. Palą się inaczej po prostu i strażacy musieli się tego nauczyć, tak jak państwo słyszeli. Z tych fałszywych, zmanipulowanych czy nieprecyzyjnych informacji na temat elektryków jest więcej. Na przykład, że elektryki wcale nie są takie eko, że są o wiele gorsze dla środowiska niż auta spalinowe i jest to być może bardzo proste hasło, ale weryfikacja jest tutaj rozpisana na kilka wątków. To jest dość częsty przypadek w fact-checkingu, że takim ogólnym stwierdzeniom trzeba poświęcić więcej czasu i dlatego pozwolą państwo, te kwestie zostawimy sobie na przyszłość. A teraz pozostaje nam tylko zapytać, dlaczego te fałszywe treści o elektrykach są tak zasięgowe?
3: Ludzie nie lubią, jak im się coś zakazuje. To jest jakby bardzo naturalna metoda kontestacji. Również jazda samochodem elektrycznym jest nieco inna niż samochodem spalinowym. Ma plusy i minusy. Samochody elektryczne są cichutkie, super przyspieszają. Natomiast wymagają dużo więcej myślenia na temat ładowania. A oczywiście to jest też pytanie, jak bardzo ta kontestacja jest stymulowana przez różnego rodzaju źródła, które dążą do takich rzeczy jak na przykład rozpad Unii Europejskiej poprzez kontestowanie jej polityk, co oczywiście dla Rosji na przykład byłoby wymarzone. I pewnie też rosyjska propaganda tutaj macza w tym palce.
2: No i właśnie Rosja. To jest też taki wątek, któremu warto się przyjrzeć. Tutaj trzeba powiedzieć, że przypuszczenie profesora Wolańskiego nie bierze się znikąd. Mamy przykład z przeszłości, kiedy dezinformacja powiązana z Kremlem dotyczyła rozwoju technologii i zdaniem ekspertów od przeciwdziałania takim kampaniom była celowo rozpowszechniana właśnie między innymi po to, żeby wzbudzić sprzeciw społeczny, aby instytucje miały problem, jednym słowem. To po pierwsze, a po drugie, czasem chodziło o to, żeby technologia rozwijała się wolniej, bo Rosja wiedziała, że nie nadąży za Zachodem i mowa tutaj o dezinformacji na temat technologii 5G. Bo to jest, prawda, strategiczna technologia, ponieważ szybkość przesyłu danych jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. No i tutaj polecam. William J. Broad z New York Timesa opisał przykład, jak niepoparte dowodami naukowymi treści rozpowszechniał stacja rosyjska RT America, czyli Russia Today America. Mogą państwo o tym przeczytać w artykule z 2019 roku, sprzed lat, no ale warto się temu przykładowi przyjrzeć. Jego tytuł to Your 5G phone won't hurt you, but Russia wants you to think otherwise, czyli twój telefon 5G ci nie zaszkodzi, ale Rosja chce, żebyś myślał inaczej. I z tą lekturą państwa dzisiaj zostawiam.
0: Jakże często wierzymy w co się nie wydarzyło i o tym. Wioletta Myszkowska, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Sześć za chwilę. Za chwilę 6 minut do 18:00.

Dr. Dave, Matthews Band za 3 minuty z małym haczykiem wiadomości w naszym programie. Zatem pod żadnym pozorem proszę nas nie opuszczać.

0: 3 lipca, mamy piątek, tuż po 18. Radio 357, popołudniówka do 19, 510, 357, 357. Wiadomości w naszym serwisie, Aleksandra Żaczek.
1: A na początek w serwisie rodzinna tragedia w Skawinie w Małopolsce. W mieszkaniu w bloku znaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Według wstępnych informacji to ojciec, matka, noworodek i babcia. Jak podaje TVP Info, prawdopodobnie było to tak zwane samobójstwo rozszerzone. Jednak policja nie wyklucza na tym etapie innych scenariuszy. Dyplomacja woli ciszę, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, odnosząc się do dzisiejszego spotkania w Warszawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą.
2: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
1: Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Ukraina pozostaje otwarta na równoprawny i szczery dialog z Polską. Zaproponowałem kroki antykryzysowe, napisał z kolei w serwisie X Andrij Sybicha. Będzie albo taniej, albo drożej. Analitycy nie są zgodni co do tego, jak w najbliższych dniach będą się kształtowały ceny paliw na polskich stacjach. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex, ale zdaniem ekspertów z ePetrol.pl kierowcy raczej powinni się nastawić na jeszcze drobne podwyżki cen, wyjaśnia analityk Grzegorz Maziak.
3: Do 5 groszy taki wzrost cen możemy zobaczyć w przypadku oleju napędowego i benzyny. Tanieć za to może nadal autogaz. Tutaj ta zmiana też może sięgnąć 5-6 groszy na litrze paliwa. Paliwa mogą drożeć mimo tego, że tanieje ropa, więc kierowcy mogą zastanawiać się, co się dzieje. Ceny paliw to nie jest tylko kwestia tego, jak kształtują się notowania surowca, ale też paliw gotowych na rynkach światowych. A tutaj w ostatnich dniach mieliśmy lekkie podwyżki, które w połączeniu z obserwowanym pod koniec czerwca osłabieniem złotówki w relacji do dolara przekładają się na wyższe ceny w rafineriach.
1: Mimo że po zakończeniu programu CPN paliwa podrożały, to wciąż ceny są niższe niż przed 30 marca, kiedy ruszył program. Łamanie miejscowego prawa i brak uprawnień to najczęstsze grzechy kierowców taksówek w Warszawie. W pierwszej połowie roku przeprowadzono w stolicy prawie 2000 kontroli taksówek. Jak informuje ratusz, nieprawidłowości wykryto w przeszło 430 przypadkach. Zatrzymano 28 osób przebywających w Polsce nielegalnie, 16 osób poszukiwanych przez służby, a 16 osobom zatrzymano prawa jazdy. 14 badanych kierowców było pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a 13 okazało fałszywe prawo jazdy. Pozostałe wykryte nieprawidłowości to m.in. niewydanie paragonu, brak ewidencji usługi, brak kasy fiskalnej czy podrobione tablice rejestracyjne. Stołeczny ratusz przypomina, że wsiadając do taksówki należy sprawdzić, czy samochód ma oznaczenia boczne na drzwiach i lampę na dachu z napisem taksi. To wymóg taksówek licencjonowanych. Na koniec w serwisie Lublin, alternatywne brzmienia z całego świata, tradycyjny folklor i taneczne szaleństwo. Na taki weekend w mieście czekali melomani w każdym wieku. Relacja Piotra Olejarza.
4: W Parku Ludowym trwa już festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Impreza wystartowała wczoraj i potrwa do niedzieli. Oprócz koncertów muzyki alternatywnej, organizatorzy przygotowali warsztaty, spotkania autorskie i wystawy sztuki współczesnej, a dla najmłodszych przestrzeń twórczą Małe Inne Brzmienia. Od dziś do niedzieli centrum Lublina zamieni się w scenę ludowych tradycji za sprawą festiwalu Eskapada Tradycji. W Centrum Kultury oraz na Placu Litewskim zobaczymy barwny korowód, orkiestry dęte i kapele z całej Polski, a także warsztaty taneczne i otwarte potańcówki w rytmie folkloru lubelszczyzny i Kaszub. Towarzyszyć temu będzie wystawa poświęcona tradycji roztoczańskich orkiestr dętych. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Zaproszenie do Lublina kończy dzisiejsze serwisy Radia 357. Do usłyszenia.
0: Prognoza pogody na jutro. W południowo-zachodniej części Polski jutro zachmurzenie małe, umiarkowane. Za to na północy i na wschodzie będzie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Uwaga na burze, mogą wystąpić w wielu regionach Polski, na przykład na Mazurach, Podlasiu, także na Mazowszu. Upałów nie będzie, bo prognozowana, proszę Państwa, temperatura maksymalna to od 19 do 23, a nawet w niektórych miejscach będzie chłodniej, na przykład na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany przeważnie, choć może być też silny w czasie burz na przykład. oraz nad morzem. Tam porywy do 70 km na godzinę.
5: Radio 357.
0: Zaglądamy do płyty tygodnia PJ Morton.

0: To PJ Morton z płyty tygodnia. Dziś, proszę Państwa, w całej Polsce uczniowie 8 klas szkół podstawowych poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Naszym gościem jest pan Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. A witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry.
0: Ten egzamin, o którym mówimy, odbył się w maju, by zdawał egzamin ponad 386 tysięcy uczniów w całej Polsce. Uzyskali średnio wynik na poziomie 65% z języka polskiego, 55% z matematyki. To są wyniki lepsze od tych z ubiegłego roku, czy porównywalne?
1: Jeżeli mówimy o wartościach samych, to tak, one są porównywalne z poprzednim rokiem, aczkolwiek nie można ich porównywać z roku na rok, dlatego że w tym roku były zupełnie inne arkusze niż w tamtym roku, więc żeby porównywać bezpośrednio wyniki, to arkusze, zadania, wypracowania powinny być dokładnie takie same. Możemy tylko porównywać umiejętności, które nasi uczniowie zdobyli, i mogę powiedzieć, że one są równie dobre, tak jak w ubiegłym roku.
0: Ciekawe, bo średni wynik w tym roku z języka angielskiego to 73%, a jak już się rzekło, by z polskiego 65%. Czy to znaczy, że młodzi ludzie lepiej znają angielski od polskiego?
1: Nie, dlatego że to są zupełnie inne umiejętności. W języku angielskim są sprawdzane umiejętności komunikacyjne, to są umiejętności słówek, umiejętności tłumaczenia z języka obcego na polski i odwrotnie. Mhm. Natomiast na języku polskim to jest znajomość literatury, to jest znajomość gramatyki, to jest znajomość pewnych faktów literackich czy historyczno-literackich. To jest znajomość pewnego toku myślenia, to jest umiejętność pisania i argumentowania.
0: No, chociaż z drugiej strony, bo czytałem i takie opinie, panie profesorze, że ponoć, jak zauważają nauczyciele, egzamin z angielskiego jest bardzo prosty i stąd od razu wyniki są lepsze. Celny argument?
1: Czy egzamin z języka angielskiego jest bardzo prosty? Ja nie wiem, ale on jest porównywalnym egzaminem z pozostałymi egzaminami z języków obcych: niemiecki, rosyjski, włoski, francuski. Tutaj jest jedna podstawa programowa. Podstawa programowa to jest taki dokument, w którym jest zapisane, co uczeń powinien wiedzieć po zakończeniu każdego etapu edukacji, więc te wymagania są dokładnie takie same. Faktem jest, że wokół nas jest bardzo dużo języka angielskiego, więc tutaj mnie nie dziwi, że dostają takie dobre wyniki.
0: Ten egzamin jest obowiązkowy w Polsce, prawda? No nie można zrezygnować z tego egzaminu.
1: Nie, ten egzamin jest obowiązkowym, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, aczkolwiek nie ma progu zdawalności.
0: No i ten egzamin, jego wynik ma znaczenie przy przyjęciu do wybranej szkoły ponadpodstawowej, prawda? Jest brany pod uwagę.
1: Tak, oczywiście, to jest brany pod uwagę wynik tego egzaminu, ale również jest brany pod uwagę świadectwo ukończenia szkoły. Także też należy przypilnować, już trochę za późno, bo mamy wakacje, żeby były też dobre świadectwa ukończenia szkoły.
0: Czy ten egzamin pana zdaniem daje taki prawdziwy, rzetelny obraz wiedzy uczniów na tym etapie edukacji, w tym wieku? Czy on się sprawdza? Niektórzy postulują, że powinien być na przykład rozszerzony o inne przedmioty.
1: Mhm. Egzamin jest organizowany według ustawy i przepisów, więc organizujemy go dokładnie tak, jak jest zapisanych w aktach prawnych. A tam jest powiedziane, że sprawdzamy wiedzę, nie tylko wiedzę, ale umiejętności, które uczeń uczy się podczas lekcji. Także w aspekcie takim formalnym to on jest właśnie pod tym względem skonstruowany. Niewątpliwie ten egzamin nie sprawdza, jak ciężko uczniowie pracują, ile wkładają pracy, ile wkładają serca, jacy są niesamowici tymi osobami, wolontariuszami, ochotnikami, ile wiele rzeczy robią wokół nauczania i uczenia się, aczkolwiek to też jest szlifowanie pewnych umiejętności. Niestety ten egzamin tego nie sprawdza.
0: A jak się przygotowuje taki egzamin? Kto wymyśla zadania co roku?
1: Mhm. Egzamin przygotowujemy przez 3 lata i to są zaproszeni przez nas wybrani autorzy, autorzy zadań. Są to nauczyciele, nauczyciele szkolni, również nauczyciele akademiccy. Przechodzą później propozycje takich zadań, wielostopniowy proces weryfikacji, recenzji. Recenzji również stosujemy wstępne testowanie po to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to, co autor zadania miał na myśli, jaką umiejętność sprawdza to zadanie, czy rzeczywiście tę umiejętność sprawdza. Sprawdzamy, czy pytania są dostosowane do wieku zdającego, czy one są zrozumiałe. Także tutaj, no mówię, przez 3 lata ten arkusz tworzymy.
0: Wyniki, jak powiedziałem, można znaleźć w internecie. No, mnie specjalnie nie interesują, bo nie zdawałem, ale jeszcze chciałem zapytać, czy by przykładowe zadania z poszczególnych przedmiotów można znaleźć, żeby ewentualnie zmierzyć się z wyzwaniem i sprawdzić, gdzie jesteśmy?
1: Tak, oczywiście. Na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnych, jak również na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, w zakładce arkusze egzaminacyjne, wszystkie arkusze te egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty znajdują się z języka polskiego, matematyki, języków obcych, jak również arkusze w formie dostosowań. Natomiast jeżeli byśmy chcieli porównywać wyniki, to oczywiście na stronie również z Centralnej Komisji Egzaminacyjnych jest link do tak zwanej mapki i wtedy mogę porównywać wyniki w skali województwa, w skali powiatu, w skali gminy, w skali szkoły, w zależności od przedmiotu, w zależności od roku. Także to jest materiał do analizy dla dyrektorów szkół, dla organów prowadzącego, dla samych nauczycieli, żeby zobaczyli, jak uczniowie sobie radzą w porównaniu z innymi uczniami. Tutaj jest to materiał, w którym możemy wyciągać pewne wnioski, co należy poprawić, co należy wzmocnić, a co nam po prostu wychodzi w życiu codziennym, takim szkolnym.
0: Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dobrego dnia.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
0: 16 minut po 18.

0: To był Cliff Richard. Lato w Wielkiej Brytanii ma różne oblicza. Parę nietypowych słonecznych dni, truskawki oczywiście, Wimbledon, ale też słynne festiwale muzyczne. Skąd ta tradycja? Czy rzeczywiście są tak intratne? No i jakie dźwięki zabrzmią w tym roku na wyspach? O tym wszystkim nasz korespondent Adam Dąbrowski.
1: Gdy tylko pogoda w miarę się poprawia, wyruszają. Z plecakami, w kaloszach, z butelkami z wodą. Festiwalowicze.
2: To część brytyjskiej kultury.

0: udziela porad, często fundamentalnych.
1: Jak dobrze rozstawić namiot, gdzie najlepiej zdobyć wodę na festiwalu, takie rzeczy. Każdego roku pojawiają się przecież ludzie, którzy jadą na takie imprezy po raz pierwszy.
0: Zaczęło się w latach 60. W 1969 roku Isle of Wight stało się odpowiedzią na amerykański Woodstock. I to jako, po 3 latach przerwy spowodowanej wypadkiem na motocyklu, powrócił... Później niekończące się solówki grał tu Jimi Hendrix, a poezję mamrotał pod nosem Leonard Cohen.
2: Oh, what a clever corpse am I.
0: Ważny był też Buff Festival z 1970 roku. Pink Floyd, Led Zeppelin, Santana. Impreza ta zainspirowała Michaela Ivisa do stworzenia Glastonbury. I dlatego już rok później na jego farmie w Somerset w cieniu słynnej piramidy pojawił się niejaki David Bowie. Lista jest dłuższa. Nebłew z ostatnimi koncertami Led Zeppelin i Queen. Czy też bliźniacze Reading i Leeds, gdzie szalało Oasis w szczytowej fazie Britpopu i Cool Britannii. A wachlarz w tym roku jest szeroki. David Byrne na Latitude Festival w Suffolk. Charlie XCX w Reading. Richard Ashcroft na festiwalu skromnie nazwanym Victorious Festival. Są też warianty niestandardowe, na przykład festiwal Boomtown w okolicach Winchester.
1: Cała koncepcja polega na tym, że tworzą małe miasteczka. Jest tam mnóstwo fikcyjnych sklepów. Wokół przechadzają się mieszkańcy, czyli aktorzy. To jest teatr imersyjny. W sklepie zapłacisz ich własną walutą. Nazywa się Boom Coins. A żeby ją zdobyć, trzeba wykonywać questy, misje poboczne.
0: Wszystko to przekłada się na konkretne pieniądze. Od lat 60., gdy jasne stało się, że brytyjskie imperium rdzewieje, traci siły z dnia na dzień, a silniki gospodarki niemieckiej czy amerykańskiej potrafią pracować na o wiele wyższych obrotach, Brytyjczycy zaczęli się specjalizować w popkulturze, która jeszcze nieraz napędzi brytyjską gospodarkę rytmem Beatlesów, Stonesów, The Smiths czy Oasis. Festiwale są częścią tzw. turystyki muzycznej, która w zeszłym roku przyniosła królestwu około 10 miliardów zysków. Od biletów przez jedzenie, koszulki, ochronę, budowę ogrodzeń po łańcuchy dostaw. A w 2024 roku według organizacji UK Music festiwale muzyczne odwiedziło około 6,5 miliona ludzi. Ras el Akbar jest więc częścią sporej populacji. Długo myślał, że przyjdzie dzień, gdy z jeżdżenia na festiwale zrezygnuje. Potem jednak osiągnął wiek sędziwy.
1: Teraz mam 31 lat i myślę, że nie chcę przestawać. Chcę to robić tak długo, jak tylko ciało mi na to pozwoli. Dla mnie nie ma żadnych granic wieku. Jeśli jesteś wystarczająco sprawny i masz na to ochotę, to po prostu powinieneś to robić.
0: Istnieje spore pole manewru, bo co roku festiwali jest około 600.
3: Z Londynu, z Wielkiej Brytanii dla Państwa, Adam Dąbrowski.

0: To był Sting. Dobry wieczór, albo dzień dobry, panie Andrzeju, halo?
1: Dzień dobry, panie Andrzej Figurski, z tej strony.
0: Jak dobrze, że pan dzwoni, proszę pana, bo my tu troszkę z sił opadamy i tak, wie pan, animusz nieco spadł.
1: Ależ, panie Kubo, chłodno jest, wiaterek przyjemny wieje, no optymizmu troszeczkę. Ja to, oczywiście te mroz, te upały dały nam się we znaki, ale dzisiaj jest bajka, no ja nawet dzisiaj bym wsiadł na rower. Ale no niestety nie będę mógł. Panie Kubo, ja chciałem nawiązać do tego materiału, który pan Tomasz Jeleński o tym oczywiście podróży z rowerem i bez roweru. Ja podróżuję z tym moim rowerem, te moje wyprawy rowerowe. Problem z przewozem rowerów to jest w ogóle standard. Kupienie biletu na przewóz roweru. Ja kupuję miesiąc przed wyjazdem. Aha. I gwarantuję, że w tym pociągu mamy miejsca na rower. Czasami konduktor jest zdziwiony. Tu nigdy nie było w tym pociągu miejsca na rower. Nie wiem, dlaczego sprzedają miejsca na rower.
0: Tak.
1: Ląduje się wtedy oczywiście na końcu składu. Często z takimi samymi szczęściarzami jak my. Taką ciekawostkę miałem, podróżowaliśmy kiedyś, to chyba Wisłę wtedy robiłem z Gdańska do Warszawy.
0: Coś coraz gorzej pana słyszę, panie Andrzeju. Nie wiem, gdzie pan jest, ale z tym połączeniem nie jest najlepiej. No i?
1: W warsztacie. I podróżowałem wtedy z kontrabasistą, który też miał ten, no nie jest gitara, że pod pachę można to wziąć i usiąść w wagonie. Ten chłopak z tym kontrabasem, my z tymi rowerami, no po prostu śmiechu co miała. Ale mnie, panie Kubo, wkurza jeszcze jedna rzecz. Na dworca, które są modernizowane to stosunkowo niedawno. Na schodach nie ma takich rynien do prowadzenia roweru. Pan diabli, jak mamy sam rower, ale tak jak ja podróżuję z sakwami, jeszcze w ostatniej chwili następuje zmiana peronu, to ja w kierunku kolei wypowiadam same niecenzuralne słowa.
0: No wyobrażam sobie, tak. Faktycznie. Także jak państwo spotkają kiedyś na peronie takiego pana, który by dźwiga rower, by biegnie z rozwianym włosem na peron obok i krzyczy coś bardzo wyraźnie, to pewnikiem będzie to pan Andrzej. Panie Andrzeju, pozdrawiamy pana, do usłyszenia.

0: 18.30 minęła, zatem czas najwyższy na prognozę. A z nami w 357 pani Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kłaniamy się, witam.
1: Witam.
0: Co to się dzieje w pogodzie? I zdaje się, że niespokojnie będzie w najbliższym czasie, bo ten klin niżowy, front cały przechodzi przez Polskę i stąd te opady i takie zaskakujące burze, czy tak?
1: Dokładnie tak. Na północy mamy tutaj do czynienia właśnie z zatoką niżową, frontem atmosferycznym, który tam przynosi intensywne zjawiska jak burze, lokalnie intensywne opady deszczu, do tego porwisty wiatr wiejący do 90 km na godzinę, do tego sztorm na Bałtyku i ta sytuacja potrwa z nami do jutra. Natomiast na pozostałym obszarze, tutaj centrum, południe, wschód, południowy wschód, pogodne niebo i temperatury będą dochodzić do 14 stopni w nocy. Natomiast sobota zapowiada się na przeważającym obszarze raczej spokojna i pogodna. Jedynie właśnie na północy cały czas będzie oddziaływać ta zatoka niżowa wraz z frontem atmosferycznym i tam cały czas dość silny i porwisty wiatr, możliwe burze na północnym wschodzie, a temperatury będą dochodzić do 22 do 23 stopni właściwie na przeważającym obszarze. I z soboty na niedzielę od zachodu będzie nasuwał się kolejny front atmosferyczny, który będzie przynosił przelotne opady, niewykluczone burze. Tutaj ta intensywność tych opadów lokalnie także może być wyższa i ona obejmie właściwie też przeważający obszar Polski. I temperatury cały czas będą dochodzić do 22 do 23 stopni, czyli po tych upałach, po gwałtownych zjawiskach teraz w pogodzie mamy ochłodzenie, ale które potrwa do końca przyszłego tygodnia, bo właściwie już w kolejny weekend spodziewamy się wzrostu temperatury. Te temperatury mogą dochodzić ponownie do 30 stopni, ale niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe.
0: No ale rozumiem, że w najbliższym czasie takiego ataku bardzo wysokich temperatur i nieprawdopodobnego, nienormalnego wręcz gorąca, kiedy to temperatury przecież całkiem niedawno w Polsce, kilka dni temu raptem, dochodziły do niemalże w wielu regionach 40 stopni, to tego na razie nie będzie.
1: Na tą chwilę w prognozach widać ochłodzenie. Tak wysokich wartości temperatur na tą chwilę też nie widać. Dopiero końcówka tygodnia i weekend przyniesie wzrost temperatury, ale na tą chwilę temperatury w okolicach 30 stopni. Ale patrząc na prognozy długoterminowe, widać w tych prognozach, że temperatury będą zdecydowanie wyższe niż te z tych ostatnich 30 lat. Także taka sytuacja może się powtórzyć. Do tego w związku z napływem gorących zwrotnikowych mas powietrza z południa, po czym przejście frontów atmosferycznych i napływu chłodniejszych mas z kolei z nadatlantyku będzie doprowadzać do gwałtownych zjawisk, takimi jakimi są burze, intensywne opady deszczu, trąby powietrzne, porwisty wiatr oraz grad.
0: Na to wszystko, na te atrakcje trzeba się pogodowo, proszę Państwa, nastawić. Bardzo dziękuję za ostrzeżenie, za informację. Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobrego dnia, dobrego wieczoru.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: To Caro Emerald. Pan Olek dodzwonił się do nas. Dzień dobry panu, witam, halo.
1: Dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
1: Chciałem zameldować, że grono słuchaczy 357 dzisiaj się powiększyło. Urodziła się nam i to w Warszawie wnuczka Nina. Mhm. I chciałem życzyć mamusi Alicji i tacie Karolowi dużo, dużo wytrwałości i powiedzieć, że jakby co, to 357 i wszystko jest okej.
0: Jakby co, to prawda jest taka, że dziadek wnuczkę przygarnie i odciąży rodziców.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Tak czułem,
1: że... dobrego dla rodziców i dla całego radia.
0: Że to chciał pan właśnie zameldować. Bardzo dziękuję, bardzo gratulujemy, pozdrawiamy.

0: Ciao, ciao.
1: To tyle. W tej piosence popołudniówka 357, 21 minut, niebawem do godziny 19, za chwilę redaktor Marta Kula i utwór z wielkiej płyty. To co, pani redaktor, może zaczniemy tradycyjnie? Ja powiem dzień dobry, pani redaktor, a pani powie...
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dziś w cyklu z wielkiej płyty o płycie, którą nasi słuchacze znają doskonale. Utwory na tę płytę powstawały przez rok. Pisali wtedy przede wszystkim repertuar na koncerty, a album powstawał trochę mimochodem. Pomimo tego stał się jednym z najważniejszych krążków w historii muzyki, płytą, którą zadebiutował zespół Republika. Początek lat 80. to był czas formowania się tej niezwykłej grupy, ale mimo planów i marzeń rzeczywistość była taka, że członkowie Republiki myśleli, że Nowe Sytuacje to będzie pierwsza i ostatnia płyta, jaką nagrają. Dlatego chcieli zmieścić na niej jak najwięcej piosenek. Muzyka była nowatorska, a teksty Grzegorza Ciechowskiego aktualne, trafne i poetyckie. To musiało zagrać. Po wydaniu Nowych Sytuacji grupa zyskała ogromną popularność, która oczywiście trwa do dziś. Ich repertuar, szczególnie właśnie z tej pierwszej płyty, wciąż jest na nowo przetwarzany i interpretowany przez innych artystów. Ostatnio przez Kasię Linz. Ale my w cyklu z wielkiej płyty sięgamy po oryginału.

0: To była Republika Sławę Struta. To mało znany region winiarski we wschodnich Niemczech. Leży niedaleko Blipska. O tamtejsze wina ponoć trudno nawet w Berlinie, dlatego by ich spróbować, najlepiej ruszyć na przykład do Freiburga, do czego zachęca redaktor naczelny pisma o winie Ferment Tomasz Prange-Barczyński.
1: Freiburg leży zaledwie kilkadziesiąt łatwych do pokonania autostradą kilometrów od Lipska i ma w swojej atmosferze coś ze starej NRD. Do leniwego, ale i urodziwego miasteczka nad brzegami Unstruty trafiłem po raz pierwszy kilkanaście lat temu, gdy najbardziej spektakularnym przejawem życia był churalny śpiew grupy emerytek opuszczających dom Czerwonego Kapturka. Dom to mało powiedziane. Lepiej rzec pałacyk z dobudowaną na zapleczu poważną fabryką wina musującego o wdzięcznej nazwie Rotkäppchen, czyli Czerwony Kapturek właśnie. Kto w DDR-ze bywał, Rotkäppchena zna doskonale, bo ów pseudo-szampan miał u naszych socjalistycznych braci z zachodu status kultowy. Miał i po prawdzie ma nadal, bo wspomnienie fantazji zamkniętej w tysiącach bąbelków, jak głosi jeden ze sloganów reklamowych firmy, jest we wschodnich landach zdecydowanie pozytywny. Ale do odkrycia jest w regionie zdecydowanie więcej. Kto fantazji nie ulega, powinien we Freiburgu niezwłocznie ruszyć w górę wąską ścieżką powyżej zabudowań Rotkäppchena na grań okazałej winnicy Schweigenberg, schodzącej stromymi tarasami ku Unstrucie. Pełna tradycyjnych domków winiarskich, uprawiana ręcznie z pomocą górskich wind parcela, nadaje charakter całemu miasteczku i potencjalnie wygląda świetnie. Jej najznakomitszą część wydzielono jako Große Lage Edellacker, winnicę, która w klasyfikacji Stowarzyszenia Czołowych Niemieckich Producentów VDP ma status Grand Cru. Na zbudowanym z wapienia muszlowego zboczu rosną Weiss i Grauburgunder oraz Riesling. Swoje krzewy mają tu dwaj ważni producenci, Pavis i Böhme und Töchter. Ten pierwszy robił udane wina już 20 lat temu. Dziś działa w zakupionym i odrestaurowanym starym klasztorze w Czajsplitz i już samo to miejsce warte jest odwiedzin. Podobnie jak przysiółek w okolicach Naumburga nad Soławą, w którym gospodaruje młody Matthias Hey wraz z rodzicami. Jego najlepsza winnica Steinmeister wspina się stromo tuż za budynkiem winiarni. Wino robili tu setki lat temu benedyktyni. Genialny jest pochodzący ze stromizny Riesling, ale też Weissburgunder, czyli Pinot Blanc. Młodzi winiarze są członkami lokalnej grupy Breitengrad 51, czyli równoleżnik 51, skupiającej ambitnych i pracowitych producentów, pragnących pokazać prawdziwy charakter tarasowych winnic nad Soławą i Unstrutą. Ich zawołanie to Kühle Köpfe, starke Hände, chłodne umysły, mocne ręce. Sprzyja im klimat i czas. Rieslingi, pinoty, chardonnay i traminery czują się nad obiema rzekami doskonale. Dają rześkie, zrównoważone, mineralne wina. Warto na ten winiarski kawałek Niemiec zwrócić baczniejszą uwagę, tym bardziej, że do Naumburga z przejścia w Zgorzelcu jedzie się tylko 3 godziny. Spróbujcie więc w czasie nadchodzących miesięcy Rieslingów i pinotów z Edellackera i Steinmeistera. Byle z umiarem.

0: To był Ozzy Osbourne. Pan redaktor Fusiarz już z nami w studiu. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór.
0: No i co dobrego?
1: A no wie pan, tenis. Oglądam sobie tenisa, patrzę.
0: Mhm.
1: A, no i gra Polak.
0: Polak gra, tak. Pan Hubert Hurkacz, Wimbledon oczywiście.
1: I przełamał. Też już w tym czwartym secie, więc jest 3-1, więc jest 2-1 i 3-1.
0: Tak, jest Amerykanin Tommy Paul i powiada pan, że sytuacja niezła, tak?
1: Jest dobrze, myślę, że tak. Myślę, że...
0: Ale bardzo dobrze, średnio dobrze?
1: Nie chciałbym powiedzieć za dużo, bo potem będzie 2-3 i będę się musiał tłumaczyć, więc jest stabilnie.
0: Nie za dobrze.
1: Jest stabilnie.
0: Czyli nie za dobrze. No dobrze.
1: Lepiej tak niż przedobrzyć.
0: W tym czwartym secie, jeżeli Polak wygra tego seta, to już będzie po meczu.
1: To już będzie po zabawie.
0: Po herbacie.
1: Też.
0: Tak, i po trawie. 3-1, tak?
1: W tym momencie, tak. W czwartej
0: I kto partii. Podaje?
1: I teraz podaje Tommy Paul.
0: Aha. No dobrze.
1: Bo ja śledzę. Ale nie będzie za dużo tenisa w liście, bo ja wiem, że państwo nie lubią aż takiego nadto połączenia sportu z muzyką, więc będę tak dyskretnie.
0: Tak?
1: A potem jak wygra, mam nadzieję...
0: To będzie pan świętował.
1: To będę świętował razem z naszymi słuchaczami.
0: To proszę pozostać jeszcze chwilkę z nami.
1: Dobrze.
0: Pośledzić.
1: Mhm.
0: Dobrze. I do tego za moment wrócimy.

0: To był Aaron Tesser. No właśnie, panie kolego, jeszcze zapomniałem zapytać, jak tam pana karierka kulturystyczna? Ja wiem, że pan również i na to postawił, prawda?
1: Muszę przyznać, że w ostatnim czasie miałem delikatną przerwę, ale wracam silniejszy. A jak pana martwe ciągi?
0: Pozostają martwe, ale ja słyszałem, że pan odwiedza tę siłownię, to koledzy mi opowiadali. I pan sobie siada w kąciku i wcina dropsy i tyle jest ćwiczeń, to prawda?
1: To musiał mnie pan z kimś pomylić. Jest podobno parę osób na świecie podobnych do mnie, więc to pewnie jedna z tych osób.
0: To pewnie to jest taka sytuacja. Bardzo państwu dziękujemy.
1: Ja to tyram, panie Kubo.
0: No wyobrażam sobie. A redaktor Fusiarz, proszę państwa, po 19:00. Do usłyszenia.

0: I zrobiła się 19.
1: Radio 357.
0: Jeszcze teraz, drodzy Państwo, jesteśmy bezpieczni. Bardzo bezpieczni. Ale o godzinie 21 będziemy mieli mocną konkurencję, dlatego ja może teraz zagram to, co trzeba, a potem Państwo już nas nie opuszczą.

No według moich informacji, drodzy Państwo, to jednak będzie to godzina 21, ale chyba nie o 21, a o 20. Mecz Australia-Egipt dzisiaj już o 20. A, o to chodziło jednemu z naszych słuchaczy, panu Marcinowi, bo ja w ogóle dostałem tekstówkę. Słyszałem, że to działa. No dobrze, ale zróbmy tak, żeby piątek zadziałał.

5 minut po godzinie 19 nam się zrobiło. Halina Wachowicz, Tomasz Matlingiewicz i Mateusz Fusiarz, zapraszamy aż do godziny 22. To jest 245 notowanie listy piosenek Radia 357. No i tak jak powiedziałem, tekstówki mogą Państwo korzystać z tej nowej funkcji w aplikacji, ale także wiadomości mailowe lista@radio357.pl. No i oczywiście głosówki, jeśli być może ktoś chciałby się nam nagrać i opowiedzieć coś ciekawego, to jesteśmy bardzo mocno zainteresowani. Może ktoś tę historię o godzinie 21 to będzie w ogóle oglądał na żywo, więc proszę dać znać, chętnie się tutaj ze wszystkimi tym podzielimy.

Już na Facebooku trochę zdradziłem, jak sytuacja wygląda, ale oczywiście nie wszyscy zaglądają akurat na Facebooka w tym momencie, no bo przy piątku można sobie zrobić trochę mały detoks od social mediów, więc podpowiadam 6 utworów do góry, 2 bez zmian, 23 spadki i 4 nowości. A od godziny 22 będzie możliwość głosowania na kolejną listę i na przykład w propozycjach od pana Marka. Jeremy Sikorski, Tylko My, Celine Dion nowa, ode mnie będzie na przykład taki zespół jak Return to Dust, będzie także nowy utwór, nowy stary utwór od Jaya Buchanana, bo to cover Black Sabbath, będzie Chelsea Wolfie, będzie Dobry i Pałac Kultury, będzie Spięty Kowalski Własnego Losu, no naprawdę sporo rzeczy, a oczywiście po sekcji O Mały Głos propozycja dla patronów, także warto poczekać. Właściwie to propozycja od patronów, ale dla patronów także, bo wszyscy mogą na to głosować. Co to będzie, czy to będzie coś, czego się słuchacze domagali, zobaczymy. Także zachęcam do kontaktu, maila państwo usłyszeli, Facebook także dostępny w wielu różnych formach, ten Facebook, bo proszę poszukać, kilka razy na państwa spojrzę z przeróżnych zdjęć. 7 minut po godzinie 19, ABC The Look of Love oczywiście na początek listy, no a za chwilę przechodzimy do sekcji O Mały Głos, tam nowości będzie 5.

A listę piosenek zaczynamy fantastyczną informacją. Hubert Hurkacz w czwartej rundzie Wimbledonu przed chwilą. Polak pokonał 3-1 w setach Tomiego Pola, zatem pierwszy set stracony, ale co z tego, jeśli tak właściwie gładką i suchą nogą przechodzi Hubert do czwartej rundy. Oby jutro w jego ślady poszła Iga Świątek, a potem się zobaczy. Sekcja o mały głos. Zaczynamy od miejsca 50. To będzie Suede, Emotionally Unavailable.

Jakieś takie krótkawe to Suede. Na miejscu 50. spadek z 42. miejsca Emotionally Unavailable. To już 10 minut po godzinie 19. No i już wiemy, że trzeba będzie trochę gonić.

I tak się składa, że nowa płyta Anthraxu w natarciu we wrześniu będziemy mieli, więc być może doczekamy się jeszcze jakiegoś nowego singla i być może ten nowy singiel załapie się do 35, bo ewidentnie nie stanie się to udziałem. It's for the Kids, 7 tygodni na liście i miejsce 49, regularny spadek. Napisał pan Przemek i napisała razem z nim pani Iza. Dzień dobry, redaktorze. Tak, dzień dobry, wstaliśmy o 5 lokalnego czasu, żeby dołączyć do kolejnego notowania listy 357, tym razem z Fiji. Różnica czasu 10 godzin, ale są też plusy tak dużej różnicy czasu. Mecze Mistrzostw Świata oglądamy tutaj w godzinach porannych do południa. No tak, a ja wczoraj przyjąłem Portugalię z Chorwacją, no i nie będę ukrywał, że sen by się przydał, a dzisiaj jeszcze o północy Argentyna gra. Też by się przydało zobaczyć.

Takie połączenie nam się na liście trafiło. Keith Urban i John Mayer Guitar Man. To oczywiście propozycja od pana Marka. No i jak to państwo robią? Pan Marek proponuje, a państwo nie dzwonią. Nie dzwonią, nie nagrywają głosówek. Ale mogą państwo też zadzwonić. Zobaczymy, co się da z tą historią zrobić. Na miejscu 48 minus 5, a teraz na 47 We Were Only Young, Codaline.

Tak jest, za nami już miejsce 47, spadek o dwie pozycje. We Were Only Young, napisała pani Beata. Panie Mateuszu, ze względu na konkurencję, to może dzisiaj zacząć od pierwszego miejsca na liście piosenek. Myślę sobie, że jednak chciałbym państwa trochę pozaskakiwać, a myślę, że więcej tych zaskoczeń będzie jednak grając od miejsca 50, więc trzymajmy się jednak tego, co sobie już wypracowaliśmy. Natomiast co do tego koncertu, który rozpocznie się o godzinie 21 i będzie go można oglądać w telewizji, bo w TVP1 transmisja, no to zastanawiam się, jak to można by potencjalnie zrobić, bo gdyby to był mecz, to wiadomo, że jedno słyszę, drugie widzę, a tutaj będzie ciężko. Dlatego sądzę, że dla nas byłoby dużo przyjemniej, gdyby jednak państwo zdecydowali się zostać z radiem. A The Cure? Mamy The Cure w domu.

Olivia Rodrigo, The Cure, była też zgłoszona piosenka z Robertem Smithem, ale chyba jakoś tak niekoniecznie przetrwała. No zdarza się, tak państwo zagłosowali. To miejsce 46, spadek o dwie pozycje, czyli też do 35 jeszcze trochę daleko. Tak samo jak panu Tomowi Morello, który akurat tutaj grać będzie w towarzystwie Sergio Tankiana. I sprawdziłem dokładnie przed chwilą, drodzy państwo, kiedy zostały ogłoszone te koncerty z System of a Down, z Queens of the Stone Age i Acid Bath. To był 10 września i to było tak daleko. A teraz już jest bardzo blisko.

A zresztą były już koncerty m.in. w Sztokholmie i z tego, co słyszałem, petarda była absolutna. U nas 18 i 19 lipca, ale to dopiero za chwilę. My trzymamy się tego, co na liście, a tutaj utwór Adjourned, czyli jedna z kolejnych zapowiedzi Toma Morello i jego solowej płyty. Gościnny udział tutaj Romana Morello, czyli jego syna, i właśnie Sergia Tankiana na miejscu 45 minus 5. A 44?

I to jest pierwsza z pięciu nowości, które Państwo wygłosowali w sekcji O Mały Głos. To jest Driving and Listening to Music. Myślę, że każdy z nas to bardzo, bardzo lubi. Nie ma to jak dobra przejażdżka i do tego jeszcze znakomita playlista. Charles Kelly i Richard Marx. To u nas miejsce 44, a na 43 kolejna nowość. Proszę bardzo.

25 minut po godzinie 19. Jeśli być może jeszcze nie widzieli Państwo Toy Story 5, to zachęcam do tego, żeby do kin się wybrać, bo jest to absolutnie genialna część. A przy okazji tego, co będzie działo się o godzinie 21 na Openerze w Gdyni, czyli koncertu The Cure, to ja nie wiem, gdzie ja bym bardziej chciał być. Czy jednak w Gdyni, czy może jednak w Nowym Jorku, bo podobno w Madison Square Garden tam się szykują do wesela Taylor Swift i Travisa Kelce. Tłumy już się gromadzą pod wielką areną w Nowym Jorku i być może tam się dzisiaj coś wydarzy. Także no być uczestnikiem takiego wydarzenia, wow.

to jeszcze gwoli formalności, bo się zagadałem o ślubie i weselu Taylor Swift i Travisa Kelce, a tu nie powiedziałem, jakie to miejsce. Oczywiście 43, a utwór to I Knew It, I Knew You, czyli piosenka z Toy Story 5, specjalnie nagrana na potrzeby tej piątej części odsłony filmu o najwspanialszych zabawkach świata. A na miejscu 42 Lucy, Dawid Tyszkowski. Na 41 Misia Furtak.

Misia Furtak i Katarzyna Nosowska. Nie bój się, na miejscu 41 to akurat bez zmian względem tego poprzedniego tygodnia, a jeśli być może Państwo mają ochotę zajrzeć któregoś razu do naszych podcastów, no bo teraz to lista, ale potem może ewentualnie podcasty, to dwa tygodnie temu u Piotra Stelmacha Misia Furtak grała Garaż 357, także zachęcamy do tego, żeby sobie to wszystko sprawdzić. Dwie nowości były, trzecia przed nami.

Na miejscu 40 Blauka i Everest. No to właśnie, właśnie. Pan Marcin napisał: nie wiem jak to możliwe, że Dawid Tyszkowski nie może się przebić do pierwszej 35 na liście. Szkoda wielka. No raz bywa tak, jak przy okazji koszulki jeszcze lata, lata temu, że Dawid królował na liście piosenek, a niektóre utwory muszą sobie trochę bardziej popracować. Tutaj dopiero 3 tygodnie tego utworu na liście, albo dwa tygodnie. Tutaj trzeba te karteczki zrobić. No nieważne. Nieważne, w każdym razie teraz PJ Harvey, Voyager.

Bardzo, bardzo klimatyczny utwór od PJ Harvey i już wiemy, bo sama PJ to przyznała, że będzie to zwiastun, właściwie jest to zwiastun jej najnowszej płyty, a utwór powstał na zaproszenie brytyjskiego fizyka Briana Coxa. PJ została poproszona o stworzenie utworu do nowej odsłony jego widowiska naukowego Emergence, a punktem wyjścia stała się właśnie sonda Voyager 2, której głos artystka postanowiła sobie wyobrazić. Jak wyjaśniła, od lat fascynowała ją historia obu sond oraz ich podróż poza granice Układu Słonecznego. Czyli nowe rzeczy i znów muzycy inspirowani kosmosem i jego odkrywaniem. No i właśnie tak. 25 minut do godziny 20:00, Jack White.

No tak, ale żeby o Jacka White'a się prosić w pierwszej 35. No drodzy Państwo, Dollar Bill, fantastyczna piosenka, która no, napędza, prawda? Pięknie napędza, ale nie na tyle, żeby znaleźć się w głównym notowaniu. Może za tydzień. Alana?

Tak sobie myślę, że gdyby ta piosenka, czyli First Light od Lana Del Rey, była piosenką do Bonda, ale filmowego, to radziłaby sobie na liście lepiej. A przez to, że jest to utwór do gry, to jakoś tak chyba go trochę pomijamy. A niesłusznie, niesłusznie, Lana Del Rey według mnie w bardzo, bardzo dobrej formie. I gdyby miało się ukazać jakieś nowe wydawnictwo od Lany w niedalekiej przyszłości, to byłbym bardzo, bardzo rad. W ogóle tak się mówi rad? Chyba już się tak nie mówi. Na 36 też nowość.

0: No i doszukaliśmy się w tym utworze razem z Tomkiem trzech innych utworów. Ja usłyszałem Stinga, Tomek usłyszał Fisza Emadę i jeszcze do tego Eminema. No jak się inspirować to najlepszymi, prawda? Także Superpowers od Kasabian na miejscu 36 i to jest piąta i ostatnia nowość w sekcji O Mały Głos. Pani Marta napisała: ja tylko bym chciała przekazać mojemu dziubasowi, żeby jechał ostrożniej, żeby w trasie nie zapomniał słuchać listy. No to panie Dziubasie, Dziubasku, nie wiem jak powinienem przeczytać. Proszę dać znać na postoju, czy pan słucha listy. A my teraz podsumujemy.
1: Radio 357.

Radio 357. O, ja zrobiłem. Na miejscu 50. Suede, Emotionally Unavailable, potem Anthrax na 49. Keith Urban i John Mayer Guitar Man to 48, potem Codeline na 47 i potem Olivia Rodrigo The Cure, ale bez The Cure. To miejsce 46. Tom Morello i Serj Tankian Adjourned to miejsce 45. Potem Charles Kelly, Richard Marx i Taylor Swift. Dwie nowości po sobie, 44-43. Potem Dawid Tyszkowski, Misia Furtak z Katarzyną Nosowską, Blauka, PJ Harvey to też nowości, Jack White, Lana Del Rey i przed chwilą Kasabian Superpowers. Osiemnaście minut pozostało do godziny 19. Sekcję o mały głos mamy za sobą. No to w takim razie jeszcze ważna wiadomość dla patronów. Propozycją od państwa do kolejnego głosowania, czyli do notowania już 246, jest Deep Purple z utworem Diablo. Nowa płyta chyba tam już się ukazała, nie wiem. Może państwo podpowiedzą, bo wiem, że są fani po drugiej stronie. Proszę głosować od godziny 22, a teraz przepięknie słuchać z nami. Rozpoczynamy od miejsca 35. Na posterunku cały czas Tomasz Matnik, Giewicz i Halina Wachowicz, no i jeszcze moja skromna osoba, Fischer Made, wspomnieliśmy.

Na miejscu 35. Fish Emade i oczywiście śpiewający takie wokalizy Mateusz Krautwurst, Duchy. To dwie pozycje w dół z 33 miejsca na 35. A przed nami dokładnie kwadrans do godziny 20. Pierwsza z czterech nowości dzisiaj na liście.

Editors. Drodzy Państwo, Surface Echo and Sound to będzie kolejna płyta w dorobku grupy Toma Smitha i ona ukaże się 30 października 2026 roku, czyli no, tuż przed Inside Seaside, więc będziemy mogli sobie doświadczyć pewnie wielu akcentów z tej najnowszej płyty. Call It In to był pierwszy singiel, The Rush to drugi singiel zwiastujący to wydawnictwo i u nas na miejscu 34. taki oto właśnie debiut. A przed nami 33 miejsce, 36 tygodni na liście, także o debiutach tutaj nie ma mowy.

Pan Adam napisał, Adam, że bardzo ucieszyła go propozycja od słuchaczy, czyli utwór Diablo grupy Deep Purple. No tak państwo zaproponowali, tak też będziemy czynić przy okazji kolejnego notowania listy piosenek Radia 357. To będzie już notowanie 246. Zobaczymy, jak Diablo sobie na nim poradzi. A u nas In The End na miejscu 33. No już było chyba 35 któregoś razu, ostatnio 28, a teraz 33. Czyli tak balansujemy na spadeczku. No a teraz znajomy dźwięk będzie.

Na miejscu 32 Barbara Wrońska, pochwała codzienności, właściwie Basia Wrońska powinienem powiedzieć. I to jest druga z pięciu nowości przy okazji tego notowania 245. Proszę, drodzy Państwo, sobie nie pomyśleć, że teraz kolejna piosenka, którą zaprezentujemy, będzie jakimś sygnałem do słuchaczki i słuchacza, ale pani Edyta napisała: wiem, że lista Radia 357 zaczyna się dopiero o 19, bo wiadomość przyszła jeszcze przed 16, ale bardzo zależy mi na przeczytaniu podczas audycji pozdrowień dla mojego męża Łukasza. Dzisiaj świętujemy 16. rocznicę ślubu. Powiedzieliśmy sobie tak 3 lipca 2010 roku. To są też moje urodziny, więc od zawsze mamy tego dnia podwójne święto. Łukasz jest patronem 357 od samego początku, a bez listy żadna nasza dalsza podróż się nie liczy. Tym razem jedziemy do Włoch i podczas audycji będziemy gdzieś w Austrii. Łukaszu, dziękuję za wspólne 16 lat, pisze pani Edyta, za wszystkie przejechane kilometry i za to, że wciąż najlepiej jedzie mi się przez życie właśnie z tobą. Kocham cię, Edyta. No, i ten tytuł zupełnie nie.

0: sobie myślę, że jednak maile należy czytać do końca, bo pani Edyta pisała, że jeśli by dało radę, to żeby pozdrowić się gdzieś w okolicach utworu Tańcze Męskiego Grania Orkiestry 2026. Ja nie wiem w ogóle, czy taka piosenka się pojawi, bo to państwo głosowali, ale może faktycznie ten tekst od Krzysztofa Zalewskiego nie był jakiś najbardziej fortunny. Niemniej życzenia z samego serduszka pani Łukaszu, od pani Edyty i od nas wszystkich kolejnych 16, potem 32 i 64 lat. Niech wam będzie przepięknie i przepięknego również wyjazdu do Włoch. No i proszę dać znać, jak tam Austria, jeśli faktycznie zastaliśmy w Austrii. A u nas Krzysztof Zalewski na miejscu 31, 18 tygodni na liście, spadek o jedną pozycję. A co tam u singli?
1: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
2: Skończyła się.
1: Jak to się skończyła?
2: Po prostu skończyła.
1: No to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
2: No, a gdzie ty masz czapkę?
1: Czapkę? No, zawieruszyła się.
2: Oho, 200. odcinek singli z Żoliborza i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
3: Z okazji 200. odcinka singli z Żoliborza mamy dla państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoliborza na sklep radio357.pl.
0: Jeden ze słuchaczy napisał, że nawet pomimo tego, że będzie od 21 koncert The Cure, to on i tak będzie słuchał listy i oglądał The Cure, więc takie połączenie może ewidentnie być. A pan Maciej w ogóle napisał, spryciarz, że ja sobie Cure'ów nagram. Haha.
4: Radio 357.
0: Tak, w ogóle to proszę tych Cure'ów ewentualnie bez głosu, bo potem jeszcze Kasia Pasierbik z audycją Głośni jak Miłość, także zachęcamy do tego. A my cały czas w komplecie Halina Wachowicz, Tomasz Martyngiewicz i Mateusz Fusiarz. Przed nami miejsce 30. Chaka Khan i Snoop Dogg.

Takie właśnie muzyczne perełki dzieją się, kiedy legenda spotyka legendę. Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Takie disco to na piątek całkiem jest okej. Tak sobie myślę. O, a teraz już w ogóle zmiana klimatu. To było miejsce 30 i było plus 1, więc praktycznie do końca. A teraz będzie zas minus 5. Z gorącym pozdrowieniem dla redaktora Balonika.

Pan Maciej napisał: ja odnośnie do tych życzeń na 16. rocznicę, tyle piosenek w zestawie, mail przyszedł 16, a pan wybrał akurat lepiej już było. No nie przemyślałem tego, prawda? Przyznaję się, nie przemyślałem, ale wiem, że pani Edyta i pan Łukasz na pewno nie mają mi za złe. Ważne, że życzenia poszły w świat. Myślę, że jest przemiło. No następnym razem będę... No. To może ja po prostu polecę dalej. To była ZAS. O, a teraz będzie utwór, drodzy państwo, którego będą mogli wszyscy posłuchać jeszcze 5 razy na żywo w te wakacje. W piątki na męskim graniu. Męskie granie przestawia.

Teraz to już w ogóle strach maile czytać, drodzy państwo, bo zaraz coś niepotrzebnie sklei z piosenką i będę miał kłopoty. Więc Tata Dillera, Problem męskie granie przestawia i Problem gra Kazika. To też warto podkreślić, co piątek na męskim graniu do końca wakacji jeszcze. Więc nie kleimy tego absolutnie z wiadomością, którą teraz przeczytam, ale pan Paweł napisał: uwielbiam piątkowe nocne zmiany właśnie dlatego, że listy słucham online, bo z racji tego, że żona nie jest aż tak mocno wkręcona jak ja, to gdy nie jestem w pracy, to korzystam z podcastu. A tak teraz pięknie, na żywo, pozdrawiam z pracy, nie powiem jakiej, bo nie wolno słuchać nawet radia. Na pewno nie takie jak w utworze, to jestem przekonany. O, Vito, to też z męskim związane.

0: Americano i Vito Bambino na miejscu 27. Spadek o jedną pozycję. Pan Marcin napisał: właśnie pakujemy się na pierwszy wyjazd wakacyjny. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Żona Joanna układa wszystko w walizkach, ale nie przewidziała jednego, że kot Aleksander też już się spakował. Mam nadzieję, że jakoś to ogarniemy i faktycznie Aleksander, no, ewidentnie jedzie z państwem na wakacje, panie Marcinie. A skoro o panach Marcinach, no to pan Marcin.
1: Jest! Udało się wreszcie Deep Purple jako propozycja patronów. Tyle tygodni zgłaszania, ale wreszcie jest. Super, głosujmy.
0: Super, głosujmy. Panie Marcinie, rozmawialiśmy na ten temat w Toruniu. W końcu się udało. No, a że słowo się rzekło, no to Deep Purple.

Tak to sobie wymyśliliśmy teraz, bo Deep Purple i Child in Time nam trochę spadło o jedną pozycję. Na 26, 47 tygodni, a teraz już grupa Aha. Ale że aż minus 8? Aha.

0: Minus 8. Znam kogoś, drodzy Państwo, kto nie jest z tego obrotu spraw zadowolony i siedzi tak, myślę, że ze trzy ściany ode mnie. No, to ja tak na przyszłość powiem, że jakby w notowaniu 246 wydarzyło się coś tak do góry z tą piosenką, to pewnie by kogoś tego właśnie siedzącego za tymi trzema ścianami ucieszyło. Aha, to jest miejsce 25. A na 24 też spadek. 12 tygodni na liście tego utworu Matyldy Łukasiewicz.
1: Kochana córeczko,

0: słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny od innych. Złącz nogi.
1: 23 minuty po godzinie 20. Na miejscu 24. Kochana córeczko i złącz nogi. Matylda Łukasiewicz, jedna pozycja w dół. Napisała pani Alicja: świętujemy swoją 10. rocznicę ślubu z Radiem 357 w Namibii, na pustyni Kalahari. Jest 5 stopni na plusie i trzęsiemy się z zimna, ale lista jak zawsze otula ciepłem. Dzięki, że jesteście nawet w Namibii. No, droga pani Alicjo i pani Adamie, naprawdę za każdym razem, co tydzień w piątek, staramy się tutaj stworzyć dla państwa pewnego rodzaju klimat. Mam nadzieję, że chociaż trochę nam to wychodzi. A przy okazji klimatu, to w ostatnią sobotę właśnie na Męskim Graniu miałem przyjemność oglądać koncert Igo i tam ten utwór zrobił klimat potężny.

26 minut po godzinie 20 na miejscu 23 z 22 Stumilowy Las i Igo. A pani Kamila napisała: w kolejny piątek nie będę mogła słuchać listy na żywo, ale usprawiedliwienie mam, bo wygrałam wejściówkę u was, dla jasności, w temacie na męskie granie w Poznaniu. No to zapraszamy bardzo serdecznie. A za nami człowiek męskiego grania, przed nami człowiek męskiego grania.

To oczywiście Mrozu, drodzy Państwo. Nie ma miejsca jak dom. 22 miejsce, spadek z 20, 8 tygodni na liście. A przed nami miejsce 22, nie, 21 już. 21 bez zmian względem tego poprzedniego tygodnia. I to zagramy w całości.

0: myśląc o tobie, patrzę w górę. Dlaczego? Czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze. Pytanie tylko jedno mam. Kiedy za tobą w górę patrzę,
2: jak ci tam?

sobie może, że jakieś tam, gdzieś tam istnieje i że ci nie najgorzej

i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.

0: bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
0: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
1: Umówmy się, że w des.
2: Na miejscu 21. Pierwsza zima, Hrabi i Artur Andrus. Za dwa tygodnie, drodzy Państwo, to już będzie rok i wydaje mi się, że ta informacja wciąż do nas jakoś nie dociera. I wydaje mi się, nie mogę być tego oczywiście pewien, ale wydaje mi się, że gdyby okoliczności były inne, to pani Asia mogłaby się w tej kwestii z Romą skontaktować.
3: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością, swą drobną dłonią, wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
4: Nie mów do mnie, mała.
3: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
5: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
3: Roma Leszczyńska.
2: Oj, bardzo zachęcamy Państwa do tego, żeby tego wszystkiego wysłuchiwać. Sporo ciekawych rzeczy na wakacje przygotowaliśmy, więc proszę nie odchodzić od radia tak naprawdę. 33 minuty po godzinie 20. No to teraz chyba trochę potańczymy.

0: Ależ on śpiewa.
1: Ależ ten Rick po prostu porywa.
0: Ale już musi sobie iść. Waiting on you. U nas na miejscu 19. Spadek o 4 pozycje, a pan Paweł napisał: pozdrawiamy, słuchamy listy podczas naszego pierwszego road tripu tego roku z zachodniego brzegu jeziora Michigan. Zielone ludki z kotem Momo. No to był kot Aleksander, był kot Momo i no nie mam tutaj puenty. Archive.

20 minut pozostało do godziny 21, na miejscu 19. 19, spadek z 15, 22 tygodnie na liście City Walls i Archive. Napisała pani Agata: mam wyzwanie dla pana Mateusza. Pan tak kreatywnie dziś łączy wiadomości od słuchaczy z utworami, no więc proszę bardzo. Właśnie usunęłam pestki z 3 kilo czereśni. Moja kuchnia i moje dłonie wyglądają jak miejsce zbrodni. I z jaką piosenką to teraz połączyć? No to, droga pani Agato, bardzo proszę, wyzwania się podejmuję. Myślę sobie, że to wszystko, czego pani dokonała, to była po prostu trudna lekcja. Bardzo trudna lekcja drążenia. Jakkolwiek to nazwać. To co? A hard lesson? I to w całości, bo plus jeden. Udo! Jakieś piciu można przygotować.

Takie połączenie sobie zrobiliśmy na liście piosenek, czyli najpierw Hard Lesson od Petera Gabriela ze specjalną dedykacją dla pani Agaty. To było miejsce 18, a teraz na 17. 87 tygodni na liście Shade Adu, spadek z 16 pozycji. A na 16 w tym tygodniu

z 14 na 16. Krzysztof Zalewski, 2 tygodnie nowego utworu Tak, Tak na liście piosenek 357. A teraz będzie takie trochę międzymiastowe połączenie, bo napisała pani Ania: jutro wyprowadzam się z mojego ukochanego Poznania, w którym spędziłam ostatnie 10 lat życia. To mój ostatni wieczór tutaj z listą i cieszę się, że właśnie z wami, napisała pani Ania. Więc trochę smutku może jest, ale no ten smutek, myślę, że bardzo szybko, wkrótce zostanie przekuty w duże szczęście, bo napisała pani Marta, siostra pani Ani: gorąca prośba o przeczytanie tego maila przy okazji piosenki na reżim. No dobrze, no może być przy okazji innej. Pani Marto, bardzo przepraszam. W tym tygodniu moja siostra Ania nareszcie przeprowadza się bliżej mnie i nareszcie będziemy mogły wpadać do siebie i słuchać listy. Mocno trzymam kciuki za to, że do jutra uda im się spakować wszystkie rzeczy, mimo że patrząc na zdjęcia, które właśnie od niej dostaję, wcale na to nie wynika. Pani Marta napisała. Pani Marto, pani Aniu, wszystkiego najlepszego. Proszę dać znać za tydzień, jak się słucha listy razem, albo za 2 tygodnie, albo w kolejnych tygodniach jak najbardziej. No nie będzie to utwór nareszcie, bo... No.

0: Our Day Will Come, Death Can Dance. Na miejscu 15 z 13 pani Marta powiedziała, że pani Mateuszu, zdecydowanie wybaczam. No to jak tak, to jest okej. Okay. Tak sobie myślę, drodzy państwo, że lista piosenek to jest trochę taka audycja, która jest pewnego rodzaju zwiastunem weekendu, a w weekend Radia 357 również trzeba słuchać, bo mamy mnóstwo fantastycznych propozycji. Na przykład w soboty. Na przykład od Grażyny.
1: Czy latem naprawdę odpoczywamy? A może tylko przenosimy stres z biura na plażę? 4 lipca zapraszam na wyjątkowe, plenerowe wydanie audycji I żyj długo i szczęśliwie. Spotkamy się na żywo w Centrum Praskim Koneser, gdzie w gronie dziennikarzy Radia 357 porozmawiamy o tym, jak znaleźć zdrową równowagę między pracą a życiem i nie zgubić sensu wakacji w codziennym pośpiechu. Jeśli mają państwo ochotę na chwilę oddechu i inspirującą dyskusję o zdrowiu, dobrostanie i odpoczynku, proszę do nas dołączyć. Zapewniamy letnią atmosferę i wygodne leżaki. I żyli długo i szczęśliwie, audycja na żywo w sobotę z Centrum Praskiego Koneser. Zapraszam, Grażyna Morek.
0: No ostatnio w Koneserze było przepięknie w niedzielę, tylko trochę gorąco. A teraz pewnie będzie równie pięknie, tylko oby nie padało. 21.
2: Radio 357.
0: No to tak. Cały czas na posterunku Tomasz Matyngiewicz, z którym dzisiaj się dogaduje po prostu perfekcyjnie. Wszystko jest jak trzeba. Jest z nami także oczywiście Halina Wachowicz i jest też utwór, który za moment będziemy zapowiadać. Jest to utwór zatytułowany 100 lat. I przy okazji tej piosenki mam wiadomość, która przyszła jeszcze przed listą od pana Marasa i od Młodej. Wiem, że to nie koncert życzeń, ale może dałby pan radę przesłać za pośrednictwem naszego Radia 357, najlepiej przed utworem 100 lat, Matyldy Łukasiewicz, moc uścisków dla naszych kochanych rodziców Madziuni i Henia, którzy właśnie dziś, 3 lipca, obchodzą 50. rocznicę ślubu. Dzięki, że wychowaliście nas i wnuki na porządnych ludzi. Kochamy was. Ja chyba też, bo w końcu udało mi się ładnie skleić piosenkę z wiadomością.
3: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę.

Ze specjalnym pozdrowieniem dla naszych słuchaczy. 4 minuty po godzinie 21. Ojciec Mateusz rozwiązał już zagadkę, więc The Cure mogli rozpocząć swój koncert i rozpoczęli. I grają. I u mnie przed chwilą grali 100 lat. Nie wiem jak u państwa. A teraz zagrają Maję i Corteza.

0: przestanie bić.
1: Maja Clash, Cortez, Mam nadzieję, z miejsca 9 na miejsce 13. 5 tygodni na liście piosenek. 85 tygodni spędzaliśmy już, właściwie spędzamy z tym utworem Kaśki Sochackiej. I patrząc na temperaturę i pogodę w Gdyni, to raczej komarów nie będzie.

Nie dość, że żyję.

0: Na miejscu 12 wcześniej Kaśka Sochacka z utworem Komary, 85 tygodni na liście, a teraz na 11 bez zmian względem poprzedniego tygodnia, 21 tygodni na liście, Spięty, Zapalenie, Przedrostka.
1: Radio 357.
0: To może tak słówko o meczu, bo mamy 55. minutę w pojedynku 1/16 Mistrzostw Świata pomiędzy Australią a Egiptem i przed chwilą Soqueros wyrównali. Mamy 1-1. A my rozpoczynamy top 10 listy piosenek 357, notowanie 245 i na 10 Mrozu i Julia Pietrucha.

Na miejscu 10 Anioły Pojedynek, Mrozu i Julia Pietrucha. I kiedy tak sobie myślę o aniołach, to państwo, nasi słuchacze są trochę takimi aniołami, no bo sprawiają, że Radio 357 może grać, ale teraz sobie tak myślę, że może tak wcale niekoniecznie, bo dostałem 3 wiadomości od naszych słuchaczy, którzy w tym momencie patrzą sobie na Roberta Smitha grającego w Gdyni i to nie jest za przyjemne, bo zaczynam odczuwać pewnego rodzaju FOMO. Nie wiem, czy państwo są zaznajomieni z terminem Fear of Missing Out. Mnie tam nie ma, a bardzo chciałbym tam być, tak sobie myślę. 21 minut po godzinie 21, a niech grają, my też gramy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Na miejscu 9 tańczę Męskie Granie Orkiestra 2026 Igor Herbut z alia Vito Bambino. A pan Janusz napisał: słuchamy listy na plaży w Chorwacji, podziwiając zachód słońca. Pozdrawiają patroni Iwona i właśnie Janusz. No to zakładam, że tam w Chorwacji nad Adriatykiem trochę cieplej niż nad Bałtykiem, bo ludzie w kurtkach, czapkach, ale przynajmniej mają koncert.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Artur Rojek, gruby, mały, na miejscu 8, spadek z 5, 8 tygodni na liście piosenek. 18 września ma ukazać się płyta Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Jeśli dobrze kojarzę, to jest chyba zdanie, które wypowiedział syn Artura Rojka, który ma gdzieś wytatuowane w ogóle, bo tak dużo dla niego znaczyło, więc skoro mamy wątek potomstwa trochę potrącony, no to pan Marcin napisał, że tydzień temu urodziła się Gaja. Dziś pierwszy raz w swoim życiu słucha listy z rodzicami. Proszę o pozdrowienia dla moich kochanych dziewczyn, żony Katarzyny i córki Gai właśnie oraz dzielnego pieska Asano, który wspaniale przyjął nowego członka rodziny. Pozdrawiam z Przygodzic, Marcin. Asano. Piękne imię. Można by dorzucić do tej listy imion, które Justyna Goc wygenerowała od państwa przy okazji swojej ostatniej audycji Mam Grać. Sporo było tych ciekawych imion. Justyny piesek to Chibo. I to jest naprawdę ciekawe imię. 30 minut dokładnie po godzinie 21, czyli no, naprawdę już niewiele zostało. Przed nami miejsce 7 i to będzie z sygnałem.

Na miejscu siódmym, trzecia nowość na dzisiejszej liście piosenek 357, czyli The Rolling Stones i utwór Jealous Lover. Foreign Tongues to jest płyta, która ukaże się za tydzień, więc już będziemy z całością nowego materiału od The Rolling Stones obcować. Natomiast właśnie przed chwilą, ja nie słuchałem wtedy ranka, ale wydaje się, że państwo znaleźli trochę inny tytuł tej piosenki i ja już tego nie odusłyszę. Proszę sobie włączyć któregoś razu tę piosenkę i zaśpiewać Hands Up Czechoslowak i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na miejscu szóstym też nowość.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać, gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

0: tam.
1: Wspaniała pani Basia, Barbara Stępniak-Wilk. No tutaj ja czuję taki gdzieś vibe tego, co słyszeliśmy lata temu na Bombonierce wraz z Grzegorzem Turnałem. No i tutaj teraz Barbara Stępniak-Wilk złączyła siły z Wiktorem Kwarciakiem, czyli Wiku Karaczą. No to jest ten sam człowiek, który śpiewa teraz w Łąki Łan. To myślę, że ciekawa dla państwa informacja. Ta ostatnia płyta też bardzo dobra od Łąki Łan, także proszę sprawdzać. Pozdrawiamy wszystkich chłopaków z zespołu. U nas oczywiście Gdybym ja ciebie nie zobaczył na miejscu szóstym i to była ostatnia z zaplanowanych i wygłosowanych przez państwa nowości w tej liście piosenek. A na miejscu piątym plus jeden nareszcie. Ja się

0: I tak oto razem zagraliśmy dla Państwa miejsce piąte i czwarte, czyli wcześniej nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026 Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a przed momentem E.ON i Maja Kleszcz na miejscu czwartym. A w studiu Kasia Pasierbik, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czy ty też masz takie coś, że...
1: Czy masz FOMO?
0: Może.
1: No troszkę mam, wiesz, ale bardzo doceniam, że są te transmisje. Tak samo świetnie się bawiłam przedwczoraj przed telewizorem, oglądając transmisję koncertu Zary Larsson, która jest aktualnie jedną z takich kluczowych gwiazd muzyki pop. I bardzo dobrze, bo ta dziewczyna naprawdę na to zasługuje.
0: No chciałem powiedzieć, drodzy Państwo, że tak na moment odpaliliśmy sobie dźwięk, żeby zobaczyć, co tam się w Gdyni dzieje. No i przed chwilą panowie zagrali Burn, czyli utwór, który między innymi znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Kruk z roku 94. Jest to genialna kompozycja, by potem jeszcze poprawić Fascination Street, myślę, że jeszcze bardziej genialną kompozycją z płyty Disintegration z roku 89. Także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy bawią się pięknie. Słuchacze pisali, że byli w drodze, że jest super. No, to dziękujemy. A co w głośnych?
1: A w głośnych klasycznie dużo, dużo, dużo dobrych polskich brzmień, ale oczywiście będzie też gość, będzie gościni, gość. Wpadnie do nas Sara, którą mogą Państwo znać z różnych projektów, ale przede wszystkim z warszawskiego składu P-Unity. Także porozmawiamy sobie o jej wydanym dzisiaj singlu zatytułowanym Najlepiej. No i myślę, że najlepiej będzie nas tutaj słuchać po godzinie 22.
0: Cóż za przepiękne połączenie, Kasia Pasiebik. Jak Cię Piotra zastępuje? Chyba okej.
1: Bardzo dobrze.
0: Najlepiej.
1: Najlepiej.
0: Najlepiej.
1: No to mam nadzieję, że Państwo też się w miarę znośnie tego słucha.
0: Na pewno tak jest. No to skoro szukamy dobrych połączeń, to powiem Państwu, że jest 85. minuta w meczu Australii z Egiptem, a o północy zacznie się mecz tego zespołu.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

wtyczki. Bez siarży.

Dobry i Dariusz Szpakowski, Argentyna, u nas na miejscu trzecim, a 2 tygodnie temu pamiętam, że to było miejsce pierwsze i jeśli dobrze tutaj sklejam, to tak, tydzień temu także. No zobaczymy, kto dzisiaj będzie miał okazję z komentatorów wykrzyczeć takie właśnie słowa. No życzę dobrego meczu i być może też takiego dobrego dla Republiki Zielonego Przylądka, żeby Vozinha, bramkarz genialny, który nam się objawił na tych mistrzostwach, miał kilka razy może... No jakieś takie dobre dla siebie starcia z Leo Messim. A przed nami jeszcze 2 miejsca i to się zawsze tutaj rozstrzyga. Bo jak wiadomo, coś będzie na drugim i coś będzie na pierwszym i właściwie to drugie już wszystko załatwia. Więc 3, 2, 1, pach.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Na miejscu drugim Yeti, Artur Rojek i Dawid Podsiadło. To jest jeden z trzech zwiastunów tej najnowszej, nadchodzącej płyty Artura Rojka. Czyli już praktycznie wszystko przesądzone, wiadomo co jest na miejscu pierwszym. 6 minut pozostało do godziny 22. Jeszcze tylko wiadomość od pana Grzegorza. Czechosłowak. Genialne. No tak, gdybyśmy robili nową odsłonę Ukrytego Polskiego, to myślę, że mielibyśmy solidnego kandydata w postaci Jealous Lover grupy The Rolling Stones. Bardzo państwu dziękujemy za tę listę piosenek. Halina Wachowicz, Tomasz Matningiewicz, Mateusz Fusiarz. Żegnamy się, tak uszczknęliśmy tak zupełnie delikatnie. Głośnych jak miłość. Dobrej nocy.

i w tańcu się nie pierd... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

0: Jest powrót na szczyt. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, a to wszystko dzięki Państwu. Zerkam sobie na zegar, a to już 22.
1: Głośni jak miłość.
0: To jest oczywiście Radio 357, audycja Głośni jak miłość. Przy mikrofonie Katarzyna Pasierbik w zastępstwie za Piotra Stelmacha. No, posiedzimy sobie tutaj razem przez najbliższe 2 godziny, a zaczniemy od artystki na M. A ta artystka urodziny dzisiaj ma. Wszystkiego najlepszego.

Mela Koteluk rozpoczęła nasze dzisiejsze piątkowe głośne spotkanie. Za moment oczywiście wybrzmi po raz drugi, bo nie byłby to piątek głośny jak miłość, gdyby początek nie był dawką podwójną. Przypominam, że oczywiście można się ze mną kontaktować. Skrzynka mailowa katarzyna.pasierbik@radio357.pl, Instagram k.pasierbik, moja strona facebookowa, tam post zapowiadający dzisiejszą audycję. Komentarze pozostają do Państwa dyspozycji. No to co? Jeszcze raz tutaj Mela Koteluk z nami.

0: Będąc u Mateusza z krótką wizytą w liście piosenek, wspomniałam, że będziemy mieć gościa, gościnie, gościówę. Jest ze mną w studiu Sara, witaj.
1: Dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, że się dzisiaj spotykamy, a spotykamy się przy okazji dzisiejszej premiery twojego najnowszego singla zatytułowanego Najlepiej. Jak się czujesz? Bo to możemy w sumie powiedzieć, że to jest taka oficjalna premiera tego singla tutaj z wizytacją.
1: Zgadza się, to jest oficjalna premiera singla Najlepiej. Jak mogę inaczej się czuć? Najlepiej.
0: Pozwolisz, że za moment przejdziemy do naszej rozmowy, ale na początku wysłuchamy.

0: Oficjalna premiera w Radiu 357, Sara i utwór Najlepiej. A Sara jest ze mną tutaj w studiu. Jeszcze raz dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaj, jest w twoim biogramie na Instagramie taki podpisik, że nowy utwór co miesiąc aż do albumu. No to kiedy możemy się spodziewać płyty? Musiałam, przepraszam.
1: Tak, tak. No właśnie, powiem ci, że to jest bardzo dynamiczna sytuacja, bo ten plan w sumie pojawił się przy ostatnim singlu, Miłość, żeby właśnie tak to robić, bo tych singli miało być mniej, ale potem sobie zdałam sprawę, że chyba jednak fajnie, żeby było ich troszkę więcej, patrząc na to, jak wygląda dzisiejszy świat. Jednak to singlowanie troszkę się bardziej opłaca z takiej, no z takiej perspektywy social mediów, algorytmów i tak dalej, więc troszkę chyba nie ma co przed tym uciekać, ale myślę, że to jest płyta bardzo wiosennoletnia, więc nie ma też co z nią wchodzić jakoś bardzo za głęboko w jesień. Więc chyba zostawię to tak na razie.
0: No właśnie wspomniałaś o bardzo istotnej kwestii, o którą chciałam cię zapytać, bo to jest jednak, no, podjęłaś decyzję o wydaniu pełnego LP, a nie takiej łatwiejszej w dzisiejszych czasach epki. I no, wydaje mi się, że w takiej erze TikToka i momencie, w którym muzyka jest bądź co bądź konsumowana trochę jak taki fast food. Fast music nam się zrobiło, to jest spore wyzwanie.
1: Zawsze jest spore. Pewnie byłoby jeszcze większe, gdybym ja tego materiału po prostu nie miała na tą LP. On jest. Więc wymaga tak naprawdę tylko jakichś szlifów takich ostatnich z mojej strony. I tak ja to tak odbieram, że po prostu ja tutaj już muszę dokończyć ten projekt. I nic mnie nie powstrzymuje przed tym, tak naprawdę, więc muszę włożyć w to pracę, chcę to zrobić. Na początku chciałam, żeby to była LP, potem zmieniłam pomysł na EP, a teraz wróciłam z powrotem, więc mówię, to jest dynamiczna sytuacja. Ja się wiele uczę przy wydawaniu tych singli, wiele się zmienia w moim życiu prywatnym, to też jest bardzo ciekawe. Ale o tym w sumie ona też jest, o takim rozwoju osobistym mocno jest ta płyta osobista, więc mnie to bardzo cieszy i jestem podekscytowana tym, co przyniesie kolejny rozdział.
0: To jest właśnie ta decyzja, że nie epka, a jednak album długogrający, to jest ciekawe. Zwłaszcza, że ty już wcześniej w wywiadach wspominałaś, że to początkowo miała być epka, ale jednak długogrający. I zastanawia mnie, od czego to zależy.
1: Znaczy tak, to jest chyba takie mierzenie sił na zamiary. Wcześniej, zanim nie zaczęłam wypuszczać tego materiału, pierwszym singlem było Spieszę się powoli, to ja byłam, powiem szczerze, w takim słabym momencie życia. Taką prywatą troszkę tutaj państwu opowiem, że no po prostu gdzieś psychicznie nie czułam się najlepiej i nie miałam siły na to, by pociągnąć ten projekt, bo tak jak powiedziałaś i zauważyłaś, no to jest duża rzecz. W ogóle skupienie się na tym, by dowieść coś takiego jak album długogrający, więc chciałam po prostu małymi kroczkami nie narzucać na siebie presji. To było od początku ważne dla mnie w tym projekcie, przy pisaniu tych utworów, przy robieniu warstwy wizualnej. To był tak naprawdę przyświecający mi motyw przewodni, żeby to było jak najbardziej pozbawione presji, oczekiwań, więc chyba stąd był przez chwilę pomysł na epkę, bo było mi to łatwiej udźwignąć jakoś psychicznie, ale w momencie, gdy wróciłam do wydawania i okazało się, że jednak wracają mi siły życiowe razem z tym, to no, zapragnęłam jednak więcej.
0: Bo te utwory, które już poznaliśmy, to są trzy single. Najnowszy, dzisiaj wydany przed chwilą, wysłuchaliśmy. Dwa kolejne jeszcze tutaj nam na antenie wybrzmią. Natomiast ważną kwestią jest też to, że to nie jest materiał jakoś taki bardzo, bardzo nowy. To znaczy, to są rzeczy, które jednak trochę u ciebie w szufladzie przeleżały.
1: Tak, to jest normalne dla mnie. Znaczy w ogóle najlepiej i to jest... Nawet nie wiem, na pewno to było bardzo już w sumie dużo czasu temu, kiedy ten numer powstał. On w ogóle na początku powstał po angielsku. Do zupełnie innej aranżacji. Potem ja sobie to napisałam po polsku, ale on musiał trochę przeleżeć. I wróciłam do niego, bo bardzo mi pasuje do tej opowieści, którą układam tymi singlami. Ten utwór właśnie jest o zamykaniu jakiegoś etapu, który nam po prostu nie służy, i ruszeniu dalej jakąś z takim optymizmem i jakby blisko siebie będąc.
0: Mhm. Bo też na tej nadchodzącej płycie wracasz do tej delikatności, jaką znamy sprzed lat. I z tej perspektywy bardzo ciekawie się też patrzy na ten mały skok w bok, jakim była twoja ostatnia epka Hot Sauce. Po tak ognistym materiale jednak zatęskniłaś za tym spokojem?
1: Znaczy, wydaje mi się, wiele osób, które mnie znają, czy właśnie z życia prywatnego, czy bardziej zawodowego, często wypowiadają się o mnie w ten sposób, że we mnie jest jakiś taki spokój. I ja w ogóle, im jestem starsza, tym bardziej rozpatruję i postrzegam spokój jako bardzo dużą wartość, tożsamą ze szczęściem tak naprawdę, że nie te bardzo wysokie emocje, które oczywiście też są mi potrzebne w życiu, ale no spokój jest czymś absolutnie pięknym. Życzę wszystkim Państwu tutaj spokoju i ta płyta jest też o odzyskiwaniu właśnie tego spokoju. No płyta Hot Sauce, właściwie epka Hot Sauce, faktycznie dobrze to określiłaś, była skokiem trochę w bok, jakąś taką moją potrzebą ekstrawagancji. I fajnie, ja nie żałuję absolutnie tego, że to się wydarzyło, ale chyba faktycznie bliżej mi bardziej do takiej wrażliwości i delikatności. Jest to bardziej naturalne. No, chyba że jestem na scenie, to wtedy no już musi być troszkę tego ognia więcej.
0: To wysłuchajmy teraz trochę tego spokoju.

0: a ze mną w studiu Sara. Jak sama mówisz, ta tytułowa miłość nie musi się odnosić wyłącznie do relacji z drugim człowiekiem. W ogóle wszystkie te trzy single, jakie wydałaś w tym roku, łączy ten element odzyskania własnego głosu, w pewnym sensie też samej siebie. Trudny to był proces?
1: Wiesz, no to jest piękny proces. Przyszedł do mnie w większości właściwie tych numerów, kiedy mi się to zaczęło sklejać w jakąś taką narrację, że ten materiał jest o tym, no to ja to pisałam jakoś w listopadzie, kiedy za oknem w ogóle mamy taką atmosferę raczej no przytłaczającą dla mnie osobiście, a ze mną w środku zaczęło się dziać coś zupełnie innego, jakiś taki rozkwit kreatywności, właśnie takiego powrotu do siebie. Trudno to określić, to jest tak, że czasami ja mam ochotę coś napisać, ale próbuję i nic nie wychodzi, a potem nagle przychodzi taki moment, gdzie po prostu wchodzi się do studia i rzeczy powstają nagle. Nie wiesz skąd. Tak było z tym materiałem, z tymi singlami, tak było z płytą Neo Eyes sprzed już 5 lat, gdzie właściwie właśnie kawałki powstawały jednego dnia, zostały napisane jednego dnia, nagrane jednego dnia i to jest taki proces, którego się no nie da porównać do niczego innego. Mocno terapeutyczny, bym powiedziała. I taki magiczny troszkę. No bo nie wiadomo, dlaczego to się dzieje akurat.
0: Właśnie miałam cię pytać, czy już zidentyfikowałaś ten moment, skąd to się bierze? Gdzie jest to takie mityczne źródełko kreatywności? To jest tak nagle, mówisz.
1: No, wiesz, dużo ludzi mi mówi, że musi się zadziać coś takiego w życiu mocnego, że emocje na przykład takie złe są napędzające i właśnie mi się wydaje, że przy tej Neo Eyes trochę tak było, że ja musiałam troszkę wylać tych złych emocji i ona jest mocno o przepracowaniu takim relacyjnym, a tutaj jest kompletnie inaczej, bo to jest pierwsza płyta, która jest dla mnie o tych dobrych emocjach, o tych jakichś takich właśnie pozytywnych, z takiego dobrego miejsca, gdzie ja się nie rozliczam jakoś za bardzo, chociaż oczywiście w najlepiej mówię właśnie o tym, że gdzieś tam zamykam to, co było, już nie będę biec do tego ognia, czy lecieć jak ta ćma biedna. Ale ogólnie on dla mnie w brzmieniu swoim jest pozytywnym materiałem, co mnie zaskoczyło, że jednak nie tylko te złe emocje mogą być tym źródełkiem, tylko te dobre i bardzo bym chciała to podtrzymywać, bo wydaje mi się, że w ogóle na rynku polskim to nie jest takie częste, że jednak my mamy w sobie dużo takiej melancholii, nostalgii.
0: Dominuje w nas smutek? W polskim słuchaczu?
1: No jesteśmy emocjonalnym narodem, tak to chyba ujmę i mamy sporo jakichś traum historycznie zakorzenionych głęboko. No mamy mało trochę słońca, więc myślę, że to też odbija się na nas. Nie chcę mówić, że jesteśmy smutnym narodem, bo to jest bardzo smutne podsumowanie. Ja się nie uważam za smutnego człowieka, a jednak jestem Polką, więc wydaje mi się, że to byłaby generalizacja. Natomiast wydaje mi się, że dużo trudniej w ogóle jest napisać taką fajną, pozytywną piosenkę niż tą trudną. To jest jakoś tak mi się zdaje.
0: Te single, które nam do tej pory zaprezentowałaś, to są raczej utwory stonowane. To ma być płyta jeszcze wydana w lecie. Mnie i ciebie łączy miłość do tańca. Ja tańczę raczej w zaciszu domowym, ale bardzo lubię. Ale muszę z tego powodu cię zapytać, czy będzie coś bardziej pod nóżkę na nadchodzącym albumie?
1: Myślę teraz, ale wydaje mi się, że chyba bardziej, no może jeszcze jeden.

0: jest taki bardziej. Ale to nie jest płyta taneczna. Nie.
1: Tańce bardziej trzymasz w P-Unity.
0: Tańce są w P-Unity. Zdecydowanie tam jest dużo tańca. Tańce są, no na Hot Sauce, zapraszam, tam jest dużo tańca, a to jest płyta no bardziej chyba taka refleksyjno-chilloutowa, dużo w ogóle takiej muzyki słucham, myślę, że przeważająco w co mojej takiej codziennym funkcjonowaniu, no to jest właśnie taka muzyka raczej, która ma w sobie groove i do której jakby ten rytm dla mnie, przez to, że ja tańczę i zawsze kochałam taniec, jest ważny. Więc nawet w takich utworach bardziej spokojnych, gdzieś ten rytm jest wyczuwalny i on jest dość istotny nadal, ale oczywiście no, nie jest to typowo taneczna piosenka czy muzyka.
1: Mhm. Taką piękną rzeczą, która już gdzieś tutaj nam się w tej rozmowie przewinęła i też to słyszałam we wcześniejszych twoich wywiadach, jest to, że w ostatnim czasie w ogóle zmieniło się twoje podejście do tworzenia muzyki, bo przyznajesz, że zrzuciłaś z siebie pewnego rodzaju presję, a tworzenie sprawia ci przede wszystkim radość. I zastanawia mnie, co takiego się zmieniło?
0: Dotknęłaś takiego tematu, który no jest trudny. Wydaje mi się, że rzeczywistość ogólnie bycia muzykiem, artystą, czy jakikolwiek wolny zawód, który sobie wybierzemy, no jest obarczony dużym niepokojem, brakiem stabilności. Te możliwości finansowe no nie zawsze są takie same. I po prostu czasami łatwo wpaść w takie myślenie, dobra, z jednej strony, co zrobić, żeby to, nie wiem, przyniosło na przykład jakiś zysk i wtedy trochę zatracamy to, co byśmy chcieli powiedzieć faktycznie na korzyść tego, co może nam zapewnić byt. Z innej strony jest to zawód, który jest pod ciągłą oceną. No, na tym to polega. No, robimy muzykę, która potem jest oceniana, to jest naturalne, ale nie ma takiej skali, tak jak w sporcie. Ja się śmieję, że no, można jakoś to policzyć, że ktoś jest naprawdę bardzo dobrym sportowcem, a tutaj nawet jak jesteś wspaniałą wokalistką, to zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, no, że beznadziejnie śpiewasz i no, to jest subiektywne, więc wydaje mi się, że ja musiałam sobie odpuścić oczekiwania, po prostu jakieś takie względem tego, to co to ma być, do czego ma mnie to doprowadzić. Oczywiście ja zawsze miałam wielkie marzenia, dalej je mam, to się nie zmieniło. Natomiast zrozumiałam, że dużo cenniejsze jest dla mnie to, by wyrażać siebie w taki sposób naturalny dla mnie i nie robić tego w jakiś taki sposób wykalkulowany. No bo z takiego środowiska też wyrosłam. W sumie P-Unity było takim zespołem, które zawsze mocno podkreślało to, by robić coś, co jest zgodne z tym, co w środku, a nie gdzieś tam nastawione tylko i wyłącznie na to, by gdzieś komercyjnie się sprzedać. To jest dobre i złe, tak? No bo wiadomo, że może chciałabym być już w innym miejscu dzisiaj, bo zajmuję się tym długo, ale jeśli jest mi to pisane, a wydaje mi się, że jest, to kiedyś się to w końcu ziści w takim wymiarze, jakbym chciała. A i tak jest super, tak jak jest. Jestem bardzo wdzięczna naprawdę za każdy komentarz, za każde miło słowo, bo widzę, że odbiór tego materiału jest mocno osobisty. I ta zwrotka od ludzi mnie po prostu wzrusza. Więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy się decydują na to, żeby się podzielić, co to im robi.
1: Idziemy trochę antychronologicznie po tych singlach wydanych przez ciebie teraz w tym roku, bo przed nami pierwszy z nich, który po długiej bądź niedługiej przerwie słuchaczom zaprezentowałaś.

0: spieszę się powoli, a z nami w studiu cały czas Sara. Chyba można uznać ten utwór za pewnego rodzaju manifest tej zmiany, która w tobie zaszła.
1: Jest to pierwszy utwór, który rozpoczął cykl właśnie narracyjny całego tego projektu, więc jest to bardzo ważny utwór faktycznie. No można powiedzieć, że manifest. Chociaż to duże słowo. Trochę patetyczne. Ale okej.
0: Zgadzasz się z tym?
1: Daję okejkę. Nie, no jest. Można to tak potraktować faktycznie. Na pewno jest ważnym utworem dla całego projektu, dlatego został wypuszczony też jako pierwszy singiel. Tak. I zaprezentowany.
0: Po wysłuchaniu tego utworu pojawiło się w mojej głowie takie pytanie. Czy Sara umie odpoczywać?
1: Tak. Bardzo. Umie odpoczywać. Nawet miałam tego odpoczynku troszkę za dużo, powiem szczerze. On mi nie robił już dobrze. Za dużo wolnego czasu nie zrobiło mi dobrze. Ale teraz już weszłam na wyższe obroty z powrotem. Jestem troszkę zmęczona, ale zadowolona też, bo dzieje się dużo fajnych rzeczy i właśnie wróciłam do muzyki. No i też gdzieś tam buduje się mój domek nowy, więc dużo fajnych zmian, które na początku były przerażające i absolutnie się ich bałam, a teraz już zaczynam się tym ekscytować, więc się cieszę, że to się zmieniło w tą stronę, taką trochę lepszą.
0: Jest nas więcej w tym takim poczuciu, że za dużo odpoczynku jednak też nie robi dobrze na głowę. Ja też mam takie poczucie, że kiedy tego czasu wolnego mam za dużo, to nagle wchodzę w jakiś taki tryb, że mogłabym zrobić to, a tego nie robię.
1: No, jak masz jeszcze, wiesz, takie, tak jak ja, naleciałości i zamiłowanie, znaczy to nie jest zamiłowanie, no, ale ten overthinking i ta po prostu, ja jestem osobą, która myśli bardzo dużo i jak nie mam czasu na myślenie, to jest lepiej po prostu. Bo się nie zastanawiam czasami nad tymi scenariuszami bez sensu. Więc jednak chyba fajnie sobie wypełniać troszkę czas bardziej obowiązkami i pracą. Ale odpoczynek, drodzy państwo, uważam, że jest bardzo ważny i pozwala docenić pracę również, że jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek, na rodzinę, na hobby, na jakieś rzeczy, które nas rozwijają. Powiedziałaś w przerwie, że chciałabyś się zapisać na zajęcia taneczne, więc ja tutaj po prostu kibicuję ci, żebyś to zrobiła. I uważam, że to będzie piękny ruch dla ciebie. Powinnaś to zrobić. Ja polecam, ja chodzę.
0: Mam taki plan. To się kiedyś wydarzy.
1: Już wypowiedziałaś to na głos, więc...
0: Poszło w eter. Tak. Proszę państwa, państwo
1: słyszą. Tak, są świadkowie.
0: No właśnie, bo dla ciebie ruch też jest bardzo ważną częścią muzyki.
1: Mm-hmm. No to jest kolejna forma ekspresji muzycznej, jakiejś takiej emocjonalnej dla mnie. Zdecydowanie. Tak. I wszyscy artyści tacy, których ja najbardziej podziwiam, no to faktycznie ten ruch w ich występach na scenie zawsze się pojawiał i taniec był obecny równie bardzo, co muzyka.
0: Na koniec naszej rozmowy muszę cię zapytać o to, czy będzie można cię gdzieś usłyszeć teraz na żywo w wakacje, bo zaczyna się taki sezon, zaczyna, w sumie już trwa w najlepsze i mówimy to patrząc na transmisję z Openera. Jak powiedziałaś przed naszym pierwszym wejściem, że ktoś napisał komentarz, że wszyscy są na Openerze, tylko nie my.
1: Tak. No my jesteśmy na Openerze duchem troszkę może i tutaj właśnie transmisja leci z tyłu. Ja powiem tak, zapraszam do obserwowania moich social mediów, bo tam na pewno się będą pojawiały takie informacje koncertowe. Na dziś nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale pracuję nad tym, żeby taka sposobność przynajmniej w Warszawie była. Także Sara Hair Music, zapraszam i trzymajcie kciuki, żeby się to udało.
0: I mówisz zarówno o swoich solowych koncertach, czy też...
1: Tak.
0: Bo też jesteś bardzo istotną częścią wielu projektów muzycznych jako chórzystka.
1: Tak, no to jest taki właśnie dziwny rok, kiedy tych koncertów za bardzo nie mam. Właściwie jest to pierwszy taki rok od wielu, wielu lat, co myślę, że troszkę też dało mi przestrzeń na to, żeby się skupić na tym projekcie solowym, muzycznym, więc ja to tak odczytuję, że wszystko jest po coś.
0: To jest znak.
1: I to jest znak, że teraz właśnie jest czas na to, bym Państwu pokazała moją twórczość, opowiedziała swoją historię i przepracowała swoje rzeczy, które mam do przepracowania. I o to chodzi.
0: Tego ci życzę, Sara. Bardzo się cieszę, że spotkałyśmy się tutaj dzisiaj, bo możemy tutaj zdradzić, że do tego spotkania miało dojść trochę wcześniej, ale różne tutaj perturbacje zachodziły, ale... Jest dobrze, spotkałyśmy się dzisiaj i mam
1: dzisiaj
0: nadzieję,
1: były trzy single do zaprezentowania.
0: Były trzy single zaprezentowane i mam nadzieję, że tutaj całkiem niedługo pojawi się cały twój album. Czekam na niego. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo czekam. Sara, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję
0: za to spotkanie.
1: Bardzo było miło.
0: I do zobaczenia.
1: Do zobaczenia na tańcach.

Zespół Sofa razy dwa. Patrzę tutaj w komentarze pod postem na Facebooku. Widzę, że Państwo już się tutaj zaczęli meldować. Ja za moment rzucę na to okiem, ale od razu przypomnę, że można pisać takie komentarze u mnie na Facebooku. Kasia Pasierbik, tam mnie Państwo znajdą. Mam też Instagrama k.pasierbik oraz skrzynka mailowa również pozostaje do Państwa dyspozycji. katarzyna.pasierbik@radio357.pl. Przypominam, do północy zostajemy tutaj z Państwem ja i Tomek Matlingiewicz, którego chyba nie przedstawiłam tutaj dzisiaj i to jest spory błąd, przepraszam, nadrabiam. A na naszej antenie po raz pierwszy chyba, z tego co widziałam, debiut zespół Duszno.

Zespół Duszno z utworem Lawina. No, ta formacja zachwyciła mnie już jakiś czas temu. To jest utwór, który znalazł się na ich zeszłorocznym albumie Okruszki, jeśli dobrze pamiętam. I jeżeli tutaj Państwu również przypadli do gustu, to spieszę z informacją, że jeżeli ktoś się wybiera na OFF Festival w sierpniu w Katowicach, to zespół Duszno również będzie tam dostępny. Natomiast jako, że mamy piątek, a piątek to po pierwsze weekendu początek, ale po drugie to też przede wszystkim dzień premier muzycznych. No to trochę takich premier nam się tutaj dzisiaj znajdzie. Pierwsza już była, Sara wpadła do nas porozmawiać o jej singlu Najlepiej. Jeżeli ktoś tę rozmowę przegapił, to oczywiście będzie ona dostępna w naszych podcastach. Natomiast teraz pora na zespół Zachwyt.

Znam, czyli pierwszy singiel zapowiadający drugi album zespołu Zachwyt. No, przyznam, że sporo zachwytu we mnie jest, kiedy słucham tego singla i naprawdę czekam na tę płytę. Natomiast przed nami czy debiutantka? Wydaje mi się, że jeszcze możemy uznać Zuzę Wysocką za debiutantkę. Wszystko lub nic.

0: zapytają Państwo, skąd we mnie to zawahanie przy zapowiedzi tego utworu. Otóż pierwsze single Zuzy pojawiały się już gdzieś tak na wysokości 2023 roku i potem była długa przerwa. A w tym roku mamy wielki powrót. Wszystko lub nic to jest drugi singiel, mam nadzieję zapowiadający coś większego.
1: Głośni jak miłość.
0: Zaczynamy drugą godzinę naszego piątkowego głośnego spotkania. Cały czas przypominam, skrzynka mailowa katarzyna.pasierbik@radio357.pl, Instagram k.pasierbik, a także moja strona facebookowa. Tam post zapowiadający dzisiejszą audycję. Widzę, że już się Państwo meldują. Mamy Danię, mamy spod Warszawy panią. Bardzo proszę, tam jest przestrzeń specjalnie dla Państwa. Dzisiaj piątek, więc oczywiście kontynuujemy wątek premier. Przed nami Kunicka.
2: Cicho.

Kumcicka, rozlałam mleko. Drugi singiel tej wokalistki, czekam też, oj, czekam na więcej, bo zapowiada się bardzo dobrze. Pan Tomasz pyta, czy śledzę Mistrzostwa Świata, czy jak to się teraz ładnie mówi, jest pani team tenis, a może siatkówka. Wie pan co, ja raczej team siatkówka i w sumie tenis też, jak najbardziej. Natomiast aktualnie to ja śledzę, co tam się dzieje na Openerze, bo widzę, że The Cure cały czas tam rozgrzewa chyba przemoknięty już tłum, ale widzę, ludzie skaczą, chyba jest dobrze, chyba jest fajnie. Niestety nas tam nie ma, mam nadzieję, że państwo jednak są tu z nami i słuchają. Tam pada deszcz, a tu to muszę zerknąć za zasłonkę.

Muszę Państwu przyznać, że kompletnie zapominam, że w naszej aplikacji pojawiła się taka nowa opcja, taka nowa możliwość. Jak klikną Państwo taki magiczny przycisk, to można wysłać mi tutaj do studia tekstówkę. I taką tekstówkę przysłał Pan Tomasz. Pyta, czy wybiera się Pani na męskie granie do Poznania. No niestety, Panie Tomku, muszę Pana zmartwić, że żadnego męskiego grania w tym roku w planie nie mam. No bo tak suma summarum, dzisiaj na przykład spotykamy się również między innymi dlatego, że Piotr Stelmach jest w wakacje przede wszystkim na męskim graniu. Zrobił tutaj przestrzeń dla młodzieży i bardzo mu za to dziękujemy. A skoro dzisiaj jest piątek, jutro będzie sobota, a przed nami mikrodawka w dawce podwójnej.

0: Słuchać mogę cię na co dzień, jak zdarta płyta ciągle jesteś w mojej głowie.
1: Nie chcesz odejść.
0: Pytasz kiedy randewu, mam wrażenie jakbym mogła wydać morze słów. Teraz słucham cię przez autotune. Chyba trzeba wrzucić na luz, zaczynam dużo czuć. Wspominam twój zapach, skręcane szluki, Paco Rabanne. Jakie plany dzisiaj masz? Czy w planach widzisz jeszcze moją twarz? Wspominam twój zapach, skręcane szlugi, Paco Rabanne.

11 czerwca zespół Mikrodawka wydał album zatytułowany Bipolar. Naprawdę przyznam się Państwu, że ten zespół, ten album jest moim takim bardzo świeżym odkryciem, dosłownie z tego tygodnia, więc jak tylko usłyszałam, to od razu pomyślałam, to się znajdzie w głośnych. I bardzo się cieszę, to nie jest ostatni raz, kiedy z gdańskim zespołem Mikrodawka się słyszymy. Kolejną premierą, jaką dzisiaj tutaj dla Państwa mam, to jest duet Szymon Norkowski i Seweryn.

wcześniejszych piątkowych głośnych spotkaniach w moim wykonaniu, to pewnie już gdzieś tam Państwu przemknęło, że taką moją ambicją, którą gdzieś tam sobie założyłam, jest to, żeby na naszą antenę wprowadzać troszeczkę rapu, troszeczkę hip-hopu. I przed nami taka drobna, nazwijmy to sekcja hip-hopowa, sekcja rapowa. Jako pierwszy pójdzie reprezentant SBM Label, który w tym roku wydał kolejny album. Album zatytułowany Znajdź mnie w tym. To będzie utwór tytułowy. I myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawy album, jeżeli patrzymy na naszych artystów, wokalistów, raperów, ponieważ tutaj Fukaj zrobił naprawdę całkiem ciekawy zwrot. A w refrenie bardzo dobrze znana Państwu wokalistka.

Czerwone światło wpada mi przez balkon. Znów nie mogę zasnąć, no a zaraz będzie jasno. Executive suite do tych drzwi jeszcze nie zapukał nikt. Don't disturb, cały dzień wisi se pod klamką. Między Bogiem a prawdą, między kluczami do domu, no a hotelową kartą. Samolotem, no a benzynową stacją. Tak samotnie nigdy się nie czułem. Ucho nadstawiają tak jak Bangkok. Na szczycie strasznie wieje, łatwo spać. Bardzo boli, że wszyscy daleko stąd są. Całe życie się modliłem, że akurat ja nie dowiem się, co oznacza samotność. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Całe życie się modliłem, że ja kiedyś będę sobą. A teraz bym oddał życie, żeby móc się cofnąć i te słowa cofnąć, bo...

0: których umieram.
1: Tak samo samotnie czuję się w obcych ramionach, tak jak wtedy, kiedy byłem młody, bujałem w obłokach i mówiłem im, że kiedyś przyjdzie w końcu moja pora, światła w lesie, deszcz pieniędzy, chciałem tylko móc rapować. Ciągle mówię, że pracuję, już niedługo będę, ciągle się w tym gubię, lecz silniejszy z każdym błędem. Ciągle piszę wam, że tęsknię, całe życie nie pasuje, staram się odnaleźć, proszę, może ty to zrobisz za mnie. Boję się, że ciebie stracę i sobie z tym nie poradzę. Boję się o mamę, no i boję się o tatę. Wzruszam się codziennie, no a gdy to piszę, płaczę i się boję, że to może moje pożegnanie być. Nie z muzyką, no bo tylko dla niej zawsze chciałem żyć. Nie, tylko dla niej zawsze chciałem żyć.

0: też już coraz mocniej czuję, jak umieram.
1: Nie wiem, co państwo na to, ale ja mam takie odczucie, że Kasia Linz i jej wokal bardzo dobrze brzmi w połączeniu z raperami. I myślę tutaj choćby o utworze, który znalazł się na albumie Art Brut 1 Remixed duetu Problem, czyli odświeżone wersje utworów z pierwszego ich mixtape'u Art Brut. Utwór Poszła i nie wróci. Tam też Kasia bardzo, bardzo, bardzo tam pasuje. My natomiast zajrzymy do innego projektu rapowego, a będzie to wspólna płyta rapera Kozy i muzyka wywodzącego się ze środowiska jazzowego Kuby Więcka. Oczywiście płyta wydana w tym roku, w kwietniu, Człowiek zwany ciszą. Dwa utwory przed nami. Patrzę w obu.

tramwaj, yeah. Jak zmarnowana szansa. Wdycham gaz, to tłumi strach na start dnia. Każdy z nas ma własny świat w akwariach, swój własny nadmiar, co go odrealnia. Słyszę głosy istot z drugiej strony. Mówię z głębi duszy, jakby z wielkiej wody. Ściany miejskiej dżungli w końcu wchłoną glony, yeah.

Już odechciało mi się z nimi grać. Nie byłem sobą, ziom, od wielu lat. Mam całą pulę, ją stawiam na raz. Kamień na twarz, pomimo złych kart. Już odechciało mi się z nimi grać. Nie byłem sobą, ziom, od wielu lat. Mam całą pulę, ją stawiam na raz. Kamień na twarz, pomimo złych kart. Yo, ona szuka tego, czego jej nie możesz dać. Wszystko inne i tak dadzą jej za ładną twarz. Słychać pisk, opon i w powietrzu czuć gaz. Dookoła trans, rządzi nami krzyk mas. Ej, nie ma nas, może nigdy nas nie było. Nasłuchuję głosu, jakbym czekał wciąż na wyrok. Wokół są dzieciaki, z bloków leją spray to syrop. Łatwo dać się ponieść, wielo na tym się skończyło.

Mówię nikomu. Jak się spytają, czy znasz mnie, to kłam. Tułam się w transie wśród zamszonych bram. Dawne pomyłki powodują strach. Wizje wracają.

zadałam pytanie, no i dostałam odpowiedź. Pan Mateusz się zgadza, że połączenie Fukaya z Kasią Lins jest naprawdę wyjątkowe. Pan Mateusz pisze, uważam, że to jeden z najlepszych polskich utworów tego roku. Wspaniale Kasia Lins balansuje w refrenach. Chyba się zgodzę z tym stwierdzeniem. Naprawdę ten utwór od pierwszego usłyszenia skradł moje serce i cały czas do mnie wraca. A premiera była w styczniu, a tak jak rozmawiałyśmy tutaj z Sarą, rynek muzyczny dzisiaj jest ciężki, muzyka gdzieś tam pojawia się i ginie, więc pielęgnujmy takie perełki, dodawajmy do playlist, bo to też naprawdę bardzo tym artystom pomaga. Pan Mateusz dał znać. Przez jeszcze niecałe pół godziny można dawać znać. Mail katarzyna.pasierbik@radio357.pl, instagram.pasierbik, moja strona facebookowa i komentarze pod postem oraz wspomniane wcześniej tekstówki. Proszę dać znać.

Daj znać, utwór Martyny Bronisz. Na razie jest to jedyny utwór tej artystki i ten utwór jest efektem prac na zeszłorocznym takim wydarzeniu za X Camp. Takie miejsce, wydarzenie wspierające młodych debiutantów. Potrzebujemy zdecydowanie więcej takich projektów. Jeżeli jeszcze Państwo się nie zapoznawali z artystami i utworami, które powstały w trakcie ZAX Campu, to serdecznie Państwu polecam, ponieważ naprawdę to jest kopalnia właśnie takich artystów, których tutaj Państwu pokazujemy w Głośnych jak Miłość. Nie wiem, czy zwrócili na to Państwo uwagę, ale tam w mniej więcej na wysokości refrenu, tak mi się zdaje, że my tam słyszymy Igekraft, czyli Ofelię, która już tutaj wcześniej na naszej antenie zaśpiewała, a na pewno Ofelia również brała udział w pisaniu tekstu. Także bardzo, bardzo polecam również, żeby sobie potem do tego utworu wrócić. A przed nami tak patrzę w sumie na playlistę, która nam pozostała, chyba ostatnia z dzisiejszych piątkowych premier i będzie to zespół Miód.

po co ty pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

zespół Miód i singiel Spokojnie. Tak sobie zerknęłam tutaj w moją ściągawkę. No i ostatni album zespołu Miód, zatytułowany Kurz i Krew, ukazał się w 2019 roku. Więc to troszkę czasu, przyznają Państwo, że trochę czasu minęło. Także mam nadzieję, że ten singiel, jak i dwa poprzednie z ubiegłego roku i z tego roku również, że one zwiastują coś większego, bo zespołu Miód bardzo, bardzo mi brakowało. A ostatni kwadrans naszego spotkania otworzy Ola Poskrop.

była Ola Poskrop, a zaraz potem Liwka. Tak patrzę na te wspaniałe miejsca i zdjęcia, które Państwo wrzucają w komentarzu pod moim postem facebookowym. Piękne miejsca. Czekam też na informacje, gdzie Państwo spędzają wakacje, no bo mi chyba marzy się jednak Mediolan.

Za moment zegar pokaże północ, za moment przywita się z Państwem Natalia Fidler. Aby miękko zakończyć ten wieczór, my natomiast bardzo, bardzo dziękujemy. Audycję zrealizował Tomek Matlingiewicz, mówiła do Państwa Katarzyna Pasierbik. I dobra wiadomość jest taka, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Natalia Fidler. Witam się z Państwem w miękkim lądowaniu, a razem ze mną przed momentem Paco Ken i Vera w piosence Fur. Coś ma w sobie takiego beztroskiego i wakacyjnego ten singiel. Tak zupełnie nieśpiesznie wyznacza rytm. Producent utworu Paco Ken pochodzi z Aten, a Vera jest Polką. Weronika Amelia Kijewska pod tym pseudonimem się kryje i w Atenach mieszka. Jest kompozytorką, wiolonczelistką, basistką i śpiewa w taki oniryczny sposób, jak Państwo usłyszeli przed momentem. I dzisiejsze ścieżki, którymi podążymy, będą nieco duszne i oniryczne. Mam dla Państwa trzy piękne premiery płytowe, trzy razy więcej zapowiedzi płyt, bo w lipcu od nowości płytowych będzie gęsto, i jedna kartka z kalendarza, a na niej ważna i bliska nam rocznica urodzin. A Olimpia Vitalis, która dała nam się poznać z lekko buntowniczej strony w ostatnim singlu, dziś pojawi się z bardzo poruszającą historią, nie swoją, a historią bliskiej jej osoby, która doświadczyła baby blues.

U Dani offline dusza jest znużona, zmęczona, może nawet znoszona, bo pojawia się u nas w piosence Weary Soul z taką ogromną potrzebą zrozumienia i wysłuchania, w której prawdopodobnie każdy z nas może się odrobinę odnaleźć. I taki właśnie był cel artystki, żeby podzielić się takim swoim intymnym i kruchym światem, żeby przypomnieć, że każdy z nas ma w sobie taką cząstkę, nawet jeżeli czasem w to wątpimy. Proszę uważnie śledzić Dani Offline i Olimpię Vitalis, która przed momentem w piosence Baby Blues, i do tej listy proszę koniecznie wpisać również Charlie Burilla, Out There For Me i Charlie Be Real.

me to stay. A to już jest Eleven i Maverick Saber. Mavericka wydawało mi się, że możemy przede wszystkim znać ze współpracy z Georgią Smith i nieco nie doceniłam tego artysty. Georgia została wywołana, więc odrobinę również o niej. Wiem, że państwo tak jak ja tęsknią za jej wrażliwą, soulową stroną, bo artystę ostatnio bliżej do takich house'owych dźwięków. Georgia wypuściła ostatnio wczoraj kolejny singiel, który zapowiada nową płytę, What Are The Odds, która to pojawi się 21 sierpnia. Mam nadzieję, że razem z nią również zostanie ogłoszona trasa koncertowa i na niej usłyszymy chociaż odrobinę starszego materiału, ale chyba nie radziłabym nam nastawiać się na te kremowe i balladowe klimaty, do których nas przyzwyczaiła przede wszystkim na swoich pierwszych wydawnictwach, bo dotychczasowe single raczej w tych rewirach się nie poruszają. Ale zawsze jest Carry Me Home, na którym Georgia pojawia się z Maverickiem właśnie.

Na Venus Maverick pojawia się gościnnie u Coffee Stone'a na pięknie zatytułowanym albumie All the Flowers Have Bloomed, wszystkie kwiaty zakwitły, i tam równie piękną treść państwo znajdą. To jest bardzo urokliwe wydawnictwo, na którym na początku zostaje zasadzone ziarno, później pada deszcz i ziarno zostaje podlane, rośnie między innymi rumianek, kaktus, nagietek i bratek. Nie jest tak sielankowo, bo są tam również kolce, bo kolejne tytuły utworów to Seeds, Rainfall, Water, Chamomile, Marigold, Pansy i Thorns. A na koniec All the Flowers Have Bloomed, czyli wszystkie kwiaty zakwitły, utwór tytułowy. Proszę koniecznie zajrzeć na ten album. I to jest jeszcze jeden kolor Mavericka, który chciałam państwu dziś zaprezentować, ale nie ostatni, bo artysta współtworzył jedną z moim zdaniem najpiękniejszych piosenek, jakie pojawiły się w tym roku.

Anyone i w tym utworze Patchwork Inc., za którym stoi Blake Rain, którego możemy kojarzyć ze współpracy z Durant Jones and the Indications. I więcej tego patchworku się pojawi. Ostatniego dnia lipca czeka nas cały album More Patchwork, a z nami teraz nieco starszy ich utwór, czyli utwór Little Birds w wykonaniu Patchwork i Ray II.

4 lipca 88. rocznicę urodzin obchodziłby Bill Withers, The Same Love That Made Me Love w jego wykonaniu, rok 74. Jego prawdopodobnie najpopularniejszy album pochodzi z roku 77, Menagerie. I oprócz jego znanej i lubianej piosenki Lovely Day, nie przez wszystkich, bo znam takich, którzy przełączają, mimo tego, że Billa kochają, to oprócz właśnie piosenki Lovely Day, to na dokładnie tym samym albumie znajduje się również piosenka idealna dla nas, Lovely Night for Dancing.

Lovely Night for Dancing i Bill Withers, który reprezentował dziś również nasz wieczorny poranek, czyli cykl dla tych z Państwa, którzy właśnie rozpoczynają dzień. Kilka dni temu zobaczyłam post na Instagramie z piosenkami, które regulują układ nerwowy, które mają regulować układ nerwowy, i to przypomniało mi, że przypomniało mi wiadomość od pani Marii, która na samym początku naszych spotkań napisała, że ma wrażenie, że jej układ nerwowy jest bardzo wdzięczny, kiedy spędza czas z miękkim lądowaniem, i nie ukrywam, że pękałam i pękam z dumy na samą myśl o tej wiadomości. Bardzo pani Mario, dziękuję. I taki jest nieoficjalny cel naszych spotkań, muszę Państwu przyznać. I pod tym pięknym kolażem na Instagramie, z kolażem z wybitnie kojących soulowych i R&B albumów, pojawiła się piosenka, która zwiastuje bardzo ważne dla mnie i możliwe, że dla Państwa również powrót Hold On i The Internet.

Nie mamy jeszcze podanych dat. Wiemy, że twórcy kończą przerwę. Znalazłam informację, że przerwę 4-letnią, ale moim zdaniem to było zdecydowanie dłużej. Albo ta rozłąka była po prostu tak trudna, że ja odczuwam ją, jakby trwała co najmniej lat 8. Dostaliśmy kilka tygodni temu solowy materiał od artystów, od Sid i od Steve'a Lacy'ego, od artystów tworzących The Internet. I co jest kolejną doskonałą informacją, to to, że 17 lipca tego samego dnia dostaniemy i od Sid, i od Steve'a Lacy'ego solowe albumy i nie możemy nie skorzystać z tej okazji. Colin od Sid, gdzie gościnnie pojawia się Blue June za moment i zaraz po niej The Feeling i Steve Lacy.

Roses i Charlotte Santos. Nie chcę powiedzieć, że Charlotte zwiastuje więcej cierni, ale odrobinę jest w tym prawdy, bo Outkast wbije niejedną szpilę w Roses również.

Friends Again i tym razem Baby Rose. I tutaj oprócz tego, że ta róża wzrasta mimo przeciwności, bo w linijce Leona Thomasa, który się gościnnie pojawia na tym utworze, w linijce jest I tried to bury this rose, but in my mind used to grow, czyli próbowałem zakopać tę różę, ale w mojej głowie wciąż rośniesz. Oprócz tego Leon Thomas zdobył kolejną statuetkę, tym razem na gali rozdania nagród BET w kategorii najlepszy artysta R&B. Pop, a na dokładkę został nam równo tydzień do nowego albumu od Baby Rose.

go. Let me go, drugi singiel zapowiadający album Journalism od Baby Rose. Friends Again tam państwo również znajdą. A dwa miesiące później, dwa miesiące i tydzień, 18 września, dostaniemy album New Words od Ayany Witter-Johnson.

0: tutaj też z zapowiedzią albumu, a nawet z zapowiedzią nowego kolektywu, w skład którego wchodzą Nate Smith, Kiefer, Cartoons i Kenny Beats i od nich Barrow. A od Plum utwór July.
1: I

Wcześniej Bad News i Boy Soda, a zaraz po nim Joseph Salomon. I to jest ostatnie polecenie płytowe podczas naszego dzisiejszego spotkania. Przed momentem z tego albumu Firefighter, a teraz Half on the Blame i również Joseph Salomon.

Mellotron na deser i w tym utworze Wolf Moon, Jacob Jeffries i Harrison Whitford. Pięknie Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Była to ogromna przyjemność. Ja nazywam się Natalia Fidler. To było Miękkie Lądowanie. Dobrej nocy, a dla tych z Państwa, którzy zaglądają z podcastów, również dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Minęła godzina 12. Czas rozpocząć podróż na dach świata w Paryżu.
0: Radio 357.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Serdecznie witam z pięknego Paryża. Paryż, który przeżył nawałnicę upałów. Paryż, w którym ludzie mówią do dzisiaj z przerażeniem o tym, co się działo przez ostatnie półtora tygodnia. Upały sięgały 40 kilku stopni. Do tego stopnia zostało to przyjęte przez scenę polityczną, że w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej Partia Zielonych będzie starała się głosować wotum nieufności dla obecnego rządu. No, czy to się uda, zobaczymy. To tylko pokazuje, jak gorąca jest atmosfera w Paryżu. Nie tylko oczywiście, jeżeli chodzi o pogodę, ale również zaczyna być gorąca, jeżeli chodzi o politykę. Bo można powiedzieć, że w tym tygodniu bomba poszła w górę, jak na wyścigach. To znaczy, wielu kandydatów, wielu się zgłosiło, wielu będzie startowało w przyszłorocznych wyborach na prezydenta tego kraju. Ale po pierwsze, era Emmanuela Macrona przechodzi do historii. Emmanuel Macron z powodów konstytucyjnych nie może już kandydować po raz trzeci. Swoją szansę już wykorzystał. Czy odchodzi z polityki, to jeszcze za wcześnie, by o tym mówić, spekulować, ale na pewno ta scena polityczna jest niezwykła jak na Francję. To jest coś, czego jeszcze chyba do tej pory nie było. To są moje oczywiście refleksje. I o tej scenie politycznej dzisiaj będziemy rozmawiali. O skrajnej prawicy do skrajnej lewicy. Środek też jest, ale ten środek ma problemy z wyartykułowaniem swojej bardzo poważnej agendy politycznej, takiej, by zaskarbić sobie zaufanie i chęć ludzi do głosowania. Świat pomiędzy Josepem Bardelą a Jean-Luc Mélenchonem. Dwóch skrajnych polityków. Jeden, ten pierwszy z prawicy, ten drugi z lewicy. Sytuacja jak w jednej z dzielnic tego pięknego miasta, w dzielnicy Saint-Denis, kiedy podchodzimy pod katedrę właśnie Saint-Denis, która jest symbolem tożsamości Francji, tradycji Francji, jest zresztą miejscem pochówku królów Francji. Przejdziemy dalej jedną z ulic, na której urodził się Josep Bardella i widzimy na przykład napis, nie supermarket, nie znana nazwa jakiegoś supermarketu, ale Le Souk, czyli market, ale myślę, że to jest z arabskiego suk, czyli pokazuje to, jak wielkie wpływy ma imigracja właśnie w tym kraju. I teraz to jest też opowieść o imigracji, to jest opowieść o roli Francji, o tożsamości Francji, kim jest Francuz. O tym za chwilę będę rozmawiał z Arturem Mokrzyckim, ale też rozmawiałem z Teofilem Gairard. To jest specjalista, prawnik międzynarodowy, a pan Artur Mokrzycki jest człowiekiem, Polakiem, który mieszka tutaj od 40 lat, ale poza tym wszystkim jest wspaniałym biznesmenem zajmującym się tym, co jest najważniejsze w Unii Europejskiej, między innymi teraz, czyli kontakty handlowe, czyli tym światem wielkiego biznesu. To też jest wielka opowieść o tym, jak widać politykę w ciągu tych ostatnich 40 lat. To wszystko dzisiaj właśnie o Paryżu, o Francji. Ale będzie też opowieść o szczycie NATO, opowieść o tym, czy szczyt NATO otworzy drzwi, furtkę do rozmów pokojowych albo na temat zawieszenia broni. Co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim, czyli czy Ukraina rzeczywiście przejmuje inicjatywę, czy Krym będzie tylko i wyłącznie wyspą, którą odcinają drony i inne latające środki powietrzne ukraińskie. No w ogóle, jak wygląda pozycja Ukrainy w tym momencie? Myślę, że też warto powiedzieć o tym, czy Wołodymyr Zełenski ma jakieś wyborcze plany, bo takie dochodzą również słuchy. I tutaj Mikołaj Susujew, ukraiński znawca militariów i polityki, między innymi ukraińskiej i rosyjskiej, będzie o tym opowiadał. Połączymy się też z Caracas. Luis Munoz opowie o ostatnich wysiłkach ratowania ludzi po nieprawdopodobnej katastrofie naturalnej, podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Będzie Wojciech Ganczarek i w to